0: też tutaj ta sztuczna inteligencja powinna wspierać te procesy kreatywne. Czyli tutaj stawiamy na marketing, na to, co się przecież dzisiaj dzieje, czyli na Facebooka, Instagrama, TikToka, na tworzenie takich kampanii reklamowych, ale odpowiedzialnych, mądrych, żebyśmy mogli nauczyć tego młodego człowieka krytycznej oceny tej treści, która została mu wygenerowana, tak? Czyli dajemy mu naprawdę bardzo szeroki pakiet umiejętności i kwalifikacji, aby właśnie dobrze później poradził sobie na tym rynku pracy.
1: To jeszcze kończąc ten wątek współpracy z firmami, ja bym jeszcze dopytał, jakie to ewentualnie były branże, możemy chociaż tak z myślników powymieniać, niekoniecznie nazwy firm, ale branże.
0: No produkcyjna przede wszystkim i tutaj mówimy naprawdę o bardzo wielu firmach, bo to i automotive, i produkcja.
1: Właśnie ta branża mocno na Opolszczyźnie wyrosła, tak? Tak myślałem, okej.
0: Nawet te nasze tradycyjne opolskie branże, jak stolarka drewniana, również tutaj mamy przedstawicieli. To są też przedstawiciele branży logistycznej, właśnie agencje marketingowe, więc firmy usługowe tak samo zostały tutaj zaangażowane.
2: Duże centra dystrybucyjne także, ale też i wszelkiego rodzaju tutaj właśnie centra handlowe takie, które też podpowiadały, że w tej branży marketing, media cyfrowe należałoby ich wspomóc i właśnie takimi rozwiązaniami, takimi narzędziami, technologiami. Ale jak mogę jeszcze dodać też, to od razu mogę dopowiedzieć, że po wczorajszej rozmowie z ministrem cyfryzacji można było wywnioskować, że w strategii cyfryzacji Polski zapisano, że do 2035 roku planuje się 80% administracji tak naprawdę tutaj na różnych szczeblach samorządowych, państwowych przygotować do tego, żeby można było obsługiwać, żeby mogły obsługiwać te osoby właśnie tego typu narzędzia, technologie. Więc proszę zobaczyć, że to, że my tutaj lokalnie także wskazujemy na te nasze kontakty z biznesem i właśnie otoczenie społeczno-gospodarcze, to jest jedno. Ale jeżeli już na szczeblu państwowym w strategii cyfryzacji zostaje takie coś zapisane, to znaczy się, że problem jest rozpoznany i że tak naprawdę również w tej administracji państwowej będzie należało także takie narzędzia wdrażać.
1: Oczyma wyobraźni widzę,
3: urzędników,
1: którzy tak, może są trochę starszej daty, albo dla nich to jeszcze brzmi obco, że nie wiedzą chyba, czy w ogóle będą potrzebni w tej przyszłości cyfrowej, tak?
2: Ale tu łatwo dopowiedzieć od razu, że ja sobie przynajmniej przypominam te 20 lat temu, kiedy szeroko pojęta komputeryzacja wchodziła także do urzędów. Wtedy były kursy tak zwane ECDL, tak się to dokładnie nazywało. I to było takie komputerowe prawo jazdy, tak to było nazywane.
1: Od stukania tym jednym palcem, tak? Do już pełnej opanowania klawiatury.
2: Pamiętam jak dziś, że prowadząc takie kursy mieliśmy do czynienia z osobami, które tak się panicznie tego bały, ale jeszcze na dodatek nie umiały w ogóle sobie poradzić z rozróżnieniem delayta, backspace'a, gdzie, kiedy postawić się, co skasować. I proszę zobaczyć, jesteśmy te ćwierć wieku dalej. To już większość ludzi ma opanowanych, bo nasi pewnie rodzice, tak, nawet dziadkowie, babcie.
1: Tak,
2: w niektórych
1: nie życzymy seniorów też
2: dokładnie.
1: Tak, obsługi.
2: Więc teraz krok na kolejną technologię.
1: No rozumiem. Ważnym też, myślę, tu aspektem będzie a propos na przykład właśnie w ogóle tej sztucznej inteligencji, czy na jednym kierunku, czy na drugim, chociaż bardziej chyba tutaj AI w biznesie, bo to też gdzieś tu wcześniej padło, no weryfikacja tego, co sztuczna inteligencja podpowiada, tak, tych różnych rozwiązań. Rozumiem, że, no bo tu ciągle jeszcze to jest nowa technologia, jej się zdarzy pobłądzić, czyli no, choćby te słynne halucynacje, ale nie tylko. No, a skoro coraz mocniej będziemy na to stawiać, a na przykład tak już się dzieje w wypadku młodzieży i czasami dochodzą do nas takie drastyczne przykłady negatywne zawierzania takiego bardzo zbyt mocnego sztucznej inteligencji. Wy tego też będziecie uczyć, żeby na razie no zawsze jeszcze też sprawdzać dodatkowo, weryfikować, prawda?
2: Krytyczne myślenie. To jest ta kolejna rzecz, którą potrzebujemy u tych młodych ludzi w jakiś sposób wypracować, bo jeżeli będzie to takie bezmyślne dbanie o wynik tylko i o to, co nam ta sztuczna inteligencja wygenerowała, a nie popatrzenie na to właśnie krytycznie, nie zweryfikowanie, nie sprawdzenie, potem także narzędzi, to my nigdy nie otrzymamy tego, czego byśmy chcieli uzyskać, tak? Także we współpracy i z tymi osobami, ale także wypracować dla biznesu szeroko pojętego. Więc myślę, że na początek z pewnością jest właśnie dla nas taki chyba najtrudniejszy krok, przygotować ludzi, także tych młodych kandydatów, także do tego, żeby w ten sposób podchodzili do tych rozwiązań i weryfikacja tego wszystkiego, co także otrzymują. Więc stąd mówimy, że to logiczne myślenie jest im potrzebne. Nie da się tak bez tego obejść, bo w przeciwnym wypadku będą brali wyniki, które im ta sztuczna inteligencja wygeneruje, a my sami widzimy, no bo pracujemy z tymi narzędziami, tak? Bo tu nie chodzi tylko o chatboty, ale również o przygotowanie dzisiaj

0: asystentów AI-owych, agentów AI-owych i to właściwie w taką stronę ma dla nas zmierzać. To ma być działanie albo ze strony asystenta takie bardziej reaktywne, a z agenta bardziej proaktywne, które rzeczywiście zaczyna planować, myśleć, w cudzysłowie to dopowiem akurat, no ale tak naprawdę w ten sposób te narzędzia umieją ze sobą działać i to jest takie trochę wypracowanie, gdzieś ładnie to było określone, ekosystemu, tak, który będzie budowany wokół takiej firmy, który będzie zatrudniał iluś takich agentów, asystentów, którzy mają nam tą pracę usprawniać. I to nie chodzi o to, żeby całkowicie tego człowieka wyeliminować, bo bez jego zaangażowania, bez jego wiedzy, jakoś nie spodziewamy się, że to dobrze zadziała i że od razu rzeczywiście będziemy mieli możliwość tak naprawdę całkowicie sterowania na przykład produkcją bez udziału człowieka, tak? To planowanie, połączenie na przykład planisty z kontrolą jakości, potem na przykład z weryfikacją chociażby tego zamówienia pod kątem kompletności. Do tego wszystkiego i tak będą potrzebni ludzie, którzy będą to integrować.
1: No oby, aczkolwiek na pewno państwo już widywali te filmiki słynne, ja mam nadzieję, że to nie był właśnie wytwór AI, ale takie z pełni zautomatyzowane, zrobotyzowane magazyny w Chinach, gdzie te różne tam kontenery, samochody, to wszystko samo jeździło, to się mijało na skrzyżowaniach bezkolizyjnie i rozwoziło towary gdzieś tam dalej. No zupełnie nie wiem, czy tam był jeden człowiek potrzebny, żeby to jakoś tam nadzorować.
2: My mówimy do włączania światła.
1: No, dokładnie. Czyli tak, nie wiem, czy do końca możemy. Ja będę ciągle taki z tej pozycji sceptyka, dzięki choćby siwej brodzie, na to patrzył, chociaż oczywiście doceniam i rozumiem, że świat się zmienia. Natomiast właśnie, no, a propos tego, że jednak też rewolucja parowa przyniosła bezrobocie i te komputery mogły niektórych też, że tak powiem, moli, nie tyle książkowych, co po prostu technologicznych, wymieść z tych niektórych biur. Nie wiem, jak to będzie do końca w tym przypadku. No, na razie to wszystko się toczy, to się mieli. Zobaczymy, co będzie za 10 lat na przykład.
2: Pewnie
1: tak?
2: Niektóre zawody będą wygaszane, niektóre będą mniej potrzebne, natomiast proszę popatrzeć, że tworzy się też przestrzeń dla nowych właśnie zawodów. I tutaj na pewno kolega może dużo powiedzieć, bo my z jednej strony będziemy potrzebować osoby, które będą wdrażać te narzędzia, będziemy potrzebować osoby od wdrażania właśnie takich projektów AI-owskich, natomiast też trzeba wcześniej je stworzyć, więc tutaj ten człowiek absolutnie nie zostanie wyeliminowany.
1: Ja dlatego też pytam, bo to już nieraz w tym programie nawet rozmowy tego typu i zawsze lubię podawać ten przykład, że w zasadzie z takich chyba jakichś jednych z najnowszych wyliczeń potrzeba już właściwie tylko, nie wiem, do 10 sekund próbki mojego głosu, no a umówmy się, że ta firma dysponuje całymi tutaj godzinami mojego gadania. Wystarczy, żebym na słodkim bezrobociu do końca życia nie robił nic, ale był dalej w radiu i opowiadał niestworzone rzeczy, prowadził programy, nie wiem, listy przebojów i Bóg wie, co tam jeszcze. Oczywiście technicznie byłoby to możliwe, żeby ten mój głos tylko, prawda, tutaj tak AI-owo wygenerować do każdego tematu, do każdej audycji, to trochę może przerażać.
3: No. Wracamy też chyba do kwestii odpowiedzialności za to, co tak naprawdę stworzymy.
1: Tu jest...
3: Możemy wykorzystać jeszcze, takie narzędzia,
1: tak,
3: ale czy będziemy chcieli mieć dostęp do udanej kopii, czy rzeczywiście posłuchania prawdziwego człowieka? Kto z nas już nie jest poirytowany, widząc kolejne posty na mediach społecznościowych, które aż trącą
1: jakieś fake
3: generowane,
1: jakieś...
3: ale nawet takie posty generowane przez osoby, też, które widać, że były wygenerowane
0: grafiki
3: przy pomocy czata, grafiki.
1: To
3: z jednej strony mówimy, że grafiką AI zabierze pracę, no ale z drugiej strony możemy mieć kopię jedną z wielu powieszoną gdzieś, a możemy rzeczywiście mieć jakieś dzieło opracowane przez twórcę, które ma za sobą jakąś wartość, niesie.
1: A propos grafików, też przykład z życia, bo mam takiego kolegę bardzo wiele lat, grafika komputerowego, który w dawnych czasach przedzierał się i sam rozgryzał 3D Studio Max bez tutoriali na YouTubie i naprawdę jest mentorem pod tym względem, no ale jego dwa razy młodsi koledzy dogonili powiedzmy w tydzień, dwa, ucząc się tego wszystkiego z pomocą czy sztucznej inteligencji, czy właśnie YouTuba, czy mediów ogólnie społecznościowych i właściwie no zrównali się z nim i uważam to za pewną niesprawiedliwość i rzeczywiście jest taki lęk, bo to co wspomniałem wcześniej, że często ta sztuczna inteligencja, która z założenia, nie wiem, wydawało się może niektórym, że będzie liczyć dla nas jakieś słupki, żmudną pracę wykonywać, jakąś taką buchalterską, nie wiem, być może i logistyczną, też mocno weszła w te sztuki audiowizualne, w sztukę w ogóle, tak? To, co mówiłem, kompozytorzy, graficy, filmowcy i nie do końca chyba tak na początku o to chodziło. No, może na tym pańskim kierunku, panie doktorze, czyli wracam, sztuczna inteligencja, te nowe, różne opracowane przez was rozwiązania skupią się może na tych takich rzeczach dla nas żmudnych i nudnych, a artyści niech sobie tworzą.
3: To jest podejście do etyki. Wiadomo, że usprawnia...
1: To jest podejście humanisty.
3: Sztuczna inteligencja przede wszystkim ma ułatwiać nam te, zabiera nam tą żmudną pracę, żebyśmy mogli realizować zadania kreatywne. Niestety wyniki algorytmów, które realizują jakieś problemy kreatywne, są tymi najbardziej ciekawymi, którymi możemy się pochwalić. Niestety to jest troszeczkę PR-u, że jeżeli pokażemy, że jakieś narzędzie usprawni nam tworzenie raportów finansowych za ostatni kwartał do 1/10 sekundy, a pokażemy, że nam algorytm wyrysuje piękne zdjęcie, tak jak będziemy chcieli, to w odbiorze szerokiego społeczeństwa co będzie robiło większe wow?
1: No wiadomo, tak. A ten fotograf, który mógł tam pojechać na miejsce w ten plener i trzeba by mu opłacić samolot, hotel, jedzenie, po co, tak?
3: To ale lepiej dalej to jest AI zrobi. Ale dalej to jest sztuczny wytwór.
2: Ale proszę zobaczyć z punktu widzenia biznesu. Jak mamy małe, średnie przedsiębiorstwa, naprawdę nie stać ich bardzo często na drogie kampanie marketingowe, zatrudnianie wspaniałych reżyserów, scenarzystów i tak dalej. Stąd, jeżeli my możemy ich wspomóc właśnie tym AI-em w tworzeniu takich treści, dla mnie to jest rewelacja. Tak? To jest jednak budowanie tej przewagi konkurencyjnej poprzez właśnie zwiększanie własnej efektywności dzięki tym narzędziom.
1: Nawet wyrównywanie tej konkurencji z dużymi, powiedzmy, jakimiś, którzy mogą sobie pozwolić na jakieś większe wydatki na różne kampanie, nie kampanie, tak, na pracowników dodatkowych.
0: Ale też takie świadome chyba korzystanie z tego i też pewien taki punkt, do którego możemy dojść i w którymś momencie się zatrzymać, tak? Bo to też pada często takie określenie, czy jest pewna granica, którą jesteśmy w stanie gdzieś przekroczyć i na ile jesteśmy w stanie to zrobić. Więc znowu te dylematy chyba są w każdej naszej działalności, bo my w naukowej mamy chyba dosyć podobnie, to samo zapytanie. Na ile jest to etyczne, czy rzeczywiście, jeżeli napiszemy artykuł naukowy, rozmawiając sobie z czatem GPT, Geminiem, Cloudem, kimkolwiek innym, tak? Na ile to jest nasz artykuł, a na ile to jest artykuł, który nam wyprodukowała sztuczna inteligencja? I owszem, możemy powiedzieć o tym, że to takie hasło, które ostatnio w przestrzeni się bardzo mocno zakotwiczyło. Ktoś, jeden z naukowców je zaproponował, określił don't write, man Age, tak? Czyli rzeczywiście nie pisz, zarządzaj. No ale pada pytanie, na ile tak naprawdę my tym zarządzamy, na ile jest to proces nasz twórczy, a na ile to jest po prostu wytwór tej sztucznej inteligencji. Te pytania są chyba takie otwarte i myślę, że one w każdej działce zostaną i nie wiem, czy będziemy w stanie je rozstrzygnąć, biorąc pod uwagę regulacje, które tak naprawdę wiem, że ministerstwo pracuje nad nimi, będzie je wprowadzało. Natomiast to też jest chyba taka nowość na tyle rozległa i na tyle szybko rozprzestrzeniła się jako taka technologia, która jest jeszcze nierozpoznana na tak wysokim poziomie przez ogół społeczeństwa, że wszyscy się nią teraz zachłysnęli, wszyscy korzystają na każdym możliwym poziomie, natomiast czasami nieumiejętnie. I trzeba popatrzeć też na to, że mnie mocno rażą grafiki, które po prostu wyglądają bardzo sztucznie, które tak naprawdę wolałabym zdjęcie, nawet mniej umiejętnie zrobione komórką na przykład, aniżeli taką grafikę wygenerowaną.
1: Widzimy te różnice, ale ja myślę, że z czasem ta sztuczna inteligencja się udoskonali i już to będzie coraz bardziej się wszystko upodobniało do rzeczywistości. No ale to już tak rzeczywiście, nie chciałbym tak nadawać temu wszystkiemu jakiegoś negatywnego wydźwięku, bo jeszcze moglibyśmy otworzyć wielki rozdział, a prawie puszkę Pandory, cyberbezpieczeństwo, fake newsy i oszustwa i tu jest w ogóle ho-ho, tak? Niestety też świat przestępczy sięga po sztuczną inteligencję całymi garściami, a ona mu pomaga, bo z drugiej strony,
3: dzięki sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie wykrywać różnego rodzaju anomalie, jakieś zachowania, że jakieś decyzje, robiąc ruch nawet na stronie banku, każdy z nas wykonuje pewne czynności, nawet wchodząc do aplikacji bankowej, to nie wiem, sprawdzamy konto, spłacamy kartę, robimy przelew blika, generujemy pewnie najczęściej tutaj w Polsce i jeżeli coś się nagle zaczyna pojawiać, jakieś dziwne sprawdzanie dziwnych informacji, to może być właśnie wyłapywane jako potencjalne zagrożenie włamania na takie konto. W związku z tym, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo, to jest broń obusieczna.
1: To prawda,
3: z jednej strony daje nam duże pole do popisu, żeby polepszać bezpieczeństwo, ale oczywiście z drugiej strony daje nam pole do popisu, żeby z dużą mocą obliczeniową być tymi złymi charakterami.
1: Porównanie do siekiery jest troszeczkę może i gruboskórne, ale generalnie trochę jest prawdy. No siekierą można porąbać drewno na opał i ogrzać dom, ale można porąbać też co innego albo i kogo innego. No, chociaż to trochę może za grubo poszedłem. Dobrze, a jeszcze mam takie pytanie a propos tego, co na co dzień widujecie wykładając, ucząc? To też pytanie pewnie już nieraz słyszane. Czy ta młodzież już rzeczywiście jest tak tym pochłonięta i mocno korzysta? Macie problem na przykład, jeśli zadanie jakieś jest do zrobienia i próbujecie teraz wy wychwycić, czy to zrobił student, czy to zrobiła sztuczna inteligencja i szukacie, nie wiem, tych dłuższych myślników albo jakichś takich tych zwrotów charakterystycznych dla AI-a? Niestety, jest to już problematyczne?
2: Jest taki problem.
1: No właśnie.
2: On nie jest też krótko z nami.
1: To i na studiach, i w szkołach pewnie zresztą.
2: Tak,
1: ale,
2: tak. Studenci natomiast coraz sprawniej. Na początku oczywiście było to tak widoczne na pierwszy rzut oka, można powiedzieć, tak? Jeszcze najzabawniejsze były dopiski, czy chcesz, żebym zrobił coś bardziej profesjonalnie na końcu, tak? Więc było to bardzo łatwe do wyłapania. Dzisiaj studenci już są bardziej biegli właśnie w korzystaniu z tych narzędzi. To, co się też dobrego dzieje w tym zakresie, to widać, że nawet jeżeli otrzymują jakąś odpowiedź, to potrafią ją zweryfikować, potrafią przekształcić, po swojemu troszkę dopisać, więc uczymy ich tego, że nauka jest jednak nie przez tylko generowanie promptów i kopiuj-wklej, natomiast zdarzają się takie sytuacje, na to musimy zwracać dużą uwagę.
0: Ale też mieliśmy zadania takie, które pokazywały, że łatwo ich wciągnąć w zrobienie tego zadania, kiedy pokaże im się taki tradycyjny sposób. Sama miałam na takim przedmiocie zarządzanie produkcją i usługami, gdzie obliczeniowo mieli wykazać zbilansowanie mocy przerobowych z zadaniami, które były dla nich, do nich kierowane. No i owszem, najpierw robili tradycyjnie, bo były to kartki, był to Excel w którymś momencie. I tak naprawdę patrzyłam na komputery, co liczą, co robią. Potem sama im pokazałam, nie ukrywam. Popatrzcie teraz, w jaki sposób można ten wynik uzyskać. I pokazanie tak naprawdę im właśnie tego, tych kroków wszystkich, które ten czat akurat wtedy przeszedł i bardzo ładnie im rozpisał cały algorytm, który powinni wykonać, było dla nich takie najpierw mocno fascynujące. Ale potem im też pokazałam moment, w którym wystarczyło drobny błąd w sformułowaniu tego prompta popełnić i okazywało się, że dostawali zupełnie inny
1: wynik.
0: Zupełnie coś innego było i można było tylko tego jednego nie dopilnować, a niestety oni często tak piszą. To jest takie proste sformułowanie, bez zbudowania jakiegoś kontekstu, bez pokazania, czego oczekują i wtedy dostają wyniki, jakie dostają, tak? Więc tutaj można rzeczywiście popatrzeć na to, że to jest narzędzie, które możemy tępić, w cudzysłowie znowu to powiem, bo nie byłoby to dla takich tradycjonalistów jednak dobre rozwiązanie do wykorzystania na uczelniach, także do tego, żeby sobie radzić z zadaniami, ale też z drugiej strony pokazać im przy tej okazji, że takie narzędzia niestety mogą też fałszować tą rzeczywistość i coś całkowicie niewłaściwego możemy otrzymać.
2: Na pewno dużym błędem było udawać, że te narzędzia nie istnieją, tak?
1: Mhm. A to na pewno, no właśnie.
2: My tak, musimy się przygotować na to, żeby nauczyć ich bezpiecznie, mądrze z tego korzystać. Właśnie te krytyczne myślenie, myślę, że tutaj jest na pierwszym miejscu.
1: Trochę na zasadzie, po co liczyć w słupkach długopisem, jak są już kalkulatory, ale też no, jako narzędzie, jako ta
2: wędka. To tak jak kolega mówił, tutaj musimy też z jednej strony my pokazać, jak to wykorzystywać, kolega musi pokazać, jak to działa.
3: Jak zauważyć, jak to działa i na ile być krytycznym wobec wyniku, który uzyskamy.
1: Ale a propos właśnie, tam wcześniej tak padło, panie doktorze, no ale my w ogóle dowiemy się, jak to do końca działa? My jesteśmy w stanie dojść do tego sedna, do tej duszy. Nie wiem nawet, jak to nazwać, sztuczna inteligencja.
3: Duszy. Mówmy dusza sztucznej inteligencji,
1: no,
3: to już wchodzimy
1: znowu
3: w taki
1: pojechałem.
2: Ona już myśli, ona ma już duszę.
1: No wiecie, no ja nie wiem, jak to jest. Na razie to jest jednak
3: wszystko
1: algorytmy, matma, ale jak to uzyska samoświadomość, nie wiem, czy to jest jeszcze aktualna wersja, bo to zaraz pojedziemy w Terminatora i Skynet.
3: No właśnie, wydaje mi się, że pokolenie wychowane na Terminatorze dalej widzi
1: trochę
3: kino hollywoodzkie.
1: Tak?
3: I to jest, to ja też. Ja też uwielbiam fantastykę, uwielbiam wszystkie filmy związane ze sztuczną inteligencją, były tymi najbardziej katastroficznymi.
1: No właśnie.
3: I ja się dobrze oglądało.
1: Mm-hmm. Ale w życiu nie chcielibyśmy tak może przeżywać, co w tych
3: filmach. Samoświadomość może nie demonizujmy. Na razie jesteśmy na takim etapie, sztuczna inteligencja dobrze sobie radzi. Gdzieś na przykład słyszeliśmy parę lat temu, że sztuczna inteligencja zdała lekarski egzamin państwowy lepiej niż wszyscy studenci, ale lekarski egzamin państwowy, nie urażając nikogo, jest egzaminem typowej wiedzy. Więc sztuczna inteligencja, komputery wiedzę łatwiej gromadzą niż my, człowiek. My możemy zapomnieć.
1: Ja widziałem takie zestawienie lekarza w jakimś filmie dokumentalnym, i który wystawiał na podstawie wywiadu z pacjentem, który trwał ileś tam wiadomo, wyników badań, które studiował, później długo myślał i stawiał diagnozę. A ten sam pacjent, powiedzmy, no tam mówił sztucznej inteligencji o tych swoich objawach i ona wystawiała oczywiście 10 razy szybciej i za darmo diagnozę. I te diagnozy się pokrywały bardzo często. Dosłownie praktycznie no, to było tak 0 do 0.
3: Ale jeżeli mamy jakiś klasyczny problem, gdzie wynik 2 plus 2 zawsze da 4, to tutaj nas przyspieszy, ale jeżeli zdarzają się jakieś wyjątkowe przypadki, coś jest powiązaniem większej liczby elementów składowych, parametrów, które wpływają, nawet przy diagnozie, to jednak uważam, że wiedza lekarza, jego wiedza, taki altruizm w podejściu do pacjenta oraz wykorzystywanie tych nowych narzędzi może jedynie przyspieszyć działanie w służbie zdrowia, aniżeli zaszkodzić.
1: To by się akurat nam przydało.
3: Przy czym jeżeli będziemy, to odpowiedzialnie z tego korzystać, jeżeli sztuczna inteligencja nam powie, że z wynikiem takim i takim, z prawdopodobieństwem wydaje się, że to jest taka choroba, to wiadomo, skierujemy go na kolejne badania, będziemy pogłębiać daną diagnozę.
1: A sztuczna inteligencja jeszcze dalej się uczy? Jak to postępuje tak geometrycznie, bo to też tam naukowcy mówili, i że to, no, to właściwie jest takie, no, efekt śnieżnej kuli jest, czy nie ma? Pan śledzi różne, nie wiem, doniesienia ze świata?
3: W zależności w jakiej branży, ogólnie sztuczna inteligencja obecnie mówiąc bardzo szeroko cierpi na niedobór danych. Bo sztuczna inteligencja uczy się na podstawie danych. Nie?
1: Tak, tak.
3: I problem jest główny, że dane muszą być dobrej jakości. Tego też będziemy uczyć na naszych studiach.
1: Ona się
3: studiach.
1: Już chyba uczy sama z siebie, prawda? Ona
3: ona jest w stanie wygenerować dane, na których podstawie się będzie uczyć. Ale jak ma wygenerować dane, które będzie generować z jakimś prawdopodobieństwem prawdy, na podstawie tego się uczyć. I to jest największy błąd, jaki możemy rozwijać sztuczną inteligencję popełniać. Powinniśmy zawsze pilnować tego, żeby dane, którymi ona jest zasilana, były danymi sprawdzonymi i właściwymi do uczenia się, do rozwiązania danego problemu.
1: No to tu będzie ciężko kontrolę zapanować nad tym, żeby to były wiarygodne dane, no właśnie.
3: Dlatego to jest jeden z aspektów rozkładania algorytmu sztucznej inteligencji na części. Pierwsze, czym ją zasilimy i tak właściwie jak ona będzie działać, na podstawie czego się nauczy.
1: Czyli nieprędko nam karty graficzne stanieją? RAM, przepraszam, też.
0: Raczej. My jesteśmy na etapie zakupu komputerów, tak, i przerażają ceny.
1: Tak, właśnie, to samo też a propos przykładów z życia, no sobie teraz przypomniałem.
3: Rozwój technologii, który potrzebuje olbrzymich zasobów.
1: No właśnie. I nawet ostatnio, że tak powiem, z dziedziny ekologii są już narzekania, że za dużo wody chłodzi te wszystkie serwery i te banki danych, że to też, no, dowiedzieliśmy się już, że koszulki bawełniane są nie eko. To jakby było wiadome dla wtajemniczonych, a teraz się okazuje, że sztuczna inteligencja nie jest eko. I co to będzie?
3: Nawet samochody też nie są eko, samoloty tym bardziej. Każda technologia...
1: Życie prowadzi do śmierci, ale nie aż tak głęboko.
2: Nawet są cudowne raporty mówiące, jeżeli ktoś rozmawia na czacie i mówi słowa proszę i dziękuję, jak dużo on przez to dodatkowo wody zużywa.
1: Ale to twórcy AI nawet chyba oni tam apelowali jacyś, już nie pamiętam dokładnie którzy, żeby sobie darować te formy grzecznościowe, bo to też zabiera czas, energię i jakieś zasoby zużywa.
0: Przechodzi do rzeczy, do setna od razu.
1: Niesamowite. No, a inni mówią lepiej podziękuj, bo później ten Skynet będzie pamiętał, jak go traktowałeś. No dobrze, trochę już żeśmy sobie tak pofolgowali. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Poruszyliśmy, myślę, i na poważnie, i trochę lekko zagadnienie sztucznej inteligencji, która się rozwija, ma się świetnie i pewnie w najbliższych latach będzie się miała świetnie. Przypomnę, kto był dziś gościem Salonu Naukowego. Doktor inżynier Iwona Łapuńka, dziekan Wydziału Inżynierii, Produkcji i Logistyki na Politechnice Opolskiej, doktor inżynier Dominika Jagoda-Sobalak z tego samego wydziału i także przewodnicząca Rady Dydaktycznej Kierunku Studiów AI w Biznesie i doktor inżynier Rafał Gasz z Katedry Sztucznej Inteligencji Wydziału Informatyki, przewodniczący Rady Dydaktycznej Kierunku Sztuczna Inteligencja. Piękne dzięki za tę dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję również Wam, drodzy słuchacze, i już teraz od razu zapraszam na kolejną audycję z cyklu Salon Naukowy, oczywiście jak zwykle w poniedziałek po 22:00, a dziś już dobranoc, mówi Krzysztof Rapp.
4: Salon Naukowy Radia Opole.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Zaczynamy audiokrację razem z Jackiem White'em i jego nowym singlem, czyli Dollar Bill. No i oczywiście zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera.

0: Audiokracja.
1: To był Piotr Zioła w utworze znanym i lubianym, czyli w Safari z płyty Revolving Door. To jest jeden z lepszych debiutów ostatnich lat. Jak się mówi ostatnich lat, to człowiek myśli sobie o kilkuletniej płycie, no ale spójrzmy prawdzie w oczy. Revolving Door w tym roku obchodzi swoje 10. urodziny i z tej okazji Piotr Zioła przygotowuje wznowienie tego albumu, a z okazji wznowienia pozwolił sobie na nagranie nowej wersji singla Safari, do której zaprosił Vito Bambino. Jest to zawsze powtarzane jak mantra, no ale trudno się nie cieszyć, że taki talent pochodzi z Opolszczyzny. Z Opolszczyzny z kolei nie jest Kurkus, ale jej twórczość pojawia się w Radio Pole już od dłuższego czasu. Artystka tworzy muzykę, która spodoba się wszystkim fanom takich erudycyjnych, świadomych nawiązań do lat 80. przede wszystkim do zimnej fali, do brzmienia też na przeciwległym biegunie New Romantic, też do tego, co rozkwitło na początku lat 90., czyli do stawiania takich shoegaze'owych ścian dźwięku. W tym wszystkim Kamila Kurkus radzi sobie bardzo dobrze. No i oprócz tego, że odpowiada za wokal, za też warstwę instrumentalną, to jest przede wszystkim songwriterką, sama tworzy własny repertuar. No i też gdzieś nawiązuje do lat spędzonych w Finlandii. Słuchaliśmy jej utworów do tej pory przede wszystkim z debiutanckiej płyty sprzed 2 lat, czyli do Nowego Chaosu, Nowego Chaosu. Natomiast na horyzoncie kolejna płyta artystki i najnowszym singlem, który tę płytę zwiastuje, jest Rain. Jak twierdzi Kurkus, utwór opowiada o odcinaniu się od starych ograniczających schematów i o odzyskiwaniu autonomii i budowaniu życia na własnych zasadach. Płyta Kurkus z kolei powinna ukazać się jesienią tego roku, a producentem singla Rain jest Janek Szarecki, także też jest takie spojrzenie z zewnątrz. Pojawia się jeszcze Harold Grunberg, który zmiksował utwór, a współpracował do tej pory z Behemothem, z Dope Lord czy Me and That Man. Podpowiem, że wbrew temu pseudonimowi nie jest Skandynawem. Przypominam, nowy singiel Kurkus nazywa się Rain.

To była Kurkus, która przygotowuje się do wydania nowej płyty. Album ukaże się jesienią. Na teraz artystka, która tak naprawdę jest już aktywna od wielu lat, bo jeszcze funkcjonowała wcześniej pod pseudonimem Misia FF. Był jeszcze oczywiście międzynarodowy zespół Tresby. Mowa rzecz jasna o Misi Furtak, ale ostatnimi laty, jeżeli chodzi o wydawnictwa długo grające, nas nie rozpieszczała. To się na szczęście zmieni. Misia Furtak podzieliła się ze światem utworem Nie bój się, z gościnnym udziałem Katarzyny Nosowskiej, a ona wzięła się w tym utworze dlatego, że zawsze bardzo mocno wspierała mi się Furtak, zawsze dodawała jej wiatru w żagle i jak twierdzi Misia Furtak, Nosowska jest jej pierwszą hype woman wśród innych artystów w Polsce. Od kiedy pamiętam, dostawałam od niej tyle dobrych słów wsparcia, że kiedy wyobrażałem sobie głos, który mówi do mnie nie bój się, od razu myślałem o głosie Kaśki. To ogromna radość, że udało nam się wystąpić razem w tej piosence. Tak o zaproszeniu swojej idolki opowiada Misia Furtak. Album Misi Furtak będzie nazywać się Otuchy, natomiast piosenka ma celowo taki melancholijny, ale też wspierający wydźwięk. Misia Furtak chce opowiadać o walce między zwątpieniem a próbą odzyskania wiary w siebie. Nowy singiel Misi Furtak nazywa się Nie bój się.

To była Nosowska z gościnnym udziałem Łony. Utwór Boję się pochodzi oczywiście z płyty Basta i tak pozwoliłem sobie siermiężnie nawiązać, bo wcześniej słuchaliśmy utworu Nie bój się, w którym mi się Furtak wsparła właśnie Nosowska. Wczoraj artystka wystąpiła w ramach Festiwalu Książki na Placu Wolności i czuć, że ta metamorfoza stylistyczna, która dokonała się przy płycie Basta, cały czas Nosowskiej leży i ten album wciąż jest obficie reprezentowany w setliście, w repertuarze, który Nosowska wykonuje w trakcie swoich koncertów. Utwory z Basty były obok najnowszej płyty, czyli Degrengolady, najbardziej liczne w secie, no ale oczywiście był też powrót do evergreenów, do przebojów z przeszłości, no i był nasz lokalny akcent, dlatego że bębniarzem Nosowskiej od kilku już lat jest Michał Malina Maliński. Wydaje mi się, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że aktualnie jeden z lepszych bębniarzy w Polsce. Współpracuje z Grupsonem również, z Jareckim. Na Festiwalu Opolskim grał też z kabaretem Neonówka, bo kabaret Neonówka ma swój zespół i tam właśnie bębni Malina, także można go oglądać w różnych składach, w różnych konfiguracjach. Jeżeli chodzi o Nosowską, to aktualnie wśród instrumentalistów obok Maliny pojawia się tylko Michał Fox, Król. No ale w tak oszczędnej aranżacji też to wszystko się świetnie sprawdza. Pojawiają się też wcześniej nagrane partie, wypuszczane spod palca, ale są świetnie zsynchronizowane i nie dominują w tym dźwiękowym pejzażu, także jest to pełnoprawny, pełnokrwisty koncert. Nosowska zagrała mniej więcej godzinny koncert i obiecała, że powróci do Opola. Oczywiście trzymamy za słowo. Teraz coś z Holandii, czyli zespół Tin Liquor, który w zeszłym roku sobie świetnie radził, dlatego że sprzedali ponad 50 tysięcy biletów na europejską trasę koncertową. Pojawiła się ich audycja w BBC Radio 1. No a jeżeli chodzi o ten rok, to też nie próżnują, dlatego że dołączyła już do nich na stałe, nie tylko jako gość, wokalistka Hero Baldwin, no ale o tym wszystkim za chwilę. Postanowiłem taki przedsmak Państwu zrobić. A chciałem przypomnieć a propos Nosowskiej, że ostatnio, trzymając się jej gościnnych udziałów, pojawiła się w nowym singlu Jędrzeja Wise, czyli w utworze Bez oka misie, a do Tin Liquor wracamy za chwilę.

Jędrzej Wise chciał w swoim nowym singlu przywołać ducha lat 90. No i zaprosił jedną z najważniejszych artystek, które wtedy debiutowały, czyli rzecz jasna Nosowską. Tak się złożyło, że dzisiaj słuchaliśmy w audiokracji utworów, gdzie Nosowska bądź występuje jako gość, bądź gości zaprasza, no ale jak słychać, jest artystką taką bardzo symbiotyczną. Każdy z tych utworów brzmi inaczej, przywołuje inną wibrację. I jeżeli chodzi o tych partnerów, partnerki, to Nosowska z nimi się świetnie uzupełnia. A teraz coś, co wyprzedziłem odrobinę wcześniej, oczywiście w pełni świadomie, w żadnym wypadku nie był to błąd, czyli Tin Liquor, zespół z Holandii, który od zeszłego roku już nie jest duetem, tylko oficjalnym triem z wokalistką Hero Baldwin. Grupa na początku tego roku wydała płytę Dreams of the Machine na fali sukcesów zeszłorocznych, bo udało im się w 2025 roku sprzedać ponad 50 tysięcy biletów na europejską trasę koncertową. Ich autorska audycja pojawiła się w BBC Radio 1. No, aktualnie Tin Liquor planuje systematycznie wydawać nowe wersje utworów z tegorocznej płyty Dreams of the Machine i takim reworkiem, który jest rzucony na pierwszy ogień, jest utwór I Want My Freedom.

Nie mogłem się powstrzymać, skoro słuchaliśmy zespołu Tin Liquor, który bardzo dobrze radzi sobie, jeżeli chodzi o house'ową estetykę, no ale taką bardziej może progresywną, deepową. Z przyjemnością wróciłem, korzystając z tej okazji, do zespołu Ecto. Oczywiście grupa pochodzi z Opolszczyzny, zresztą bez żadnego chełpienia się, no ale śledzimy ją od samego początku, kiedy jeszcze funkcjonowali jako kwartet. Aktualnie jest to tandem, który zresztą 2 lata temu wygrał przegląd Tarnogranie w Tarnowcu. Mówię o tym, bo do Tarnogrania na pewno w ciągu najbliższych tygodni w Radiu Opole będziemy wracać. Natomiast a propos Ecto, to grupa wydała niedawno nowy singiel, który nazywa się 4. Pamiętam, jak miałem przyjemność rozmawiać z Anitą Barton i Jakubem Iwanejko tuż przed ich koncertem w studiu M imienia SBB i pytałem ich o taką strategię, że po prostu z kolejnych singli później zbierają płytę. No i oni stwierdzili, że rzeczywiście chcą, żeby to, co się później pojawi, było spójne, miało taki albumowy charakter, natomiast faktycznie myślą przede wszystkim singlowo i utwór 4 zwiastuje kolejne wydawnictwo grupy, także nie jest to taki singiel rzucony gdzieś tam od niechcenia, tylko faktycznie możemy spodziewać się, że grupa powróci w pełnej krasie. Teraz zmienimy klimat, ale wszystko nam się ładnie dzisiaj spięło, dlatego że mówiłem o Haldorze Grunbergu, który no nie jest żadnym Skandynawem, mogę powiedzieć wprost, że jest Polakiem, który jest właścicielem, ale też producentem i inżynierem w Satanic Audio i na przestrzeni lat współpracował w dużej mierze z zespołami metalowymi, takimi jak Behemoth, Jack Daniels Overdrive czy Whitpacker. Natomiast jego talent jest doceniany szerzej. Dzisiaj na przykład słuchaliśmy utworów Misi Furta, które miksował, a mówię o tym, że to wszystko powraca, dlatego że dzisiaj premierę ma nowa płyta zespołu Hipnozaur, którego twórczość zresztą śledzimy na antenie Radia Opole. Zespół gościł w audycji Rewiry Kultury. Witold Sułek, kiedy jeszcze prowadził winylowy program, też z grupą Hipnozaur rozmawiał o ich debiutanckim albumie, czyli o Doomsday. Natomiast premierę ma właśnie płyta Afterlife, która utrzymuje tę stylistykę, którą kojarzymy z debiutu grupy. Tak na siłę, gdyby trzeba było do innych zespołów porównywać, to na pewno wszyscy fani szwedzkiego grania, choćby spod znaku Ghost czy innych okult rockowych grup, powinni być usatysfakcjonowani, słuchając Hipnozaura, ale to jest tylko taki azymut. U nich dzieje się dużo ciekawych rzeczy, także na koniec audiokracji zostawiam Państwa z nową płytą zespołu, a ta płyta nazywa się Afterlife, no i posłuchamy sobie utworu tytułowego z tego właśnie albumu i World of Insanity. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Dariusz Kuzera, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Więcej kultury.
1: Katarzyna Zawadzka, audycja Dobry Wieczór, tu Opole. Dzisiaj będziemy mówić o 50. jubileuszowych opolskich konfrontacjach teatralnych Klasyka Żywa. Wicedyrektorka Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, Katarzyna Kaczmarczyk, powie o spektaklach i wydarzeniach, które już są za nami i tych licznych, które są przed nami wciąż. A także będziemy rozmawiać o wydarzeniach towarzyszących, otwartych, darmowych, no i o budowaniu też wspólnoty festiwalowej. O tym wszystkim dzisiaj w programie.

0: trwają jubileuszowe 50. Polskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Żywa. Teatr imienia Jana Kochanowskiego w Opolu odwiedzają liczni artyści. Wicedyrektorka teatru Katarzyna Kaczmarczyk jest z nami w studiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Bardzo dużo się dzieje. Za nami już pierwsze spektakle konkursowe. Czy możesz tym, którzy jeszcze nie dotarli do teatru, ale się wybierają, powiedzieć, jaka była atmosfera, jak wyglądały te pierwsze festiwalowe dni?
1: Atmosfera jest naprawdę gorąca. My wszyscy jesteśmy podekscytowani, bo to jest 50. Zatem ta 50. zobowiązuje i też przygotowaliśmy ten festiwal z pełnym rozmachem. Nie tylko wspaniała oferta spektakli konkursowych, bo 9 naprawdę bardzo mocnych spektakli. No można powiedzieć wybranych z najlepszych po prostu spektakli wyłonionych przez konkursową komisję klasyki żywej. Natomiast oprócz spektakli mamy bardzo dużo wydarzeń towarzyszących i już za nami i spektakle, i niektóre wydarzenia.
0: Na początek, na otwarcie Opolskich Konfrontacji Teatralnych, pierwszy konkursowy spektakl z naszego teatru, Teatru Kochanowskiego, Przedwiośnie w reżyserii Piotra Ratajczaka.
1: Tak, tu z dumą otwieraliśmy właśnie te 50. OKT, bo dawno nas nie było na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych. Ktoś policzył, że to już 10 lat, więc naprawdę było to święto dla nas, że zaistnieliśmy nie jako spektakl towarzyszący, ale jako spektakl konkursowy. Pełna widownia była, naprawdę widzowie dopisali. Po spektaklu też bardzo interesująca rozmowa z twórcami. Bardzo doceniamy, że publiczność włącza się w dyskusję po spektaklu, także jesteśmy naprawdę bardzo tacy spełnieni, jeśli chodzi o początek festiwalu i kolejne dni. Bo obejrzeliśmy większość spektakli opartych na klasyce polskiej. Zaczęliśmy Przedwiośniem, natomiast następnego dnia mieliśmy taki hit medialny, czyli produkcję Teatru Polskiego z Poznania w reżyserii Kamila Białaszka, znanego w środowisku muzycznym jako Koza Raper. Była to bardzo odważna interpretacja pana Tadeusza, więc epopei narodowej, która oczywiście wywołuje dyskusję, jest na pewno bardzo mocna i właściwie wyciąga z tego dzieła to, co najbardziej może bolesne, czyli to warcholstwo, że ono dalej istnieje, że ono jest teraz umieszczone gdzieś w innej przestrzeni, ale dalej się ma bardzo dobrze.
0: Ten spektakl w takim rapowym wymiarze był realizowany, czyli to był bardziej koncert. Ja jeszcze nie widziałam, wiem, że w Teatrze Telewizji też można obejrzeć ten spektakl.
1: Rzeczywiście można momentami się poczuć na tym spektaklu jak na koncercie, zwłaszcza, że widownia jest stojąca. Oczywiście są krzesła też dla takich widzów, którzy potrzebują usiąść, natomiast większość z nas stoi, więc już to stwarza taką sytuację koncertu ze sceną. Natomiast to nie tylko koncert, to też spektakl. Także to jest taka hybryda bardzo mocna i można powiedzieć i atrakcyjna muzycznie i jednocześnie wiele mówiąca i skłaniająca do przemyśleń. W rozmowie z twórcami dyrektor teatru, pan Maciej Nowak, mówi, że on ma nosa do nowych twórców. On właściwie ma na celu trochę taką wymianę pokoleniową, jeśli chodzi o reżyserów i tutaj rzeczywiście miał odwagę właśnie powierzyć taki tekst młodemu twórcy. Nawet mówił, że był moment, że się wycofywał, ale Kamil Białaszek, jak już usłyszał pan Tadeusz, to wiedział, że chce przez ten tekst coś powiedzieć współcześnie.
0: Obejrzeliście też spektakl Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty, kolejne przedstawienie konkursowe.
1: Tak, kolejna epopeja narodowa Krzyżacy, która tak naprawdę dekonstruuje, można powiedzieć, mit Sienkiewicza. Mianowicie jest to bardzo ironiczna, taka w wielu momentach śmieszna interpretacja. Jak się już wchodzi w poetykę, to potem przestaje może już tak bardzo śmieszyć i więcej się widzi może jakiegoś takiego odsłaniania naszych uprzedzeń, jakichś też nacjonalizmów, więc tam jest i ironicznie, i politycznie. Ja odbieram osobiście to dzieło jako manifest antywojenny i nawet nie akcentuję tych właśnie nacjonalizmów w tym tekście. Dla mnie ta interpretacja i ta interpretacja ośmiesza generalnie wojnę.
0: Słyszałam, że dyskusja była burzliwa po tym spektaklu.
1: Tak, bardzo burzliwa była dyskusja. Też z uwagi na relacje reżysera z prowadzącym, który jest recenzentem, więc tam iskrzyło. No wiadomo, ta dyskusja o teatrze obecnie jest bardzo żywa i gorąca, bo następują zmiany w myśleniu o teatrze, w relacji między twórcami, aktorami, więc tu często iskrzy i potrzebna jest dyskusja. Może to nie był moment na gdzieś tam na nawiązywanie do innych spektakli, ale faktycznie było gorąco.
0: Kolejny spektakl, przepięknie zrealizowany i niesamowicie zagrany, Pułapka Tadeusza Różewicza.
1: Tak, kolejny spektakl, który jest taki, można powiedzieć, klaustrofobiczny, bo nawiązuje do postaci Franza Kafki. Właściwie jest o tym, że twórca bardzo często jakby sam na siebie nakłada taką pułapkę. Sam się w niej jakby dusi, sam właściwie się ogranicza. Tam też sporo było takich nawiązań do naszych traum. Więc kolejny spektakl, który niekoniecznie właśnie optymistyczny jest, ale my potrzebujemy też takich spektakli, które nas poruszą i skłonią do refleksji, które będą takie właśnie dla nas pobudzające i świetnie zagrany, bo czuło się tą energię młodych aktorów. Był to dyplom łódzkiej filmówki, więc aktorzy z dużym takim zaangażowaniem grający, warto powiedzieć o scenografii, tam ziemia była wysypana na podłodze i w tej ziemi, właściwie z tą ziemią się zmagali aktorzy, ona była i w ich nozdrzach, i w uszach, tak się wypowiadali, więc bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Bardzo opresyjna figura ojca takiego.
1: Zgadza się właśnie.
0: Niszczącego artystę, wrażliwego człowieka.
1: No właśnie, ta figura ojca jest w wielu spektaklach właściwie obecna. Też takie nawiązanie do naszego ostatniego spektaklu Sprawiedliwy, tam też właśnie ta figura ojca. No myślę, że to jest istotny temat, o którym się teraz dużo mówi.
0: Kolejne spektakle przed nami, Jutro tkocze w reżyserii Maji Kleczewskiej. Czekam bardzo na to przedstawienie, wiele dobrego nie słyszałam.
1: Ja nie tylko właśnie tutaj słyszałam, ale wręcz widziałam, bo taką większą grupą udaliśmy się do Teatru Śląskiego i widzieliśmy ten spektakl, więc tutaj naprawdę z czystym sumieniem zachęcam. Choć właściwie już są chyba wyprzedane wszystkie bilety, nie wiem, może jakieś pojedyncze jeszcze zostały. Wielka inscenizacja, taka z rozmachem dużym, takim scenograficznym przygotowana, ale też porażająca, jeśli chodzi o treść, bo nawiązująca do prawdziwych historii, które się gdzieś tam wydarzyły w XIX wieku, mianowicie bunt tkaczy. To jest o biedzie, o wyzysku, o strukturze władzy i co ciekawe przełożone na śląski. I ten śląski język musi być tłumaczony, bo on dla większości z nas nie jest zrozumiały, więc będą napisy i one będą pomagały właśnie w przyswojeniu treści tego spektaklu.
0: A naszą gościnią jest dzisiaj, przypomnę, Katarzyna Kaczmarczyk, wicedyrektorka Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Za moment kontynuujemy naszą rozmowę.

0: Rozmawiamy dzisiaj o 50. jubileuszowych, trwających właśnie, o polskich konfrontacjach teatralnych. Klasyka żywa. Wicedyrektorka Teatru Kochanowskiego Katarzyna Kaczmarczyk jest gościnią programu. Spoglądam na plan. Środa poświęcona wydarzeniom towarzyszącym.
1: Tak, w środę z kolei mamy wspaniały koncert, jeden z dwóch, które to są takimi perełkami też muzycznymi na konfrontacjach, mianowicie Grechuta Herbuta, zatem interpretację Igora Herbuta, interpretację tekstów, piosenek Marka Grechuty. Na pewno będzie to nowa opowieść, bo temperament i osobowość artysty jest tak wielka, że myślę, że to będzie coś zupełnie nowego. Natomiast mieliśmy okazję słyszeć Igora Herbuta we wspaniałej kreacji na Festiwalu Polskiej Piosenki.
0: Ach, bardzo dużo się dzieje. Spoglądam na plan w czwartek. Co kolejne wydarzenia. Dariusz Kosiński. Profesor Dariusz Kosiński będzie mówił o Grocie Fausta. Faustyczne dzieje Teatru Jerzego Grotowskiego. O Faustie z Poznania, ale obiecał, że przyjdzie do radia opowiedzieć o Faustie, o polskim według Marulowa, który był pokazywany w Teatrze 13 Rzędów.
1: Tak, Dariusz Kosiński jest jurorem podczas opolskich konfrontacji. Bardzo się cieszymy, że też będzie wydarzenie poświęcone jego książce o Grotowskim, zatem też o postaci, która jest z Opolem związana. I to będzie takie właśnie jedno z wydarzeń takich typowo stricte intelektualnych, teatralnych, ale to nie jedyne tego typu wydarzenie, bo również zapraszamy na wykład Maryli Zielińskiej, czyli przewodniczącej konkursu Klasyka Żywa, która podsumuje 50 lat konfrontacji. To jest wykład zatytułowany ze sceny i zza kulis, a przeczyta go Maria Maj, która jest też członkinią jury opolskich konfrontacji teatralnych. To też nie dość tutaj tych intelektualnych wydarzeń, ale mamy też taki panel między tożsamością a językiem, który będzie poświęcony kulturze śląskiej i naszej tutaj tożsamości. Oczywiście to nie jest takie wydarzenie, które po prostu sobie wymyśliliśmy. My inspirujemy się spektaklami, a dwa spektakle mamy z wykorzystaniem gwary. Gwary śląskiej Tkocze i gwary świętokrzyskiej Spowiedź w Drewnie, więc to nas skłoniło do właśnie takiej refleksji nad regionalizmami. Tutaj Agnieszka Ziętarska będzie rozmawiać ze specjalistkami w tej dziedzinie, z profesor Teresą Smolińską i z Izabelą Jasińską, etnografką.
0: Kolejne ciekawe wydarzenie. Spoglądam, co jeszcze przed nami. Spowiedź w Drewnie już wspomniana. Kolejny spektakl konkursowy w reżyserii Ryszarda Dolińskiego, jak wspomniałaś, Teatr Lalki i aktora Kubuś w Kielcach, czyli Teatr Lalek także na konfrontacjach teatralnych.
1: Tak, właśnie. To też jest ciekawe, że na konfrontacjach mamy teatry nie tylko instytucjonalne, i to są teatry dramatyczne czy Teatr Lalki, ale także teatry niezależne. I tutaj mam na myśli spektakl Ubu Król, spektakl wyreżyserowany przez Konrada Dworakowskiego, dyrektora Teatru Lalki w Opolu obecnie. Natomiast spektakl powstał w takiej kooperacji grupy Koincidencja w Białymstoku i Teatru Chorea w Łodzi. No i mieliśmy tych studentów właśnie, więc tak, tutaj bardzo różne rodzaje teatru się pojawiają na konfrontacjach. Ale może właśnie, bo wiadomo, spektakle to oczywistość, ale jeszcze chcę zaprosić Opolan, jeśli mogę, do uczestnictwa w wydarzeniach, które mamy bezpłatne które odbędą się przed gmachem teatru 19, czyli w piątek. Będziemy bawić się, tańczyć przy hitach światowych z lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek, Opolanki, która wzięła udział w programie The Voice of Poland. I tutaj o 21.30 zapraszamy przed gmach teatru. Następnego dnia, 20 w sobotę, mamy z kolei rave, czyli taką imprezę techno, 3-godzinną, aż do północy będziemy się bawić przy muzyce techno.
0: Brzmi bardzo interesująco. Pamiętam w tamtym roku też na tarasie organizowaliście takie spotkanie taneczne, muzyczne z muzyką na żywo. Opolanie bardzo dobrze się bawili.
1: Tak, właśnie to była pierwsza próba i dokładnie te dwie propozycje są kontynuacją tamtego projektu. Chcieliśmy teraz zaproponować coś nowego i właśnie to są te dwa wydarzenia. To właśnie przed gmachem teatru, jak ja mówię, to mam na myśli właśnie te tarasy. Więc korzystajcie Państwo, bo naprawdę będzie się działo. Mieliśmy też rapowe warsztaty zainspirowane panem Tadeuszem i poprowadził je Michał Różycki. Przyszło kilkanaście osób, które były zainteresowane właśnie takimi warsztatami. I cieszymy się, że jest odzew na nasze propozycje.
0: Czy wytwarza się festiwalowa społeczność, też taki rodzaj wspólnoty?
1: Tak, właśnie. Nam bardzo leżało na sercu, żeby właśnie wrócić do tych lat, gdy była taka festiwalowa atmosfera. Troszeczkę to jest znak czasu, że to nie jest takie łatwe teraz, bo kiedyś dłużej się naprawdę zostawało w teatrze i gdzieś tam siedziało przy stole, dyskutowało. Teraz my w różnych formach właśnie próbujemy do tego wrócić i na przykład zaprosiliśmy do konfrontacji studentów i stworzyliśmy taką strefę studenta. Studenci są obecni, uczestniczą między innymi w takim klubie dyskusyjnym, który nazwaliśmy Reflektor na sztukę. Ten reflektor to taki stół, przy którym siedzimy przed spektaklem konkursowym i jakby no wchodzimy w temat spektaklu. Zapraszamy do uczestnictwa w tych rozmowach. One nie wymagają żadnej wiedzy, naprawdę, bo prowadzące te spotkania tak umiejętnie gdzieś tam właśnie nas wprowadzają poprzez ćwiczenia nawet jakieś ruchowe w tematykę spektaklu, że to naprawdę niewiele kosztuje, a tworzy się jakaś taka społeczność, która wymienia myśli.
0: A są goście, którzy przyjechali na cały tydzień do Opola, żeby oglądać spektakle?
1: No, na pewno jurorzy, na pewno przedstawiciele Instytutu Teatralnego. Są takie osoby, bo rzeczywiście ja wyłapuję, to ja tak nie mam takiej wiedzy, ale rzeczywiście wyłapuję na spotkaniach z twórcami, na spektaklach te same osoby, więc tak, wyraźnie one są gdzieś nie z Opola i przyjechały rzeczywiście na festiwal, tak.
0: A podsłuchujesz później, jak publiczność wychodzi z danego przedstawienia, jakie są komentarze, opinie, jak ludzie rozmawiają o tych spektaklach?
1: Tak, trochę podsłuchuję, a trochę właściwie nie muszę podsłuchiwać, bo muszę powiedzieć, że na tych spotkaniach z twórcami naprawdę widzowie się otwierają i mówią szczerze. I nawet jeżeli te komentarze niekoniecznie są przychylne, to mają śmiało się wypowiadać, na przykład po panu Tadeuszu. Niektórzy mieli odwagę powiedzieć, że powiedzmy ten spektakl w jakiś tam sposób obraża ich uczucia względem dzieła, na co twórcy byli bardzo otwarci. Wcale nie oczekiwali tutaj pochlebnych opinii, wręcz uważali, że to było ich celem właśnie wywołać i krytyczną taką falę i powodować kontrowersje.

0: dzisiaj o 50. jubileuszowych, trwających obecnie konfrontacjach teatralnych Klasyka Żywa. Mamy w sumie 9 przedstawień konkursowych. Jesteśmy już po pierwszych pokazach konkursowych. Przed nami jeszcze dużo wydarzeń. O tym wszystkim dzisiaj mówimy z Katarzyną Kaczmarczyk, wicedyrektorką Teatru Kochanowskiego. To też jest duży wysiłek dla Was od strony organizacyjnej, koordynować tyle różnych zespołów teatralnych, które przyjeżdżają do Opola. Jeszcze jest bardzo dużo wydarzeń towarzyszących.
1: Tak, tak. I do festiwalu my się naprawdę przez wiele miesięcy przygotowujemy i tutaj duże zadanie ma nasza koordynatorka do spraw artystycznych, która podpisuje umowy, która jakby koordynuje pewne działania i koordynatorka do spraw techniki, czyli nasi montażyści, oświetleniowcy, nasi akustycy, odbywają się zawsze przed festiwalem wizyty techniczne, czyli teatry do nas przyjeżdżają, ustalamy pewne właśnie kwestie techniczne, co jest możliwe, co trzeba przywieźć, co u nas na miejscu i ile osób będzie potrzebnych do pomocy, więc to są naprawdę takie poważne działania organizacyjne i one, jeżeli my się dobrze przygotujemy, to potem po prostu to działa.
0: Ja myślę, że to jest w ogóle wysiłek też festiwalowy i na pewno znasz też to z Waszych wyjazdów gdzieś na międzynarodowe festiwale, bo przedstawienie pozostaje na danej scenie, a później jest mało czasu, żeby je zaadaptować do zupełnie nowej przestrzeni.
1: Tak, tak, tak, właśnie. Tak jest, jeżeli jedzie się faktycznie za granicę, nie znając tej sceny, nie będąc tam wcześniej. Natomiast my robimy te wizyty po to, techniczne, żeby właśnie ta reprezentacja teatru wiedziała, jak to wygląda i tutaj naprawdę te ustalenia potem e-mailowe są i no wszelakie telefoniczne, żeby wszystko grało. Ale tak, jest to wyzwanie logistyczno-organizacyjne dla całego teatru i wszystkie tutaj ręce na pokład, wszyscy jakby no dbamy nie tylko o atmosferę, bo to jest bardzo ważne, ale też, żeby wszystko działało jak należy.
0: Przed nami jeszcze sporo tych festiwalowych dni, ale jak będzie wyglądało zakończenie i ta gala finałowa?
1: Tak. Chcieliśmy, żeby w tym roku też to wyglądało tak szczególnie, żeby to było prawdziwe święto, ten werdykt na zakończenie konfrontacji. Dlatego zrobiliśmy z tego osobne wydarzenie połączone z recitalem Julii Pietruchy. Zatem będzie stand-uperka, będzie prowadzić tę galę, potem będzie ogłoszenie wyników odświętne, zobaczymy, spodziewamy się tutaj wspaniałych gości na scenie i potem zapraszamy do wysłuchania recitalu Julii Pietruchy, która na małej scenie no, będzie w zasięgu naszego wzroku, naprawdę będziemy mieć ją jak na dłoni, więc myślę, że to też taki luksusowy koncert.
0: Czy pamiętasz takie konfrontacje, że wszyscy byli zadowoleni z wyniku? Z tego, jaką decyzję podjęło jury?
1: Ja myślę, że zawsze z wielkim takim szacunkiem się podchodzi do wyniku. No chyba nie jest tak, żeby można było wszystkich zadowolić. Ale raczej ja też nie mam takiego dużego doświadczenia, bo pracuję w teatrze nie tak długo, więc tych edycji od tej strony obserwowałam parę i no nie zawsze, prawda, te wyniki się pokrywają z jakimiś tam naszymi indywidualnymi wyborami, ale podchodzić do tego z wielkim takim respektem.
0: Jak myślę o poprzednim roku, to ciągle jakiś mam taki niedosyt i żal, że Solaris wówczas nie został doceniony, przepięknie zrealizowany monodram, ale myślę sobie też o tegorocznym właśnie wyniku, jeszcze nie wiemy jaki będzie, nie wiemy jakie będą spektakle konkursowe kolejne, ale wiem jakie to jest bardzo duże napięcie, jak wszyscy czekają, obstawiają jakiś wynik, coś myślą, a później się okazuje, że jury mogło mieć zupełnie inny gust.
1: Tak, tak, tak, właśnie. No tak śmiejemy się, że właściwie do końca ten wynik, no wiadomo, nie będzie jasny i tak liczymy, że może i nasza asystentka artystyczna Zofia Gustowska trochę namiesza w tych wynikach, bo ma spektakl wyreżyserowany przez nią, spektakl będzie w ostatnim dniu, więc tutaj no jakby do końca nie będzie wiadomo, a jest to

0: spektakl bardzo inteligentnie grający jakby z literaturą, z takimi kliszami, które literatura nam gdzieś tam wtłacza i potem w życiu trzeba to wszystko weryfikować, więc bardzo ironicznie potraktowany tekst, bo jest spektakl oparty na powieści Jane Austen Opactwo Northanger. Jestem bardzo ciekawa tego spektaklu.
1: Ja czasami jeszcze słyszę ciągle głosy zdziwienia, że od kilku lat klasyka międzynarodowa jest także na konfrontacjach teatralnych.
0: Tak, tak, tak, właśnie, bo rzeczywiście to była rewolucja, ta poprzednia edycja, tak, to była poprzednia edycja pierwsza, która wniosła na naszą scenę teksty europejskie. To była taka inicjatywa klasyki żywej, żeby właśnie gdzieś tam w związku z 20-leciem wejścia do Unii Europejskiej właśnie też tutaj się pochylić nad tą europejską klasyką. I to się sprawdziło i w tym roku mamy rzeczywiście wśród 9 spektakli 4 oparte na tekstach europejskich. Ja myślę, że jest to ubogacające, otwierające jakąś tam nową perspektywę, ale oczywiście, ja wiem, tradycja nasza jest tradycją i naszą taką misją przede wszystkim promować tą naszą literaturę, ale ja myślę, że klasyka jest jedna i to wspaniałe mówić rzeczy aktualne, żywe poprzez teksty klasyczne, no dla mnie to jest wspaniałe, jak bardzo nowocześnie można podchodzić do klasyki.
1: Czyli zatem zapraszamy do teatru, choć na wiele spektakli konkursowych już zapewne nie ma miejsca, zawsze jeszcze jednak warto sprawdzać, bo na koniec się może okazać, że coś tam się zwolniło. No i mnóstwo wydarzeń towarzyszących, bezpłatnych, otwartych, dostępnych dla wszystkich.
0: Tak, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich formach, które proponujemy. Są to warsztaty, jest wystawa, jeszcze może powiedzmy o wystawie, bo przygotowaliśmy wystawę plakatów archiwalnych i ta wystawa jest na Krakowskiej, na Placu Wolności i tam naprawdę można podziwiać wspaniałych twórców naszych plakatów. Od gdzieś tam twórców Polskiej Szkoły Plakatu po naszego obecnego twórcę, czyli Krzysztofa Kuki-Iwańskiego. Naprawdę jest co podziwiać. I właśnie związane z wystawą warsztaty plakatu. Współpracujemy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego i Kasia Mular poprowadzi takie właśnie zajęcia, w których uczestnicy będą tworzyć plakat.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. W Radiu Opole Katarzyna Kaczmarczyk, wicedyrektorka Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, mówiła o 50. jubileuszowych konfrontacjach teatralnych Klasyka Żywa.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Audycja Więcej Kultury dobiega dziś końca. Za uwagę dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia, dobrego wieczoru. Niebawem wiadomości, a później audycja Dobry Wieczór tu Opole.

Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Dzień dobry, kłaniamy się w nowym tygodniu. W reporterskim obrazie dnia kłaniają się Maciej Dudek, który program realizuje, przy mikrofonie Marzena Śmierciak, i witamy się wraz z całym zespołem działu informacji Radia Opole. O czym dzisiaj do godziny 15? Oceny już wystawione. Jeszcze 10 dni szkoły i uczniowie będą mieć wolne. Ważne, żeby wakacje spędzili w bezpieczny sposób, i dziś uczono tego dzieci i młodzież w Kluczborku.
2: Brak wyobraźni, rozwagi, do tego dochodzą używki, które niestety w wolnym czasie też potęgują ten brak rozwagi. A jeżeli będziemy ich uczyć przed, to łatwiej jest zapamiętać.
3: Kładziemy dwie dłonie na mostku naszego pacjenta i uciskamy.
1: Parafianie z Zawady tracą cierpliwość, pytają, co z ich proboszczem. Kilka miesięcy temu ksiądz został zawieszony i dostał zakaz przebywania na terenie parafii. Kuria w tej sprawie nie udziela im informacji.
4: Nie żyjemy w średniowieczu. Chcemy po prostu mieć jasną i klarowną sytuację, jak to wszystko wygląda i gdzie jest prawda.
5: Tak naprawdę powinien wrócić do nas, bo mówię, to jest dobry kapłan i my o tym wiemy.
1: A czy wróci, o tym w magazynie. Nowy Świętów w gminie Głuchołazy był poligonem treningowym dla służb z powiatu nyskiego. Ponad 400 osób, a były to służby mundurowe, żołnierze WOT czy medycy, wzięło udział w ćwiczeniach zarządzania kryzysowego.
6: Zgłasza się kara dla sztabu. Czy to palenie się lasu, czy to wypadek autobusu. Oby nigdy nas nie spotkało, ale my musimy być gotowi na to, żeby maksymalnie szybko, dobrze i skutecznie nieść pomoc przy minimalnych błędach.
1: Będziemy też na innych ćwiczeniach na Jeziorze Turawskim. Ratownicy tuż przed sezonem trenowali, uczyli się, co robić po wywrotce łodzi.
7: Ćwiczyliśmy dzisiaj, jak stawiać żaglówki, które się wywróciły.
8: Warunki dzisiaj były sztormowe. Wiatr w porywach nawet do 6 z kaliboforta. Fala dochodząca do metra.
1: I na koniec sprawdzimy, o jakie formalności warto zadbać przed wyjazdem na wakacje. Zapraszam.

0: Ta piosenka ewidentnie kojarzy się z wakacjami. Uczniowie odliczają dni do ostatniego dzwonka, tym bardziej, że oceny zostały już wystawione. Jeszcze 10 dni szkoły. Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego i będą 2 miesiące tej letniej wakacyjnej laby. Ważne jednak, żeby w tej letniej beztrosce pamiętać o bezpieczeństwie. Dlatego dziś kluczborskie samorządy wraz ze służbami mundurowymi zorganizowały, jak co roku zresztą, akcję zatytułowaną Bezpieczne wakacje. To wszystko odbyło się nad zbiornikiem w Ligocie Górnej. Było o bezpieczeństwie nad wodą dla dzieci i młodzieży, było o bezpieczeństwie w lesie, w ruchu drogowym, była nauka udzielania pierwszej pomocy, ale także przejażdżki kładem strażackim czy łodzią. Na miejscu był nasz reporter Witold Woźtak.
1: Urządzenie powoduje wyładowanie elektryczne, serce jest przez chwilę zatrzymane i przerywamy niebezpieczny dla życia rytm serca.
2: Powiedzcie mi, jak oceniacie taką akcję? Czy wy tego potrzebujecie jako nastolatkowie, czy dla was to jest zbędne?
3: Paulina, uważam, że takie akcje są ogólnie potrzebne, można się dużo dowiedzieć i doświadczyć dużo rzeczy.
4: Michał, według mnie to jest totalnie zbędne, mogliby dać więcej atrakcji.
5: Ja mam na imię Nicole i ja uważam, że bardzo przyda się taka akcja, bo możemy się dużo dowiedzieć, podpytać się, no i możemy zobaczyć, jak to jest, jak pomóc komuś albo coś.
2: A co najbardziej zwraca waszą uwagę? Łódki i kłady?
3: Nie, bardziej stoiska, można dużo się dowiedzieć i dużo też zrobić.
4: Według mnie łódki i kłady, ponieważ jak się nie ma takich w domu, to bardzo fajnie jest pojeździć takim czymś. Nowe atrakcje i wrażenia.
5: Według mnie też łódki i kłady, no bo jednak coś nowego i możemy zobaczyć, jak się jeździ albo coś.
2: Z perspektywy zarówno samorządu, jak i policji, jak i straży pożarnej, co jest największym problemem wśród młodych? Brak wyobraźni, brak rozwagi?
6: To, co pan powiedział, Jarosław Kielał, burmistrz Kluczborka. Brak wyobraźni, rozwagi, do tego dochodzą używki, które niestety w wolnym czasie też potęgują ten brak rozwagi. A jeżeli będziemy ich uczyć przed, to łatwiej jest zapamiętać, bo myślę, że o bezpieczeństwie mówi się w sposób ciągły. Zresztą tu pan komendant policji powiedział o nowych przepisach w jeździe na hulajnodze czy na rowerze. Widać to już na ulicy, że kasków jest coraz więcej, a to się wiąże z bezpieczeństwem, choć przypominanie należy robić zarówno dla tych osób, które nie skończyły 16 lat, ale myślę, że również muszą o wielu rzeczach pamiętać osoby, które mają powyżej tego wieku.
7: Młodszy inspektor Andrzej Ostraczyk, komendant powiatowej policji w Kluczborku. Ja też uważam, może tak powiem językiem mytycznym, że łatwiej zapobiegać niż leczyć, a więc im więcej będziemy dzieciom tłumaczyć, to myślę, że będzie dużo bardziej bezpiecznie. Myślę, że nauczyciele w szkołach nie mają czasu, aby informować przede wszystkim o bezpieczeństwie. Nie mają też do takich uprawnień jak policja. My generalnie staramy się przepisy ruchu drogowego wpajać dzieciom, jak dotrzeć bezpiecznie do szkoły, jak z niej wrócić. Teraz mówię to zachowanie nad wodą, myślę, że to jest bardzo istotne. Zaczyna się robić coraz cieplej i będziemy dbali, myślę, w takich zajęciach trochę bardziej przez zabawy, ale też przez tą zabawę myślę, że uczymy dużo lepiej i to zostaje na dłużej w pamięciach dzieciaków. Nie? Żeby z tych wakacji jednak wrócić bezpiecznie, nie mieć długi w się, żeby być szczęśliwym, korzystać z tego, co mamy i wrócić bezpiecznie do szkoły.
8: Starszy brygadier Marek Kocieski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Ta niefrasobliwość i ta niewinność właśnie dziecka, czyli to, że on nie potrafi pewnych rzeczy przewidzieć, brak tego bagażu doświadczeń, których mamy my dorośli, to jest właśnie to, czemu one mogą się beztrosko bawić, a my musimy zwracać im uwagę. No i tutaj pokazujemy, co jeszcze robić, jak nas zabraknie, bo to jest też druga sprawa, że czasami na tych wakacjach rodzice idą do pracy, a dzieci pozostawione są same w sobie. I żeby wiedziały, jak zareagować, że trzeba powiadomić, że trzeba zadzwonić na te 112, że jakoś tam się nie denerwować. No i jak widać, nasze szkolenia, nasze te wszystkie akcje prewencyjne tutaj innych służb przynoszą skutek, ponieważ już coraz więcej słyszymy o dzieciach, które uratowały swoich rodziców, czy też pomogły zareagować odpowiednio, kiedy to inni tego nie widzieli. No one czasami są pierwsze na miejscu, a komórki mają już wszyscy od najmniejszego dziecka, więc no myślę, że to jest dobry temat. I cieszę się, że to aż tyle dzieci. Powiem, że w zeszłym roku ponad 600 dzieci i młodzieży. W tym roku przewidujemy jeszcze więcej, bo to się wszystko przewija w ciągu paru godzin. Mam nadzieję, że to wywrze odpowiedni efekt już końcowy.
1: Kładziemy dwie dłonie na mostku naszego pacjenta i uciskamy mniej więcej w tym rytmie 2 uciśnięcia na sekundę. Można sobie liczyć 1, 2, 3, 4.
0: No bo tylko na takich ćwiczeniach się skończyło. Niestety statystyki potwierdzają, że wakacje to czas, kiedy dzieci ulegają częściej wypadkom, czy to podczas podróży, rekreacji na rowerze, czy hulajnodze, czy na przykład podczas wypoczynku nad wodą.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Parafianie z Zawady piszą list do biskupa opolskiego i proszą o spotkanie. Chodzi o ich byłego już proboszcza z parafii świętego Floriana. Przypomnijmy, jak informowaliśmy kilka miesięcy temu, w lutym ksiądz został zawieszony po tym, jak biskup otrzymał informacje, które go zaniepokoiły. Szczegóły tutaj nie są znane. Teraz w Zawadzie ma się pojawić nowy proboszcz, jednak nie wszyscy są do tego przychylnie nastawieni.
2: Chcieliśmy zapytać księdza biskupa, jak to jest, że sprawę najpierw mówił, że będzie rozstrzygnięta tam do sierpnia, czy będzie do sierpnia zawieszony. Nagle się okazuje, że w jakichś dziwnych okolicznościach podał się do dymisji, zrezygnował w ogóle z pełnienia funkcji, a na jego miejsce już jest powołany nowy. Nie żyjemy w średniowieczu. Chcemy po prostu mieć jasną i klarowną sytuację, jak to wszystko wygląda i gdzie jest prawda, tak? Też chcielibyśmy, jeżeli już byłemu proboszczowi, podziękować za to wszystko, co tutaj zrobił dla parafii, bo zrobił przecież wiele. Potrafił jakoś zjednoczyć ludzi. Możemy tak przesuwać sobie osoby jak nie wiem, meble w pokoju, ale to chyba nie o to chodzi. No, musimy wyrazić jakiś szacunek do człowieka, też bez, nie wiem, rozliczenia i podziękowania za przeszłość. Nie możemy zaczynać nowej jakiejś przyszłości.
3: A czy od lutego, kiedy biskup tutaj przyjechał po mszy, bo pamiętamy, że była taka jedna niedziela, kiedy biskup przyjechał i miał się spotkać z radą parafialną, czy po tym były jakieś spotkania z wami, wiernymi?
2: Nie było czegoś takiego. Nic nie było. Widocznie ksiądz biskup uznał, że nie ma sensu się z nami spotykać. No szkoda, no nie wiem, no jesteśmy wspólnotą kościoła, budujemy ten kościół.
3: Liczyliście na to, że to trochę szybciej, że tak powiem, się rozwiąże? No bo 4 miesiące mamy, cały czas jest prowadzone postępowanie wyjaśniające, jak kuria podaje. Więc pytanie, czy myśleliście, że to trochę szybciej, że proboszcz do was wróci, no bo 400 osób wierzy w niewinność księdza.
4: Tak, też pamiętajmy, że to było taka sytuacja, że jeden drugiemu dzwoniliśmy do siebie, pisaliśmy, słuchaj, pod kościołem tutaj nasi koledzy zbierają podpisy i czy po pracy, czy w trakcie pracy jeździliśmy tutaj podpisując się i przede wszystkim no jest to takie dość, jakby powiedzieć, no dość ciężkie, że tak dobry kapłan, nasz proboszcz, no w takiej sytuacji został tak potraktowany, bo powinno być dużo, dużo szybciej przede wszystkim zakończone i tak naprawdę no, powinien wrócić do nas, bo mówię, to jest dobry kapłan i my o tym wiemy.
3: Co się dzieje z księdzem proboszczem, który w lutym został zawieszony przez biskupa opolskiego po tym, jak wpłynęły niepokojące informacje, jeśli chodzi o tutaj parafię w Zawadzie?
5: Ksiądz proboszcz został zawieszony, został mianowany administrator, ksiądz Joachim Kobienia, rzecznik kurii diecezji opolskiej. Ale niedawno ksiądz proboszcz, dotychczas były proboszcz, złożył rezygnację pisemną księdza biskupa. Dlatego ksiądz biskup z dniem 1 lipca mianuje już pełnoprawnego proboszcza w Zawadzie.
3: Sprawą na początku zajmował się delegat do spraw młodzieży i dzieci, a teraz sprawa trafiła do stolicy apostolskiej. Skąd taki zbieg?
5: To jest normalna procedura. Nasz sąd diecezji opolskiej, także delegat, gromadzą zawsze materiały, kiedy jest jakaś sprawa tego typu i kiedy są te materiały zgromadzone, to stolica apostolska jest tym gremium, tą instancją, która ma prawo ocenić i wydać konkretne już potem decyzje. Dlatego po zebraniu tych materiałów, bez wydawania żadnego tutaj wyroku ani oceny, zostały one przesłane do stolicy apostolskiej i obecnie oczekujemy, bo to stolica apostolska w tej chwili jest dysponentem całości sprawy, to ona oceni cały materiał i rozstrzygnie, jaki będzie dalszy ciąg tej sprawy.
1: Jeśli chodzi o spotkanie, o które prosili wierni biskupa opolskiego, to jak zaznacza rzecznik diecezji, ordynariusz jest zawsze chętny do rozmów i będzie taka z radą parafialną, ale nie wiadomo kiedy. A tematem tym od początku się zresztą zajmuje nasza reporterka Monika Matuszkiewicz.

0: A teraz cofamy się w czasie do weekendu. Nowy Świętów w gminie Głuchołazy stał się bowiem wtedy na kilka godzin poligonem treningowym dla służb z powiatu nyskiego. Ponad 400 osób wzięło udział w ćwiczeniach powiatowego zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności i obrony cywilnej. Stawili się strażacy, policjanci, żołnierze WOT, służby medyczne, a prowadzono symulacje akcji ratunkowych przy masowym wypadku komunikacyjnym, pożarze lasu czy działaniach przeciwpowodziowych. Na miejscu była również nasza reporterka Katarzyna Dorostachoń.
1: Zgłasza się kara dla sztabu. Mamy świetnych strażaków, mamy świetnych policjantów, Wojska Obrony Terytorialnej. Chcemy też tą współpracę naszą z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, ale też na przykład z profesjonalnym niezwykle WOPR-em wykorzystać do tego, żeby te realne zdarzenia, które mogą nastąpić, bo następują w kraju, czy to palenie się lasu, czy to wypadek autobusu, oby nigdy nas nie spotkało, ale my musimy być gotowi na to, żeby maksymalnie szybko, dobrze i skutecznie nieść pomoc przy minimalnych błędach, które się popełnia, a tylko takie ćwiczenia są w stanie wyeliminować błędy. Daniel Palimonka, starosta nyski. Zagrożeń nie brakuje, obojętnie czy to są klimatyczne, czy geopolityczne, to my musimy być na nie przygotowani, musimy być na nie odporni.
2: Młodszy brygadier Zenon Błoch, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Ćwiczymy przede wszystkim po to, żeby zgrać funkcjonowanie różnego rodzaju służb. Mamy 5 założeń. Jednym z nich jest wypadek masowy na przejeździe kolejowym, gdzie cysterna kolejowa uderzyła w autobus przewożący ludzi oraz samochodów osobowych, gdzie łącznie będzie poszkodowanych 25 osób.
3: Ja gram kobietę w ciąży, bez obrażeń na szczęście. Ja myślę, że takie wypadki masowe się zdarzają, ale dosyć rzadko, dlatego warto jest właśnie szkolić Straż Pożarną, Państwową, OSP, Wojsko, Policję na bieżąco.
2: Następne epizody to epizody związane z powodzią. Jeden związany z przekroczeniem stanów alarmowych i podnoszącą się wodą powodziową, gdzie działania nasze będą polegały na podniesieniu wałów za pomocą układania systemu worków z piaskiem oraz rękawów przeciwpowodziowych. Kolejne założenie jest takie, że mamy uwięzionych ludzi w zalanych mieszkaniach. Przez ten teren przepływa woda i z tego obszaru ewakuowane są te osoby.
4: Pan starosta powiedział, że powódź była pierwszym takim poligonem doświadczalnym. Teraz jest czas na to, żeby szlifować umiejętności tej koordynacji, współpracy, no i może wyłapać jakieś błędy.
2: Nasze ćwiczenia w tym zakresie były już realizowane w zeszłym roku. Po tych ćwiczeniach spotkaliśmy się w starostwie, omawialiśmy, co nam nie wyszło.
4: To co wymagało poprawy?
2: Przede wszystkim łączność, koordynacja między służbami, kwestia związana z dostarczaniem zapotrzebowania na brakujący sprzęt. Tutaj mówię o zarządzaniu kryzysowym i lepszej współpracy zarządzania kryzysowego.
5: Przekazuję informacje z zarządzania kryzysowego. Wojsko dowiezie na miejsce powodzi rękawy, łopaty i worki na piasek.
6: Dziękuję, zrozumiałem.
7: Krzysztof Kliś, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Nysie.
4: Mamy wiele służb, ze sobą się jakoś muszą komunikować. Co tutaj jest najtrudniejsze?
7: To jest element, który przede wszystkim chcemy ćwiczyć, czyli Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przekazuje informacje do powiatowego zespołu. Wspólnie koordynujemy działania tak naprawdę i zapotrzebowanie logistyczne dla wszystkich służb. To też jest komunikat dla wojewody, po to, żeby jak najszerzej dotrzeć do mieszkańców w przypadku rzeczywistego zdarzenia, czyli uruchomienie komunikatów RCB czy RSO. I tutaj z tego miejsca zachęcam bardzo do pobrania aplikacji darmowej RSO, czyli tego regionalnego systemu ostrzegania, po to właśnie, żeby nawet przed wakacjami wszyscy organizatorzy kolonii, półkolonii posiadali tę aplikację i śledzili to, co się dzieje, warunki, jakie są atmosferyczne, dostosować letni wypoczynek dzieci i młodzieży właśnie pod kątem bezpieczeństwa pogodowej czy zdarzeń kryzysowych.
0: Chce się powiedzieć, przezorne zawsze ubezpieczone, to znaczy wyćwiczone i gotowe na wszystko, na różne scenariusze, także te najtrudniejsze, ale oby tylko na takich symulacjach pozostało.

0: nie tylko doskonałe pływanie czy pierwsza pomoc. Ratownik wodny musi posiąść także wiele innych przydatnych umiejętności. Jak się okazuje, bardzo istotne jest na przykład zrozumienie żeglarskiego słownika, jak i w ogóle znajomość specyfiki żeglarstwa. Dlaczego? Szczegóły już teraz. Ratownicy z grupy WOPR Turawa w niedzielę ćwiczyli wraz z jachtklubem opolskim na jeziorze dużym w Turawie. Uczyli się, co robić, gdy na jeziorze przewróci się żaglówka bądź katamaran. A temu szkoleniu przyglądała się też nasza reporterka Joanna Matlak.
1: Ćwiczyliśmy dzisiaj, jak stawiać żaglówki, które się wywróciły, jak podchodzić do jednostek i jak zachować się tak, żeby było zarówno bezpiecznie dla żeglarzy, jak i ratowników. Justyna Merc z drużyny WOP Turawa.
2: Z czego wynika potrzeba tej wiedzy? To jest tak, że coraz więcej osób pływa właśnie na żaglówkach. Chcecie się podszkolić w tym zakresie?
1: To wynika przede wszystkim z tego, że popularność naszego jeziora, jeziora dużego w Turawie jest coraz większa, coraz więcej mamy sprzętu, nie tylko motorowodnego, ale także i żeglarskiego. Te umiejętności żeglarzy są różne. Też warunki pogodowe, które są, potrafią się zmienić w kilka minut.
2: Dla Was to też jest wyzwanie?
1: To jest dla nas realna akcja ratunkowa. To też jest sprzęt, którego my do końca też nie znamy, więc musimy też go poznać.
2: Co było dzisiaj najtrudniejsze w tej akcji, w tych ćwiczeniach?
1: No dzisiaj bardzo dobre warunki szkoleniowe, bo zarówno wysoka fala, wiatr, więc to takie realne dzisiaj było. Trochę temperatura wody, bo to na pewno, bo ponad godzina w wodzie, więc to takie dla nas też duże wyzwanie.
3: Arkadiusz Chnyluch, członek jachtklubu opolskiego. Warunki dzisiaj były sztormowe. Wiatr w porywach nawet do 6 skali Beauforta. Fala dochodząca do metra. Więc było ciężko. Przewracaliśmy momenty, przewracaliśmy katamarany, przewracaliśmy lasery, żeby ratownicy uczyli się, jak stawiać, pomagać, żeby też nie zepsuć. To nie są tanie rzeczy. Szkolimy się w tym bezpieczeństwie, jak zapobiegać. Natomiast woda, żywioł czasami pisze swoje scenariusze i robi się całkowicie wszystko odwrotnie. To też jest strach, jest panika, jest... Temu wszystkim trzeba zapobiec i jak nie jesteśmy w stanie sami sobie pomóc, to czekamy na pomoc WOPR.
2: Młodzi ludzie, prawda? Wśród ratowników?
1: Tak, no my mamy dosyć młodą drużynę, jeżeli chodzi to przede wszystkim 16-17-latkowie.
4: Nazywam się Maciek, jestem z drużyny WOPR Turawa.
2: Powiedz, jak było dzisiaj na szkoleniu?
4: Było wyśmienicie, warunki były wręcz idealne, odwzorowywały rzeczywiście sytuacje, z jakimi się spotykamy na wodzie, bo była i fala, i mocny wiatr, także mogliśmy poćwiczyć w takich warunkach, w jakich rzeczywiście będziemy pracować.
2: Zadanie, jakie dostałeś do wykonania, to jakie zadanie?
4: Ja pływałem katamaranem, wywracaliśmy ten katamaran, uczyliśmy się, jakie linki trzeba zrzucić, żeby poluzować żagiel, za co złapać, żeby ten katamaran postawić, jak go ustawić pod wiatr, tak żeby wszystko było dobrze i nikomu nie stała się krzywda.
2: Wcześniej miałeś styczność z takim sprzętem?
4: Miałem wcześniej styczność z takim sprzętem, jednak takie szkolenia są bardzo ważne, żeby nie zapomnieć tych kluczowych informacji.
2: Czujecie takie wyzwanie i trochę presję? No bo zbliża się lato, coraz więcej osób pływa na takich sprzętach, więc no trzeba się tutaj podwójnie chyba przygotować.
4: Oczywiście, staramy się jak możemy, szlifujemy wszystkie umiejętności przed sezonem, tak żeby w trakcie sezonu móc zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa na jeziorze.
5: Dzień dobry, Grzesiek Mandela. Jestem sternikiem na OMEDZE i pokazywałem uczestnikom kursu, jak wywrócić, a potem jak postawić omegę i jak zrobić to bezpiecznie. Takie ćwiczenia jak dzisiaj są bardzo potrzebne, żeby tą praktykę złapać.
2: Pan był dzisiaj tą osobą, która szkoliła woprowców, jak tak. Wypadli?
5: Bardzo dobrze, nie było paniki, słuchali się poleceń, nawet chcieli powtarzać, bo robiliśmy to z 4-5 razy, więc uważam, że bardzo fajnie. No bardzo fajnie, że WOPR sam chce się nauczyć tego, jak te łódki stawiać. Dużo łatwiej potem taką łódkę postawić, jeśli woprowcy wiedzą, co mają zrobić, jak mają pomóc żeglarzom.
0: A takie wywrotki jednostek na wodzie już mają miejsce na opolskich akwenach. Były takie interwencje i zapewne będą się one jeszcze zdarzać. Ważne, żeby żeglarze zwracali uwagę na ostrzeżenia ratowników.

0: 5 minut do nawet miesiąca. Tyle wynosi czas oczekiwania na dokumenty potrzebne do podróżowania. Wakacje przecież coraz bliżej. Jak wyliczaliśmy na początku naszego programu, zostało 10 dni, 2 tygodnie, a to oznacza zwiększone ruchy w Wydziale Paszportów czy w Wydziale Dowodów Osobistych. Urzędy zarówno gminy, miasta, jak i wojewódzkie zalecają umawianie się na wizyty poprzez internet i nie czekanie na ostatnią chwilę z wyrobieniem dokumentu. Obecnie najdłużej, bo do miesiąca czeka się na paszport, a jak sytuacja wygląda w kwestii dowodów czy karty EKUS, to sprawdza Monika Matuszkiewicz-Biele.
1: W tym okresie wakacyjnym są duże kolejki, no musimy też wiedzieć, że no, my też mamy urlopy. Jolanta Kukułka, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. Można sobie zarezerwować termin wizyty, wówczas nie czeka się w kolejce, jest to na stronie www.opole, zarezerwuj termin lub wizyta w urzędzie, można wpisać i wtedy umawiamy się na dzień, godzinę. Często klienci przychodzą do nas i proszą o przyspieszenie wydania dowodu osobistego, gdyż już za tydzień wyjeżdżają. No niestety mimo prób urzędu może się tak zdarzyć, że nie uzyskają tego dowodu osobistego akurat w tym dniu, kiedy potrzebują. Sprawę można załatwić na dwa sposoby. Albo przychodząc do dowolnego urzędu gminy, gdyż tutaj trzeba podkreślić, że nie ma rejonizacji, można pójść do dogodnego dla siebie urzędu gminy. Trzeba mieć ze sobą aktualne zdjęcie, czyli takie zrobione do 6 miesięcy, biometryczne i oczywiście swój stary dowód osobisty, jeżeli go posiadamy. Można też załatwić sprawę online i ten sposób polecamy w szczególności, jeżeli wyrabiamy dowód osobisty dla dzieci do 12 roku życia. Jeżeli są to dzieci starsze lub osoba dorosła, to musi pamiętać, że po wysłaniu takiego wniosku, oczywiście na stronie gov.pl lub przez aplikację mObywatel, musi do nas przybyć do 30 dni i złożyć odciski palców i wzór podpisu. Jeżeli nie zgłosi się do nas do 30 dni, jego wniosek nie zostanie zrealizowany i nawet nie powiadomimy go o tym.
2: W Narodowym Funduszu Zdrowia już rozpoczął się tak zwany sezon na wydawanie europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego. Im szybciej zadbamy o to, aby posiadać taką kartę, tym lepiej. Barbara Pawlos, rzecznik prasowo-polskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli wiemy, że wyjazd jest za chwilę, to zdecydowanie polecam przyjść do naszej siedziby i taką kartę wyrobić na miejscu. Przypomnę, że w poniedziałki pracujemy do godziny 18, wobec tego nie trzeba się specjalnie spieszyć i zwalniać z pracy. W tej chwili wyrobienie takiej karty trwa dosłownie 5 minut. Jeżeli wiemy, że mamy zaplanowany wyjazd w lipcu, w sierpniu, możemy złożyć wniosek przez internetowe konto pacjenta bądź aplikację Moje IKP. Wtedy taka karta przyjdzie nam pocztą do domu. W tej chwili czas oczekiwania na taką kartę wynosi

0: około 2 tygodni, ale może się wydłużyć.
1: Widzę, że pani już się zabezpieczyła przed wakacjami i karta EKUS jest wyrobiona.
0: Zgadza się.
1: To znaczy ja już w najbliższym tygodniu muszę do Niemiec pojechać, a wolę być zabezpieczona w przypadku jakichś nagłych zdrowotnych spraw. Skończył się termin, więc... skończył się na koniec zeszłych wakacji, więc teraz odświeżyłam, ona jest 3 lata ważna, więc spokojnie na 3 lata mam spokój.
2: To ile to wszystko trwało?
1: 10 minut.
3: Pierwszy raz. Córka mnie namówiła, że będzie bezpieczniej za granicą, jak się ma taką kartę.
4: Karta konieczna, bo wybieramy się do Chorwacji i Słowenii, więc jak najbardziej jest nam potrzebna. Jeszcze nie korzystaliśmy z niej i miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli.
2: No, czyli rozumiem, że co, dla siebie, dla męża, dla dzieci?
4: Tak, dla całej rodziny.
2: Czyli zabezpieczenie mamy.
4: Tak, zgadza się.
5: A warto też zadbać o dodatkowe ubezpieczenie wykupione u agenta. I to wszystko dziś w magazynie. Polecamy się po 14. Program zrealizował Maciej Dudek. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. I do usłyszenia. Pozdrawiamy.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem Radia Opole jest wicepremier Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, nagrodzony właśnie Nagrodą Wolności Miasta Opola. Dzień dobry, panie premierze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Nagrodę przyznano, jak czytamy w uzasadnieniu, za wyjątkowy wkład w budowanie demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. No, od 1989 roku minęło ponad ćwierć wieku. To pytanie, czy udało nam się zbudować to społeczeństwo obywatelskie w pana ocenie?
2: Myślę, że dobrze się jest przejrzeć w oczach innych. I reszta świata uważa Polskę za niebywały sukces. Weszliśmy do G20, czyli do 10% największych gospodarek świata. No i u nas oczywiście są kontrowersje, ale dzisiaj różne kraje studiują polską transformację i demokratyczną, i gospodarczą na rzecz takich krajów jak Wenezuela czy Kuba.
1: To jest takie, to była operacja na żywym organizmie, jak mówią niektórzy, więc rozumiem, że w pana ocenie zakończona pełnym sukcesem, ale co jest takim największym sukcesem w pana ocenie?
2: No, zbudowanie takiej gospodarki, wie pan, w tym tygodniu będziemy mieli forum polsko-niemieckie, podpisanie umowy między Ministerstwami Obrony Narodowej, przejrzałem dane. Wymiana handlowa przez granicę polsko-niemiecką wzrosła 30-krotnie. 500 milionów euro dóbr, towarów dziennie. To jest naprawdę imponujące. Znaczy, Niemcy z Polską i z Czechami mają wymianę większą niż z Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi. Kto by pomyślał wtedy?
1: Bez wątpienia historia sukcesu. No, ta obchody 35. rocznicy traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy z Niemcami, no szczególnie bacznie są obserwowane tutaj, w województwie opolskim. Wiadomo, mamy...
2: Tym bardziej, że traktaty były wtedy dwa, także traktat graniczny.
1: Graniczny, tak. A jedzie pan do Berlina?
2: Oczywiście.
1: Co pan się spodziewa tam usłyszeć? Była debata w Bundestagu, podczas której między innymi jeden z posłów wzywał do tego, żeby przestać traktować Polskę jak młodszego brata, junior partnera, tak dokładnie.
2: Niemcy są więksi zarówno demograficznie, jak i gospodarczo. No to normalna rzecz, ale to może być po prostu faktem, który uznajemy, a może być przyczyną jakichś kompleksów. My już powodów do kompleksów nie mamy. W wielu dziedzinach jesteśmy po prostu lepsi. No, proszę porównać sobie stacje benzynowe, czy stan infrastruktury kolejowej. Będąc europosłem, czasami trzeba było z Frankfurtu dotrzeć do Brukseli czy do Strasburga, no i tam pociągi się spóźniają częściej niż u nas. Wie pan, nigdy bym nie przypuszczał, że w rozmowach z moim niemieckim kolegą ja będę musiał zabiegać o to, żeby Niemcy po swojej stronie unowocześnili infrastrukturę do polskiego poziomu.
1: Jeden z paradoksów szybkiego rozwoju Polski. Często teraz w dyskusji o napięciach w relacjach z Ukrainą przywołuje się właśnie przykład partnerstwa z Niemcami i tego, w jaki sposób udało się wspólnie znaleźć jakiś punkt styczności, jeśli chodzi o historię. Rozliczyć się z tej historii. Myśli pan, że to dobry przykład?
2: Między sąsiadami zawsze są jakieś sprawy historyczne. Z Niemcami, z Ukrainą oczywiście one są. I można być przedsiębiorcą politycznym, który eksploatuje cierpienia w przeszłości. A można powiedzieć sobie, że przeszłość jest bardzo ważna, ale przyszłość jest jeszcze ważniejsza. I że pojednanie nie następuje między przyjaciółmi, tylko między wrogami, którzy decydują, żeby już się nie wyrzynać. I to jest w ogóle podstawowa logika integracji europejskiej.
1: No, dzisiaj, jeżeli mówimy o tym konflikcie z Ukrainą, to takie gdzieś niedopowiedziane pytanie się pojawia. Kto powinien pierwszy wyciągnąć rękę do zgody?
2: No, wie pan, mam nadzieję, że polityki zagranicznej nie będą prowadziły w Polsce i Ukrainy nie IPN-y. No bo o to się najłatwiej pokłócić, a wiemy, kto korzysta i kto podsyca te emocje. No, ten, który najechał już i prowadzi krwawą wojnę przeciwko Ukrainie, a chętnie może by i najechał i nas.
1: Panie premierze, właśnie a propos wojny, obserwujemy ją na ekranach telewizorów, słuchamy o niej, czytamy i pewnie każdy z nas sobie zadaje takie pytanie, ta wojna jest gdzieś daleko, nas nie dotyczy, ale czy jest realne zagrożenie, że ona dotknie nas także?
2: No nie można tego wykluczyć, skoro rosyjskie drony naruszają naszą przestrzeń powietrzną, skoro rosyjscy sabotażyści dokonują podpaleń, próbowali wysadzić w powietrze pociąg na wysokim nasypie, blokują strony banków, szpitali, prowadzą dywersje, dezinformacje, ingerują w naszą politykę, znaczy życzą nam źle. Ja bym każdemu politykowi, który się wypowiada w tych sprawach i który ma jakiekolwiek wątpliwości, radził wsiąść w pick-upa, pojechać te dwa dni na front i samemu zobaczyć, jak to wygląda.
1: Polska w takich czasach niepokoju, do których zresztą jeszcze wrócimy, potrzebuje bez wątpienia partnerów, przyjaciół. Przedstawia się w tej debacie publicznej w Polsce taką dychotomię. Europa kontra Stany Zjednoczone. Kto powinien być naszym przyjacielem, większym przyjacielem, a kto mniejszym?
2: Nie, no nie musimy wybierać między mamą a tatą. Lubimy i cenimy i integrację europejską, dzięki której stajemy się zamożniejsi, i świetne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które przyczyniają się do bezpieczeństwa całej Europy, w tym dają nam parasol nuklearny i są mocarstwem wojskowym, od którego kupujemy tak broń, jak i na przykład siłownię atomową. Robią to wszyscy inni, więc dlaczego my byśmy mieli robić inaczej?
1: A doczekamy się stałych baz amerykańskich w Polsce?
2: No, minister obrony, wicepremier Kosiniak-Kamysz potwierdził to, co zresztą ustnie było wielokrotnie mówione, ale na piśmie, że jesteśmy gotowi zbudować całe bazę i zaplecze, także mieszkania, domy dla rodzin, tak żeby Amerykanie tutaj czuli się dobrze.
1: A powinniśmy budować europejską armię?
2: Ja unikam terminu europejska armia, bo to może sugerować połączenie armii narodowych, a tego ani nie będzie, ani nawet byśmy sobie nie życzyli. Natomiast uważam, że Unia powinna mieć, ja to nazywam legionem, ale brygadę lub dwie zdolne do działania w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Od odstraszania Putina jest NATO, ale jakiś wataszka na Bałkanach czy w Libii, to powinniśmy być w stanie go uspokoić bez oglądania się, bez proszenia o pomoc zawsze w Waszyngtonie.
1: Prezydent Nawrocki poleciał do Waszyngtonu właśnie a propos na urodziny prezydenta Trumpa. Tam mają się odbywać też jakieś zakulisowe rozmowy, jak to z reguły bywa w dyplomacji. Myśli pan, że coś zaskakującego może przywieźć stamtąd?
2: No oby. To jest uprawnione. Wizyta jest prywatna, ale na takim szczeblu każdy kontakt z prezydentem Stanów Zjednoczonych może być pożyteczny. No i pan prezydent ma dwie sprawy do załatwienia. Po pierwsze to przyklepanie tej obietnicy o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy. No i dwa, Stany Zjednoczone udzieliły wizy dziennikarskiej, więc ona została wyłudzona wiceprezesowi głównej partii opozycyjnej, posłowi, którego miejsce jest przecież w Sejmie, ściganemu w Polsce listem gończym, Zbigniewowi Z. No więc chodziłoby o to, żeby ta wiza została unieważniona po to, żeby Zbigniew Z mógł wyjaśnić, jak były wyprowadzane pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Panie premierze, spotkał się pan podczas tej wizyty w Opolu także z samorządowcami i działaczami Koalicji Obywatelskiej. Mówił pan m.in. o strategii na przyszłoroczne wybory. Jaka jest ta strategia?
2: A to nasze wewnętrzne partyjne rozmowy. Nie, tutaj nie mogę, przyzna pan, opozycji wyjawić naszych tajemnic.
1: A rola samorządów w takim razie, jak powinna wyglądać?
2: Samorządność to jest część tego wielkiego sukcesu wolnej Polski. To akurat mówiłem wczoraj, bo na mnie wywarło duże wrażenie. Proszę sobie wyobrazić, że Rzym, miasto około 40% większe ludnościowo od Warszawy, ma mniejszy budżet niż Warszawa. Więc ten system finansowania samorządów sprawdził się i myśmy skończyli ten proceder poprzedniego rządu, który narzucał samorządom nowe zadania, nie dając na nie pieniędzy, co powodowało drenowanie środków. Więc mam nadzieję, zresztą to widać, że samorządy czy regiony poprzez urzędy marszałkowskie powodują, że jest budowane to, czego ludzie naprawdę potrzebują.
1: Nie brak opinii, że właśnie te ćwierć wieku to jest historia sukcesu samorządu też.
2: No, tylko że ta decyzja o tym, że środki europejskie na przykład będą wydawane przez samorządy regionalne, nie podjęła się sama. Są takie kraje, na przykład na Węgrzech, gdzie robił to rząd centralny i widzimy, jakie wyniki.
1: To jeszcze jedno pytanie. Przewiózł pan do Pola swoją nową książkę. Dość zaskakująca, przyznam, bo zamiast bieżącej polityki komentuje pan takie kwestie, można powiedzieć, fundamentalne dla historii i przyszłości też.
2: A wręcz ostateczne.
1: Ostateczne nawet właśnie. Rozmowy rzymskie, pytania na czas niepokoju. Ale czy ta książka to też sygnał dla klasy politycznej, że oprócz tej bieżącej wojny i bieżących zadań, tematów, powinno się czasami trochę spojrzeć dalej, w dłuższej perspektywie?
2: No właśnie, bo w tym zgiełku, natłoku informacji, dezinformacji zapominamy o sprawach najważniejszych, a tu jest taka refleksja nad naszą cywilizacją, nad stosunkiem państwa do kościoła, nad przyszłością chrześcijaństwa rozumianego i jako religię, i jako kultura. No a moim rozmówcą jest najwyższy rangą Polak w Watykanie, teolog domu papieskiego, czyli osoba, która sprawdza encykliki i teksty papieskie pod kątem ortodoksji katolickiej. Ojciec Wojciech Giertych ma też doświadczenie kościoła katolickiego, czyli powszechnego. To jest bardzo ciekawa perspektywa z punktu widzenia Rzymu i tego, jak religia chrześcijańska wygląda także w innych krajach. Więc mam nadzieję, że z pożytkiem przeczytają książkę nie tylko politycy, ale szczególnie zależy mi, aby przeczytali ją polscy proboszcze.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radio Opole był wicepremier Radosław Sikorski.
2: Dziękuję bardzo.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: energetyczna Ewa Farna z samego rana w Radiopole chce dotknąć nieba. No, gorzej by było, gdyby niebo nas dotknęło. Wczoraj były takie momenty, kiedy na Opolszczyźnie padało, potem zimno było jak diabli, prawda, Jacku?
1: Sprawdzam pogodę, 23, jutro 24,
0: 27. Od dzisiaj już coraz cieplej.
1: No, mówiliśmy o tym wczoraj dużo, prawda?
0: Wczoraj miałam takie wrażenie, że chyba trzeba będzie ogrzewanie włączyć w mieszkaniach, bo tak się nagle zimno jakoś zrobiło.
1: No to powiem dalej. Piątek, sobota, niedziela, 31, 34 i 32.
0: Jacku, ty to potrafisz z samego rana dobrze nastroić, tak, i poprawić od razu humor. A dzisiaj jeszcze umiarkowanie przyjemnie na Opolszczyźnie. Już teraz zbliżamy się do 6:00. No i pora na pierwsze poranne wiadomości w Radio Opole.
1: Jesteśmy gotowi, zaczynamy. Zwiększenie obecności amerykańskich wojsk w Polsce tematem numer 1 porannego spotkania Komitetu Rady Ministrów. Na Mundialu dzień remisów, mamy też sensację, mistrzowie Europy, Hiszpanię, bez bramek z Republiką Zielonego Przylądka. Na zakończenie ekonomiczne otwarcie dnia przygotowała dla Państwa Joanna Matlak.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Te pierwsze wtorkowe poranne wiadomości przygotował i prezentuje Jacek Rudnik.
1: A rozpoczynamy od kolejnego etapu zabiegów polskiego rządu o stałą obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Już o 7:30 zbiera się Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego pod wodzą premiera. Omówi działania, jakie trzeba podjąć, by móc rozmawiać z Amerykanami o stałej obecności żołnierzy zza oceanu nad Wisłą. Jest plan maksimum. Zgodnie z nim w naszym kraju powinno stacjonować około 15 tysięcy żołnierzy.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Od dziś przestała obowiązywać obniżona akcyza na benzynę oraz olej napędowy, co oznacza możliwe nieznaczne, jak twierdzą analitycy, wzrosty cen na stacjach paliw. Zrekompensować podwyżkę akcyzy ma spadek cen na rynkach paliw po informacjach o rozejmie na Bliskim Wschodzie i odblokowaniu cieśniny Ormus. Więcej o tym za chwilę w porannej ekonomii. Tymczasem liczone rok do roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły na koniec maja o 3,1%, co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego pod względem kwietnia. Główną przyczyną spadku inflacji były ceny żywności, które obniżyły się o 1% w porównaniu z kwietniem. Ceny paliw spadły w maju o 0,1%, oczywiście w ujęciu miesięcznym, ale rok do roku wzrosły o 12,3%.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Kancelaria premiera krytykuje prezydenta za opieszałość w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie. O tym teraz wniosek w tej sprawie skierowała do prezydenta pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej. Szef KPRM-u Jan Grabiec powiedział, że 160 tysięcy seniorów czeka na medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego. Dodał też, że prezydent rozpatrzył zaledwie 1% wniosków. Stąd właśnie jego prośba w tej sprawie. 5 milionów złotych unijnego dofinansowania dla gminy Kluczbork na drugi etap adaptacji budynku przy Ligonia, gdzie docelowo, przypomnijmy, ma funkcjonować środowiskowy dom samopomocy, centrum społeczne dla osób z niepełnosprawnościami czy zagrożonych wykluczeniem społecznym, mówi nam Jarosław Kieler, burmistrz Kluczborka.
3: Będzie i termomodernizowany budynek i wyposażony. Tych metrów też nie jest mało, bo takie osoby potrzebują więcej metrów kwadratowych. Zresztą to widać po domu dziennego pobytu, że zrobienie czegoś w sposób przynajmniej dobry, ja uważam bardzo dobry, powoduje, że chęć przebywania, samo spędzanie czasu jest dużo lepsze niż przy nie najlepszym zrobieniu nowej rzeczy.
1: A celem jest rozpoczęcie adaptacji budynku przy Ligonia jeszcze w tym roku i zakończenie jej w przyszłym.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Na Mundialu dzień remisów z największą niespodzianką, sensacją, nawet zdaniem wielu komentatorów, był zakończony bez bramek mecz Mistrzów Europy Hiszpanów z Republiką Zielonego Przylądka. Reprezentacja Egiptu remisuje z Belgią 1-1. To także spora niespodzianka. Takim samym wynikiem zakończyła się konfrontacja Arabii Saudyjskiej z Urugwajem. Jako ostatni już w godzinach nocnych zakończył się mecz Iranu z Nową Zelandią. Ładny mecz i 4 gole. 2-2.
2: Światowe agencje informują.
1: 8 osób zginęło w katastrofie amerykańskiego bombowca strategicznego B-52 w Kalifornii. Trwa ustalanie przyczyny tego wypadku, do którego doszło w trakcie rutynowego lotu testowego. We francuskim Evian drugi dzień szczytu państw grupy G7. Wczoraj dominował temat amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych. Dziś natomiast główną kwestią ma być wojna w Ukrainie. We Evian jest oczekiwany ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4:06.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
4: Joanna Matlak, dzień dobry. Producenci i sprzedawcy paliw ciekłych zapłacą łącznie 4 miliardy złotych od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie wysokich cen paliw. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy w tej sprawie. Resort finansów uzasadnia, że zmiany mają być odpowiedzią na wyjątkowe uwarunkowania gospodarcze i geopolityczne. Podatek obejmie część przychodów, które mają charakter nadzwyczajny i przekraczają marżę możliwą do osiągnięcia w normalnych warunkach rynkowych. Podatek ma wynieść 60%. Minister klimatu i środowiska przyznał Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesję na rozpoznanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla Dębieńsko-1. Decyzja resortu otwiera drogę do wydłużenia działania kopalni Knurów-Szczygłowice. To bardzo dobra wiadomość dla spółki, powiedział wiceprezes JSW Adam Rozmus.
5: To dla nas bardzo ważny moment. Otrzymana decyzja umożliwia rozpoczęcie prac, które pozwolą na szczegółowe rozpoznanie złoża oraz pozyskanie kluczowych informacji dotyczących jego parametrów i potencjału. Cieszymy się, że zakończyliśmy ten etap procesu i uzyskaliśmy podstawę do prowadzenia dalszych działań rozpoznawczych.
4: W ramach koncesji JSW wykona wyrobiska górnicze, z których odwiercone zostaną otwory badawcze, które pozwolą ocenić jakość i wielkość złóż. Węgiel koksowy jest surowcem niezbędnym do produkcji stali, a JSW jest największym producentem tego surowca w Unii Europejskiej. Rynki paliwowe pozytywnie reagują na doniesienia na temat tymczasowego porozumienia w sprawie zakończenia kilkumiesięcznej wojny na Bliskim Wschodzie. Wczoraj ropa Brent na giełdzie ECE wyceniana była na około 83 dolary za baryłkę. Jest to spadek o prawie 5%, co czyni to najniższym poziomem od 3 miesięcy. Do podpisania porozumienia ma dojść w najbliższy piątek, 19 czerwca.
2: Pogoda. Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Mamy rześki poranek na Opolszczyźnie. 11 stopni teraz mamy w stolicy województwa opolskiego. Do soboty poczekamy na upały tropikalne. A dzisiaj bardzo umiarkowana temperatura, bardzo przyjemna. 23 stopnie. Słońce ma się dzisiaj w końcu pojawić. Wczoraj było go jak na lekarstwo. Więcej nawet było deszczu momentami niż tego słońca, ale dzisiaj ma już się to wszystko unormować. No i generalnie ten tydzień powinien być pogodny.
2: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Tak to było w prognozie pogody, jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się na własne oczy. Mamy 7 po 6, tutaj Magda Szywińska i Marcin Kobza. Cześć, witaj.

0: Radiem Opole.
1: Spokojnie, można jeszcze potańczyć, bo pewnie reszta śpi. No, chyba że ogląda mecze. Na dobry początek dnia mamy dla Was pakiet mundialowy. Wczoraj mecz Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. Zaskakujący bezbramkowy remis. Arabia Saudyjska-Urugwaj 1-1. Podobnie w meczu Belgia-Egipt. Iran-Nowa Zelandia 2-2. A dzisiaj Francja kontra Senegal. No, może to być interesujące spotkanie. Chociaż zapowiadało się też bardzo interesujące spotkanie Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. I tutaj nic z tego nie wyszło. Nas na mundialu nie ma, więc nie trzeba się martwić, jak nam poszło. Dzisiaj mamy 16 czerwca, to jest już wtorek. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka Afrykańskiego, Dzień Bluma, Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Jakby jakaś rodzina chciała mi przekazać jakieś pieniądze, to ja nie będę protestować, proszę bardzo. Dzisiaj jest też wtorek, więc statystyczny wtorek, jak co tydzień w porannym programie Radia Opole. No i bardzo jestem ciekawa, jakie dane tym razem przedstawi Opolski Urząd Statystyczny. Dzisiaj także rozpoczynamy powoli już przygotowania do najdłuższej nocy w roku. Swoją drogą to pewnie zauważyliście, jak jasno było wczoraj, jeszcze przed godziną 22. A teraz mamy 14 minut po godzinie 6. Dzień.

0: 19 minut mamy po godzinie 6. Piękny poranek na Opolszczyźnie. Już pogodnie się robi i to jest dobry zwiastun tego, że w tym tygodniu w końcu może pojawi się to słońce, ta piękna letnia pogoda. A mamy dzisiaj 16 czerwca, to jest 167 dzień roku. Imieniny Aliny, Anety, Benona, Judyty, Justyny i Ludgardy. Dzisiaj mamy także kilka takich wybranych dat z historii. 1858 rok, wtedy zmarł John Snow, brytyjski lekarz i pionier stosowania znieczulenia oraz zasad higieny w medycynie. John Snow był jednym z pierwszych lekarzy badających zastosowanie eteru i chloroformu jako środków znieczulenia ogólnego. I to on sam osobiście podał chloroform królowej Wiktorii podczas porodu dwojga jej ostatnich dzieci. Taka ciekawostka. 115 lat temu, w 1911 roku, ważący 772 gramy meteoryt uderzył w ziemię w pobliżu miejscowości Kilburn w amerykańskim stanie Wisconsin, uszkadzając budynek gospodarczy. Odnotowały to kroniki. 115 lat temu też, dokładnie też w tym 1911 roku, założono amerykański koncern informatyczny, obecnie znany jako IBM, jeden z najstarszych w tej branży, a w Polsce przedsiębiorstwo IBM pojawiło się w roku 1935, otwierając przedstawicielstwo w Warszawie. 65. rocznica dzisiaj także przypada otwarcia Drogi Przyjaźni Polsko-Czeskiej. To jest szlak turystyczny prowadzący głównym grzbietem Karkonoszy na przemian po polskiej i po czeskiej stronie granicy. Dzięki jego otwarciu polskim turystom udostępniano czeskie Karkonosze, a turystom czeskim polskie oraz zachodnią część ziemi kłodzkiej i jezioro Otmuchowskie, więc i ten nasz lokalny opolski wątek tutaj mamy. W latach 70. i 80. XX wieku w rejonie Drogi Przyjaźni organizowano nielegalne spotkania opozycji polskiej z Czechosłowacką, m.in. pierwsze spotkanie Jacka Kuronia z Wacławem Havlem w 78 roku. W 72 roku, w nocy z 16 na 17 czerwca, w Waszyngtonie dokonano nieudanego włamania do siedziby Partii Demokratycznej. No i tak zaczęła się afera Watergate. Ujawniła korupcję i nadużycia władzy przez prezydenta Richarda Nixona, który posługiwał się FBI i CIA do kontrolowania przeciwników politycznych, no i doprowadziła do dymisji prezydenta Nixona. Był to pierwszy amerykański prezydent, który zrzekł się urzędu.
1: Słuchaj nas na www.radioopole.pl. Reklama społeczna.
2: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
3: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18 w programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
2: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
3: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
2: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
4: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
5: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
6: Mój koniec świata był 863 dni temu.
7: Pierwsza myśl...
8: Dlaczego ja?
9: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
8: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
7: Jeszcze chciałabym pożyć.
10: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Reklama.
11: Adidas.
12: Gant.
13: Karl Lagerfeld.
14: Tommy Hilfiger.
15: Guess.
14: Diesel.
16: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
17: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
18: Po reklamie.

0: piękny, słoneczny poranek na Opolszczyźnie, oby się ta pogoda utrzymała, oby się rozwinęło to słońce, które tak na razie spokojnie wyrusza na niebo. Podobnie zresztą jak opolscy kierowcy. I jeszcze spokojnie. Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Zastanawiam się, czy też mam mówić tak spokojnie. Dzień dobry. Spoglądamy od samego rana na mapy drogowe i generalnie zauważam, że rzeczywiście sporo samochodów jeszcze na parkingach przed domami, a bazując na własnym doświadczeniu sprzed kilkunastu minut, na drogach też raczej luźno i bez większych problemów, jeżeli stoimy to na światłach, a jeżeli już mowa o utrudnieniach, to te stałe, związane z przebudowami DK46 na odcinku Ozimek-Grodziec, tutaj przebudowa i wahadło, zawada Jełowa to DK45, tu droga wygląda coraz lepiej, ale wahadła jeszcze obowiązują. Wojewódzka 401 w okolicach Grodkowa na obwodnicy tego miasta, tutaj również roboty drogowe. Autostrada w porządku.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Stałą obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce tematem rozpoczynającego się już o 7.30 posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Wyjątkowo pod wodzą nie szefa MON-a, premiera, co sugeruje znaczenie podejmowanego tematu. W planie maksimum mówi się o stałej obecności 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Kierowcy dość nerwowo spoglądają na pylony przy stacjach paliw. Od dziś, przypominamy, przestaje obowiązywać obniżona akcyza na benzynę oraz olej napędowy. Zrekompensować podwyżkę akcyzy może spadek cen na rynkach paliw, po informacjach o rozejmie na Bliskim Wschodzie i odblokowaniu cieśniny Ormus.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Na mundialu dzień remisów. Największą niespodzianką, sensacją, nawet jak mówią niektórzy komentatorzy, był zakończony bez bramek mecz Mistrzów Europy Hiszpanów z Republiką Zielonego Przylądka. Egipt remisuje z Belgią 1-1. Takim samym wynikiem zakończyła się konfrontacja Arabii Saudyjskiej z Urugwajem. Jako ostatni w godzinach nocnych zakończył się mecz Iranu z Nową Zelandią. 4-2. O 7:00 zapraszam. Zamek Moszna zrywa umowę z organizatorami Festiwalu Muzyki Elektronicznej Fly With Us oraz absolutoryjna sesja sejmiku. Na Ostrówku dziś najpewniej nie zabraknie pytań o realizację budżetu naszego regionu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Widocznie słońce uznało, że to jeszcze nie jest dobry moment. Przed pierwszą kawą to się tak nie da w pełni pracować. Jeszcze jest za chmurami. 11 stopni teraz, dzisiaj maksymalnie do 23 stopni. Od dzisiaj coraz cieplej i coraz przyjemniej, z finałem w weekend, kiedy na termometrach mamy mieć nawet 34 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W ogóle w tym tygodniu to można już powoli planować plażowanie, opalanie się, zmianę garderoby, wkładanie sandałów. Nawet o skarpetkach być może będzie można zapomnieć. Być może.

0: Za 22 minuty będzie godzina 7. Przeglądamy na tej porze media społecznościowe Radio Pole. Sporo tutaj komentarzy na różne tematy. Między innymi o tym, że Brzeg ogranicza nocną sprzedaż alkoholu. Zmiany obejmą sklepy i stacje paliw. O tym wam piszemy. Krystyna się z tego powodu bardzo cieszy. Serduszka wstawiła. Też napisaliśmy wam między innymi o sprawie związanej z kolizją dwóch samochodów w Opolu. Jeden kierowca otrzymał mandat, drugi stanie przed sądem. Mnóstwo komentarzy także pod tematami związanymi z zarzutami dla opiekunki ze żłobka. Grozi jej do 5 lat więzienia. To jest sprawa, którą zajmowaliśmy się w Radio Pole kilka dni temu. No i ona wzbudza naprawdę sporo skrajnych emocji. Natomiast pozytywne, myślę, że emocje wzbudzi krótki film z Justyną Staczkowską w roli głównej, która odwiedziła Radio Pole podczas festiwalu i uwaga, zdradziła nam przepis na idealny rosół.
1: Trzeba mieć podstawę, czyli tam marchewka, pietruszka, seler, lubczyk, który rośnie w naszym ogrodzie. On jest bardzo intensywny i nie można go dać za dużo, bo jest bardzo ostrym ziołem. Kurczak najlepiej z wolnego wybiegu, bo te inne mają w sobie zbyt dużo antybiotyków.
0: Czyli trochę wysokiej
1: wołowinki,
0: jakości.
1: No mięso, które jest zdrowe, bo trzeba szukać takiego, które ma jak najmniej antybiotyków w sobie, bo to jednak to wszystko w tej wygotowanej zupie zostaje i, i pochłaniamy to. No warto o tym pamiętać. Nie zapominajcie państwo o imbirze, bo jest świetny do rosołu.
0: A to przyznam, że pierwszy raz słyszę, żeby imbir do rosołu dawać. Ciekawa jestem, czy to ta przyprawa, ten imbir jest także w takiej tradycyjnej recepturze. Mówiliśmy też kilka dni temu, że obecnie trwają starania o wpisanie zwyczaju przygotowywania i podawania rosołu na prestiżową krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. No powiem tak, jeżeli się je rosół i wygląda jak Justyna Staczkowska, to naprawdę to jest zupa cud.

0: za 14 minut będzie godzina 7. Słuchajcie porannego programu w Radio Opole. Sezon Dawida Podsiadły to jest nowość, wiosenna nowość w Radio Opole. Już stało się to hitem. A sezon na co rozpoczął Jacek Rudnik?
1: Na wakacje.
0: Na wakacje?
1: Na ogród.
0: Ty już jesteś po wakacjach.
1: Nie. Stawiamy akcenty inaczej. Po pierwszym z urlopów planowanych w tym roku.
0: Tak, trzeba to pożyje. Jeszcze tak, planujesz w wakacje? Rzeczywiście?
1: Proszę, tak, pod koniec. Sierpień. Końcówka sierpnia, początek września.
0: A sprawdzałeś prognozę pogody na sierpień?
1: Wolę tego nie robić, biorąc pod uwagę, delikatnie powiedziawszy, słabą sprawdzalność długoterminówek. Wolę się nie zniechęcać.
0: Tak, najlepiej prognozę sprawdzać do tyłu. Wtedy na pewno się sprawdzi.
1: Tak. Ale to tak maksymalnie do 16-18.
0: Jeżeli chodzi o tę pogodę na lipiec, to ja sprawdzałam długoterminową, ten lipiec.
1: I jak to wygląda?
0: No nie wygląda. Właśnie nie wygląda.
1: Nie wygląda.
0: No, trzeba liczyć na to, że sierpień będzie pogodniejszy.
1: Ja ci powiem tak, machnąć ręką. I zobaczyć, jak to
0: i
1: będzie.
0: I przegonić chmury.
1: W najbliższych dniach.
0: Tak, tak też może być. Co tam w wiadomościach, Jacku?
1: Zapraszam Państwa. 7 godzina. Od dzisiaj wzrasta akcyza na paliwo. Armagedonu nie będzie, tak twierdzi rząd, ale na horyzoncie mamy jeszcze od lipca powrót do wyższego VAT-u, także nerwowo będziemy spoglądać pewnie na apelony przy stacjach paliw. Stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce tematem inaugurowanego już mniej więcej za 40 minut porannego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów dla Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Wotum zaufania dla zarządu województwa oraz udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu regionu tematem sesji sejmiku. Ta rozpoczyna się na Ostrówku o 10:00. W gminie Brzeg już obowiązuje nocna prohibicja. Przypomnijmy najważniejsze zasady. Jedno słowo o mundialu.
0: Oczywiście.
1: O Hiszpanach tyle powiedzieliśmy już o tym remisie z Republiką Zielonego Przylądka.
0: Dzisiaj Francja i Senegal.
1: Tak, Francja, Senegal. Też bym nie postawiłbym dużych pieniędzy na takie jednoznaczne rozstrzygnięcie.
0: Poczekaj, bo ja tak się zastanawiam, ilu Senegalczyków gra w reprezentacji
1: tak
0: Francji.
1: Tak może być. A po północy między innymi obrońcy tytułu Argentyna zmierzy się z Algierią. To spotkanie też oczekiwane z dużym zainteresowaniem.
0: Bardzo dziękuję. Najnowsze wiadomości w Radio Opole dokładnie za 12 minut.
1: Zapraszam.

0: to się dzieje, ale jak magnes to przyciąga kierowców czerwone światło, które stopuje wszystkich bez względu na to, jaką prędkością się poruszają. Za chwilę wyjeżdżamy na polskie drogi, a punktualnie o 7 wiadomości.
1: 103,2 Radio Opole.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
4: Zaczynamy od kolizji w Strzelcach Opolskich na ulicy Krakowskiej. Spotkały się za blisko ze sobą ciężarówka, a także osobówka. Uważajcie więc, bo pojawiają się malutkie problemy. Jeżeli chodzi natomiast o utrudnienia w ruchu pozostałe, to tych nie ma za dużo. Mówię tu oczywiście o korkach. Jeszcze Opole śpi. Pozostałe miasta też jakoś specjalnie nieaktywne w tym zakresie. Widzimy co prawda ruch na Spychalskiego w Opolu, ale poza tym jest okej. Utrudnienia standardowe to te związane z przebudowami dróg. Droga Krajowa 46-45, o tym już wspominałem. Ozimek, Grodziec, tutaj przebudowa i wahadło. Zawada Jołowa, tutaj również wahadła, autostrada w porządku.
0: 16 czerwca, dzisiaj to jest wtorek. Dzisiaj mamy Dzień Bluma i Dzień Dziecka Afrykańskiego. Na zegarze już jest godzina 7.
5: Wiadomości poranne zaczynamy. Wzrasta akcyza na paliwo. Pytanie, czy odblokowanie cieśniny Ormus załagodzi sytuację? Stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce tematem porannego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów. W Opolu na Ostrówku sesja absolutoryjna radnych województwa, a w południe otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji. Mieści się przy Wrocławskiej.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Na te przygotował i prezentuje w Radio Opole Jacek Rudnik.
5: Od dziś przypominamy, wzrasta akcyza na paliwo. Od lipca wraca 23% stawka podatku VAT na paliwo. Opozycja krytykuje rząd za odchodzenie od mechanizmu obniżek tuż przed wakacjami. Rząd uspokaja. Armagedonu nie będzie. Informacje w tej sprawie zebrał Michał Fabisiak.
6: Odejście od obniżonej akcyzy będzie oznaczać droższe tankowanie o 30 groszy na litrze. Jeśli za 2 tygodnie wróci też normalna stawka podatku VAT, to litr benzyny wzrośnie o 70 groszy. Z tego powodu rząd krytykuje opozycja.
7: Podejmuje decyzję o de facto podwyżce cen paliw tuż przed wakacjami.
6: Mówi wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski. Posłowie koalicji rządowej bronią jednak decyzji. Zawarcie pokoju między USA a Iranem sprawi, że kierowcy mogą nawet nie odczuć odejścia od obniżek podatków zawartych w cenie paliwa.
5: Stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce tematem rozpoczynającego się już za niespełna pół godziny posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Pod wodzą wyjątkowo nie szefa MON, a premiera, co sugeruje znaczenie podejmowanego tematu. W planie maksimum mówi się o stałej obecności 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jeszcze w zeszłym tygodniu zapewniał, że jesteśmy do tego w 100% przygotowani.
1: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
5: Zamek Moszna zerwał umowę z organizatorami Festiwalu Muzyki Elektronicznej Fly With Dance. Nową lokalizacją muzycznej imprezy, ta 26 i 27 czerwca, będzie Jura Park w Krasiejowie, ustaliła Katarzyna Doros-Stachania.
8: Swoją aktualną decyzję spółka tłumaczy brakiem zgód z zakresu ochrony środowiska oraz negatywnej opinii służb konserwatorskich. Jednocześnie organizatorzy festiwalu wskazują, że przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie przewidują obowiązku uzyskania opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. W ocenie organizatora festiwalu nie ma podstaw prawnych do nagłego wycofania zgody na organizację wydarzenia na obecnym etapie przygotowań. Chodzi o wielomiesięczną współpracę, publiczną promocję przedsięwzięcia i poniesione koszta.
5: Jest 3-miesięczny areszt dla 29-letniego kierowcy Skody podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego

0: wypadku na wojewódzkiej 423. Do czego doszło w miniony weekend na wysokości Malni. W zdarzeniu, przypomnijmy, zginął 43-letni mężczyzna. Badanie wykazało, że kierujący Skodą, która uderzyła w zaparkowane Audi, miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. 29-latek nie przyznaje się do spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Na Mundialu mieliśmy dzień remisów. Największą niespodzianką był zakończony bez bramek mecz Mistrzów Europy Hiszpanów z Republiką Zielonego Przylądka. Egipt remisuje z Belgią 1-1. Takim samym wynikiem zakończyła się konfrontacja Arabii Saudyjskiej z Urugwajem. Jako ostatni już w godzinach nocnych, właściwie porannych, zakończył się mecz Iranu z Nową Zelandią 2-2. Wtorek przyniesie o 21:00 oczekiwane z dużym zainteresowaniem starcie Francji z Senegalem, a po północy m.in. obrońcy tytułu Argentyna skończącym swoją przygodę na mundialach Lionelem Messim zmierzy się z Algierią. Wtorek, 16 czerwca,
1: to przyniesie dzień
0: wotum zaufania dla zarządu województwa oraz udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu regionu. Tematem sesji sejmiku, która o 10:00 rozpocznie się na Ostrówku. O najważniejszych ustaleniach radnych poinformuje nasza reporterka Katarzyna Doros-Stachoń. W południe otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji w Opolu przy ulicy Wrocławskiej. Jego celem jest zmniejszenie barier komunikacyjnych oraz zapewnienie wsparcia m.in. osobom głuchym, niewidomym czy z niepełnosprawnością intelektualną. A w gminie Brzeg od dziś ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu. Od 23 do 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach, marketach czy stacjach paliw. Zakaz nie obejmuje restauracji, barów czy pubów. W nich alkohol jest spożywany na miejscu zgodnie z posiadanymi zezwoleniami.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Wielu z nas zastanawia się, czy słońce świeci dla nas, czy dla siebie, bo tak jakoś nieśmiało jeszcze o poranku. Mamy teraz 13 stopni w stolicy województwa opolskiego. No i to jest zapowiedź pogodnego i bardzo ciepłego dnia, chociaż bez przesady. Umiarkowane 23 stopnie to jest taka temperatura komfortowa dla wielu z nas. 23 stopnie dzisiaj, 24 stopnie jutro, czwartek 26, piątek 31 i tak dalej, i tak dalej.
2: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: To i tak dalej, to zwiastun 34 stopni nawet, to w niedzielę. 5 po 7, Magda Szybińska i Marcin Kobza.

0: Prawie 11 minut po godzinie 7. Wiosna w rozkwicie, już prawie lato. Sezon działkowy w pełni. W ogródkach przesadzanie, podlewanie, koszenie, nawożenie itd., itd. Ale uwaga, prace w ogrodzie też mogą być szalenie niebezpieczne. Przekonał się o tym 72-letni pan Henryk, który dzięki pracy lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ma szansę teraz powrócić do sprawności. Chociaż bardzo poważna sprawa, groził mu paraliż, a nawet śmierć. Wszystko zaczęło się 1 kwietnia i to nie jest żart, podczas zwykłych prac w ogrodzie. Wspomina to żona pana Henryka, pani Marianna.
1: Mąż przy pielęgnacji trawy zaczął robić aerację i patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam, co ty odpoczywasz? On mówi, że nie, ja upadłem. Mówi, tak się strasznie uderzę, nie dam rady oddychać.
2: Stwierdziliśmy, że głowa odłączyła się od reszty ciała, jeśli chodzi o kręgosłup.
3: Kierownik kliniki neurochirurgii Tomasz Łysoń.
2: Pacjent już miał niedowład skończyny górnej, podjęliśmy się leczenia operacyjnego. To leczenie było dość skomplikowane i wieloetapowe. Pierwsza operacja i druga mogła się odbyć dlatego, że mieliśmy tomograf śródoperacyjny, a robot umożliwił nam bardzo precyzyjne wkręcenie sporej ilości śrub w kręgosłup szyjny. Tego typu operacje robotyczne to nie jest standard.
4: Pacjent bezpośrednio po pierwszej operacji został przyjęty do oddziału intensywnej terapii.
3: Lekarz kierujący oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii Urszula Kościuczuk.
4: Pacjent musiał odbudować swoje rezerwy metaboliczne, swój stan neurologiczny. W tym okresie między operacjami pacjent był utrzymywany w śpiączce.
2: Rezultat jest wspaniały. Pacjent staje na nogi, ma dużą szansę na samodzielność.
0: Dzisiaj, kiedy o tym mówimy, to wszystko brzmi po prostu dobrze, ale przypomnijmy raz jeszcze, jak tę sytuację widzieli sami lekarze.
2: Stwierdziliśmy, że głowa odłączyła się od reszty ciała, jeśli chodzi o kręgosłup.
0: No pan Henryk niemal stracił głowę. No brzmi to i pewnie tak też wyglądało fatalnie. Na szczęście żona była niedaleko i ona miała głowę na karku.
5: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.

0: party.
1: Well, it's over.

0: 17 minut po godzinie 7. Szykujecie się pewnie do pracy. Wiele pań starannie układa przed lustrem włosy. No to dla was porada, prosto z pism kobiecych. Żegnajcie pasemka i balejarze, właśnie czytam. Podobno nie ombre, sombre, balejarz czy klasyczne pasemka będą modne tego lata, ale tak zwane glossy hair, czyli takie błyszczące włosy. Ja też tak za bardzo na tym nie znam, ale jak się kilka dni nie będzie specjalnie dbało o fryzurę, to efekt błyszczących włosów chyba zrobi się sam.
1: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
3: czują się bezpieczne i kochane.
4: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
5: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
6: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
3: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
5: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
2: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
7: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Reklama społeczna.
14: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
15: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
18: Po reklamie.
19: Najlepszy start dnia. Tylko z Radiem Opole.

0: Paul McCartney w Radio Opole. Niesamowita postać, która cały czas jeszcze jest bardzo aktywna w świecie muzyki. Aktywni w świecie muzyki też są kierowcy, którzy słuchają Radio Opole. A po polskich drogach prowadzi dzisiaj Kuba Biela.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A jak sobie jeszcze tam podśpiewują gdzieś kierując, no to już w ogóle jest komplet. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to przypominam o kolizji w Strzelcach Opolskich na ulicy Krakowskiej. Tam ciężarówka spotkała się z osobówką za blisko. Poza tym nie notujemy żadnych poważnych wypadków. Służby też w nich nie uczestniczą. To dobre informacje. Natomiast nieco gorsze to takie, że coraz więcej samochodów już na ulicach m.in. stolicy regionu. Tutaj uważamy na Niemodlińskiej, Wrocławskiej, Dolny Sołżyckiej. Jedziecie też już na Piastowskiej od strony Spychalskiego, czyli zakładam, że kierujecie się do pracy. Gęstnieją nam także wlotówki, w szczególności ta od strony Zawady. Tam w tej chwili jest najciężej, jeżeli chodzi o przejazd i musicie stracić kilka sekund, a czwórka bez problemu.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce tematem rozpoczynającego się właśnie teraz posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Celem spotkania pod wodzą premiera jest przygotowanie konkretnej propozycji stacjonowania nad Wisłą co najmniej 15 tysięcy amerykańskich wojskowych. Rozpoczął się ostatni etap budowy nowego żłobka w Baborowie. Placówka Zielony Zakątek przy Powstańców za 2 miliony złotych będzie gotowa we wrześniu. Będą w niej funkcjonować dwie grupy żłobkowe dla dzieci z gminy Baborów. W tym tygodniu, przypominamy, rozpoczyna się przebudowa ulicy Szkolnej, to z kolei Strzelce Opolskie. Na odcinku od ulicy Kozielskiej do Mickiewicza będzie kompletnie wyłączona z ruchu. Zakres robót obejmuje m.in. poszerzenie jezdni oraz wykonanie dodatkowych miejsc postojowych. O 8:00 zapraszam wzmożone inspekcje na drogach do końca tego tygodnia w ramach policyjnej akcji Alkohol i Narkotyki. A w porannej rozmowie Radia Opole kwadrans po 8:00 dziś u nas Grzegorz Jan Janiczak, członka Rady Krajowej Nowej Lewicy i Zarządu Lewicy w naszym regionie. Pytamy m.in. czy wiedzą, jak przekonać prezydenta do podpisania ustawy o związkach partnerskich.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Poranek taki sobie, to znaczy trochę jest chmur, trochę słońca i to słońce próbuje się przez te chmury przebić. Ma szansę na to, że wygra. Dzisiaj według synoptyków mamy mieć 23 stopnie. Będzie całkiem przyjemny wtorek na Opolszczyźnie. Poranek jeszcze dosyć rześki, 14 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale od jutra to się, proszę państwa, zacznie wizyty w zakładach pracy, dożynki, autografy. Tak będzie się zachowywać słońce jak celebryta prawdziwy. 24 jutro, 26 w czwartek, a w piątek nawet 32 stopnie.

0: Męskie granie orkiestra zawsze dobrze brzmi o poranku, 23 minuty przed godziną 8. Supermoce. Supermocy nie brakuje Irkowi Procherze. Cześć Irku.
1: Dziękuję, ale
0: jaka jest taka twoja supermoc?
1: Cóż za komplement.
0: Taka twoja ukryta supermoc.
1: Chyba umiejętność koncentrowania się, gdy trzeba.
0: Rozpraszania wtedy, kiedy nie trzeba.
1: Kiedy nie trzeba, tak, rzeczywiście. Supermoce to są takie rzeczy nabyte. One przychodzą i odchodzą. Że ma się to dane raz na zawsze.
0: Ja na przykład mam taką supermoc, że jak wychodzę z jakiegoś pomieszczenia, to mnie tam nie ma.
1: No, powiem ci, chociaż dzięki radiu możesz też być w dwóch miejscach równocześnie.
0: To też prawda. Albo taka supermoc, że jak nic nie mówię, to nie słychać.
1: Tak jak teraz.
0: Na przykład.
1: To właśnie była supermoc Magdy.
0: Tak. A kto dzisiaj będzie gościem porannej rozmowy?
1: Gościem Radia Opole będzie Grzegorz Jan Janiczak, członek Rady Krajowej Nowej Lewicy i Zarządu Lewicy w Opolu, a więc będziemy poruszali tematy bliskie sercu, które się ma po lewej stronie. Tak, oczywiście. A takim tematem bez wątpienia jest temat ustawy o związkach partnerskich. W tym tygodniu prezydent ma rozmawiać z przedstawicielami PSL-u właśnie o tej ustawie, której jeszcze nie podpisał, albo też nie zawetował. No i będę pytał Grzegorza Janiczaka, czy Lewica się nie wybiera na to spotkanie, czy dostała zaproszenie, czy też
0: właśnie
1: nie dostała.
0: To, może się wybierać, ale nie wiadomo, czy zostali wybrani do tego, żeby się tam wybrać.
1: Otóż to. A będziemy też rozmawiali o innej głośnej sprawie. Transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Będę pytał, czy Lewica monitoruje w jakiś sposób na naszym terenie, w samorządach, czy te transkrypcje są dokonywane, czy też ich nie. Bo premier wypowiedział się bodajże przedwczoraj na ten temat, mówiąc, że on generalnie będzie chciał wszystkich namawiać, żeby nie robić z tego wojny domowej. Czy się uda? To też jedno z pytań do naszego dzisiejszego gościa.
0: Poranna rozmowa w Radio Opole, jak zwykle kwadrans po godzinie 8, a tę rozmowę poprowadzi Ireneusz Prochera. Będzie też jego gość.

0: Radiem Opole.
1: Mamy 14 minut do godziny 8. Niebawem przekonamy się, czy Maja Chwalińska zdobędzie dziką kartę na Wimbledon. Jak dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Londynie, Anna Rączkowska, organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego świata planują ogłosić nazwiska posiadaczy dzikich kart dzisiaj, późnym rankiem. Polska tenisistka jest wymieniana przez ekspertów i brytyjskie media wśród zawodniczek, które mają bardzo duże szanse na otrzymanie specjalnego zaproszenia do głównej drabinki.
2: Informacje dotyczące dzikich kart opublikujemy we wtorek przed południem. Taką odpowiedź otrzymałam od biura prasowego Wimbledonu. Nazwisko Maji Chwalińskiej pojawia się niemal we wszystkich brytyjskich publikacjach poświęconych Wimbledonowi. Dziennikarze i eksperci zwracają uwagę, że Polka znalazła się w szczególnej sytuacji. Gdy lista uczestniczek była zamykana, nie miała jeszcze na koncie wyników, które w ostatnich tygodniach przyciągnęły uwagę tenisowego świata. To właśnie dlatego wielu brytyjskich obserwatorów uważa dziś, że zasługuje na specjalne zaproszenie do głównej drabinki. W brytyjskich komentarzach można znaleźć opinię, że pominięcie zawodniczki będącej w tak dobrej formie byłoby trudne do uzasadnienia. Wimbledon dzikie karty przyznaje według własnego uznania. Pod uwagę brane są m.in. aktualna forma, wcześniejsze występy na londyńskich trawiastych kortach oraz zainteresowanie kibiców i mediów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Akurat na brak zainteresowania kibiców i mediów Maja Chwalińska narzekać raczej nie może. Stała się teraz znana nie tylko w świecie sportu. Okazuje się, że jest też ikoną mody, zdrowia, urody. I bardzo dobrze. Tegoroczny Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca.

0: na nie czekaliśmy, ale w końcu się pojawiło, aczkolwiek nie przyzwyczaiłabym się do niego specjalnie. Słońce jest teraz już na Opolszczyźnie. Kierowcy powinni mieć przy sobie okulary przeciwsłoneczne. Już za moment wyjeżdżamy na opolskie drogi, a punktualnie o 8 wiadomości.
1: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
2: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Dzień dobry, Straż Miejska.
5: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
4: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
5: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
6: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
7: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radio Opole.
8: I ja tak sobie myślę, że to już jest ten czas w roku, gdy dzieciaki same chodzą do szkoły, nie trzeba ich podrzucać, bo brzydka pogoda, plus to, że często sami wybieracie bardziej ekologiczne środki transportu, a to przekłada się na sytuację drogową. Oleska do Chabrów i Oleska do Opola Wschodniego, Nysy Łużycki na Zaodrze i Wrocławsko do centrum, a przypomnę, jest godzina prawie 8, więc no nie jest to jakieś specjalnie duże zagęszczenie. Wolno od strony, zawady na dojazdówce, pewne problemy też na obwodnicy północnej, ale poza tym jest okej.
0: Powoli zbliżamy się do godziny 8. O tej porze jak zwykle przenosimy się do redakcji informacji. Wszystko to, co warto wiedzieć z samego rana, mamy dla Was już teraz.
9: Jesteśmy na miejscu, rozpoczynamy. Policja w Małopolsce od tego rozpoczniemy. Poszukuje 19-latka podejrzewanego o zamordowanie byłej partnerki. Wzmożone inspekcje na drogach do końca tego tygodnia w ramach ogólnoeuropejskiej akcji Alkohol i Narkotyki są widoczne także w naszym regionie. Będzie też pogodowy plan dla opolskiego do końca tygodnia. Z każdym dniem kilkustopniowe wzrosty temperatury.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Jacek Grudnik.
9: Małopolska policja poszukuje 19-latka podejrzewanego o zamordowanie swojej byłej partnerki, do czego doszło w Mszanie Dolnej. Jak mówi Polskiemu Radiu Jolanta Batko z limanowskiej policji, do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych.
10: Mężczyzna, będący byłym partnerem 19-latki, przybył do miejsca, w którym przebywała kobieta. Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował ją. Działania poszukiwawcze zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, pionu prewencji, przewodnicy psów, a także grupy poszukiwawcze. Rozstawiono punkty blokadowe. Teren przeszukiwany jest wykorzystaniem dronów, zarówno policyjnych, jak i GoPro.
9: Limanowska policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. Do akcji poszukiwania włączono także policyjny helikopter Black Hawk.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
9: Zmuszone inspekcje na drogach i działania profilaktyczne przez cały tydzień w ramach policyjnej akcji Alkohol i Narkotyki. O tym, jak wygląda to ogólnoeuropejskie, jak się okazuje, przedsięwzięcie, Aneta Łuczkowska.
11: W całej Europie można spodziewać się wzmożonych kontroli trzeźwości. Najwięcej będzie ich w piątek. Wtedy policja przeprowadzi 24-godzinny maraton, w ramach którego będzie badać kierowców alkomatami i narkotestami. Co ważne, można samemu zgłosić, gdzie taka kontrola powinna się odbyć. Sama akcja ma głównie wymiar prewencyjny, bo już informowanie o tym, że kontroli będzie wyjątkowo dużo, powinno odstraszyć nietrzeźwych od wsiadania za kierownicę, a to wciąż poważny problem.
9: Najmłodsi internauci mają zbyt łatwy dostęp do treści erotycznych i reklam alkoholu. To smutny wniosek z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Prawie co trzecie dziecko w wieku od 7 do 14 lat miało kontakt ze stronami erotycznymi, trafiało także na reklamy piwa alkoholowego. lub mocnych alkoholi. Jak mówi prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj, liczby są niepokojące, zwłaszcza, że użytkownicy w wieku od 7 do 14 roku życia dziennie spędzają w sieci prawie 4,5 godziny.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
9: W porannej rozmowie Radia Opole kwadrans po 8 Grzegorz Jan Janiczak, członka Rady Krajowej Nowej Lewicy i Zarządu Lewicy w naszym regionie. Między innymi o to, czy wiedzą, jak przekonać prezydenta do podpisania umowy o związkach partnerskich, będzie pytać Ireneusz Prochera.
12: W tym tygodniu prezydent ma rozmawiać z przedstawicielami PSL-u właśnie o tej ustawie, której jeszcze nie podpisał, albo też nie zawetował. No i będę pytał Grzegorza Janiczaka, czy Lewica się nie wybiera na to spotkanie, czy dostała zaproszenie. Będziemy też rozmawiali o innej głośnej sprawie, transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Będę pytał, czy Lewica monitoruje w jakiś sposób na naszym terenie, w samorządach, czy te transkrypcje są dokonywane, czy też ich nie.
9: A poranną rozmowę Radio Opole rozpoczynamy jak zawsze w tygodniu od poniedziałku do piątku. Kwadrans po godzinie 8:00 zdecydowanie warto posłuchać. Teraz pogodowy plan dla Opolskiego do końca tygodnia. Z każdym dniem proszę spodziewać się kilkustopniowego wzrostu temperatury. Tak to wygląda. Dziś 23, środa 24, czwartek 27, piątek 31, w sobotę nawet 33 stopnie. Podobnie będzie w niedzielę. O poranku wciąż chłodno, dziś w okolicach 10 stopni. Warto pamiętać, że początek kalendarzowego lata 22 czerwca także dużych powodów do narzekania na razie nie powinniśmy mieć.
1: Światowe agencje informują.
9: Stany Zjednoczone, 8 osób zginęło w katastrofie amerykańskiego bombowca strategicznego B-52 w Kalifornii. Trwa ustalanie przyczyn tego wypadku, do którego miało dojść w trakcie rutynowego lotu testowego. 18 miliardów funtów zainwestuje Japonia w Wielkiej Brytanii. Przyspieszyć mają także poważnie prace nad wspólnym myśliwcem nowej generacji. To najważniejsze wnioski ze spotkania szefów rządów obu krajów. Japońskie media piszą, że relacje Londynu i Tokio zmierzają w stronę quasi-sojuszu, czyli takiego prawie sojuszu. Co ważne w kontekście ostatnio mocno napiętych relacji.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: O tej dobrej pogodzie to można mówić godzinami nawet. Możemy się w ogóle umówić, że będziemy mówić tylko o tym, kiedy będzie słońce na Opolszczyźnie. Taka pogoda wielu osobom przypada do gustu. Dzisiaj 23 stopnie, jutro 24, od czwartku coraz cieplej, w piątek i w sobotę ponad 30 na Opolszczyźnie, a teraz o poranku 15.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Nie mamy co narzekać. No chyba, że powoli będziemy narzekać na to, że jest nam za ciepło, a wtedy z rozrzewnieniem będziemy wspominać te dni, kiedy o poranku było przyjemne 8-10 stopni. 5 po 8, Magda Szybińska i Marcin Kobza.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
0: Po reklamie.

0: Love Sensation to wiosenna nowość Madonny w Radiopole. Mamy kwadrans po godzinie 8, a teraz najnowsza poranna rozmowa, którą poprowadzi Ireneusz Prochera.
1: Gościem porannej rozmowy jest Grzegorz Jan Jelniczak, członek Rady Krajowej Nowej Lewicy i Zarządu Lewicy w Opolu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkie osoby.
1: W tym tygodniu prezydent ma rozmawiać m.in. z Urszulą Pasławską z PSL-u o ustawie o związkach partnerskich. Lewica wybiera się na to spotkanie?
2: To jest rozmowa PSL-u. Lewica w postaci tutaj Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka wystosowała list do prezydenta z prośbą o spotkanie, żeby właśnie porozmawiać o tym projekcie i o tym, żeby go przekonać też do podpisu pod tym projektem. Mam nadzieję, że takie spotkanie będzie miało miejsce i że uda się przekonać pana prezydenta, bo jest to ustawa, mimo że nie jest doskonała, to jest to ustawa ważna dla naszego środowiska.
1: No ale to trochę by prezydent zadziałał wbrew swojemu środowisku politycznemu, gdyby podpisał. Nie sądzi pan? No,
2: nie sądzę. W całej Europie, w większości krajów europejskich to konserwatywne rządy wprowadzały równość małżeńską, jak na przykład w Wielkiej Brytanii David Cameron, który uważał to jako swój dorobek i jako swój obowiązek, żeby jako konserwatywny premier wprowadzić równość małżeńską, bo to małżeństwo jest taką podstawą konserwatywnych właśnie wartości.
1: Myśli pan, że na Węgrzech też tak będzie?
2: Myślę, że na Węgrzech mamy już uregulowane prawo dużo wcześniej. Tam są związki partnerskie.
1: Viktor Orban?
2: Nie, wcześniej.
1: Jeszcze wcześniej
2: były uregulowane kwestie związków partnerskich i to zostało.
1: A mam taki sondaż, z którego wynika, że niemal połowa Polaków uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej. Myśli pan, że też świadomość Polaków się zmienia?
2: Zdecydowanie. No, mamy za sobą 25. paradę w Warszawie, która i też liczne marsze równości w całej Polsce, które zmieniły postrzeganie osób LGBT. Ludzie już się nie boją, że ich sąsiad jest gejem, nie boją się, że ich dziecko może być innej orientacji. Ta świadomość jest dużo większa w naszym społeczeństwie i myślę, że społeczeństwo znacznie wyprzedza polityków w myśleniu takim prodemokratycznym i pro praw człowieka w kwestii tutaj osób LGBT+.
1: W tym temacie podziały przebiegają politycznie, tak? Lewica, prawica? Bo mówił pan, że za granicą konserwatyści wprowadzali te rozwiązania, a u nas? Kto je ostatecznie zdecyduje się wprowadzić? Jak pan myśli?
2: Pamiętajmy, że mimo, że lewica jest teraz w rządzie, to ten rząd jest mocno konserwatywny i partie, które z nami współrządzą, są partiami chrześcijańskimi, o chrześcijańskich wartościach. W Parlamencie Europejskim zasiadają w mocno konserwatywnych środowiskach i to także dzięki nim udało się pewne zmiany wprowadzić. To nie są idealne zmiany. Jako lewica mówimy o równości małżeńskiej, łącznie z prawem do adopcji, ale to są jakieś kroki, które słusznie są podejmowane przez naszą koalicję i mam nadzieję, że to się uda wprowadzić.
1: No takiego sojusznika w PSL-u znaleźliście, to no, też partii raczej konserwatywnej.
2: Ja bym tego nie nazywał może sojusznika, bo nasza ministra Katarzyna Kotura poszła na bardzo duże ustępstwa, co moim zdaniem jest trochę nieporozumieniem jako polityka lewicy i też działacza takiego społecznego, który od lat działa w ruchach LGBT. Partia PSR mocno okroiła ten projekt. To jest naprawdę takie totalne minimum praw, które trochę nawet nas wyzuwa z człowieczeństwa miejscami, ale no jest to projekt niedoskonały, ale jestem też świadomym politykiem i wiem, że to jest jedyna realna szansa na to, żeby cokolwiek zmienić na dzień dzisiejszy w polskim prawie.
1: Czyli umowa cywilnoprawna u notariusza, rejestrowana następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego.
2: Na przykład, tak.
1: Takie minimum.
2: To jest takie minimum. Myślę, że mamy 2026 rok. Większość Unii Europejskiej już ma uregulowane te statusy, są małżeństwa. Mamy transkrypcję małżeństw, która weszła już do Polski i stała się faktem tych małżeństw zawartych za granicą i dziś ta ustawa jest takim małym kroczkiem, żeby w Polsce żyło nam się lepiej.
1: A propos transkrypcji, premier przedwczoraj mówił tak: będę chciał wszystkich namawiać, żeby nie robić z tego wojny domowej. Tu chodzi tak naprawdę o to, żeby ludzie, którzy mają inny sposób życia, nie czuli się wyobcowani i żeby nie utrudniać ich życia, ich codzienności. Czyli premier tak dosyć zachowawczo w kwestii dotyczącej transkrypcji tych aktów zawartych poza granicami Polski podchodzi do tematu.
2: Ja się trochę dziwię słowom tutaj Donalda Tuska, gdyż jeżeli ktoś złoży wniosek o transkrypcję aktów w swoim urzędzie i ten urząd odmówi, to zamyka to jego drogę do... Znaczy zamyka drogę. Musi iść do sądu, żeby...
1: Do sądu administracyjnego, żeby
2: tą sprawę wywalczyć. Więc mam nadzieję, że podobnie jak było ze Stefami wolnymi od LGBT, tak tutaj w tej kwestii przeważą przede wszystkim takie, w cudzysłowie, szantaże finansowe, czyli że te gminy, które będą odmawiać, będą traciły subwencje z, na przykład z Unii Europejskiej, czy programy finansowania, wsparcia rozwoju danej gminy.
1: A Lewica jakoś monitoruje, jak ta kwestia wygląda w naszym województwie? Były już takie próby transkrypcji?
2: Nie wiem na chwilę obecną, jak to wygląda. Myślę, że to jest jeszcze trochę za wcześnie, bo to dopiero mija miesiąc od tych transkrypcji. Myślę, że za kilka miesięcy będziemy mogli sprawdzić, jak to tutaj wyglądało. Myślę, że w Opolu nie będzie żadnych problemów, żeby te transkrypcje były przyjmowane.
1: No właśnie, ale w kraju już takie samorządy są, które ogłosiły, że nie będą tych transkrypcji robiły.
2: Tak, na przykład Zakopane, aczkolwiek wczoraj to pierwsze małżeństwo, które wygrało tą sprawę, Jakub i tam, nie pamiętam już imienia partnera, byli w Zakopanem i poprosili o odpis aktu swojego małżeństwa i urząd w Zakopanem wydał taki odpis aktu, więc jest to jednak pewne zdziwienie, bo spodziewaliśmy się, że dostaną decyzję odmowną, a jednak Urząd Stanu Cywilnego wydał taki odpis.
1: To trochę niekonsekwentne ze strony samorządu.
2: Bo nie mają wyjścia. Prawo jest prawem, rozporządzenie jest rozporządzeniem, które obowiązuje i urzędy powinny się stosować do tego, co obowiązuje w polskim prawie.
1: A pensja minimalna Lewicy ustalona na posiedzeniu rządu zadowala? 144 wzrost minimalnego wynagrodzenia 144 zł. Minister Dziemianowicz-Bąk z Lewicy chciała 180 zł.
2: No jest to niewielka różnica pomiędzy tymi 140 a 180 zł. Nie zadowala nas ta podwyżka tej płacy minimalnej. Osobiście uważam, że powinna być ona większa i powinna być bardziej zależna też od tej średniej płacy. Dziś te podwyżki są zbyt mało godne.
1: Ale to zaskakujące, bo pan też jest przedsiębiorcą, a mówi pan, że chce pan, żeby minimalna rosła.
2: Tak, jestem przedsiębiorcą, ale wiem też, że dzięki temu, że ludzie zarabiają więcej, to wydają też więcej. To doskonale było widać po tym, jak na przykład Prawo i Sprawiedliwość prowadziło takie programy jak 500+, później 800+, trzynastki, czternastki, to automatycznie ilość klientów w sklepach i ta konsumpcja też się wzmocniła, bo ludzie wreszcie mieli pieniądze na to, żeby wydać na swoje przyjemności, na takie rzeczy, których kiedyś sobie odmawiali.
1: Czyli gospodarka ruszała wtedy.
2: Dokładnie.
1: Jest więcej pieniędzy w gospodarce, to się wszystko kręci.
2: No tak jest. No, nie ma wyjścia. No, żeby się kręciło w gospodarce, to ludzie muszą mieć pieniądze, żeby móc je wydawać.
1: A coś będziecie robili jako Lewica w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia? Słyszymy na przykład o zamykaniu oddziałów.
2: Sytuacja w ochronie zdrowia wymaga naprawy. W audycji tutaj kiedyś w radiu, jak była możliwość odwołania naszej ministry zdrowia, mówiłem, że należy ją odwołać, ponieważ sobie nie radzi z tą sytuacją w ochronie zdrowia. Wycofała z ministerstwa naszego wiceministra zdrowia, pana Koniecznego, który był wieloletnim dyrektorem szpitala w Częstochowie, który miał zupełnie inne podejście do tego systemu ochrony zdrowia. Myślę, że potrzebujemy znacznych reform, szczególnie jeżeli chodzi o zarobki lekarzy, zarobki pielęgniarek, o formy zatrudniania tych pracowników w szpitalach i w poradniach publicznych.
1: Ale tutaj nawiązuje pan do głośnej ostatniej sprawy lekarza z Warszawy, który w 2025 roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, będąc równocześnie w kilku miejscach.
2: Tak, jest to bardzo bulwersujące. Myślę, że to jest po prostu zwykłe oszustwo i złodziejstwo i tak to trzeba nazywać. jest mi głupio, że jest to członek naszej koalicji, że musimy się dzisiaj tłumaczyć.
1: Wypisał
2: się z koalicji, ale myślę, że to za mało. Powinien oddać te nielegalnie zarobione pieniądze, bo nie mógł być jednocześnie w szpitalu i w telewizji, nie mógł być jednocześnie w kilku miejscach, w miejscach pracy. Niestety dowiedzieliśmy się o tym tylko dlatego, że on był radnym.
1: A musiał wypełnić oświadczenie majątkowe.
2: Tak, a to jest praktyka niestety wielu lekarzy, że będąc na dyżurze w szpitalu na przykład przyjmują na online pacjentów, a nie mają czasu na to, żeby zająć się pacjentami na NFZ.
1: A to powinno się wprowadzić takie odgórne ograniczenie zarobków lekarzy?
2: Może nie tyle zarobków, bo niektórzy lekarze faktycznie mogą zarabiać większe pieniądze. Powinno być to zgodne z ich kompetencjami, z ich umiejętnościami, z tym, co robią, bo nie można porównywać zwykłego pediatry, który przyjmuje w gabinecie POZ-u z chirurgiem, który operuje specjalistycznym sprzętem. Ale powinno być przede wszystkim wprowadzone jakieś regulacje, które kontrolują ilość dyżurów lekarzy i jakieś mechanizmy, które potrafią wyeliminować takie łączenie na przykład bycia jednocześnie na dwóch oddziałach, czy w dwóch różnych szpitalach, czy w praktyce prywatnej i w POZ-cie.
1: Grzegorz Janiczak jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszej tej rozmowy oczywiście w internecie na stronie internetowej Radio Opole.
3: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Ave Maria, tak się czasami śpiewa, kiedy się jest kierowcą na opolskich drogach, no i niestety trafi się na czerwoną falę. Jest prawie w pół do dziewiątej, wyruszamy po raz kolejny na opolskie drogi, a dzisiaj autopilotem Radia Opole jest Kuba Biele.
1: Autopilot Radia Opole.
2: I pojedyncze problemy obserwujemy na Wrocławskiej do Nysłużyckiej. Delikatne oczekiwanie także na dojeździe do Opola Wschodniego z Nysłużyckiej Budowlanych. Tam też chwilkę postoicie przed światłami w kierunku centrum. Dodatkowo mamy pewne problemy na obwodnicy północnej przy przebudowywanym fragmencie oraz na wlotówce od strony Zawady. Zatrzymacie się również na Ozimskiej w kilku punktach, no ale to standardowe oczekiwanie. Poza tym jest ok, podobnie jak na autostradzie.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Koniec poszukiwań w Szanie Dolnej. Jak ustaliło nieoficjalnie Polskie Radio, poszukiwany w sprawie śmierci swojej partnerki 19-latek nie żyje. Policjanci nie kończą jednak działań. Cały czas zaangażowane są liczne siły, w tym policyjny Black Hawk. Ustawa niedoskonała, to fakt, ale ważna dla naszego środowiska, stanowi na dziś możliwy do zrealizowania kompromis. To powiedział w porannej rozmowie Radio Opole Grzegorz Jan Janiczak, członek Rady Krajowej Nowej Lewicy, odnosząc się do ustawy o związkach partnerskich, która czeka na podpis prezydenta. W tym tygodniu do Pałacu Prezydenckiego właśnie w tej sprawie wybiera się delegacja PSL-u. W ocenie gościa Radio Opole w Polsce zmienia się postrzeganie osób o innej orientacji. Społeczeństwo, mówi, wyprzedza samych polityków w kwestii zgody na przyjęcie bardziej przyjaznych dla takich par rozwiązań. O 9:00 zapraszam. Pytamy kierowców, czy odczuli obowiązującą od dzisiaj wyższą akcyzę na paliwa. A w sporcie mundialowa sensacja w pierwszym meczu Mistrzów Europy Hiszpanów. Dziś do gry wchodzą Francuzi, a po północy także broniący tytułu Argentyńczycy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A już było tak dobrze, a już tak się bardzo cieszyliśmy z tego, że słońce jak zaczęło świecić, także już zostanie razem z nami na długo, długo, a tymczasem chmury znowu pojawiły się w stolicy województwa opolskiego, ale z tych chmur raczej deszczu nie będzie. Raczej, bo minimalna szansa na to, że koło południa delikatnie może pokropić, podobnie po 21:00, tak mówią synoptycy IMGW. Dzisiaj do 23 stopni, a od jutra coraz cieplej.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Zachowajmy zimną głowę, gorące serce. To się zrobi wtedy, kiedy będą trzydziestki na termo.

0: 20 minut pozostało do godziny 9. Słuchajcie porannego programu w Radio Opole. Dzisiaj wtorek, więc statystyczny wtorek w Radio Opole. Hanna Sterniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu razem z nami. Cześć, Hanie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: My tak często mówimy, że coś znaleźliśmy w internecie, że w internecie czytamy. Okazuje się, że ten internet to jest rzecz, bez której my sobie poradzić już po prostu chyba nawet nie potrafimy, bo jesteśmy bardzo cyfrowym krajem. No i dane na ten temat także Urząd Statystyczny ma.
1: Tak, to prawda. Jesteśmy bardzo połączeni, connect. Aż 96,2% gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do internetu.
0: To wygląda, jakbyśmy prawie wszyscy mieli ten internet.
1: Tak, bo prawie wszyscy mamy. I co ciekawe, właśnie gospodarstwa domowe, które są z dziećmi, to tam 100% tych gospodarstw jest podłączonych do internetu. Natomiast te bez dzieci stanowią 95% w danej grupie gospodarstw.
0: No, powiedz teraz jakiemuś rodzicowi, że nie będzie w domu internetu, no to się mu oberwie od najmłodszych. Ale pewnie też są widoczne różnice między tymi bardziej zurbanizowanymi, a tymi mniej zurbanizowanymi miejscami na mapie Polski.
1: Tak, tam są nadal widoczne różnice. Jeżeli chodzi o miasta, to tam 97% gospodarstw jest podłączonych do internetu, natomiast na wsi 95%.
0: Ale to i tak są niewielkie różnice.
1: Bardzo nieduże różnice, rzeczywiście. Natomiast jeszcze lepiej sytuacja wygląda w przypadku internetu szerokopasmowego, czyli tych szybkich łączy, dzięki którym możemy oglądać filmy, czy korzystać z usług online.
0: Słuchać Radia Opole.
1: Słuchać radia, oczywiście. 94,9% gospodarstw domowych posiadało właśnie ten dostęp szerokopasmowy.
0: No to jeszcze spróbujmy popatrzeć na województwa. Skoro mamy taki bardzo wysoki procent dostępu do internetu, to pewnie w województwach też będzie niewielka różnica.
1: W województwach również jest niewielka różnica. Widać tutaj na pewno wschód i zachód Polski różnią się między sobą. Natomiast najwyższe wskaźniki odnotowano w województwie, no tutaj wschodnim, podkarpackim, mazowieckim i podlaskim, gdzie dostęp do internetu szerokopasmowego przekraczał 97%, ale opolskie również znalazło się w grupie regionów powyżej średniej dla Polski.
0: To, że mamy, to jest jedna rzecz. To jak korzystamy, to zupełnie inna para kaloszy. I o tym w Radio Opole powiemy już za chwilę.

0: Często mówimy, że Radio Opole można słuchać także przez sieć, przez stronę internetową www.radio.opole.pl. A to, że mamy dostęp do internetu, to jest pewne, bo Polska jest bardzo cyfrowym krajem. Dzisiaj o tym rozmawiamy z Hanną Starniuk-Mościcką z Urzędu Statystycznego w Opolu. Sam dostęp do internetu to jest jednak dopiero początek. Trzeba jeszcze zapytać, jak regularnie my Polacy z tego internetu korzystamy.
1: Korzystamy bardzo regularnie. W 2025 roku 89% Polaków korzystało z internetu regularnie właśnie, czyli co najmniej raz w tygodniu. Jeszcze bardziej imponujące jest to, że 85% osób korzystało z internetu codziennie lub prawie codziennie.
0: Ja bym powiedziała, że teraz większość z nas mówi do swoich najmłodszych, do swoich pociech, ty już przestań korzystać z tego internetu, że tak bardzo mocno wykorzystujemy to narzędzie. A do czego?
1: Głównie do komunikatorów internetowych. Robi to blisko 75% osób, ale też bardzo popularna jest poczta elektroniczna, 69% osób, czytanie wiadomości gazet online, 69%, wyszukiwanie informacji o produktach i usługach oraz korzystanie z mediów społecznościowych, 63%.
0: Z tymi gazetami to jest ciekawa sprawa, bo teraz zobaczyć kogoś, kto czyta taką zwyczajną papierową gazetę, to jest naprawdę zjawisko, no jedno pewnie na ileś tam tysięcy. Coraz większą rolę też w naszym życiu odgrywają zakupy internetowe. Jak to wygląda w statystykach?
1: Aż 70% osób robi zakupy przez internet. Dla wielu jest to po prostu codzienność. Od odzieży i książek po bilety, czy też usługi, ale też korzystamy z usług administracji publicznej online, czyli e-urząd skarbowy, internetowo konto pacjenta, czy m-obywatel.
0: No tak, coraz więcej tych usług jest dostępnych. Nie musimy wychodzić z domu, żeby załatwić jakieś sprawy urzędowe. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony trochę szkoda, no bo ten kontakt człowiek się zatraca. Mimo wszystko jesteśmy bardzo cyfrowym krajem. Jak wyglądamy na tle Unii Europejskiej?
1: Polska z wynikiem 95,9% gospodarstw domowych z dostępem do internetu plasuje się powyżej średniej unijnej, czyli naprawdę nieźle.
0: No to całkiem dobrze to wygląda. Bardzo dziękuję. To był wtorek statystyczny w naszym studiu Hanna Starniuk-Mościcka. Jak co tydzień była? Z Urzędu Statystycznego w Opolu. Bardzo Ci dziękuję, Haniu.
1: Dziękuję.
0: I do usłyszenia, do zobaczenia w następnym tygodniu.

0: może się mylę, ale mundial bez udziału biało-czerwonych jakiś taki trochę mniej ekscytujący, przynajmniej w naszym kraju. O sporcie więcej już za moment, a za chwilę wyjedziemy po raz kolejny na opolskie drogi.
1: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
2: Reklama.
3: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
2: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
3: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
2: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
4: Mamy dwie kolizje w Nysie, na ulicy Towarowej i na ulicy Osmańczyka. Tam spotkały się za blisko samochody osobowe. Uważajcie w tych miejscach. Dodatkowo w Niwnicy potrącenie sarny. Jeżeli chodzi o wypadki, to tych brak. Takie informacje płyną od nas do nas ze służb. Jeżeli chodzi o utrudnienia związane z korkami, to w Opolu już raczej luźno. Pojedyncze utrudnienia Kołłątaja, a także na skrzyżowaniu Ozimska-Katowicka. To taki bardzo korkujący się punkt naszego miasta. Jeżeli chodzi o obwodnicę, też już spokojnie, a czwórka również bez problemu dojeżdżamy do Wrocławia i Katowic. Szerokiej drogi życzę.
0: Informacje z opolskich dróg na bieżąco w Radiu Opole. Bądźcie razem z nami. Na zegarach już godzina 9:00. To pora na najnowsze wiadomości.
5: Podejrzewany o zabójstwo swojej partnerki w Mszanie Dolnej, 19-latek nie żyje. Od tego rozpoczniemy. W wiadomościach także Grzegorz Jan Janiczak, członek Rady Krajowej Nowej Lewicy o ustawie dotyczącej związków partnerskich. W sporcie mundialowa sensacja w pierwszym meczu Hiszpanów. Dziś do gry wchodzą Francuzi, a po północy broniący tytułu Argentyńczycy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A te wiadomości przygotował Jacek Rudnik.
5: Rozpoczynamy od Małopolski. Koniec poszukiwań w Mszanie Dolnej. Jak przekazało nieoficjalnie Polskie Radio, w sprawie śmierci swojej partnerki 19-latek nie żyje. Do morderstwa miało dojść w poniedziałek w godzinach wieczornych w miejscu zamieszkania kobiety. Według informacji telewizji limanowskiej TV28 ofiara krótko przed zbrodnią chciała się rozstać z 19-latkiem. Ten miał według informacji stacji ją nękać. Mężczyzna nie był wcześniej karany. Policja nie podaje na razie żadnych dodatkowych informacji na temat tego zdarzenia.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
5: Kwestie logistyczne związane ze stałą obecnością amerykańskich wojsk w Polsce. Tematem posiedzenia Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Rady Ministrów. Wiceminister Spraw Wewnętrznych Wiesław Szczepański powiedział w Polskim Radiu, że konieczne jest przygotowanie logistyczne do stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.
6: Polska musi przygotować miejsce zakwaterowania żołnierzy, składowania również sprzętu, ale również całą logistykę związaną z zakwaterowaniem żołnierzy, którzy będą mieszkali, a więc również ich rodzin, tam gdzie są bazy amerykańskie. Cała logistyka, można powiedzieć, budowy zaplecza socjalnego leży po stronie polskiej, no to musimy być przygotowani.
5: Wypracowane rozwiązania mają potwierdzić pełną gotowość Polski do przyjęcia kolejnych amerykańskich komponentów obronnych, o co polski rząd, przypomnijmy, wnioskował niedawno w Waszyngtonie.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
5: Ustawa jest niedoskonała, ale ważna dla naszego środowiska, stanowi na dziś możliwy do zrealizowania kompromis, a to powiedział w porannej rozmowie Radio Opole Grzegorz Jan Janiczak, członek Rady Krajowej Nowej Lewicy i Zarządu Lewicy w naszym regionie. Tak odnosił się do ustawy o związkach partnerskich, która czeka na podpis głowy państwa.
7: Lewica w postaci tutaj Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka wystosowała list do prezydenta z prośbą o spotkanie, żeby właśnie porozmawiać o tym projekcie i o tym, żeby go przekonać też do podpisu pod tym projektem. Mam nadzieję, że takie spotkanie będzie miało miejsce i że uda się przekonać pana prezydenta, bo jest to ustawa, mimo że nie jest doskonała, to jest to ustawa ważna dla naszego środowiska.
5: W tym tygodniu do Pałacu Prezydenckiego wybiera się delegacja PSL-u właśnie w tej sprawie. W ocenie gościa Radia Opole w Polsce zmienia się postrzeganie osób o innej orientacji. Pytaliśmy także o ostatnią podwyżkę płacy minimalnej. Jakiej skalę ocenia nasz gość? Proszę posłuchać wiadomości o 10:00.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: Kierowcy z Wrocławia, teraz Dolny Śląsk, na razie nie odczuwają obowiązującej od dzisiaj wyższej akcyzy na paliwa. Pytał o to Mateusz Czmiela.
8: Czy zawróciła na paliwo? Odczuła pani dzisiaj tankując?
9: Nie. Wczoraj było 6,04, dzisiaj jest 5,97, więc jest i tak taniej niż wczoraj.
10: Raczej nie, zawsze za stówkę tankuję, także...
8: Bez względu na wszystko.
10: Bez względu, dokładnie.
11: Wie pan co, ja zawsze tak zeruję, że muszę później tankować na full, bo bardzo mało jeżdżę. Do żłobka i do pracy.
5: Od lipca wraca także wyższy 23% VAT na paliwa, także ten początek wakacyjnych wyjazdów pod znakiem pytań, czy stosunkowo atrakcyjne ceny uda się utrzymać. 16 mieszkań komunalnych powstanie w Prudniku. Pierwszeństwo w ich zasiedleniu będą mieć poszkodowani w ostatniej powodzi. Umowa z wykonawcą tego wielorodzinnego bloku, który zostanie oddany do użytku jesienią przyszłego roku, podpisało miejscowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego, przy czym mieszkania będzie przydzielać gmina.
1: Światowe agencje informują.
5: We francuskim Avion, drugi dzień szczytu państw G7. Wczoraj dominował temat amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych. Dziś główną kwestią ma być wojna w Ukrainie. We Avion pojawi się ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Brytyjski rząd ma ambitny plan całkowitego odcięcia dzieci poniżej 16 roku życia od mediów społecznościowych. Premier Keir Starmer ogłosił, że jeszcze przed świętami parlament ma przyjąć odpowiednie przepisy. Zakaz zacznie obowiązywać wiosną. To / social media, jak piszą brytyjskie portale, to jedna z najbardziej radykalnych decyzji dotyczących internetu dla młodych ludzi w Europie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
5: 4 po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
12: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Pierwsze rozstrzygnięcia w grupie H piłkarskich mistrzostw świata przyniosły spore niespodzianki. Po sensacyjnym remisie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka Urugwaj niespodziewanie podzielił się punktami z Arabią Saudyjską, remisując 1-1. Gola dla Saudyjczyków strzelił Al-Amri, natomiast trafienie dla Ursusów zanotował Maximiliano Araujo. Inauguracyjne spotkania mają za sobą także drużyny występujące w grupie G. Najpierw Egipt zremisował z Belgią 1-1. Prowadzenie ekipie Faraonów dał Emir Ashur. Wyrównanie padło po samobójczym trafieniu Mohameda Hamiego. W drugim meczu tej grupy Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Drużyna z antypodów została pierwszym niespodziewanym liderem grupowej rywalizacji. Dziś wieczorem kolejny mecz na mundialu. Kibice liczą na duże emocje w konfrontacji Francji z Senegalem. Zmieniamy temat. Zastal Zielona Góra wygrał u siebie z Legią Warszawa 85-73 w czwartym meczu finału Ekstraklasy Koszykarzy. W serii o Mistrzostwo Polski rozgrywanej do 4 zwycięstw jest remis 2-2. Zielonogórzanie po 2 z rzędu wyraźnych porażkach tym razem od początku przejęli inicjatywę. Prezentowali o wiele lepszą skuteczność rzutową, świetnie współpracowali w defensywie i uzupełniali się na parkiecie. Mówi trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski.
13: Dużo lepsza energia, małe korekty w taktyce. Najważniejsze jest gra bez piłki. Jak gramy bez piłki, to kreujemy sobie pozycje. Kreujemy pozycje też dla zawodników, którzy mają piłkę w rękach. To dzisiaj było, wydaje mi się, kluczem. Też Legia nie miała tej energii, którą miała w meczu wcześniejszym tutaj w Zielonej Górze. Cieszymy się, że doprowadziliśmy do remisu.
12: Najwięcej punktów dla triumfatorów zdobył rozgrywający Andrzej Mazurczak. 21. Rywalizacja finałowa przenosi się teraz do Warszawy. W chińskim Guang rozpoczęła się kolejna odsłona Pucharu Świata w boksie. Reprezentanci Polski odnieśli w poniedziałek 4 zwycięstwa, a najcenniejsza była ćwierćfinałowa wygrana Elżbiety Wójcik w kategorii powyżej 80 kg. Polka po jednogłośnym pokonaniu Akram Kam Patan z Indii weszła do strefy medalowej. Polsko-brytyjska para Jan Zieliński-Luke Johnson awansowała do ćwierćfinału debla w tenisowym turnieju na trawiastych kortach Queen's Clubu w Londynie. Polak i jego partner pokonali Czechów Jerzego Lechecka i Jakuba Menszika w 3 setach 3-6, 6-3, 12-10.
1: Pogoda.
3: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Do Radia Opole wpłynęła petycja w sprawie słońca, które zaprzestało świecenia. Bardzo uprasza się to słońce, by rozpoczęło swój proces przygotowawczy do lata. Dzisiaj mamy mieć 23 stopnie, no i mamy mieć dużo tego słońca, a ono jakoś się schowało za chmury i nie chce wyjść. Może jeszcze petycja nie dotarła. Teraz 16 na opolskich termometrach.
3: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No widać, słońce ma inne priorytety, być może jeszcze jakieś poddziałania i dlatego jeszcze nie rozpoczęło swojego funkcjonowania. 7 po 9, Magda Szybińska i Marcin Kobza.

0: 13 minut po godzinie 9 poranny program w Radio Pole trwa. W naszym studiu prezeska Fundacji Opolskie Działchy, Sandra Murzicz. Cześć Sandra, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Jest takie powiedzenie, że kobiety się nie zmieni. Można zmienić kobietę, ale to też nic nie zmieni. Ale jeżeli kobiety chciałyby same siebie zmienić, to mają świetną szansę na to.
1: Tak, zapraszamy bardzo serdecznie na warsztaty. Warsztaty ze zmiany to nasz nowy, stary projekt, bo wznawiamy ten projekt na odpowiedź dziewczyn, kobiet z całego regionu. Parę lat temu nam to wyszło, a wyszło dlatego, że robiliśmy warsztaty. No jak Państwo wiedzą, to zwykle warsztaty wzoru opolskiego, folkloru i okazało się, że dziewczyny przychodzą oczywiście porobić coś z nami, podziałać, ale zostawały dłużej, o wiele dłużej, po to, żeby porozmawiać. Nam tego brakuje, tego czasu spędzonego razem, tego, że możemy się wygadać i takiej, no powiedziałabym wręcz, może to brzmi wyświechtanie, ale kobiecej solidarności. Mhm. Tego, że każda z nas boryka się z jakimiś problemami w życiu i czasem wydaje nam się, że jesteśmy z tym same. No bo w domu chłop nie za bardzo rozumie, dzieci zajęte swoim życiem.

0: i potrzeba nam kogoś, kto powie, ja też przez to przeszłam. Ja też miałam podobne problemy, da się. Takie wsparcie, bo to nawet nie chodzi o to, żeby konkretnie robić, że tak powiem, terapię na miejscu, ale żeby dać sobie to wsparcie. Ja też tutaj byłam, też przez to przeszłam, możemy o tym porozmawiać.
1: Ja bym powiedziała, że te kontakty międzyludzkie są teraz bardzo pożądane. Dzisiaj w statystycznym wtorku, jak co wtorek w Radio Opole, mówiliśmy o tym, że ponad 96% gospodarstw domowych w naszym kraju jest cyfrowe, ma dostęp do sieci i z tej sieci korzystamy głównie do komunikowania się. No i w związku z tym zamierają te kontakty osobiste. Być może właśnie takie warsztaty dla kobiet są wyjściem naprzeciw tym zmianom społecznym.
0: Na pewno zauważyłyśmy to po tych warsztatach folkloru, że dziewczyny chcą przyjść, chcą się spotkać, chcą porozmawiać i siedziałyśmy o wiele dłużej. Już potem przestałyśmy udawać nawet, że coś robimy. Zaczęłyśmy organizować kręgi, oczywiście warsztaty też jak najbardziej, dalej robimy. Ale te kręgi właśnie z takiej potrzeby wynikające, żeby się spotkać, spędzić czas razem. Kiedyś kobiety miały te większe i niewiększe możliwości, ale były w kręgach takich...
1: Miały więcej okazji do tego,
0: tak,
1: bo
0: w takich
1: wspólnie
0: kręgach
1: różne rzeczy się robiło.
0: Tak, w domach były ciotki, były siostry, to towarzystwo kobiet było i było to wsparciem właśnie. Ktoś się zaopiekuje dziećmi, tu ktoś coś pomoże, przynieść, zanieść, że tak powiem, ale to wsparcie, przede wszystkim rozmowa, tego nam wrażenie brakuje. Trochę się pozbawiłyśmy tego przez tą pracę ponad nasze siły często, że brakuje nam tego czasu dla siebie spędzanego też poza takimi codziennymi obowiązkami.
1: Warsztaty zmiany dla kobiet, w jaki sposób można wziąć w nich udział, o tym powiemy w Radio Opole. Już za chwilę.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Wracamy do rozmowy z Sandrą Murzicz, prezeską Fundacji Opolskie Dziołchy. Zapraszamy na warsztaty zmiany dla kobiet. W jaki sposób wziąć udział w takich spotkaniach?
2: Na edycję opolską, która już w ten piątek niestety nie ma miejsc, ale to nic straconego. Będziemy wznawiać tę edycję w Opolu, ale taka nowość w tym roku, chcemy wyjechać w region. I że tak powiem, chcemy się wprosić do dziewczyn, do kobiet z całego regionu województwa. Po prostu można do nas napisać. Jeśli będziecie mieć panie salę, miejsce, gdzie możemy się spotkać i minimum te 10 osób, kobiet się zbierze, po prostu dajcie nam znać. My chętnie wtedy do was przyjedziemy. Możemy to zrobić w wakacje, lipiec, sierpień, ale też wrzesień. I wtedy no tak, możemy oczywiście zaproponować temat rozmów, możemy zrobić kobiecy krąg. Mamy też taki wachlarz tematów, warsztatów, które do tej pory robiłyśmy. To jest na przykład walka ze stresem, albo radzenie sobie ze zmianą. Dlaczego jest taka trudna? Rozmawiamy o tym, jakie my mamy trudności w tym, żeby na przykład zmienić pracę, zmienić życie. Chcemy czegoś nowego spróbować, ale boimy się. Ten lęk nas powstrzymuje często przed tym, żeby po prostu być szczęśliwym człowiekiem.
1: A takie pozornie błahe rzeczy, jak na przykład, nie wiem, zmiana fryzury. Czy to też się wpisuje w takie warsztaty?
2: Możemy o tym porozmawiać, jak najbardziej. Jeśli ktoś odczuwa przed tym lęk.
1: Zmiana stylu. Albo zmiana męża.
2: To już bardziej. Mamy w tym doświadczenia, więc chętnie o tym też porozmawiamy. Wszelkie zmiany w życiu, ale też te takie składniki, które na to wpływają, czyli lęk, stres. Uczymy się na tych warsztatach po prostu o tym mówić, ale też dajemy takie narzędzia, żeby sobie z tym poradzić.
1: Jedno, co jest pewne, to to, że zmiana nas dotyka i to niemal każdego dnia. To jest jedyna stała, ta właśnie zmiana. Ja tak trochę powiedziałam o tym mężu, o zmianie męża, dlatego, że przed nami bardzo magiczna noc. W tradycji słowiańskiej nocy, kiedy tego wybranka kobieta może znaleźć w bardzo łatwy sposób. Wystarczy, że wianek puści na wodę. O tej tradycji także już za chwilę powiemy w Radio Opole.

0: przed nami noc do innych niepodobna, najdłuższa noc w roku, noc Kupały. 26 czerwca to noc kultury także w stolicy województwa opolskiego. Sandra Murzicz z Fundacji Opolskie Działchy razem z nami w studiu. To jest też szczególny czas dla Was, dla opolskich działch, prawda?
1: Tak, już od wielu lat angażujemy się w Noc Kultury i robimy przy tej okazji Noc Kupały. To jest właśnie ten taki moment przejścia, przesilenia letniego, gdzie jest najkrótsza noc również, bo Noc Świętojańska i Noc Kupały pokrywają się gdzieś, tak powiem, terminowo podobnie, kiedy właśnie jest czas też na wróżenie, jest czas takiego rozprężenia. Ja to porównuję trochę do takiego jak momentu, jak kończy się szkoła. Dzieci właśnie już dostają świadectwa, wychodzą i jest taki luz i czuje się po prostu to, że teraz przed nami piękne tygodnie, miesiące letnie i jest dobrze.
0: W kontaktach damsko-męskich to jest też ważny czas, bo wtedy można było wybrać sobie swojego męża, można było zaprosić kogoś do swojego życia. W bardzo prosty sposób wystarczyło wianek rzucić na wodę.
1: Tak, wianek to jest jedno, była też nocne poszukiwania kwiatu paproci.
0: Który zakwita raz, jeden raz.
1: Tak, biały kwiat. Jest taki stereotyp, że Słowianie tacy byli tacy, no powiedzmy, bardzo lubili różne zabawy towarzyskie, ale mówi się o tym, że to tylko właśnie w Noc Świętojańską, że w Noc Kupały było to takie rozprężenie i pewne przyzwolenie na pewne zachowania damsko-męskie. Jest wcześniej rano, żebyśmy o tym mówiły, ale tak, to była ta noc, kiedy właśnie przyroda, natura budziła się do życia, kiedy również ten kult płodności ten wśród Słowian był dość istotny. Oni żyli bardzo blisko z przyrodą, z naturą. No i ta właśnie tradycja robienia wianków, puszczenia ich na wodę, żeby ten kawaler upatrzony właśnie ten wianek wyłowił. No i wtedy na poszukiwania można było się wybrać.
0: No a teraz jak się puści wianek na wodę, to się potem dostanie mandat za zanieczyszczanie wód.
1: Ten jeden dzień nie.
0: Ten jeden dzień nie?
1: Jesteśmy umówieni, prawda, z władzami wszelakimi. Chociaż
0: to tak trochę
1: roku...
0: jak z marzandą, którą się wrzuca do wody.
1: Tak, no oczywiście najlepiej, żeby była zrobiona z naturalnych materiałów, wtedy one wiadomo się rozłożą i nie ma problemu, natomiast w tym roku my zapraszamy na warsztat robienia lalek motanek. To jest tradycja bardziej wschodnia, chociaż też słowiańska i one mają też przynosić nam spełnienie marzeń i życzeń. Będziemy nad tym pracować, więc jak najbardziej tutaj ta kategoria znalezienia męża, tudzież partnera, partnerki, bo panów też zapraszamy i panowie też przychodzą od lat do nas na te warsztaty, co nas bardzo cieszy. Można swoją intencję takiej lalce przekazać, zrobimy ją razem ręcznie. Nie trzeba mieć żadnych zdolności, tu żadnego szycia nie będzie, wszystko robimy ręcznie i ta lalka potem będzie pracowała na to, żeby spełnić nasze marzenie.
0: Lalki, motanki, bo i związki czasami też bywają bardzo mocno pomotane. Kiedy, gdzie, o której, jak to zrobić, żeby wziąć udział w tych warsztatach?
1: 26 czerwca zapraszamy do nas, do Centrum Aktywizacji Społecznej Krakowskiej 32.
0: Trzeba się zapisać wcześniej?
1: Nie trzeba. W tym roku mamy aż dwie edycje. O 19.30 zapraszamy po raz pierwszy. Jak ktoś się nie załapie na tą pierwszą, to o 20.30 zaczynamy drugą, także spokojnie wszyscy się powinni zmieścić. Zapraszamy serdecznie. Przyjdźcie, będziemy czarować, żeby spełnić marzenia.
0: Dzień będzie długi, ale noc najkrótsza w roku. Wtedy też wszystko może się zdarzyć. Bardzo dziękuję. Sandra Murzicz z Opolskich Działch dzisiaj była gościem porannego programu w Radio Opole.
1: Dziękuję bardzo.

0: Za kwadrans, godzina 10 w Radio Pole. Teraz pora na politykę, bo od tej nie uciekniemy. Sprawa koabitacji. Mamy kolejne pole do przepychanek na linii prezydent-rząd. 160 tysięcy seniorów czeka na przyznanie przez prezydenta medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wniosek w tej sprawie skierowała do prezydenta pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej. Taki medal jest przyznawany osobom, które w związku małżeńskim są ponad 50 lat. W ostatnich kilkunastu miesiącach narosła ogromna kolejka, powiedział szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
1: Dziś mamy informację o rozpatrzeniu w ciągu ostatniego roku 1% spraw, które napłynęły. To oznacza, że rozpatrzenie wszystkich w tym tempie trwałoby 100 lat. No, takiej sytuacji rzeczywiście nie mieliśmy nigdy w historii. Owszem, kancelaria prezydenta mówi o zwiększonej liczbie wniosków, no, ale to wynika z przekroju demograficznego polskiego społeczeństwa.
0: Pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Małgorzata Okła-Drewnowicz skierowała do prezydenta wniosek w tej sprawie.
2: Bardzo proszę, żeby pan prezydent jak najszybciej pochylił się nad tymi seniorkami i tymi seniorami, na ich rodzinami i pozwolił im celebrować to 50-lecie, te złote gody. To dla nich bardzo ważne.
0: Mamy odpowiedź kancelarii prezydenta w tej sprawie. Prezydent RP nie jest związany żadnym terminem przy rozpatrywaniu wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, a wydłużony czas oczekiwania wynika z bardzo dużej liczby wniosków. No to przypomnijmy, że sprawa dotyczy zamężnych i żonatych. Złośliwi by powiedzieli, że gdyby chodziło o kawalerów, a nawet kawalerki, poszłoby szybciej.

0: No zróbcie coś, no bardzo was proszę, zróbcie coś, bo ja zaraz oszaleję. Mówię cały dzień dzisiaj od samego rana, że to słońce będzie na Opolszczyźnie, a jego jak nie było.
1: A spójrz na te krzaki tam.
0: Tak, nie wiem, no to już właśnie zachodzi
2: będzie.
0: Na tych krzakach.
2: Nie, będzie. Będzie, ja się na motor szykuję na weekend, będzie. Będzie. Będzie aż za
1: Magda,
2: dużo.
1: Magda, nawet 30 stopni będzie. Jeszcze tak. Będziesz tutaj w tym studiu narzekać.
0: Ale słońca nie będzie.
1: Jeszcze będziesz w tym studiu narzekać, że trzeba klimatyzację podkręcić.
2: Lato czeka na to lato takie, wiecie, że przyjdzie kalendarzowe lato.
0: Aha, i wtedy, czyli ma wpisane tak. Lato w kalendarz.
2: To co będzie lato, wiesz, tam jakimś wiosną.
0: Nie będzie
2: już.
0: Przed szereg wychodzić.
2: Pewnie, no.
0: Iwona Tokarska, Krzysiek Rap, razem z wami zostają. A ja się żegnam, Magda Szybińska. Do usłyszenia.
3: 103,2 Radio Opole.
4: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
6: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21:30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
4: Po reklamie.
1: Powolutku zbliżamy się do 10:00. Słuchacie Radio Opole we wtorek. To już 16 dzień czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości w Radio Opole.
7: Małopolska policja wyjaśnia okoliczności śmierci dwojga 19-latków z gminy Mszana Dolna. Ścigany europejskim nakazem aresztowania mężczyzna zatrzymany w powiecie kluczborskim. W wiadomościach także Maja Chwalińska z szansami na dziką kartę Wimbledonu oraz to, co najważniejszego w polskiej kulturze. Wie o tym najlepiej Katarzyna Zawadzka.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: A przed mikrofonem Jacek Rudnik.
7: Policjanci z Małopolski, od tego rozpoczynamy. Wyjaśniają okoliczności śmierci 19-latki z gminy Mszana Dolna. Jak informuje obecny na miejscu Paweł Pawlica, po kilkugodzinnej obławie w lesie znaleziono ciało 19-letniego mężczyzny. To prawdopodobnie były partner ofiary.
8: Po ponad 8 godzinach policja zakończyła poszukiwania 19-latka podejrzanego o morderstwo. W akcji wykorzystywane były psy tropiące, drony, a także policyjny śmigłowiec. To właśnie załoga śmigłowca w lesie w miejscowości Niedźwiedź wypatrzyła ciało poszukiwanego 19-latka. Na miejscu morderstwa 19-latki, jak i znalezienia ciała jej byłego partnera, pracują śledczy. W przypadku śmierci młodego mężczyzny wstępnie wykluczony został udział osób trzecich. Policja informuje, że 19-latka zginęła wczoraj wieczorem. Jej były chłopak, również 19-latek, miał zaatakować ją w czasie sprzeczki, a potem uciec. Życia 19-latki nie udało się uratować.
7: Ścigany europejskim nakazem aresztowania 40-letni mężczyzna zatrzymany w powiecie kluczborskim był poszukiwany przez czeski wymiar sprawiedliwości w związku z jazdą po pijanemu. Mówi nam starszy aspirant Krystyna Chmielewska, kluczborska policja.
9: Kryminalni z Opola ustalili miejsce pobytu poszukiwanego i przekazali te informacje funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. Policjanci dokonali sprawdzenia pod wskazanym adresem, gdzie zostali poszukiwanego 40-latka. Z relacji mężczyzny wynikało, że nie miał wiedzy o tym, iż jest osobą poszukiwaną. W trakcie interwencji okazało się, że mężczyzna znajduje się pod wpływem alkoholu.
7: W wiadomościach teraz Grzegorz Jan Janiczak, członek Rady Krajowej Nowej Lewicy, zarazem zarządu Lewicy w naszym regionie, z porannej rozmowy Radia Opole o ostatniej podwyżce płacy minimalnej.
10: No jest to niewielka różnica pomiędzy tymi 140 a 180 zł. Nie zadawala nas ta podwyżka tej płacy minimalnej. Osobiście uważam, że powinna być ona większa i powinna być bardziej zależna też od tej średniej płacy.
7: Członek Rady Krajowej Nowej Lewicy utrzymuje, że wysokość płacy minimalnej należało lepiej dopasować do średniej krajowej. Warto też pamiętać, konstatował, że jeśli zarabiamy więcej, to wydajemy więcej, napędzając gospodarkę.
3: Twoje źródło prawdziwych informacji.
7: Teraz pogodowy plan dla Opolskiego. Do końca tygodnia z każdym dniem możemy oczekiwać kilkustopniowego wzrostu temperatury. temperatury. Dziś 23, środa 24, czwartek 27, piątek 31, w sobotę i niedzielę nawet 32 stopnie. Taka zmiana frontu pogodowego zbliżająca się do nas z dużą prędkością masy ciepłego powietrza wiążą się z dużą zmianą ciśnienia. Jeśli jakoś mimo drugiej kawy o poranku czują się Państwo jeszcze słabo doładowani, to najpewniej właśnie to. Wimbledon ma ogłosić nazwiska zawodników, którzy otrzymają dzikie karty do głównej drabinki turnieju. Z informacji przesłanej przez londyński klub korespondentce Polskiego Radia wynika z tego komunikatu, że można spodziewać się jeszcze przed południem wśród tenisistek, które mają szansę na specjalne zaproszenie. Jest wymieniana polska sensacja wielkoszlamowego French Open, Maja Chwelińska.
3: Światowe agencje informują.
7: Najlepsze konie wyścigowe świata, tysiące gości, obecność brytyjskiej rodziny królewskiej. Rozpoczynają się wyścigi Royal Ascot, jedna z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń towarzyskich i sportowych nad Tamizą. Wyścigi potrwają do soboty, przyciągną do hrabstwa Berkshire ponad ćwierć miliona widzów. Erf Renard, nowym selekcjonerem piłkarskiej kadry Tunezji, którą poprowadzi do końca mundialu. Zastąpił Sabriego Lamucciego, z którym rozwiązano umowę po dotkliwej porażce 1-5 ze Szwecją. W planie mundialowej jazdy na wtorek przede wszystkim starcie Francja-Senegal, a po północy do gry wchodzą broniący tytułu Argentyńczycy z Lionelem Messim na pokładzie.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
7: 4:10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
11: Katarzyna Zawadzka, trwają 50. jubileuszowe opolskie konfrontacje teatralne Klasyka Żywa. Wczoraj publiczność konfrontacji mogła zobaczyć przedstawienie nagrodzone w 2022 roku. Była to balladyna z opolskiego teatru lalki i aktora w reżyserii Konrada Dworakowskiego. To przedstawienie, przypomnijmy, zwyciężyło podczas 46. opolskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. Dzisiaj zaś kolejny pokaz konkursowy. Będą to tkocze Gerharda Hauptmana w reżyserii Mai Kleczewskiej. Przedstawienie przyjechało do Opola z Teatru Śląskiego w Katowicach. Rozpocznie się na scenie modelatornia Teatru Kochanowskiego o godzinie 19. Po spektaklu zaplanowano spotkanie z twórcami. W środę teatr zaprasza na otwartą dla wszystkich dyskusję pod tytułem Między tożsamością a językiem. Będzie to rozmowa przy kołoczu wokół kultury Śląska Opolskiego. Początek jutro o godzinie 17, zaś o godzinie 19 zaplanowano koncert Grechuta Herbuta. Igor Herbut w repertuarze Marka Grechuty, to na dużej scenie teatru. W środę Kino Diana w Prudniku zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Wajda Rewizje. To będzie okazja, aby zobaczyć kolejny film Andrzeja Wajdy, tym razem Człowiek z marmuru. Dzieło, które weszło do kanonu polskiego kina, a swoją premierę miało w roku 76 ubiegłego wieku. Początek w środę o godzinie 17.15 w kinie Diana w Prudniku. Dzisiaj oprowadzanie kuratorskie po wystawie Salon Wiosenny zaprasza na nie Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu. Początek spotkania przy Placu Teatralnym 13 o godzinie 16.30.
3: Pogoda.
1: Nie wiem, dlaczego Magda tak narzekała. Teraz pięknie świeci słońce i mam nadzieję, że tego słońca z godziny na godzinę to będzie u nas coraz więcej. Do 22 dzisiaj maksymalnie, jeśli chodzi o opady deszczu, to te mają wystąpić nocą. Od 11 do 13 tyle pokażą termometry po zmroku, a jutro jeszcze cieplej, od 22 do 24. Natomiast w ciągu dnia mają się pojawić przelotne opady deszczu.
2: Co ty powiesz? Wow.
1: Tak powiem, tak jest napisane.
2: To nieładnie. Dobrze, 17 stopni mamy w tej chwili w Opolu, 17 stopni także w Kluczborku, na Mysłowie, Brzegu, Nysie, wyjątkiem Kędzierzyn-Koźle, bo tam o stopień więcej, czyli 18.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Ale już czekam na piątek i sobotę, bo wtedy ma być powyżej 30 stopni. Takich temperatur to już dawno nie mieliście. I nie mieliśmy. Iwona Tokarska, miło mi.
2: Krzysztof Rabi, Marcin Kobza, cześć.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Są miejsca, gdzie poranek pach. Nie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Zadyma. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
1: Słuchaj Radia Opole i rób swoje.

0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: Whitney Houston chciała przed chwileczką z kimś zatańczyć na naszej antenie, no to bardzo dobrze się składa, bo do tańca trzeba dwojga. My mamy taki konkurs dla was, czyli naszych słuchaczy, czyli taki nasz duet plus wy i mamy już imprezę gotową. Do wygrania voucher o wartości 150 zł do cukierni Jaglo w Opolu w tym tygodniu. To nie tylko cukiernia w Opolu, ale także jeszcze w Czarnowąsach mają lokal i w Źlinicach. No i możecie tam pójść z tym voucherem od nas, no i sobie zaszaleć. Tylko żeby tak się stało, to musicie dziś odpowiedzieć na brawurowe pytanie Iwony.
2: A właśnie. W Jaglo możecie nie tylko porozkoszować się jakimiś drożdżówkami, jagodziankami, bo wiem, że już powoli się pojawiają, ale też można na przykład sobie tam zamówić tort weselny. I dzisiejsze pytanie jest związane właśnie z tortem weselnym. Z czego powinien się składać tort weselny po opolsku? Czyli z naszych lokalnych przysmaków i produktów tej ziemi. Ale jakie to produkty? Które by tam można było wkomponować? Truskawki czy ogórki kiszone? Dajcie koniecznie znać. A może to być też taki mięsny tort? Ja się wcale nie zdziwię, jak padną takie propozycje, że z rouladą.
1: A ja bym się jednak zdziwił. Ja tak tylko mówię, ale jednak bym się zdziwił.
2: Zaskoczcie nas.
1: Tak,
2: zaskoczcie nas kompozycją smakową.
1: Lubię.
2: Powiedzcie, co ma się znaleźć na którym piętrze i czym będzie to wszystko przekładane. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.

0: Już prawie w pół do 11:00 słuchacie Radio Pole 18, You Got The Look i przysiągłbym, jakbym słyszał Roxette. Tak to jakoś brzmi podobnie. A w naszym studiu pierwszy gość Artur Pieczarka, sołtys Morawa. To taka wieś w gminie Nysa, piękna, urokliwa. I ta wieś, i ten sołtys, zapalony rowerzysta chcieliby mieć nową ścieżkę rowerową. Konkretnie miałoby to być taka reaktywacja dawnej linii kolejowej numer 328. Czy jest szansa na powodzenie tej inwestycji? O to pytamy głównego jej pomysłodawcę. Cześć i czołem.
1: Cześć, witam Państwa bardzo serdecznie. O tej ścieżce na dawnej linii 328 mówi się od dawna, myślę, że od ponad 30 lat. 10 lat temu, około 10 lat temu, no, polskie koleje państwowe te tory już usunęły z tej linii. Wydobyto też także te belki, które były na torowisko. No i tak od 10 lat. Wówczas mieszkańcy myśleli, okolicznych wsi, że zaraz będzie ścieżka budowana, tak? Pomysły się na to pojawiały, natomiast nie doszło do budowy tej ścieżki. To nie jest mój pomysł, natomiast ja patrzę jako społecznik sołtys, który no, stara się, aby ożywić ten teren zarówno gospodarczo, jak i tak turystycznie, a Morów ma, nasze sołectwo ma bardzo duży potencjał i w ogóle ta okolica na tym odcinku od sołectwa pod kamień, od Nysy, te 15 kilometrów do Widnawy, więc ja tylko przypominam o tym tak po gospodarsku, ponieważ ta trasa kolejowa, ten nasyp zaczyna obrastać samosikami, ale już tak bardzo, bardzo, te piękne mosty, słuchajcie, z 1911 roku, pruskiej konstrukcji. To są mosty, które wytrzymałyby jeszcze nie jedną lokomotywę.
0: To tym bardziej wytrzymają rower.
1: Wytrzymają spokojnie 500 kolejnych lat. Natomiast gdzieś krzaki, drzewa zaczynają zarastać. Mamy dwa piękne mosty. Jeden nad rzeką Biała Głuchołaska, to ta rzeka, która tyle, ta kapryśna rzeka, która no niestety, w okolicach Białymyskiej wylała. No i jeden most też piękny nad potokiem Mora, to ta nieszczęsna rzeka, Potok Górski, który tak
2: od czasu do czasu zalewa was.
1: Tak, też Morów niestety.
2: Artur, ty wystąpiłeś do starosty Nyskiego już nawet z taką propozycją, żeby właśnie tam utworzyć trasę rowerową.
1: Tak.
2: Dlaczego?
1: Zaczęło się od tego, że kilka zdjęć po prostu wrzuciłem na nasz ten portal społecznościowy Morowa. Mamy, zapraszam bardzo serdecznie. Mam też taki oficjalny profil Artur Pieczarka, sołtys Morowa. Bardzo dużo tam w tej chwili publikuję takich zdjęć, filmików, nawet można sobie przeglądać. No i ktoś skomentował, szkoda, że ten most niszczy je w Morowie, tak? Więc ja jestem zawsze takim, no w tej chwili w sprawie tej linii 328 i tej utworzenia tej ścieżki, to tak jestem na podwójnym espresso, tak mówię, jak u nas szef mówi w firmie. I rzeczywiście dałem kilka informacji, napisałem, jak to historycznie było. Zawsze to była trasa kolejowa transgraniczna. No i oficjalnie, no, tak to sobie wyobrażam, że chciałbym, aby liderem tego przedsięwzięcia było jednak starostwo Nyskie, starosta Nyski, który też kilka lat temu mówił o tym, że należałoby takie ścieżki budować po tej linii 328, po tej byłej linii transgranicznej. Zresztą mamy wspaniałe, słuchajcie, przykłady i to były naprawdę hity turystyczne. Mamy trasę z Większyc do Polskiej Cerekwi po dawnej linii kolejowej i nawet właśnie ta linia, ta ścieżka kolejowa uzyskała tam jakieś nagrody, jest wyróżniona jako naprawdę atrakcja turystyczna. Inny odcinek mamy też Olesno Praszka, też po dawnej linii kolejowej.
2: A o kolejnych atutach właśnie tej ścieżki rowerowej powiemy za moment. Artur Pieczarka, sołtys Morawa, jest naszym gościem.

0: Kuba i Kuba śpiewają, że stygnie lato. Ja mam wrażenie, że w ogóle ostatnio to nam bardzo solidnie ostygło, ale zaraz się ogrzeje. Za 22 minuty będzie godzina 11, a w naszym studiu niezmiennie Artur Pieczarka z Ołtys Morowa, który to wystąpił do Starostynskiego z propozycją utworzenia trasy rowerowej po dawnej linii kolejowej 328. Artur, a jak sądzisz, ile tam by trzeba było zainwestować, żeby utwardzić właśnie tę ścieżkę rowerową? Jak długi odcinek musiałby to być?
1: Historycznie w 1911 roku na początku otworzono trasę, odcinek Nysa, Łąka, Kałków, a potem na następny rok, 1912 rok, już była trasa transgraniczna, wówczas do Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Więc tutaj z jednej strony Nysa, Cesarstwo Niemieckie, z drugiej strony ile zainwestować? No należałoby oczywiście zrobić taką solidną, oczyścić ten teren, tak jak powiedziałem we wcześniejszym,
2: tam
1: wejść samosiejki, krzewy,
2: tego co terasy, porosło już.
1: Tak, zabezpieczyć mosty. Najbardziej kosztownym tematem byłoby odnowienie tych mostów. One są w dobrym stanie, natomiast trzeba zabezpieczyć dla ruchu turystycznego jakieś platformy po tych mostach, tak jak to uczyniono na przykład na dawnym moście kolejowym w Otmuchowie, po którym niedawno też podróżowałem. Całość, myślę, może bez asfaltu.
2: Tak? No właśnie chciałem zapytać, asfalt, czy raczej, żeby to było takie ubite tylko?
1: Ja nie jestem tutaj takim bardzo wielkim zwolennikiem drogi asfaltowej.
0: Czyli to może być droga szutrowa?
1: Tylko szutrowa, porządnie, nowocześnie utwardzona, będzie o 1 000 000 zł na pewno taniej. Natomiast koszt, myślę, to będzie 4,5 miliona do 5 milionów środków transgranicznych. To naprawdę nie są jakieś olbrzymie koszty na taki hit turystyczny na Opolszczyźnie, który poprowadziłby trasą takim zakątkiem spokojnym, tak? Między lasami, między wioskami, ktoś, kto chce odpocząć, to byłby szlak rowerowy dla całych rodzin, bo nie ma jakichś takich trudnych odcinków. Ja w ubiegłą niedzielę, jeszcze dodam, z prezesem OSP z Kopernik, panem Tomkiem Steczko, podróżowałem, bo nie znałem tego odcinku.
2: No ty dużo jeździsz na rowerze, ja tam widzę
1: bardzo
2: czasem
1: dużo
2: na Facebooku.
1: Jeszcze.
2: No i co? Fajna
1: bardzo,
2: praska,
1: zazwyczaj
2: mówisz,
1: jeździłem,
2: tak?
1: Tymi asfaltami. Mhm. Po raz pierwszy w 35 minut z Kopernik. Koperniki, tak dodaję, od razu nie reklamuję swojego sołectwa, ale Koperniki to, słuchajcie, to jest kolebka tutaj Mikołaja,
2: no,
1: Kopernika.
2: Wiemy,
1: naprawdę.
2: Wiemy, oczywiście.
1: Pradziad, tak, pochodził właśnie z Kopernik.
0: No Artur, a czy ty już tym pomysłem zarażałeś Czechów?
1: Będziemy zarażać. Na początek oficjalne pismo do starosty. Trzeba zorganizować jakieś spotkanie. Starostwo, dwóch burmistrzów trzeba zainteresować. Mam nadzieję, że też poczują temat burmistrz Nysy, burmistrz Otmuchowa. Chcę tylko dodać, że tutaj ten odcinek od Jodłów Buków jest taka utwardzona droga i ten ostatni kilometr przed sołectwem Łąka, gdzie jest też dawna stacja kolejowa, tuż przed granicą polsko-czeską dzisiaj, no to ten odcinek jest przejezdny dla rowerów. Ja jechałem normalnie drogą utwardzoną. Należałoby oczywiście zrobić wycinkę, przecinkę, utwardzić fajnie, elegancko, jakimś kruszywem. Natomiast dzisiaj możemy przejechać. No i poczułem się właśnie jak na tej linii kolejowej.
2: Czyli nie jest to aż takie strasznie wielkie wyzwanie. Oczywiście. Kibicujemy temu pomysłowi i mówimy o tym głośno. A dziś w studiu gościliśmy Artura Pieczarkę z Ołtysa Morowa. No i czekamy, co będzie dalej. Karty zostały wyłożone na stół. Linia kolejowa numer 328 może być piękną trasą rowerową. Dzięki za wizytę w studiu.
0: A ja dodam, że już za moment na naszej antenie cykl Krótka Piłka, czyli znowu mundialowi poprzygląda się Grzegorz Frankowski.

0: Krótka piłka w Radio Opole.
1: Kibice uwielbiają niespodzianki, lubią nieoczywiste rozstrzygnięcia. Te bardzo szybko pojawiły się na rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku piłkarskich mistrzostwach świata. Z przytupem z mundialem przywitała się reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Te małe państewko leżące na wyspie na Oceanie Atlantyckim w swoim debiucie na mistrzostwach remisuje z Hiszpanią, przez wielu uważaną za jednego z faworytów, nawet do złotego medalu 0-0. W przedmeczowym studio zaproszeni do TV eksperci mówią praktycznie tylko o aktualnym mistrzu Europy. Hiszpania to, Hiszpania tamto, ochy, achy, a później rozpoczyna się spotkanie i bardzo szybko trzeba weryfikować te opinie. Drużyna ze starego kontynentu w ogóle nie przypomina ekipy, która miała wciągnąć nosem swoich rywali. Gra słabo, wolno, schematycznie, jakby to był sparing na zakończenie ciężkiego obozu przygotowawczego, a nie mecz na mundialu. Nie pomogły zmiany, nie pomógł wprowadzony Jamal i ostatecznie spotkanie kończy się sensacyjnym podziałem punktów. Później na boisko wyszły reprezentacje Belgii i Egiptu. W tym meczu było zdecydowanie więcej piłki w piłce. Siła, szybkość, intensywność gry robiły duże wrażenie. Pierwsza połowa należała do zespołu Faraonów. Bramkę otwierającą wynik zdobył Emar Aszur, który posłał piłkę z siłą, jakby miał młotek w nodze, i taki spec od bronienia, jakim bez wątpienia jest Thibaut Courtois, musiał wyciągać piłkę z siatki. Asystę przy tym trafieniu zaliczył gwiazdor Egiptu Mohamed Salah. W drugiej połowie zespół z Beneluxu cierpliwie szukał swoich szans, a takie się pojawiły. Silny jak byk Romelu Lukaku spowodował, że Mohamed Hany zaliczył klasycznego swojaka. 1-1. Takim rezultatem kończą się te dobre zawody. W nocnej sesji czasu polskiego na stadionie w Miami, w mieście, w którym kręcono słynny serial o policjantach z Donem Johnsonem w roli głównej, Urugwaj rywalizował z Arabią Saudyjską. Faworytem był oczywiście pierwszy mistrz świata z Ameryki Południowej, ale nie po raz pierwszy na tym mundialu okazało się, że same koszule nie grają. Do przerwy więcej z gry mieli Ursusi, ale to Saudowie objęli prowadzenie. Do ekstazy swoich kibiców doprowadził Al Amri. Po zmianie stron Urugwaj mocno nacisnął, ale długo kopał się ze świetnie dysponowanym bramkarzem Arabii. W końcówce Araujo doprowadza do remisu. Szansę ma jeszcze w doliczonym czasie, bez powodzenia, i mamy kolejną niespodziankę. Podziałem punktów kończy się także mecz w grupie G Iran-Nowa Zelandia. Obie drużyny zagrały otwarty futbol. Futbol na tak, jak mówił kiedyś były szkoleniowiec naszej kadry Jerzy Engel. Persowie dwukrotnie odrabiali straty. Po 90 minutach na tablicy wyników był remis 2-2. Mecz jak mecz, więcej po tej rywalizacji mówi się o Mohamedzie Mohebim. Reprezentant Iranu po zdobyciu bramki podczas celebracji wykonał gesty przypominające strzelanie z pistoletu w kierunku amerykańskich kibiców na trybunach. Dziś wieczorem kolejne starcie na mundialu. Kibice liczą na duże emocje w konfrontacji Francji z Senegalem.

0: Jackpot. Daje wolność na bogato.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy wtorek i to jest 16 dzień czerwca. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w naszym regionie.
5: Bardzo ważne rzeczy. W nowym unijnym budżecie więcej szans dla samorządów. O pieniądzach będą negocjować bezpośrednio w Komisji Europejskiej. Od dziś przypominamy zamknięcie drogi Cisek-Zakrzów, objazdy do końca wakacji. W wiadomościach także sesja absolutoryjna radnych wojewódzkich, czyli sporo pytań o realizację budżetu. To już się dzieje na Opolskim Ostrówku.
2: Wiadomości Radia Opole.
6: A o szczegółach Jacek Rudnik.
5: Rozpoczynamy od dobrych informacji. Dla polskich regionów będą mieć znacznie więcej do powiedzenia przy wykorzystaniu funduszy z nowego unijnego budżetu.
7: Regiony będą mogły bezpośrednio z Komisją Europejską negocjować. Regiony będą formalnie zapisane jako instytucje zarządzające. Więc w tym zmienionym modelu, który zaproponowała Komisja, jednak regiony dalej pozostaną w centrum.
5: Komisja Europejska, przypomnijmy, sugerowała ograniczenie roli regionów, stawiała raczej na takie zarządzanie centralne, rządowe, co udało się zablokować, przekazał w Luksemburgu wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaangażowana w sprawę zabójstwa Rosjanina Białej Podlaskiej, potwierdza rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zastrzelony w poniedziałek mężczyzna, to przypomnijmy, artysta, malarz, muzyk i zagorzały krytyk Władimira Putina o pseudonimie Siemion Skrepeski. Sprawca lub sprawcy zabójstwa cały czas poszukiwani. W sprawie zatrzymano na razie dwie osoby.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Politycy koalicji liczą na to, że prezydent podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej. Na zaplanowane w tym tygodniu spotkanie Karol Nawrocki zaprosił Urszulę Pasławską z PSL-u, ale chęć rozmowy deklarowała także Lewica. Przypomniał na naszej antenie w porannej rozmowie Radio Opole Grzegorz Jan Janiczak, członek Rady Krajowej Nowej Lewicy. No to czy wybierają się na to spotkanie?
8: Znaczy, no to jest rozmowa PSL-u. Lewica w postaci tutaj Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka wystosowała list do prezydenta z prośbą o spotkanie, żeby właśnie porozmawiać o tym projekcie i o tym, żeby go przekonać też do podpisu pod tym projektem. Mam nadzieję, że takie spotkanie będzie miało miejsce.
5: Teraz kierowcy, przypominamy o zamknięciu od dziś drogi Cisek-Zakrzów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Z ruchu kołowego wyłączono odcinek między Ciskiem a Sukowicami. Można go ominąć, korzystając z dróg powiatowych, i tak będzie do końca sierpnia. Powiat Głubczycki natomiast otrzymał ponad 5 milionów złotych z budżetu państwa na remont uszkodzonej w powodzi drogi Chomiąża-Łopawica. Nowa nawierzchnia, jak szacuje Anna Kobierska-Mróz, starosta Głubczycki, powinna być gotowa do końca tego roku.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: Jeszcze w lipcu pierwsi lokatorzy mają otrzymać klucze do mieszkań budowanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej w Kolonowskiem. Powstają 24 lokale dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale stać się na opłacanie czynszu. Obiekt już praktycznie gotowy, trwają ostatnie odbiory techniczne. Wotum zaufania dla zarządu województwa oraz udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu regionu. Tematami trwającej już sesji sejmiku na Ostrówku nie zabraknie najpewniej pytań o celowość zrealizowanych wydatków opolskiego, o najważniejszych ustaleniach radnych, w tym oczywiście, no, czy jest wotum zaufania, poinformuje Katarzyna Doros-Stachoń. Południe otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji w Opolu przy ulicy Wrocławskiej. Jego celem jest zmniejszenie barier komunikacyjnych oraz zapewnienie wsparcia m.in. osobom głuchym, niewidomym czy z niepełnosprawnością intelektualną. Na jakie udogodnienia będzie można liczyć, sprawdzi Monika Matuszkiewicz-Biel. Obszerna relacja w reporterskim obrazie dnia. Startujemy po 14.
2: Światowe agencje informują.
5: Pełny tekst porozumienia kończącego wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wciąż nieujawniony. Obie strony prezentują raczej sprzeczne wersje uzgodnionych warunków. Ceremonialne podpisanie dokumentu ma się odbyć w piątek w Genewie. Po pierwszej sensacji na mundialu, gdzie Hiszpania remisuje z Republiką Zielonego Przylądka nad Sekwaną, zacierają ręce przed wieczornym starciem jednego z faworytów imprezy Francji z Senegalem. O grand confiance, dużej pewności siebie piszą francuskie portale sportowe, a nad ranem jeszcze dla wytrwałych broniący tytuł Argentyńczycy zmierzą się z Algierią. Dziękuję, trzeba odespać. Wieczorem w nocy znów emocje. Wiadomości od południa przekaże Agnieszka Wawrykajewska.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Coraz więcej słońca na niebie. Chmury też są, ale dziś z nich deszczu nie powinno być. Do 22 stopni w regionie. Rozpędzamy się, ale tak na razie powoli. Wiatr dziś słaby, umiarkowany chwilami, tylko porywisty zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami głównie na południu regionu przelotne opady deszczu, owszem, już możliwe. No i w nocy tak od 11 do 13 stopni.
6: A jeśli chodzi o obecną temperaturę, to po 21 stopni mamy w Namysłowie, w Kluczborku, w Opolu, w Nysie, a w Brzegu i w Kędzierzynie Koźle to już nawet po 22.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Mamy 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, mówią wam Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rab, cześć i czołem. Marcin Kobza nadal z nami jesteś.

0: Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
1: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
2: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
1: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
9: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
12: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Juraperk Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
13: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.

0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: Mamy 17 minut po godzinie 11. Holly Humberstone za nami w Radio Opole, a ja przypominam, że trwa konkurs, w którym do wygrania jest voucher o wartości 150 zł do cukierni Jaglo w Opolu, w Czarnowozach lub Źlinicach. To, do której cukierni pójdziecie wy, zależy oczywiście tylko od was. Wystarczy, że weźmiecie swój telefon w dłoń, wybierzecie numer telefonu 774-541-541 i weźmiecie udział w naszej zabawie. Pytanie jest dzisiaj banalnie proste.
2: A zanim je powiem, to jeszcze powiem tak, drogi słuchaczu, który teraz nasz słuchasz, nie wahaj się, nie zastanawiaj się, pewnie nie wygram. Właśnie ktoś wygrał w Totka w Warszawie 29 milionów, to wszystko jest możliwe. U nas też się wygrywa nagrody. No a teraz już jakie jest dzisiejsze pytanie? To tak na zachętę tym, którzy być może się wahają albo wstydzą. Z czego powinien składać się tort weselny, ale taki po opolsku? Z jakich naszych lokalnych przysmaków, produktów tej ziemi? Kluski śląskie już odrzuciliśmy wstępnie w tej preselekcji i ja dodam od siebie, że nie lubię rabarbaru, a cała reszta niech sobie będzie. Hulaj dusza, piekła nie ma. No to posłuchajmy kilku propozycji.
3: Witam, to już słuchasz. A propos tego tortu, jestem tradycjonalistą. Dla mnie tylko i wyłącznie krem maślany, warstwa białego, waniliowego, druga warstwa ciemnego, czyli z obmieszką kakao. Między tym można warstwę zrobić z czarnej porzeczki, lekko skropić alkoholem, górę udekorować, posypać jakimś orzeszkami drobnymi, czy czymś tam, czy wiórkami nawet kokosowymi. I nic poza tym, tort ma smakować, a nie wyglądać, bo niektórzy robią, że na wygląd ciacie, a w środku taki sobie. Życzę miłego dnia, do widzenia.
2: Dzięki.
1: Dziękujemy.
2: Piękne. Bardzo dobra uwaga, że coś dobrze by było, żeby oprócz tego, że fajnie wygląda, jeszcze też smakowało. Ja się zgadzam.
1: Oczywiście, smak ma kolosalne znaczenie. 774-541-541, a jaką tu mamy propozycję?
4: Myślę, że najlepszą wersją tortu, jaki był na weselu mojej siostry, był to tort trzywarstwowy, palce lizać. Pierwszy, malina mascarpone. Druga, kokos mango. Trzecia warstwa to czarna porzeczka z karmelem. Był tak smaczny, że państwo młodzi nakładając tort, mąż mojej siostry oblizywał, podając ludziom każdą porcję, ponieważ był tak wspaniały, że oblizywał swoje palce.
2: Nie, to jak swoje, to jeszcze pół biedy. Przecież nie oblizywał wszystkim gościom tych. Okej, słuchajcie, no co to potraw przez żołądek do serca, tak? No to i może i tortem by dało radę. Dobrze, że wesele się udało, rozumiem, nikt się nie rozmyślił, palce wszystkich są całe. Fajny telefon, proponujemy więcej takich właśnie humorystycznych.
1: Ale widzę, że ty się poczułeś troszeczkę
2: zazdrosny. Nie, no zwizualizowałem sobie tutaj. Wiesz, też kiedyś kroiłem tort, wiem jak to jest. No dobrze.
1: Palce oblizywałeś.
2: Palce oblizywałem na pewno, tylko teraz nie pamiętam czyje. Po latach.
1: 774-541-541. Dajcie znać, z czego powinien się składać tort weselny po polsku, czyli z naszych lokalnych przysmaków i produktów tej ziemi. Czekamy na wasze kolejne propozycje.
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.

0: Duet na fali.
1: Za nami Wiki, Gabor i Kaja w utworze Ramię w ramię. No, czasem tak jest, że ramię w ramię to się lepiej działa i na przykład lepiej pomaga. Właśnie teraz będzie o pomaganiu. W studiu Paweł Kostecki, to organizator akcji charytatywnej Artyści z Pomocą, bo już w najbliższą sobotę w Ogrodkowie taka akcja się odbędzie na miejscowym boisku na rzecz Lidii, Natalii Rudnickich, dziewczynek chorych. No, właściwie to nastolatek. Proszę powiedzieć trochę więcej o tym. No i właśnie, Artyści z Pomocą. Jacy artyści się pojawią?
2: Paweł Kostecki, organizator
1: Paweł
2: tego wydarzenia.
1: Tak.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, artystów będziemy mieć sporo. To jest bardzo duże wydarzenie. Mam nadzieję, że frekwencja dopisze i pogoda, z tego co wiem, to będzie bardzo fajna, więc myślę, że są...
1: Upał się zapowiada.
3: Tak, że są wszystkie warunki ku temu, żeby było bardzo fajnie. Co ciekawostką, czego nie ma na plakacie, będzie też śmigłowiec. Więc ten śmigłowiec będzie latał, każdy sobie może będzie mógł z niego skorzystać.
2: Loty A czy przyleci nim jakaś gwiazda?
3: Pewno tak, na razie tego jeszcze nie zdradzę, ale oprócz tego każdy może poczuć się jak gwiazda i każdy ten śmigłowcem może polecieć. Ten śmigłowiec będzie latał odpłatnie, część pieniędzy będzie przekazywana od razu na rzecz właśnie tej dziewczynki Lili. Więc takie duże wydarzenie, bardzo fajne.
2: Czyli będzie można zobaczyć grotków z lotu ptaka.
3: Dokładnie tak, a mam nadzieję, że nawet te loty będą trochę dłuższe i nie tylko grotków, bo może gdzieś do Opola nawet dolecimy.
1: Zanim artystów zapytamy, to jeszcze chciałbym właśnie się dowiedzieć trochę więcej o Lidii, bo przede wszystkim na nią będą te pieniądze zbierane. Co jest tej dziewczynie?
3: Drodzy Państwo, w ogóle to jest taka sytuacja, że tam są dwie dziewczynki. To są dwie dziewczynki bliźniaczki, urodziły się bardzo wcześnie, jako wczesna ciąża. Bardzo dużo problemów. Tak naprawdę te diagnozy początkowe były bardzo kiepskie dla obu dziewczynek. Na szczęście się nie sprawdziły. Te dziewczynki żyją. Jedna jest w bardzo ciężkim stanie, jest to osoba wegetatywna. Bardzo fajna dziewczynka, ale niestety no jest bardzo ciężko. Natomiast druga dziewczynka jest dziewczynką, która chodzi do szkoły. Tak naprawdę uczy się, ma problemy spowodowane między innymi padaczką. To jest taka, która nie da się leczyć, czyli pozalekową, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. W każdym razie to dziecko można uratować. Wystarczy operacja, która jest w Niemczech, jest do zrobienia na mózgu i to dziecko można uratować. Tam naprawdę niewiele tych pieniędzy brakuje. Dla tej rodziny bardzo dużo, ale tak naprawdę to nie są jakieś takie kwoty, których nie udałoby się zebrać.
2: A ile udało się zebrać w ubiegłym roku w Namysłowie? No bo pan Paweł tutaj jest częstym, można już powiedzieć, gościem Radia Opole i słynie z tego, że wiele akcji charytatywnych organizuje. To jak było w ubiegłym roku właśnie tam, w tamtym mieście?
3: To była wspaniała impreza. Nie pamiętam dokładnie, bo za każdym razem my nie zajmujemy się zbiórką. Zbiórką zajmują się rodzice, oni sobie dostarczają puszki, oni sobie zbierają, oni sobie później to liczą, ale sporą kwotę. Myślę, że taką dość kwotę zadowalającą, która mogła tej rodzinie pomóc, ale przede wszystkim ideą tej imprezy było to, żeby to było głośne, żeby o tej dziewczynce, bo to też była dziewczynka, żeby było o niej słychać. I o tej dziewczynce jest słychać. Ta dziewczynka zebrała już 15 milionów z tego, co wiem.
2: O, super.
3: Także jest przy końcu, albo już nawet skończyła tą zbiórkę.
1: No ja sobie sprawdzam na Się Pomagam. Mamy oczywiście zbiórkę dla Lidii. Mamy już zebrane 164 tysiące, ponad brakuje 318. Mniej więcej o takich kwotach w tym przypadku mówimy tutaj. Tak. No dobrze, to za chwileczkę w takim razie proponuję powiemy o tych gwiazdach, które tutaj tak już zapowiadamy. Artyści z Pomocą, już sama nazwa akcji charytatywnej. Koniecznie zostańcie z nami. Za chwilę więcej szczegółów. Paweł Kostecki, organizator tej akcji charytatywnej, jest w naszym studiu.

0: Za 17 minut wybije godzina 12. Słuchacie Radio Pole, a my dzisiaj zapraszamy na koncert Artyści z Pomocą, który to odbędzie się już 20 czerwca w Grodkowie, w naszym studiu główny organizator i pomysłodawca Paweł Kostecki. Panie Pawle, no to kto przyjedzie do tego Grodkowa? Dlaczego warto się tam wybrać i wrzucić jakiś datek do puszki dla Lidii Rudnickiej?
1: No drodzy Państwo, mamy wspaniałych artystów, bo tak naprawdę może zacznę od mistrza świata, Krzysztofa Diablo Włodarczyka. On będzie troszeczkę później, bo będzie koło godziny 15-16, ale będzie z nami już do samego wieczora tak naprawdę. Będziemy mieć Angelikę Fajt, to jest taka najbardziej utytułowana mistrz Polski na świecie, dziewczyna, która co roku uczestniczy jako honorowy gość na festiwalu w Cannes. Będziemy mieć na przykład Wiktorię Balcerzak, bardzo fajną dziewczynę, znamy słowa, bardzo rozwijającą się. Perełką tego wydarzenia będzie Lawisz, osoba, która tak naprawdę no niedługo będą wszyscy o niej słyszeć i to w taki mocny sposób, że tak powiem, dziewczyna, która naprawdę mocną karierę rozwija.
2: Piosenkarka młoda.
1: Piosenkarka, tak. Będziemy mieć Roberta Szewczyka, znakomitego aktora. Będziemy mieć Krystiana Hołdaka, aktora no najbardziej chyba charakterystycznego i każdy, kto oglądał film na przykład Pętla, to na pewno go będzie kojarzył. Ale to jest aktor wielu ciekawych ról, takich naprawdę bestsellerów.
0: Będzie też Sebastian Wątroba.
1: Sebastian Wątroba oczywiście zawsze musi być. Sebastian Wątroba, czyli w serial W11. Sebastian Wątroba będzie z nami nawet do dnia następnego, także jego akurat najdłużej można spotkać, a podpowiem, że Sebastian Wątroba to jest taki wędrowniczek, czyli po każdej imprezie on później wędruje, zwiedza, odwiedza miasto.
2: I generalnie będą ci wszyscy ludzie, te wszystkie sławy, będą namawiały, żeby wrzucać pieniądze do puszek tam na miejscu. Loty śmigłowcem, już żeśmy wspomnieli króciutko, też będą ku temu służyły. Ja tu jeszcze czytam na plakacie stanowiska edukacyjne z bronią. Będzie taka atrakcja?
1: Tak, będzie taka atrakcja. Tutaj będą z nami ludzie, którzy mają swoją przeszłość w służbach mundurowych albo są nadal związani z tymi służbami mundurowymi. Będzie też trochę policjantów z Komendy Stołecznej Policji. Będą stanowiska z edukacyjne bronią. Będzie broń, którą będą eksponować, którą będzie można zobaczyć, jak się obsługiwać, jak konserwować i tak dalej, i tak dalej. To już szpece, że tak powiem, muszą to wytłumaczyć.
0: I jeszcze przed wakacjami będzie prowadzona akcja Bezpieczne Wakacje.
1: Tak, i chcielibyśmy akurat na tym wydarzeniu charytatywnym, które ma służyć pomocy, też pomóc innym tak naprawdę w edukacji w tym przypadku i przy okazji korzystając z tego, że będziemy mieć świetnych ludzi, którzy po prostu mają wiedzę na temat, jak przeprowadzać takie akcje, bezpieczne wakacje, żeby uświadamiać młodych ludzi, jak po prostu bezpiecznie zakończyć szkołę i wejść w wakacje.
0: Panie Pawle, to w jakich godzinach powinniśmy się wybrać na to boisko?
2: Kiedy
0: sportowe?
2: I gdzie jeszcze raz
0: dokładnie.
2: Powiedzmy.
1: Drodzy Państwo, od godziny 13 rozpoczynamy. To będzie trwało, wydaje mi się, że do 22. Natomiast oficjalne takie rozpoczęcie 14.45 i mniej więcej w tym czasie powinien się już Diablo Włodarczyk pojawić. On troszeczkę będzie później, musi dojechać. Ma jeszcze inne jakieś zadanie swoje wcześniej do wykonania.
2: Czyli najbliższa sobota, Grodków, tamtejsze boisko sportowe. No myślę, że dobrze by było tak być już o tej 13, nawet troszkę przed, żeby później nie stać długo w kolejce po na przykład autograf albo zdjęcie. Artyści z Pomocą na to wydarzenie was dzisiaj zapraszaliśmy razem z organizatorem, czyli Pawłem Kosteckim. Piękne dzięki za wizytę w studiu i udane imprezy i dużo pieniędzy do tych puszek.
1: Dziękujemy, chciałem powiedzieć, że ta impreza jest pod patronatem, za co bardzo dziękuję pani wojewody opolskiej, pana marszałka, pana starosty brzeskiego, pana burmistrza, także wszystkim bardzo dziękuję.
2: I Radio Pole.
1: I Radio Pole oczywiście.
2: Tak jest. Dziękujemy.

0: reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
2: Po reklamie. A my powolutku zbliżamy się do 12. Słuchacie Radio Opole we wtorek. To 16 dzień czerwca. Słońca coraz więcej na szczęście. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości.
3: Zatrzymano dwóch Białorusinów w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prezydent Poznania na sesji Rada Miasta obrzucony ciastem. Wakacje tuż, tuż. Warto sprawdzić, czy paszport i dowód osobisty są jeszcze ważne.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Agnieszka Wawer-Krajewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dwóch Białorusinów zostało zatrzymanych w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej, informuje prokuratura. Ofiara to artysta, malarz, muzyk i bloger o pseudonimie Siemion Skrepecki, który krytykował rosyjskie władze. Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie przekazuje, że na razie zatrzymani 33 i 37-latek nie usłyszeli w tej sprawie zarzutów.
6: Doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białoruś. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów. Trwają intensywne czynności śledcze.
3: Sprawę zabójstwa bada specjalna grupa śledcza.
4: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem podczas sesji Rady Miasta. Do zdarzenia doszło tuż po wystąpieniu włodarza, który omawiał raport o stanie miasta. Wtedy na salę weszło kilka osób, a jeden z mężczyzn rzucił ciastem w prezydenta.
7: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Pogrążasz to miasto! Pogrążasz to miasto!
3: Prezydent określił ten atak jako przekroczenie wszelkich granic.
8: Ktoś, kto atakuje fizycznie na sesji Rady Miasta urzędnika państwowego, to w tym momencie to jest przekroczenie wszelkich granic.
3: Obrady sesji Rady Miasta zostały przerwane, a sprawę bada policja.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Rozpoczął się ostatni etap budowy nowego żłobka w Baborowie. Placówka pod nazwą Zielony Zakątek powstaje przy ulicy Powstańców. Obiekt ma być oddany do użytku we wrześniu tego roku, informuje Tomasz Krupa, burmistrz Baborowa.
9: Dobiegamy akurat do prac już wykończeniowych, które są, jak wiadomo, najbardziej pracochłonne. Place akurat wokół żłobka też już zaczynają być uporządkowane. Plac zabaw dla maluchów, podjazdy, które akurat są też wykonane dla wózków, więc dużą klamrą powoli to już zamykamy.
3: W nowej placówce za 2 miliony złotych mają działać dwie grupy dla blisko 30 dzieci. I mamy jeszcze dobrą wiadomość dla mieszkańców Strzelec Opolskich. Ponownie będą mogli załatwiać sprawy w tamtejszym oddziale ZUS-u, gdyż wraca bezpośrednia obsługa klienta. Od poniedziałku, 8 czerwca, w strzeleckim ZUS-ie sala obsługi była nieczynna z powodu awarii instalacji wodnej, tłumaczy Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim.
10: Od wtorku, 15 czerwca, ponownie będziemy przyjmować mieszkańców Strzelec Opolskich i okolicy w siedzibie inspektoratu ZUS w Strzelec Opolskich, co prawda nie na parterze, gdzie dotąd były stanowiska do obsługi zainteresowanych, ale na pierwszym piętrze. Tam przygotowaliśmy stanowiska, gdzie ubezpieczeni rodzice, emeryci i renciści oraz przedsiębiorcy będą mogli załatwić wszystkie swoje sprawy.
4: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: Wakacje coraz bliżej. Wybierając się poza granice naszego kraju, warto sprawdzić ważność dowodu osobistego czy paszportu. Obecnie na wyrobienie pierwszego z dokumentów oczekuje się od 2 do 3 tygodni, z kolei na drugi do miesiąca, mówi Jolanta Kukułka, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w opolskim ratuszu.
11: Sprawy można załatwić na 2 sposoby. Albo przychodząc do dowolnego urzędu gminy, trzeba mieć ze sobą aktualne zdjęcie i oczywiście swój stary dowód osobisty, jeżeli go posiadamy. Można też załatwić sprawę online i ten sposób polecamy w szczególności, jeżeli wyrabiamy dowód osobisty dla dzieci do 12 roku życia.
3: A korzystając z urlopu w krajach Unii Europejskiej, należy również pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Chciałabym znowu coś pomarudzić, ale na szczęście słońce wzięło się w garść i świeci tak już coraz śmielej na szczęście. Do 22 stopni dzisiaj maksymalnie. Do tego trochę powiewa wiatr, ale to nie szkodzi. Dobrze, że w końcu nie pada. Ja wiem, że niektórzy, na przykład działkowicze, chcieliby tego deszczu co nie miera, ale dajcie spokój, dajcie trochę odetchnąć. Spokojnie, w nocy popada, jak się za deszczem stęskniliście. Od 11 do 13 stopni tyle będzie po zmroku. Jutro od 22 do 24 i będzie padać w ciągu dnia.
5: No cóż, to może cieszmy się tym, co tu i teraz, bo na razie ładnie świeci słońce w Opolu. Jak w tym słońcu staniemy, to mamy 21 stopni, podobnie w Kluczborku, Namysłowie, Brzegu, Czynysie, Kędzierzyn-Koźle. No, musi być zawsze trochę lepszy. Tam 22 stopnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: A jeśli chcielibyście sobie dzisiaj wieczorem popatrzeć w gwiazdy, no to na przykład trzeba sobie włączyć The Rolling Stones i ich posłuchać. I włączyć coś na komputerze albo w telefonie, bo tak na naszym niebie to będzie sporo chmur. Iwona Tokarska.
5: Krzysztof Rab, witajcie w kolejnej godzinie programu. Marcin Kobza program realizuje.
2: A na antenie The Rolling Stones, In the Stars.

0: dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
1: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
2: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
11: Reklama społeczna.

0: nami przypomnienie o tym, że konkurs mamy i chcemy komuś dzisiaj wręczyć taki voucher na 150 zł do cukierni Jaglo w Opolu, Czarnowąsach albo też i Źlińcach, bo i tam swój lokal mają i na słodkości zapraszają. 774-541-541 to jest telefon, który dobrze znacie. No a jak już wykręcicie ten numer, to musicie co zrobić?
1: Musicie dać nam znać, z czego powinien się składać tort weselny po opolsku. Chodzi nam o to, żeby było na przykład piętro po opolsku i farsz po opolsku, żeby to tak w ogóle skomponować z tych naszych właśnie lokalnych tutaj składników. No i żeby powstała z tego nie tylko bomba kaloryczna, ale pyszna bomba kaloryczna. 774-541-541.
2: Wyobraźcie sobie chrupiącą, maślaną kruszonkę opolskiego kołacza. Na niej aksamitny, gęsty krem oleskiego masła i ubitej śmietanki, przełamane głębokim, lekko kwaskowatym i gęstym powidłem z lat odrzańskich śliwek, a wszystko to spływa kroplami dzikiego, borówkowego likieru i parującym esencjonalnym espresso z opolskiej palarni. Zapach rzemieślniczej kawy i świeżego tortu opolskiego, zachwyt gości pobije festiwalowy rekord decybeli w amfiteatrze.
1: Czujesz się zachęcony?
0: Ja w ogóle doszedłem do wniosku, że źle to wszystko rozgrywamy. Wczoraj było o śniadaniach, ślinka ciekła, dzisiaj o tortach. No tak nie można pracować. No przecież ja się czuję ciągle głodny. Po prostu jak słucham o tym wszystkim. No fajne macie te propozycje. No,
1: kiszki marsza
0: takie
1: grają.
0: No,
1: a to poczekaj,
0: dobre.
1: Poczekaj, to brniemy
0: dalej.
1: Ja wiem,
0: dalej. Że to nie wszystko, ja wiem.
2: Specjalny po polsku powinien się składać z jabłek z grudyni, malin z podbrzegu i truskawek z siedziny oraz takiej ilości kruszonki, żeby goście pytali, czy to jeszcze tort, czy już koło, czy deluxe.
1: O,
0: no
1: proszę.
0: Też ładnie.
1: Im
0: no.
1: dalej w las, tym lepiej. To idźmy dalej.
3: Na spodzie kołacz śląski dla całej rodziny, a rumowy rumtok w środku gwarantuje wesołe minę. Wyżej krem z lokalnego masła, maślane fikołki strzela, gdy stobrawski miód podkręca tempo wesela. Góry opolska makówka sypie się jak szalona, będzie zachwycona nawet przyszła żona. Wujek już po pierwszym kęsie gubi butę w tańcu. Takiego tortu nie znajdziecie nawet na świata krańcu. Smacznego i pozdrawiam.
1: Mniam,
0: wow,
1: mniam, mniam.
0: Wow, a maślane fikołki to mnie już wzięły kompletnie. Naprawdę. Nie wiedziałem, że istnieją.
1: A mnie wziął na spodzie ten kołacz, a na szczycie makówka. Niesamowite połączenie.
0: Nie jesteście
1: ale
0: bezlitośni dzisiaj, kompletnie dla nas.
1: Ale jeszcze idziemy sobie dalej.
4: Tort weselny na opolszczyźnie, myślę, że powinien składać się głównie z mascarpone, naturalne śmietany z dodatkiem masy makowej, zgodnie z takim akcentem Śląska Opolskiego, orzechowej lub pejmy. Myślę, że to byłoby coś. Oczywiście można do tego sezonowe owoce wrzucić, czyli malinki, truskawki lub wiśnie.
0: Pięknie. Cieszę się naprawdę, że nie poszliście w żadne kluski śląskie ani modrą kapustę. Naprawdę fajnie, bo tort z tym wszystkim, no to nie moja bajka by była, tak. Fantastycznie, dzwońcie dalej, zachęcamy, bo jeszcze dopiero na półmetku programu jesteśmy. 150 zł do cukierni Jaglo w Opolu, Czarnomosach lub Źlińcach czeka u nas. 774-541-541 i chyba coś zjeść.
1: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.

0: Duet na fali.
1: Już prawie w pół do 13:00. No, takie wiadomości to my bardzo lubimy przekazywać, czyli dobre wiadomości. Maja Chwalińska, słuchajcie, nie będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje do najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego świata. Organizatorzy Wimbledonu właśnie przyznali Polce dziką kartę do głównej drabinki singla kobiet. Gratulujemy! Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że ten swój występ na londyńskiej trawie rozpocznie bezpośrednio od pierwszej rundy.
2: To jedna z najbardziej wyczekiwanych decyzji przed rozpoczęciem zawodów, no bo stawką było uniknięcie trzyrundowych kwalifikacji, no i pewne miejsce w gronie najlepszych tenisistek świata. Przyznanie dzikiej karty wcale nie było takie przesądzone, bo Wimbledon od lat bardzo ostrożnie rozdaje zaproszenia, a decyzje organizatorów często wywołują dyskusje w tenisowym środowisku. W ubiegłym roku bez takiej dzikiej karty pozostała właśnie półfinalistka turnieju Rolanda Garrosa, co pokazało, że klub z Church Road w Londynie nie kieruje się wyłącznie wynikami sportowymi.
1: Ale był taki jeden wywiad, Maja dokładnie miała taki jeden wywiad zaraz po Rolandzie Garrosie i tam w towarzystwie niejakiego Johna McEnroe'a, który to powinno nazwisko mówić fanom tenisa dużo, tak trochę pół żartem, pół serio, tam właściwie padło takie zapewnienie dla Mai, że tę dziką kartę jej tam załatwią u tych członków komisji Wimbledonu. Nie wiem, czy maczali w tym palce do końca, ale ważne, że się udało.
2: Teraz pozostaje już tylko czekać na losowanie, które pokaże, z kim Maja Chwalińska zmierzy się w pierwszej rundzie Wimbledonu. Tegoroczny turniej rozpocznie się 29 czerwca.

0: Taylor Swift nam śpiewa, że wiedziała i znała. I za 20 minut będzie godzina 13 w tych tonach, takich pozytywnych. Teraz będzie ciekawa informacja. Na początku programu przypomnę tylko, wraz z Arturem Pieczarką, to sołtys Morowa w gminie Nysal, lobbowaliśmy za budową pewnej ścieżki rowerowej. Miałaby ona prowadzić śladami dawnej linii kolejowej 328, czyli w pięknych okolicznościach przyrody połączyłaby okolice Morowa, Kopernik, Kałkowa z czeską Widnawą. No na samą myśl o takiej ścieżce człowiek już jakoś tak się relaksuje, odpręża. Nawet myślę sobie, że taka ścieżka mogłaby się nazywać jakąś taką ścieżką dobrostanu psychicznego.
1: Nie mogła. Ta nazwa jest już zajęta. Taka ścieżka dobrostanu psychicznego powstanie konkretnie w Zabrzu. To element porozumienia, które miasto podpisało z Uniwersytetem Śląskim. Celem jest połączenie potencjału naukowego uczelni z potrzebami mieszkańców. I ta ścieżka pojawi się na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego. Na trasie znajdą się specjalne tablice edukacyjne, o czym mówił na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
2: Będą prezentować informacje o zdrowiu psychicznym, o ćwiczeniach i metodach, z którymi można poradzić sobie z problemami w tym zakresie. Bardzo się cieszymy, że możemy wraz z naukowcami i społecznością Uniwersytetu pracować nad po pierwsze ulepszeniem naszej przestrzeni publicznej, a po drugie nadaniem jej tego charakteru edukacyjnego.
0: I to jest bardzo słuszna koncepcja, jak mawiał bohater pewnego filmu, a w ramach porozumienia Uniwersytet Śląski ma wspierać Zabrze w działaniach związanych z edukacją społeczną, zdrowiem psychicznym czy rozwojem inicjatyw skierowanych właśnie do takich różnych grup wiekowych.
1: A ja sobie myślę, że każda ścieżka w pięknych okolicznościach przyrody, czy rowerowa, czy spacerowa, to może się nazywać ścieżką dobrostanu psychicznego. Zabrze, podzielcie się tą nazwą.

0: męskie granie w Radio Pole w utworze Świt, a za 12,5 minuty dokładnie będziemy mieli godzinę 13, czyli wiadomości w Radio Pole.
1: A w najbliższym serwisie powiemy o efektach wygaszania rządowego programu CPN. Od dzisiaj przestają niestety obowiązywać obniżone stawki akcyzy na wybrane paliwa silnikowe i odzwierciedlenie tego mamy w cenach. Będzie drożej, a o ile, to nam powie równo o 13. Agnieszka Wawery-Krajewska. Bądźcie z nami, dajcie głośniej. Najbliższe wydanie wiadomości Radio Pole równo

0: autopromocja.
1: 104 mecze, gigantyczne emocje i setki godzin gry. Nie masz czasu na nudne analizy? My też nie. Radio Opole skraca dystans do amerykańskich stadionów. Tylko konkret, same fakty. Największe dramaty, najpiękniejsze bramki i zakulisowe smaczki z Mistrzostw Świata. 3 minuty, które wystarczą, by wiedzieć wszystko. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 10:45 i bądź na bieżąco. Mundialowa krótka piłka. Tylko w Radiu Opole. I jesteś w grze.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
5: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Po reklamie.
6: Już tylko sekundy dzielą nas od godziny 13. W Radiu Opole to oczywiście jak zwykle czas na pewne sprawdzone wiadomości. Już teraz takie. Zapraszamy.
7: Maja Chwalińska z prezentem od Wimbledonu. Polka zagra od razu w turnieju głównym. W Grodkowie w sobotę charytatywna impreza dla Lidii. Powiemy też o napadzie na jubilera. Skradziono biżuterię za 1 000 000 złotych.
1: Wiadomości Radia Opole.
8: A o szczegółach Agnieszka Wawer-Krajewska.
7: Na początek znakomita informacja dla miłośników tenisa i nie tylko. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje do najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego świata. Organizatorzy Wimbledonu przyznali Polce dziką kartę do głównej drabinki singla kobiet. Więcej z Londynu, Anna Rączkowska.
9: To jedna z najbardziej wyczekiwanych decyzji przed rozpoczęciem zawodów, bo stawką było uniknięcie 3-rundowych kwalifikacji i pewne miejsce w gronie najlepszych tenisistek świata. Przyznanie dzikiej karty nie było przesądzone. Wimbledon od lat bardzo ostrożnie rozdaje zaproszenia, a decyzje organizatorów często wywołują dyskusje w tenisowym środowisku. W ubiegłym roku bez dzikiej karty pozostała nawet półfinalistka Roland Garros, co pokazało, że klub z Church Road w Londynie nie kieruje się wyłącznie wynikami sportowymi.
7: Bardzo dziękuję za relację.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
7: Premier Donald Tusk zapowiedział, że podpisze dziś rekomendacje dla spółek Skarbu Państwa i inwestorów. A chodzi o tak zwany local content, czyli komponent krajowy w łańcuchach dostaw, który ma premiować rodzimych dostawców w zakupach i inwestycjach. Uwzględnienie lokalnych firm jest niezwykle ważne dla Polski, mówi Donald Tusk.
10: Cieszę się, że mimo lęków i niepokojów, słyszałem to czasami, kiedy mówiłem o potrzebie repolonizacji i takiego twardego stawiania na polskie firmy i na tych inwestorów, którzy chcą pracować na partnerskich zasadach z polskimi firmami. Tak, takie lęki się pojawiały, że to jest taki nacjonalizm gospodarczy. Ja wtedy mówiłem tak, to jest nacjonalizm gospodarczy, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. I dzisiaj podpiszę w czasie posiedzenia rządu ten zestaw rekomendacji, które będą sprzyjały polskim firmom we wszystkich możliwych procesach inwestycyjnych.
7: Rekomendacje mają obejmować określenie udziału krajowych dostawców, zaangażowania polskich pracowników czy usług serwisowych. Inwestycje mają też być oceniane pod kątem lokalizacji głównych ośrodków decyzyjnych oraz odprowadzania podatków na terenie Polski.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
7: Gwiazdy sportu, aktorzy, wokaliści, loty śmigłowcem i zbiórka na leczenie 2 sióstr. Już w sobotę na boisku sportowym w Grodkowie odbędzie się kolejna edycja akcji Artyści z pomocą. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie Lidii i Natalii Rudnickich. Jak podkreśla organizator wydarzenia, Paweł Kostecki, dziewczynki są bliźniaczkami, które urodziły się przedwcześnie i od lat zmagają się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Organizując to wydarzenie, chcieliby przede wszystkim zebrać pieniądze na operację Lidzi.
0: Jest dziewczynką, która chodzi do szkoły, uczy się, ma problemy spowodowane m.in. padaczką. To jest taka, która nie da się leczyć, czyli poza lekową. W każdym razie to dziecko można uratować. Wystarczy operacja, która jest w Niemczech, jest do zrobienia na mózgu i to dziecko można uratować. Tam niewiele, naprawdę niewiele tych pieniędzy brakuje.
7: Wśród zaproszonych gości m.in. były mistrz świata w boksie Krzysztof Diablo Włodarczyk, aktor Sebastian Wątroba, aktor Krystian Hołdak, wokalistka Lawisz oraz finalistki konkursu piękności.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
7: Warta 1 000 000 złotych biżuteria padła łupem złodziei, którzy w nocy z soboty na niedzielę okradli sklep jubilerski w Świnoujściu. Do tej pory nie udało się ująć sprawców. Więcej Anata Łuczkowska.
2: Nieoficjalnie wiadomo, że skok na jubilera trwał dosłownie kilka minut. Złodzieje dostali się do sklepu położonego w pasażu handlowym. Młotami zbili witryny z kosztownościami i ukradli biżuterię, której wartość oszacowano na 1 000 000 złotych. Z łupem uciekli na hulajnogach elektrycznych.
7: I jeszcze sprawdzamy ceny paliw na stacjach. Benzyna 95 będzie jutro kosztować 6 zł 10 groszy za litr. To o 15 groszy więcej niż dzisiaj. Cena benzyny 98 została ustalona na poziomie 6 zł 75 groszy, a oleju napędowego 6 zł 44 groszy za litr.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: No a jeśli chodzi o pogodę, no to mam wrażenie, że te chmury mocno przewiało. Błękitne niebo, dużo słońca, musiałem się mocno wychylać, żeby zobaczyć gdzieś tam jakieś chmury na horyzoncie. I tak gdzieś będzie do końca dnia, raczej
8: kręgosłup
6: ładnie.
8: Kręgosłup cały?
6: Cały. To krzesło tak trzeszczy, to jeszcze nie ja. 22 stopnie maksymalnie dziś w regionie, wiatr słaby, umiarkowany, no czasem trochę mocniej powieje z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie umiarkowane i dłużej, uważajmy, bo może coś tam w nocy pokropić jednak, no i tak do 13 stopni w nocy.
8: A po 21 stopni mamy w Namysłowie, w Kluczborku, w Brzegu i w Nysie, po 22 stopnie w stolicy regionu, w Opolu i w Kędzierzynie, Koźlu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Zobacz, Krzysiu, Gossip ci teraz będzie podpowiadać.
6: Patrzę, co ja widzę, co
8: Move
6: ja patrzę.
8: Move in the right direction, czyli okay. Poruszaj się w dobrym kierunku.
6: Czyli w którym?
8: Jak się będziesz do tego słońca obracał, dobrze, żeby nic nie skrzypiało.
6: Dobrze.
8: I woda tokarska.
6: Jak słonecznik będę się obracał. Krzysztof Rab, cześć.

0: jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Po reklamie.
4: Didn't know much, but we got lost living in daydreams.

0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo. Na
1: fali. Mamy 16 minut po godzinie 13 i to jest już ostatnie przypomnienie, żeby sięgnąć po telefon i wybrać numer 774-541-541, bo w naszym studiu czeka na kogoś z Was voucher o wartości 150 zł do cukierni Jaglo w Opolu, albo w Czarnowąsach, albo też w Linicach i tak myślę, że za te 150 zł to z 4 osoby co najmniej się najedzą.
2: No chyba, że wybierzecie jedno duże ciacho, czyli na przykład tort. Jest taka możliwość, a my dzisiaj właśnie nawiązujemy do tortu i słuchajcie, pytanie konkursowe, przypominam, brzmi tak. Z czego powinien składać się taki tort weselny po opolsku? Z jakich tych naszych lokalnych przysmaków czy produktów tej ziemi? No i dzwonicie, dzwonicie, oto jedna z propozycji kolejnych.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Moja torta. Ciemny biszkopt z dodatkiem prawdziwego rumu i kremu czekoladowego na wierzchu. Wymloki i rolady miniaturowe w masy cukrowej. Rolady z modrą kapustą. I napis. Ty stary krupnioku, mocz się dalej w swoim żywiole. Smacznego!
1: Ale dlaczego tak ostro od razu, ty stary krupnioku?
2: Ładne, mi się
1: ale podoba
2: spodobało.
1: Mi się, chyba to wprowadzę w życie. 774-5-415-41 to oczywiście numer telefonu do Radia Opole, jeśli jeszcze nie zdążyliście zapisać, zapamiętać.

0: To kolejna propozycja.
1: Ja proponuję opolski czterowarstwowy tort radiowy. Na początek mocną podstawę zrobimy. Będzie to kapser jako biszkopt czekoladowy. Na dół go położymy i kremem truskawkowym przełożymy. Krem z Magdy zrobimy, bo przecież wszyscy truskawki lubimy. Na Magdę Krzychu poleci. On teraz jako jasny biszkopt wszystko nam dobrze spleci. Jak już nasz tort będzie przez Krzysia usztywniony, to braknie nam jeszcze owocowej korony. Będą tam soczyste borówki, słodkie maliny, a to wszystko z Iwony zrobimy. Jak już Iwonkę pięknie ułożymy, to nasze dzieło całą śmietanką wszystkich radiowców opolskich zrobimy. Pozdrawiam.
0: Krzychu, co ty tu robisz?
2: Nie,
0: na
2: tak,
0: Magdzie miałeś leżeć.
2: Na Magdzie, no ale Magda szybciej kończy pracę. Może i to spróbuję. Nie wiem, co na tej mąż.
0: Ale słuchaj, ja jestem na szczycie.
2: Wiesz co? No dobrze.
0: Przynajmniej dzisiaj w tym momencie.
2: To wy to potraficie naprawdę, słuchajcie. Przekładaniec radiowy żeście stworzyli. Dobrze, to jeszcze macie chwilę. Jeszcze macie jakieś 20 parę minut, żeby dzwonić pod 7745-41541 i proponować właśnie taki idealny składniki, skład tortu weselnego, na którym piętrze co powinno się znajdować. Dzwońcie, my czekamy.
3: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.

0: Duet na fali.
1: Maciek Musiałowski zaśpiewał w Radiopole utwór Flora, a ja powiem tak, Maciek, ty twórz takie piosenki, bo my jej potrzebujemy tak samo mocno jak kawy o poranku. To było znakomite. Mamy 29 minut po godzinie 13 i przechodzimy zatem do tytułów, które znaleźliśmy już z Krzychem w internecie, poczytaliśmy, trochę się podziwiliśmy, trochę się pokrzywiliśmy. To zacznę od czegoś, co może będzie takie w miarę soft.
2: To już zaczęłaś.
1: Zylc, galard, studzienina i nóżki w galarecie. Czy to ta sama potrawa?
2: O rety, czekaj. Dział kulinaria czy celebryci? Tak. Bo nie jestem pewien, jak za...
1: Aha. Zylc, galard, studzienina i nóżki w galarecie.
2: No okej.
1: Okay. No, widzisz, że jak cię tutaj zadziwiłam.
2: Nie, nie, nie miałem przyjemności.
1: Tym razem nie słowem rozgogolona.
2: Nie, nie. Dobra. Ja tam klasycznie. Vipy lecą na początek. A tytuł leci tak. Garstka gwiazd strzela miny na premierze spektaklu. Dawno niewidziana Lewińska z Kiba z żoną, Ostrowska, Kulikowska w złocie. Mhm. Ale strzelali miny.
1: Tak. No to ktoś ustrzelił ich pewnie obiektywem,
2: a
1: tak?
2: A ich paparazzi, tak. Ustrzelił.
1: To teraz mam dwa takie niepokojące tytuły dotyczące młodych Polaków i nie tylko.
2: Ja się już niepokoję.
1: Młotkiem w twarz, żeby wyglądać jeszcze lepiej. Niebezpieczny trend wśród nastolatków.
2: Straszne.
1: Nie wiem, co to znaczy, czy to jest nowa metoda prostowania nosa. Nie wchodziłam, nie klikałam, ale już się
2: straszne.
1: Boję. Nie stosujcie, nie róbcie tego
2: tak,
1: w domu.
2: Tak.
1: A drugi to jest jeszcze mocniejszy tytuł. Uwaga. Dziewczynka przyjmowała Ozempik. Cel zmieścić się w sukienkę na komunie.
2: Ale dziewczynka miała 27 lat?
1: Nie.
2: Czy 47?
1: No gdzie, w którym wieku masz komunię?
2: No nie, no a, no czyli żeby taka normalna dziewczynka komunijna chciała się w sukienkę komunię. Nie, bo to wiesz, czasy są różne. Okej, ale i tak nie polecamy. No dobrze, dobrze. To ja mam taki. Zendaya i Tom Holland nie mogą oderwać od siebie wzroku na czerwonym dywanie. To ich pierwsze wspólne wyjście od 5 lat.
1: Nie wiem, czy długo w domu siedzieli? I ponoć pierwszy jako mąż i żonę, chociaż są to informacje
2: ach,
1: nadal niepotwierdzone.
2: To właśnie, to chyba nawet oni nie wiedzą w końcu, czy są przed ślubem, czy po ślubie, czy może w trakcie. Ale pierwsze wspólne wyjście od 5 lat, to nie wiem, siedzieli w osobnych pokojach w tym domu. Straszne
1: to,
2: trochę.
1: To ode mnie ostatnia propozycja. Ten kwiat cuchnie jak zepsute mięso, niedługo zakwitnie we Wrocławiu. To botaniczna sensacja.
2: Kojarzę, myśmy coś kiedyś nawet o tym wspominali. On się jakoś fikuśnie nazywa.
1: Dziwidło.
2: Właśnie tak, nadziwić się nie można.
1: Co się dziwić, tak.
2: To ja jeszcze kończę tradycyjnie branżą beauty. Kolejny krem odkryłem, słuchajcie. Ten krem na pelikany napina i wygładza wiotką skórę. Drogeryjny hit na obwisłe ramiona.
1: A, to wytłumaczyli, co to są w sumie pelikany.
2: No tak, może jest też krem, nie wiem, na bicepsy, że napina, albo nie wiem, dwugłowe uda.
1: Krzycho, co już kupiłeś?
2: Na klatę bym sobie krem kupił i na kaloryfer. Poproszę o wskazówki.

0: Miles Smith w Radio Pole. Hold me in the dark. 19 minut pozostało do godziny 14. Ile pozostało do godziny 22? 10. Nie mam pojęcia, bo zawsze byłem słaby w rachunkach.
1: Raz, Iwona dwa, powinna trzy, wiedzieć. 4, 5, ona 6, 7, 8 i pół godziny.
0: To za 8 i pół godziny musicie koniecznie odpalić Radio Pole. Najlepiej to w ogóle nie wyłączać, bo wtedy szepty natury. Znam autorkę, siedzi obok mnie.
1: Miło mi.
0: Będzie?
1: Witaj Krzychu, miło mi cię poznać.
0: Co tam będzie?
1: Bardzo ładnie mnie zapowiadasz, a zwłaszcza mojego gościa. Paweł Heizer dzisiaj będzie moim gościem. To pszczelarz z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu, czyli o pszczółkach będziemy sobie rozmawiać. O tym, czy takie pszczoły za płotem to powód do radości, czy źródło sąsiedzkich konfliktów. Albo czy potrafimy tak w ogóle z biegu, z marszu rozróżnić osę od pszczoły? Oto jest pytanie, które zadałam właśnie panu Pawłowi.
2: Generalnie różnica jest bardzo prosta. Na pierwszy rzut oka. Pszczoły są najczęściej ubarwione czarno-brązowo. Najczęściej ten kolor jest przeważający, to jest brązowy, bursztynowy. Raczej są to kolory takie ciemne. I druga ważna rzecz, pszczoły są troszeczkę przeważnie mniejsze od os, bardziej takie obłe i przede wszystkim włochate. To jest taka cecha charakterystyczna. Te włoski właśnie powodują, że do nich elektrostatycznie przylega pyłek, tak? Który jest dla nich bardzo dobrym pokarmem białkowym. Osy tego nie mają. Osy mają te włoski, ale te włoski są bardzo małe, praktycznie niewidoczne. Ich odwłoki są takie w stosunku do tego porównania z pszczołą gładkie i przede wszystkim bardziej jaskrawo-żółte. Bardziej jaskrawo-żółte. Często są wydzielone takie części ciała, czyli oddzielony jest odwłok od tułowia bardzo takim dużym przewężeniem. To jest taka cecha charakterystyczna. No i bardzo popularne są też takie osy, które lubią środowisko wodne, czyli jakieś oczka wodne, kałuże. Tu mamy blisko kanał, tak? To są takie osy, które mają takie charakterystyczne, że jak lecą, to im tak... widocznie zwisają tylne nóżki i one są takie wyraźnie widoczne i długie. To są najczęstsze takie swobodnie żyjące osy, które my najczęściej możemy zauważyć.
0: I od razu mi się przypomniał ten dowcip, czy wróbelek na gałęzi to kuca, czy siedzi? Kuca, bo jakby siedział, to by mu też nóżki zwisały.
1: No to w takim razie po więcej szczegółów dotyczących tego, co się dzieje w naturze, no i jak rozróżnić pszczołę od osy albo od szerszenia, no to dzisiaj o 22 w programie Szepty Natury gorąco zapraszam.

0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jadlo.
1: Duet na fali.
2: Za 10 minut wybije godzina 14, a to oznacza, że kończymy powolutku program. Oczywiście musimy rozwiązać konkurs. Tak się zupełnie przypadkowo składa, że prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak dzisiaj dostał na sesji Rady Miasta tortem, a my dziś pytaliśmy o przepis na tort. Absolutnie niepowiązane ze sobą zjawiska, ale jednak wystąpiły jednocześnie. A pytanie konkursowe, przypomnę, jakie było, żeby 150 zł do cukierni Jaglo wygrać? Z czego powinien składać się tort weselny po opolsku, czyli taki nasz.
3: Regionalny.
2: Z jakich naszych przysmaków, naszych składników produktów tej ziemi. No i to jest telefon, który dziś zwyciężył.
4: Tort weselny po polsku powinien się składać z jabłek z Grudyni, malin z Podbrzegu i truskawek z Sidziny oraz takiej ilości kruszonki, żeby goście pytali, czy to jeszcze tort, czy już koło, czy deluxe.
3: Brawo, brawo, brawo. Serdecznie pani gratulujemy i życzymy smacznego, no bo właśnie voucher o wartości 150 zł do cukierni Jaglo wędruje do tej słuchaczki.
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
3: A my już pięknie dziękujemy za ostatnie 4 godziny. To był bardzo przyjemny czas wspólnie z wami spędzony, jakby więcej słońca nagle na zewnątrz.
2: Właśnie.
3: Także korzystajcie z tej przyjemnej, nareszcie pięknej pogody.
2: Dzięki za dziś mówią
3: Iwona Tokarska,
2: Krzysztof Rap, Maciej Dudek jeszcze zostanie, a za chwileczkę w tym studiu pojawi się Justyna Maćkowiak i zaprezentuje reporterski obraz dnia, zatem koniecznie zostańcie z Radiem Opola. My już mówimy papa i do jutra.
3: Tak jest, a na naszej antenie Backstreet Boys i Paw Patrol, Bottle Up.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Autopromocja.
2: Jesteśmy zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Wszystko, co najważniejsze w reporterskim obrazie dnia.
3: Rodzą się świetne pomysły.
4: Mamy również środki przymusu bezpośredniego.
5: Zapraszamy tutaj wszystkich chętnych.
6: Przede wszystkim bezpośrednie spotkania z mieszkańcami.
7: Jak zawsze do sprawdzenia.
2: Zapraszamy od poniedziałku do piątku po 14.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Po reklamie.
9: Za chwilę w Radiu Opole reporterski obraz dnia, czyli przegląd najważniejszych spraw w regionie. Wcześniej jednak wiadomości. Na zegarach zbliża się 14.
10: Mieszkańcy Komorzna nie kryją frustracji. Od kilku tygodni nie mogą korzystać z wody z kranu.
11: My się musimy myć, my się musimy kąpać. Ja mam na przykład u siebie rany otwarte na ciele. Jak się mam myć w tej wodzie?
10: W Opolu ruszyły obchody Roku Kobiet Obszarów Wiejskich.
12: Kobiety zmieniają oblicze wsi, swoich gospodarstw.
10: Minęła godzina 14.
2: Wiadomości Radia Opole.
9: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
10: Na początek sprawdzamy sytuację we wsi Komorzno w gminie Wołczyn, gdzie od prawie 2 miesięcy nie można korzystać z wody z kranu. 18 kwietnia stwierdzono w wodociągach niebezpieczny pestycyd. Mieszkańcy wsi są zniecierpliwieni, bo muszą brać wodę z beczkowozów.
13: Rodzina wielodzietna, potrzebujemy tej wody. Pranie nie nadążymy wody nosić. A dzieci są do kąpania. A ja nie potrzebuję, żeby później miał jakieś choroby albo coś.
14: 40 lat temu, jak było rura zakładana, wykopaliby nowe i to by był święty spokój. Po 40 latach, bo tam jest tak grubo, muł samego.
11: My się musimy myć, my się musimy kąpać. Ja mam na przykład u siebie rany otwarte na ciele. Jak się mam myć w tej wodzie? Dostarczają wodę, ale co to jest?
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łuczynie przepłukuje instalacje, ale w internecie pojawiają się komentarze o zbyt późno podjętych działaniach. W Radiu Opole pytamy o to Mariusza Pieńkowskiego, dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łuczynie.
15: Ja nie chcę dyskutować z opiniami specjalistów. Ja też się wspomagam merytorycznie przez fachowców. Współpracujemy z firmą, która się specjalizuje w takich pracach czyszczenia sieci. Jeżeli bym wiedział, że zastosujemy tak i będzie wszystko okej, to na pewno byśmy tak zrobili. Jedynym sposobem, o którym każdy się wypowiada, jest płukanie sieci, obojętnie jakim sposobem. Myślę, że nam się to uda.
10: A więcej na ten temat jeszcze w tej godzinie w reporterskim obrazie dnia w Radiu Opole.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
10: Kobiety coraz częściej zarządzają gospodarstwami rolnymi, prowadzą działalność gospodarczą i są motorem rozwoju lokalnych społeczności. W Opolu ruszyły obchody Roku Kobiet Obszarów Wiejskich, a do stolicy regionu przyjechały przedstawicielki środowisk rolniczych z całej Polski, mówi Jolanta Nawrocka, przewodnicząca Rady Kobiet przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych.
12: Przede wszystkim bieś jest kobietą. Kobiety zmieniają oblicze wsi, swoich gospodarstw, swoich rodzin. No i przede wszystkim to są główne osoby, które dywersyfikują dochód na wsi, tak wynika ze statystyk.
10: Dzięki nowoczesnym technologiom i mechanizacji rolnictwa coraz więcej pań samodzielnie prowadzi produkcję rolną, obsługuje maszyny i podejmuje kluczowe decyzje biznesowe, mówi Anita Gorzelik, przewodnicząca Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu.
16: Ja na przykład jestem z tych, która też wsiądzie na ciągnik i też pojedzie ciągnikiem w pole, też pójdzie do chlewni i porobi swoje. Także no mówię, dzisiaj kobieta to jest praktycznie w gospodarstwie chyba już ten menedżer pomału.
10: A teraz bardzo ważna informacja dla mieszkańców Opolszczyzny, którzy ruszają na urlop w Tatry od jutra do odwołania. Zamknięta zostanie bardzo popularna trasa przez Dolinę Białego w Tatrach. Od wejścia do skrzyżowania ze ścieżką nad Reglami. Powód: prace remontowe przy jednym z mostków, mówi Jakub Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
17: Prace planowane są na 3 dni z uwagi na transport długich legarów, ale wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie. W późniejszym etapie będą prowadzone prowadzone prace wykończeniowe przy moście, ale już nie będzie wymagało to zamknięcia, jedynie ograniczenie dla ruchu turystycznego w obrębie przejścia, ale wykonawca zapewni takie przejście, więc nie ma obaw.
10: A Tatrzański Park Narodowy nie wyklucza kolejnych krótkotrwałych remontów na szlakach.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
10: I jeszcze na koniec Maja Chwalińska na pewno zagra na Wimbledonie. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę, co oznacza, że nie musi brać udziału w kwalifikacjach do turnieju. Kibice są z tego faktu bardzo zadowoleni oraz podkreślają, że wspierają Maję.
18: Będziemy kibicować i będziemy trzymać kciuki, także miejmy nadzieję, że zajdzie jak najdalej.
19: Myślę, że też inna nawierzchnia, bo to trawa, więc to jest trochę szybsza chyba nawierzchnia i zobaczymy, czy ona będzie w stanie do tych wszystkich piłek dochodzić, mimo że jest mała, szybka jak pszczółka, ale no może mieć problemy.
20: Myślę, że jest duża szansa, żeby znalazła się w pierwszej dziesiątce.
10: Po sukcesie w Paryżu, gdzie Maja Chwalińska zdobyła wicemistrzostwo, tenisistka jest na 21. miejscu w rankingu WTA.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: W Opolu 20 stopni, do końca dnia w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami tylko wzrastające do dużego. W nocy pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a na termometrach od 11 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Temperatura maksymalna 22-24 stopnie, wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603-040-944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603-040-944.

0: daje wolność na bogato.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Justyna Maćkowiak, Maciej Dudek i zespół reporterów Radia Opole witamy serdecznie we wtorek, 16 dzień czerwca. Dzisiaj w programie między innymi woda w Komorznie wciąż niezdatna do spożycia, to już 2 miesiące.
2: Od 18 kwietnia to już chyba trochę za długo. My się musimy myć, my się musimy kąpać, my musimy o siebie zadbać, a tu nie ma jak.
3: Ktoś dopuścił się tego, żeby stworzyć tak ogromne zagrożenie dla mieszkańców.
1: Będziemy także na sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Opolskiego.
4: Szansę na niezależne życie, na to, że w końcu sami będą mogli załatwić dowolną sprawę, którą potrzebują. Mało tego, nie mogły wezwać pomocy.
1: W magazynie również przygotowania do letniego sezonu turystycznego w gminie Głuchołazy.
5: Cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mamy powódź z 24 roku. Niemniej wszystkie ośrodki są przygotowane do działalności. Widzę w ostatnich tygodniach bardzo dużo zgłoszeń rejestracji gospodarstw agroturystycznych.
1: W dzisiejszym reporterskim obrazie dnia także sporo dobrej muzyki. Zapraszamy do 15. Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Maciej Dudek, który ten program realizuje.

0: Było płukanie mechaniczne, hydrodynamiczne, czas na kolejną metodę. Wracamy do wsi Komorzno w gminie Wołczyn, gdzie 18 kwietnia stwierdzono w wodociągach niebezpieczny pestycyd. Od tej pory mieszkańcy są zmuszeni do korzystania z wody dostarczanej przez 3 beczkowozy, z kolei osoby starsze i schorowane mają wodę dostarczaną do domów. Obecnie woda pobrana do badań spełnia normy w 3 z 7 punktów, a reszta ma być blisko wymaganych parametrów. Jan Leszek-Wiącek, burmistrz Wołczyna, przekonuje, że nie ma podobnego przypadku w Polsce.
1: Na samego początku dostarczamy wodę dla mieszkańców. No niemniej jednak trzeba podkreślić, że no ktoś dopuścił się tego, żeby stworzyć tak ogromne zagrożenie dla mieszkańców.

0: mieszkańców. Martwi mnie też z tego, co mieszkańcy mówią, zawsze ta woda jest w jakiś sposób nielegalnie pobierana z hydrantów i tutaj apelowałbym mimo wszystko do mieszkańców, żeby zwracać na to uwagę, żeby jednak w trosce właśnie o nasze zdrowie sygnalizować, jeżeli dostrzega się takie sytuacje, że ta woda jest pobierana z hydrantów.
1: Dlaczego trwa to poszukiwanie? Sprawcy, kto to zrobił. U nas jest rodzina wielodzietna, potrzebujemy tej wody. I wie pan co, do tego się nie nadaje, do tego się nie nadaje. A do kiedy potrwa?
2: Nadal nie wiadomo.
1: Może? Właśnie. Kto może na to pytanie odpowiedzieć? Bo ja nie wiem.
2: A da się z tymi beczkowozami ciągle po tę wodę chodzić?
1: No a jak? Trzeba. A innego wyjścia nie ma, bez wody co pan zrobi? Pranie czy nie pranie? Nie nadążymy wody nosić. A dzieci są do kąpania. A ja nie potrzebuję, żeby później miał jakieś choroby albo coś. To dopiero kłopot.
3: Panie prezesie, tygodnie kolejne mijają, woda nadal niezdatna do spożycia.
4: Mariusz Pieńkowski, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Prowadzimy od kilku tygodni działania naprawcze, które polegały na czyszczeniu sieci. Po przeprowadzeniu czyszczenia mechanicznego płukaniem przeprowadziliśmy płukanie hydrodynamiczne sieci, czyli mieszaniną powietrza i wody. No, efekty są, bo stężenie tego pestycydu zmniejszyło się już w bardzo znacznym stopniu. Są już miejsca, gdzie punkty są poniżej normy. Natomiast rozpoczynamy jeszcze płukanie wodno-powietrzne hydrodynamiczne. Z dodatkiem wprowadzamy stabilizowany roztwór natlenku wodoru. Dawka tego środka utleniającego oraz czas kontaktu zostaną dobrane w odpowiedni sposób i powinny zapewnić proces oczyszczania oraz możliwie pełną degradację tego pestycydu do związków nieorganicznych, takich jak woda, dwutlenek węgla i fosforany. W trakcie jeszcze będzie dochodzić do wydzielania tlenu. Tak zwane bąbelkowanie to może ewentualnie dotrzeszczyć jeszcze pory jakiegoś rurociągu dystrybucyjnego. Myślę, że po tym płukaniu przeprowadzimy jeszcze płukanie stabilizacyjne i pobrane zostaną próby do badania.
5: No jakoś po leku dajemy. No co mamy zrobić? Innego wyjścia nie ma. Nie wiadomo, kiedy znowu będzie dobra woda. Na razie nie ma i tak już teraz. Koniec. 40 lat temu, jak było rura zakładana, wykopaliby nowe i to by był święty spokój. A kto teraz taką 40-letnią rurę wyczyści? Nikt nie wyczyści. Po 40 latach, bo tam jest tak grubo muł samego. To tylko propaganda, że jak będziemy spuszczać wodę, to ją wyczyści.
3: Czy takie najbliższe działania mogą doprowadzić do sytuacji, kiedy woda będzie już zdatna do spożycia?
4: Dzisiaj mi trudno powiedzieć. Długo to trwa, bo nie ma takiego analogicznego przypadku chyba w Polsce w taki sposób, jak to się stało. Natomiast myślę, że nawet jeżeli my doprowadzimy do normy czy do oczyszczenia z tego zanieczyszczenia, tutaj będzie decyzja sanepidu, przeprowadzą swoje badania, na pewno próby rozszerzone, które też jeszcze będą trwały co najmniej tydzień albo dwa. Myślę, że po tym, jeżeli wszystko będzie zgodne z parametrami, to wtedy woda będzie dopuszczona do użytkowania.
6: Od 18 kwietnia to już chyba trochę za długo.
2: Domyślam się, że to zaczyna denerwować, a da się z tymi beczkowozami, z tą wodą chodzić ciągle?
6: Nie da się. My się musimy myć, my się musimy kąpać, my musimy o siebie zadbać, a tu nie ma jak. Ja mam na przykład u siebie rany otwarte na ciele, jak się mam myć w tej wodzie? Dostarczają wodę, ale co to jest?
3: W internecie wypowiadają się naukowcy, specjaliści, którzy twierdzą, że być może za późno podjęto działania albo złe metody wybrano. Jak pan może do tego odnieść się?
4: Ja nie chcę dyskutować z opiniami specjalistów. Ja też się wspomagam merytorycznie przez fachowców. Współpracujemy z firmą, która się specjalizuje w takich pracach czyszczenia sieci. Każdy mówi, co by było gdyby, czy jakby to zrobić. Jeżeli bym wiedział, że zastosujemy tak i będzie wszystko okej, to na pewno byśmy tak zrobili. Jedynym sposobem, o którym każdy się wypowiada, jest płukanie sieci, obojętnie jakim sposobem. Myślę, że nam się to uda.
7: W mediach społecznościowych gmina Wołczyn informuje, że po zakończeniu tego etapu będzie kolejne spotkanie z mieszkańcami na temat aktualnej sytuacji.

0: Reporterski obraz dnia.
1: 949 milionów złotych wyniosły w 2025 roku dochody województwa opolskiego. Wydatki zrealizowano na poziomie ponad 937 milionów złotych, z czego na inwestycje trafiło 221 milionów złotych. W ubiegłym roku spłacono całkowicie zadłużenie. Trwa 28. sesja Sejmiku Województwa. Jak podkreślał zarząd, sesja absolutoryjna to jedna z najważniejszych sesji w roku. Uczestniczyła w niej także reporterka Radia Opole Katarzyna Doros-Stachoń.
2: 2025 rok to był rok bezpiecznych finansów.
3: Mówi marszałek Szymon Ogłaza.
2: Udało nam się prawie miliard złotych w tym roku w 2025 wydać w sposób jak najbardziej zgodny z zasadami. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest w tej kwestii jednoznaczna, która ocenia pozytywnie nasze działania w zakresie wykonania budżetu. To również szereg inicjatyw. Spłaciliśmy całkowicie zadłużenie województwa opolskiego. One w 2011 roku wynosiło ponad ćwierć miliarda złotych. W roku 2025 na sam jego koniec wynosiło zero. I nadal nominalnie w tej chwili wynosi zero. To są te wszystkie działania związane z partycypacją społeczną, ze społeczeństwem obywatelskim. To jest ponad 25 milionów wydanych na organizacje pozarządowe. To nie są nasze pomysły, to są ich działania i ich inicjatywy. To jest Marszałkowski Budżet Obywatelski, Europejska Inicjatywa Społeczna, Marszałkowska Inicjatywa Społeczna.
3: W ubiegłym roku przeznaczyliśmy prawie 30 milionów na inwestycje w infrastrukturę szpitalną. A kondycja naszych szpitali finansowa jest naprawdę dobra, mówi wicemarszałek Zuzanna Donat-Kosiura. Również w ubiegłym roku ponad 440 tysięcy wydane na różnego rodzaju działania profilaktyczne, marszałkowskie Dni dla Zdrowia. Inwestujemy w programy stypendialne dla dzieci, dla młodzieży, dla tych najzdolniejszych, ale również dbamy o to, aby wspierać rozwój młodzieży, która zamieszkuje na terenach tracących funkcje społeczne, czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4: Jakość życia mieszkańców województwa opolskiego to również infrastruktura, to również transport publiczny, to inwestycje w drogi, w nowe pojazdy kolejowe.
3: Mówi Robert Węgrzyn, to członek zarządu województwa opolskiego.
4: Na same drogi, zarówno po stronie inwestycyjnej, jak i utrzymania czy bieżących remontów wydaliśmy prawie 200 milionów złotych. Na zakup taboru kolejowego, na razie w podstawowej wersji, wydajemy na zakup pojazdów elektrycznych 200 milionów złotych. Na zakup pojazdów spalinowych 180 milionów.
5: Jako przewodnicząca Klubu Śląscy Samorządowcy chcę tutaj jasno powiedzieć, że Zarząd Województwa Opolskiego ma nasze pełne poparcie.
3: Mówi radna Edyta Gola, przewodnicząca Klubu Śląskich Samorządowców.
5: Miniony rok to był czas mądrych decyzji, mądrych inwestycji, które podnoszą wartość życia naszych mieszkańców. Bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców jest bardzo dobrze zabezpieczone. Dobrze zrealizowany budżet.
6: Stosunek wydatków majątkowych do wydatków ogółem świadczy o prorozwojowym charakterze tego budżetu.
3: Mówi Tomasz Zeman, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
6: Tu jeżeli 24% budżetu przeznaczamy na inwestycje, zakupy inwestycyjne, szeroko rozumiany rozwój, ponad 221 milionów złotych przeznaczonych właśnie na wydatki majątkowe. To wydatki w zakresie remontu i budowy dróg wojewódzkich, około 45 kilometrów nowych, wyremontowanych dróg wojewódzkich w województwie. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w poczuciu dobrze wykonanego budżetu przez Zarząd Województwa Opolskiego będzie dzisiaj głosował za absolutorium, za wotum zaufania.
7: Oczywiście będziemy głosować przeciwko zarówno wyrażeniu wotum zaufania marszałkowi województwa, jak i udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu.
3: Mówi Wojciech Komarzyński z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
7: Ta dzisiejsza debata o stanie województwa opolskiego i absolutorium dla zarządu to jest okazja, aby szerzej przyjrzeć się funkcjonowaniu samorządu. Tutaj wyłania się ponury obraz. Wielokrotnie wspominałem o tym podczas kolejnych sesji, o takim bardzo wątpliwym wydatkowaniu środków publicznych. Przede wszystkim tutaj wykluczenie komunikacyjne nas bardzo mocno niepokoi, bo jeżeli mówi się, że w województwie tak dobrze się żyje, no to należy zadać pytanie, dlaczego młodzi ludzie do większych metropolii wyjeżdżają, że tutaj coraz bardziej galopujące bezrobocie, problemy z opieką zdrowia, która również znajduje się w obszarze działań i zadań własnych samorządu województwa. Państwa. Te wydatki bardzo wątpliwe i niezwykle kosztowne zarządu województwa, związane z delegacjami, z zakupami, z promocją. Więc to wszystko skłania nas do tego, aby głosować przeciwko, ale jednocześnie apelować do marszałka, aby zmienił swój sposób postępowania.
1: Samorząd województwa otrzymał wotum zaufania. Za zagłosowało 19 radnych, 7 było przeciw. Takim samym wynikiem zakończyło się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu.

0: Z myślą o osobach z różnymi niepełnosprawnościami w Opolu powstało Regionalne Centrum Komunikacji. Jest to ogólnopolski projekt, który powstał w ramach koncepcji realizowanej w Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kto konkretnie będzie mógł z niego korzystać, to ustalała Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Jest to centrum, które ma służyć zapewnieniu potrzeb komunikowania się dla różnych osób z różnymi niepełnosprawnościami. Krzysztof Kotyniewicz, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych. Przede wszystkim to centrum ma pomagać osobom głuchym, czyli tutaj będzie wsparcie tłumacza polskiego języka migowego dla osób głucho-niewidomych, wsparcie tłumacza przewodnika, dla osób słabosłyszących, transkrypcja mowy na tekst, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ETR, czyli zytury, tekstowaty do czytania i rozumienia, dla osób z problemami, trudnościami komunikacyjnymi, czyli komunikacji alternatywnej, czyli komunikacja AAC, czyli tutaj różne wsparcia i też wypożyczania sprzętu. Natomiast dla osób niewidomych dostępne dokumenty przede wszystkim, czy też pliki dźwiękowe.
2: Czyli jednym słowem dajecie szansę osobom z różnymi niepełnosprawnościami do tego, żeby żyć, funkcjonować normalnie.
1: Dokładnie, dajemy szansę na niezależne życie, na to, że w końcu sami będą mogli załatwić dowolną sprawę, którą potrzebują. Mało tego, nie mogły wezwać pomocy. W przypadku, jeżeli mamy zawał, to nie możemy zamówić tłumacza za 3 dni. Potrzebujemy go tu i teraz natychmiast, prawda? Dlatego Centrum Komunikacji przez aplikację umożliwia w danym momencie połączenie z tłumaczem języka migowego, wezwanie pomocy, wezwanie służb ratunkowych. W maju pomogliśmy już 50 osobom. W 50 przypadkach uratowaliśmy zdrowie i życie na terenie całego kraju, bo Centrum Komunikacji działa na terenie całego kraju przez aplikację. Natomiast tutaj w Opolu, w Regionalnym Centrum Komunikacji będzie można zamówić usługi stacjonarne.
2: Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób będzie miało trudność z dotarciem. Małgorzata Stodulna, kierowniczka projektu Centrum Komunikacji ze strony partnera PSONi, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W przypadku PSONi my oferujemy usługi dla osób, które mają złożone potrzeby komunikacyjne, więc oferujemy wsparcie środowiskowe, czyli nasi specjaliści od komunikacji wspomagającej i komunikacji AAC po prostu świadczą te usługi w miejscach takich, aby było to dostępne dla tych osób, czyli może być to i w domach rodzinnych, może to być w ośrodkach, w których przebywają, bądź w placówkach, w których mają zajęcia, ale oczywiście zapraszamy też jak najbardziej do RCK-ów.
3: Pytanie, czy jeśli na przykład osoba głuchoniema będzie musiała pójść do lekarza, to wtedy może, że tak powiem, wziąć od Was tłumacza języka migowego, żeby wszystko poszło sprawnie, czy wtedy, nie wiem, łączy się tłumacz języka migowego z lekarzem? Czy jak to wygląda w praktyce?
4: Można to skorzystać jakby na dwa sposoby. Joanna Górazdowska, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji w Opolu, czyli tutaj ta siedziba, w której się znajdujemy. Można skorzystać z tłumacza online, tak, którego się zamawia wcześniej. Natomiast można też skorzystać z tłumacza, który jest tutaj na miejscu. Też zamawiamy internetowo sobie wizytę i takiego tłumacza, który dochodzi na dane miejsce, tak, i wtedy rzeczywiście może pomóc danej osobie podczas wizyty u lekarza. Jest jeszcze taka usługa, która uważam, że jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jest to usługa SOS. To jest taka sytuacja, kiedy na przykład jest godzina 22, tak, czy 23 i na przykład ktoś upada, jest to osoba głucha i potrzebuje zadzwonić na 112. Jak taka osoba ma zadzwonić na 112, kiedy jest osobą głuchą? I w tym momencie może, wykorzystując aplikację Centrum Komunikacji, wykorzystując przycisk właśnie SOS, łączy się z tłumaczem języka migowego, który za nią wykonuje połączenie na 112.
5: Jolanta Jakiewczuk, tłumacz języka migowego.
6: Tak, ja akurat jestem tłumaczem online, czyli i też wykonuję pracę na SOS i tłumaczę do 2 godzin. U mnie wygląda to w ten sposób, że ja czekam na połączenie od osoby niesłyszącej, która ma problem, czy potrzebuje straży pożarnej, policji, czy pogotowia ratunkowego. Dzwoni do tłumacza i wtedy ja jestem głosem tej osoby. Ja dzwonię do odpowiednich służb i wtedy jest czas na reakcję.
2: Dużo jest takich przypadków?
6: Na razie nie jest tego aż tak dużo, ale już kilka zgłoszeń było takich do mnie. Natomiast wiem, że w całej Polsce tego jest dużo więcej.
0: Na razie projekt będzie trwał do końca 2027 roku, natomiast później partnerzy oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych mają podjąć wszelkie działania, aby regionalne centra komunikacji działały na stałe w oparciu o ustawę.

0: Do letniego sezonu turystycznego w Górach Opawskich szykują się właściciele bazy noclegowej i gmina Głuchołazy. Informacje o stanie przygotowań przedstawiono na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Podczas ostatniej powodzi ucierpiały też ośrodki i tereny wypoczynkowe. Czy są już gotowe na przyjęcie wakacyjnych turystów? O to pytał reporter Radia Opole Jan Poniateszyn.
1: Gmina Głuchołazy jest nazywana turystyczną perłą Opolszczyzny. Ma najwięcej w regionie, bo blisko 3500 miejsc noclegowych, które znajdują się w 65 obiektach o różnym standardzie i wyposażeniu, mówi burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz.
2: Cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mamy powódź z 24 roku. Niemniej wszystkie ośrodki są przygotowane do działalności. Przypomnę, że w Głuchołazach najbardziej ucierpiały te przy ulicy Andersa, czyli ośrodek Czerwony Kozioł, Skowronek i siedlisko nad Białką, pole kempingowe, i tam tym ostatnim jest chyba najtrudniejsza sytuacja. Natomiast Skowronek powrócił już do pełnej działalności. Widzę, że ma obłożone wszystkie turnusy, gdyż specjalizuje się w turnusach dla osób starszych i niepełnosprawnych. Rozbudowywane są nowe ośrodki. Tutaj takim najlepszym przykładem jest hotel Aspen w Podlesiu. Jako burmistrz widzę w ostatnich tygodniach bardzo dużo zgłoszeń rejestracji gospodarstw agroturystycznych, których ewidencję prowadzi każda gmina.
1: Podczas ostatniej powodzi w Górach Opawskich ucierpiały też ośrodki wypoczynkowe położone wzdłuż Złotego Potoku, m.in. kemping w Pokrzywnej, mówi jego właściciel Jarosław Okrągły.
3: Powódź niestety ma takie skutki do dnia dzisiejszego, że ten klient, turysta jednak często się zastanawia nad tym, czy ta woda znowuż nie grozi. Takim problemem dla nas jest to, że czasami te nadmierne, nadgorliwe komunikaty RCB, które otrzymujemy na telefonach, powodują to, że jeszcze dzisiaj klienci boją się, że w terenie Pokrzywnej może wystąpić powódź i goście boją się przyjeżdżać. Mamy nadzieję, że w tym roku ruch turystyczny się odbuduje, jednak po ubiegłorocznych doświadczeniach niestety nie sądzę, żeby jeszcze w tym roku to się wróciło do normalnego poziomu.
4: No być może jakie działania należałoby wprowadzić, aby wspierać takie ośrodki jak pana?
3: Najważniejsze by było to wsparcie, ale pod kątem wygenerowania tego ruchu turystycznego i zachęcenia gości, żeby chcieli skorzystać z naszej oferty. Zachęcenie mogło być tak, jak było w okresie pokovidowym. Bon turystyczny, który był dla dzieci, mógł być również bon turystyczny dla osób starszych. Takie rozwiązanie mogłoby wygenerować dodatkowe zainteresowanie takimi miejscami odpoczynku.
5: Na tegoroczny sezon turystyczny przygotowaliśmy nowość, a mianowicie kartę pocztową.
1: Mówi Bartosz Bukała, naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.
5: Ale nie jest ona zwykłą pocztówką, bo jest to tak zwana kartka dźwiękowa. Oprócz ładnej ilustracji zawiera także specjalny QR kod. Kiedy najedziemy telefonem na ten QR kod, otwiera nam się strona, gdzie możemy posłuchać legendy o głuchołaskiej kozie. W ten sposób wyjaśniamy zarówno mieszkańcom, jak i turystom, dlaczego w herbie Głuchołaz znajduje się czarna koza. To taka nowość, która dostępna jest zarówno w Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach, jak i w Wydziale Promocji.
1: Z obserwacji ruchu turystycznego wynika, że odwiedzający Góry Opawskie najczęściej wybierają pobyty weekendowe lub kilkudniowe i w ostatnich latach jest to trend ogólnokrajowy. Podczas wakacji w Głuchołazach zaplanowano wiele imprez kulturalnych i rekreacyjnych, m.in. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej. Z Głuchołaz Jan Poniatyszyn.
0: I to już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Dziękujemy za uwagę. Justyna Maćkowiak i Maciej Dudek. Za chwilę na antenie wiadomości, później Dawid Rajwa i Twoje Radio Opole. Serdecznie zapraszam.

0: Radio Opole. Top wybór.
1: Reklama. Uwaga podróżnicy, wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

0: daje wolność na bogato.
1: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
0: Po reklamie.
2: Autopilot Radio Opole.
3: Rozpoczynamy popołudniowy patrol po opolskich traktach. Nie ma poważniejszych zdarzeń, informują służby. Natomiast w Opolu zauważamy już większy ruch na wylotach do Zawady, Kępy czy Lędzin, a także na rondzie koło Politechniki Opolskiej. Więcej aut ustawia się też już na Piastowskiej i do Lotowych, w tym na Katedralnej. Prace na braci Kowalczyków za skrzyżowaniem z Mieszka I w kierunku Strzelec Opolskich, a w Kędzierzynie problemy na rondach po obu stronach dworca PKP i tłok na tym milenijnym. Prace na krajówkach, 45 w stronę Kluczborka, wahadłowy zestaw utrudnień od Zawady po Jełową. Mamy także 42 między Wołczynem a Markotowem, tam mamy wahadło, zamknięty dojazd do autostrady A4 od strony Przylecia w kierunku węzła Brzeg, to wojewódzka 401, na tej samej trasie wojewódzkiej wahadło na obwodnicy Grodkowa. Warunki dojazdy bardzo dobre, ale okulary przeciwsłoneczne się przydadzą. Autostrada A4 przejezdna w regionie.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
4: O tym, co na drogach, będziemy mówić za pół godziny, wszak popołudniowy czas sprzyja takim właśnie komunikatom. 15 już na zegarach.
5: I jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. Są nowe dokumenty, które mogą wpłynąć na przebudowę ronda na obwodnicy Czarnowąsów. Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych zostali nagrodzeni.
6: Za fizykę. Dużo trzeba na pewno myśleć, ale też matematykę trzeba dobrze umieć.
5: Minęła godzina 15.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Jedno z najbardziej krytykowanych i można by rzec kuriozalnych rond w regionie może doczekać się przebudowy. Społeczny Komitet Dokończenia Budowy Obwodnicy Opola i Dobrzenia Wielkiego poinformował o zakończeniu prac nad dokumentacją projektową. A chodzi o rondo zlokalizowane na obwodnicy Czarnowąsów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454. Od momentu oddania obwodnicy wielu kierowców zwraca uwagę na konieczność wykonywania dodatkowych manewrów. Mówi Dorota Michniewicz-Rybasz ze Społecznego Komitetu.
7: Żeby dojechać w stronę Dobrzenia, w stronę Namysłowa, jak również gminy Pokój i Popielów, kierowcy muszą pokonywać znacznie dłuższą drogę, korzystając jakby z trzech rond, gdzie można skrócić tą drogę o 600 metrów i przygotować lewoskręt z tego pierwszego ronda właśnie w Czarnowąsach.
5: Obecnie nowa dokumentacja jest analizowana przez Urząd Miasta Opola. Tłumaczy Adam Leszczyński, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Opola.
8: Dostaliśmy kilka dni temu poprawioną, po naszych uwagach, dokumentację przebudowy rond na obwodnicy Czarnowąsów. Teraz jest ona analizowana. Jeśli okaże się, że wszystkie wytyczne Urzędu Miasta zostały w niej uwzględnione, wówczas będziemy mogli przystąpić do kolejnych kroków, czyli zabezpieczenia środków, a w dalszym etapie do przetargu na wykonawcę prac.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: Jest projekt uchwały w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy. To główny temat obrad Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, który zebrał się przed południem. Uchwałą zajmują się dziś ministrowie.
9: W uchwale mowa jest o działaniach niezbędnych do utworzenia stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Premier Donald Tusk powiedział, że chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych. Podkreślał, że to wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie i jeśli myślimy na serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać się do tego.
10: Bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na zwiększenie, radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
9: Pismo z deklaracją o tym, że nasz kraj jest gotowy do przyjęcia Amerykanów na stałe i zapewnienia w związku z tym bazy oraz odpowiedniej infrastruktury, wysłał do Pentagonu wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: A relację przygotowała Sylwia Białek.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy z historii, fizyki, matematyki czy języka polskiego zostały nagrodzone. Za nami gala podsumowująca m.in. wojewódzkie konkursy przedmiotowe. W związku z liczbą laureatów musieliśmy galę przeprowadzić na dwie tury. Mamy wspaniałe młode osoby, mówi Joanna Raźniewska, polska kurator oświaty.
11: Mamy ponad 200 młodych ludzi, którzy w tym roku zdecydowali się na to, żeby popracować trochę więcej.
12: Paweł Lis, PSP w Dobrzeń Wielki z oddziałami sportowymi. Za zdobycie laureata w wojewódzkim konkursie z fizyki. Myślę kontynuować w tą stronę naukę.
13: Emilia Kukuła z publicznej szkoły podstawowej.
6: podstawowej numer 5 w Kluczborku. Za fizykę. Dużo trzeba na pewno myśleć, ale też matematykę trzeba dobrze umieć. Myślę, że w przyszłości też to będzie moje ukierunkowanie.
13: Andrzej Dziaczuk, nauczyciel fizyki, PSP 5 w Kluczborku. Ja jestem lekko świernięty. No i Emilka właśnie. Całe ferie od 10 do 16 co dnia. Zrobiliśmy ponad 600 zadań. I efekt jest.
5: Uroczysta gala laureatów odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
5: Jeden z faworytów Mistrzostw Świata w piłce nożnej wchodzi do gry. Francja, która 4 lata temu dotarła do finału turnieju, rozpoczyna we wtorek rywalizację w grupie pierwszej na stadionie w Nowym Jorku. Pierwszym rywalem trójkolorowych będzie Senegal. O tym Jacek Krzynówek, reprezentant Polski.
14: To są byli mistrzowie świata, jeden z głównych faworytów do wygrania tego turnieju. I zobaczymy, no na pewno historyczne rzeczy gdzieś tam te dzieje tych narodów się łączą, przeplatają. Dużo Senegalczyków gra we Francji. No arcyciekawe, na pewno arcyciekawe widowisko się zapowiada.
5: Początek meczu o 21:00 czasu polskiego.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
5: Teraz 4 minuty po godzinie 15.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
15: Joanna Matlak, dzień dobry. Urząd Statystyczny w Opolu opublikował dane na temat rynku pracy w kwietniu. W województwie opolskim jest 22 700 osób bezrobotnych zarejestrowanych i jest to wzrost o 12,5% w stosunku do kwietnia z ubiegłego roku. W Opolu jest 2600 bezrobotnych zarejestrowanych. Porównując do kwietnia zeszłego roku, odnotowano wzrost o 12,5%. Stopa bezrobocia w regionie wynosi 6,1%, a w Opolu 3,3%. Na koniec kwietnia tego roku na jedną ofertę pracy w województwie przypadało 11 bezrobotnych. Rząd chce, by udział polskich firm i rodzimych poddostawców przy powstawaniu wielkich inwestycji, m.in. energetycznych, był dużo większy niż do tej pory. Dla polskich firm powstanie zestaw rekomendacji. Chodzi o tzw. local content, mówi premier Donald Tusk.
10: W czasie posiedzenia rządu będę podpisywał ten zestaw rekomendacji, które będą sprzyjały polskim firmom we wszystkich możliwych procesach inwestycyjnych. I co ciekawe, ta nasza zapowiedź, po raz pierwszy w historii Polski mamy taki zestaw działań o charakterze prawnym, ale też z zakresu etyki gospodarki, politycznej woli, mamy po raz pierwszy do czynienia z takim zestawem rekomendacji. To nie odstrasza inwestorów zagranicznych, wręcz przeciwnie.
15: Szef rządu dodaje, że Polska przestała być zwykłą montownią, a stała się bezpieczną oazą stabilności dla globalnego kapitału. Na Węgrzech trwa dyskusja wokół rekordowego wzrostu majątków najbogatszych przedsiębiorców. Zwolennicy rządu Tiszy podkreślają, że największy wzrost fortun dotyczy osób blisko związanych z systemem politycznym Fideszu. Rząd Petera Madziara zapowiada kontrolę nad majątkiem publicznym, przegląd wcześniejszych transakcji i działania mające odzyskać środki, które zdaniem nowej władzy mogły zostać niewłaściwie rozdysponowane.
2: Pogoda. Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: Zachmurzenie w naszym regionie małe i umiarkowane, okresami może wzrastać do dużego, a temperatura od 20 do 22 stopni Celsjusza. W tym przedziale teraz, no i wszystko się sprawdza. Najwięcej na termometrach w Opolu, w Kędzierzynie-Koźlu, w Brzegu i w Nysie. Tam mamy 22 stopnie. 21 notujemy w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku, a 20 na termometrach w Namysłowie.
2: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: I uwaga, bo nie będzie teraz niespodzianki. Jak ktoś wczoraj nas słuchał o tej porze, to dziś będzie podobnie. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. To twoje Radio Opole i Agnieszka Chylińska.

0: Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie.

0: ekonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
7: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama, pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Pogoda dziś raczej dobra. Wiele osób być może sądzi podobnie, nie gorąco, ale słonecznie. No coś mi się zdaje, że tak to ujmę, pogoda powoli szykuje nas na to, co czeka nas w weekend. Pogoda będzie sprzyjać chyba temu, by wyskoczyć gdzieś, na przykład na dwóch kółkach, ruszyć w plener i teraz o dwóch kółkach, ale nie napędzanych siłą mięśni, tylko silnikiem spalinowym, bo i motocyklistów na drogach coraz więcej. Z raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR wynika, że w 2026 roku liczba rejestracji nowych jednośladów wzrosła o, uwaga, 37%. Sezon w pełni, ale co zrobić, żeby motocyklowa miłość nie skończyła się bolesnym spotkaniem z asfaltem? To sprawdzała Anna Klimczyk.
2: Podstawowe zasady bezpieczeństwa. Po pierwsze, nikomu chyba do końca nie ufać.
3: Coraz więcej kobiet jeździ, czuję się pewniej w tym. Zdarza się, że kierowcy nas nie widzą. No przede wszystkim trzeba dostosować prędkość do jazdy, absolutnie tutaj.
4: Ja faktycznie dostrzegam coraz więcej tych motocykli.
5: A jak pan ocenia bezpieczeństwo?
4: Motocykl niestety charakteryzuje się tym, że ludzie lubią szybko nimi jeździć i są niestety niebezpieczne, ale trzeba jeździć jednak z głową.
6: Starszy sierżant Nikola Podzińska. Ci kierujący motocyklami powinni pamiętać o tym, żeby uważać na to, co dzieje się na drodze, dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, do tej śliskiej nawierzchni, która może się pojawiać, do nierównej nawierzchni.
1: Policjanci apelują do motocyklistów, aby stosowali zasadę ograniczonego zaufania do innych kierowców. To jeszcze zaapeluję też do kierowców samochodów, by częściej i dokładniej spoglądać w lusterka, a jak jest czysto i można jechać, to dla pewności może jeszcze jeden rzut oka w lusterko, bo być może jakiś motocyklista mniej odpowiedzialny też się trafi na drodze. A rzut oka na to, co dzieje się na drogach naszego regionu, to już za kilka minut, oczywiście w autopilocie Radia Opole, chwilę przed 15:30, no tak za 8 minut. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Wstawaj Radio Pole, zbliża się 15.30. Już teraz Adam Wojek o tym, jak obecnie wygląda ruch na drogach naszego regionu.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A wygląda tak, jak powinien wyglądać o tej porze. Kierowcy na pewno nie zgadzają się z tą opinią, bo wzmaga się coraz bardziej ruch w opolskich miastach. W Nysie na przykład już na dzień dobry mocno hamujecie na mocno rozkopanej Grodkowskiej, a to jeszcze w połączeniu z opadającymi co jakiś czas rogatkami powoduje srogie zatory. Bramy Grodkowskiej również zapchana aż do ronda przy przeprawie. Szlak Chrobrego również, trzeba powiedzieć, odznacza się sporą frekwencją blaszaków. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej gęsto, podobnie jak na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego i do ronda przy Solarisie. W Kędzierzynie tłoczno na Racławickiej, Łukasiewicza, rondzie Milenijnym i u zbiegu obwodnicy z Aleją Jana Pawła II. Sporo aut porusza się także Aleją Lisa. Brzeg przystaje m.in. na 3 Maja i Armii Krajowej. Remonty na krajówkach 45 w stronę Kluczborka, wahadła 42 między Wołczynem a Markotowym, wahadło, a czwórka przejezdna.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Dobra wiadomość dla mieszkańców Strzelec Opolskich. Od dzisiaj petenci mogą ponownie załatwiać sprawy w tamtejszym oddziale ZUS-u. Przypomnijmy, od poniedziałku 8 czerwca w strzeleckim ZUS-ie sala obsługi klientów była nieczynna z powodu awarii instalacji wodnej.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nadal szukają sprawcy zabójstwa Roberta K., który wczoraj został zastrzelony w Białej Podlaskiej. 44-letni Rosjanin był artystą, otwartym krytykiem polityki Władimira Putina. Prowadził działalność pod pseudonimem artystycznym Simon Skrepecki. Bezpośredniemu sprawcy udało się uciec.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Gwiazdy sportu, aktorzy, wokaliści, do tego loty śmigłowcem. Już w sobotę na boisku sportowym w Grodkowie odbędzie się kolejna edycja akcji Artyści z pomocą. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie Lidii i Natalii Rudnickich, które urodziły się jako wcześniaki i zmagają się z poważnymi problemami zdrowotnymi. A w wiadomościach o 16:00 koreańska firma Hyundai Welding zainwestuje w Skarbimierzu, a ponadto w Opolu otwarto regionalne centrum komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zacznę od temperatur. Wszędzie właściwie powyżej 20 stopni. 21 mamy w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku, a 22 w Namysłowie, w Nysie, Brzegu, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu. Do końca dnia w naszym regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko będzie wzrastać do dużego, ale o opadach meteorolodzy nie wspominają. Wiatry słabe i umiarkowane, okresami może być porywisty. Dziś wieje nam z zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No dokładnie tak, jeśli chcecie rzetelnej informacji, dobrej muzyki, no to zapraszamy Radio Opole, także na www.radioopole.pl.

0: kości zostały rzucone, tak miał powiedzieć Juliusz Cezar. Natomiast Agnieszka Bawer-Krajewska dziś powiedziała w wiadomościach, że karty zostały rozdane. Tak mówiła w wiadomościach Radio Opole. To w kontekście dzikiej karty dla Mai Chwalińskiej. Wimbledon czeka. My też czekamy i będziemy kibicować Mai, która udowodniła w Paryżu, że w sporcie wszystko jest możliwe. Ale trenerka i była zawodniczka Joanna Kalawa podkreśla, że ten sukces to nie dzieło przypadku, ale owoc wielkiego wysiłku od najmłodszych lat.
1: Jest to wynik po prostu ciężkiej pracy Mai, która wkładała przez, no, od dzieciństwa, tak, w trenowanie tego sportu. Czasem po prostu jest tak, że ta drabinka układa się, no, nieco korzystniej. Nie ukrywajmy, jakby szczęście w życiu, w sporcie również też jest ważne.
0: No tego szczęścia i dobrego ułożenia drabinki jej życzymy. Życzymy tego jak najwięcej. A na razie, skoro o szczęściu mowa, to kibice szczęśliwi. Przypomnę, Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na Wimbledon. No i znów czekają nas ogromne emocje i z zapartym tchem będziemy pewnie śledzić to, co będzie działo się właśnie na kortach Wimbledonu. Za 18 minut będzie godzina 16.

10 minut dzieli nas od godziny 16. Jak to jest w budżecie domowym? Jak wydatki i jak dochody? Mam nadzieję, że te pierwsze, czyli wydatki, nie przekraczają tych drugich. O dochodach mowa. Albo inaczej, życzę, by dochody były na wystarczającym poziomie, by starczyło na potrzebne wydatki. A jak z dochodami i wydatkami nie na poziomie naszych domów czy rodzin, ale na poziomie województwa? O tym będzie mowa w wiadomościach Radia Opole. Zdradzę, że chodzi o naprawdę spore kwoty, ale więcej informacji o godzinie 16 to w wiadomościach Radia Opole. A chwilę przed nimi jeszcze informacje istotne dla kierowców na drogach naszego regionu. To chwilę przed 16.

0: promocja.
1: 104 mecze, gigantyczne emocje i setki godzin gry. Nie masz czasu na nudne analizy? My też nie. Radio Opole skraca dystans do amerykańskich stadionów. Tylko konkret, same fakty. Największe dramaty, najpiękniejsze bramki i zakulisowe smaczki z Mistrzostw Świata. 3 minuty, które wystarczą, by wiedzieć wszystko. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 10:45 i bądź na bieżąco. Mundialowa krótka piłka. Tylko w Radiu Opole. I jesteś w grze.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
7: Uwaga, zmotoryzowani poruszający się Grunwaldzką w Głuchołazach. Mamy tam kolizję dwóch pojazdów, podobnie jak w Głupczycach na Chrobrego. Nie ma osób poszkodowanych, przynajmniej nie informują na ten moment o nich policjanci. Jedyna informacja, że są to kolizje niegroźne. W Nysie gęsto na przeprawach przez rzekę i rondach przy Mosta, zapchane ulice Bema i Sudecka, trwa remont traktu Prusa, rozkopana Grodkowska. Łatwo tam na pewno nie jest, podobnie jak w Opolu na Rejmonta i Piastowskiej, bowiem gęsto, korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego i ronda przy Solarisie. Prace na braci Kowalczyków za skrzyżowaniem z Mieszka I. Uważajcie, zjeżdżając w tamtym kierunku może być ciasno. Zapychają się wyloty z miasta. No i mamy wahadło na obwodnicy Kluczborka.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: A my bez chwili wahania przechodzimy już do kolejnych wiadomości Radia Opole. Na zegarach mamy godzinę 16.
9: A w nich o wydatkach i dochodach województwa polskiego. Pracę znajdzie tu na początek 500 osób. W Skarbimierzu zainwestuje koreańska firma. W Opolu otwarto regionalne centrum komunikacji. Pytamy, czemu dokładnie ma służyć.
1: Wiadomości Radia Opole.
8: Przygotowała je i przedstawi Agnieszka Wawer-Krajewska.
9: W 2025 roku dochody województwa polskiego wyniosły 949 milionów złotych. Wydatki to ponad 937 milionów, z czego na inwestycje przeznaczono 221 milionów złotych. Podczas sesji sejmiku województwa przedstawiono raport o stanie regionu za ubiegły rok. Radni wojewódzcy poparli realizację planu finansowego i udzielili absolutorium, mówi marszałek Szymon Ogłasa.
10: Udało nam się prawie miliard złotych w tym roku w 2025 wydać w sposób jak najbardziej zgodny z zasadami. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest w tej kwestii jednoznaczna, która ocenia pozytywnie nasze działania w zakresie wykonania budżetu. To również szereg inicjatyw. Spłaciliśmy całkowicie zadłużenie województwa opolskiego i nadal nominalnie w tej chwili wynosi zero.
9: O inwestycjach w obszarze zdrowia zrealizowanych w 2025 roku mówi z kolei wicemarszałek Zuzanna Donat-Kasiura.
11: W ubiegłym roku przeznaczyliśmy prawie 30 milionów na inwestycje w infrastrukturę szpitalną, a kondycja naszych szpitali finansowa jest naprawdę dobra. Również w ubiegłym roku ponad 440 tysięcy wydane na różnego rodzaju działania profilaktyczne, marszałkowskie, dni dla zdrowia.
12: Na same drogi, zarówno po stronie inwestycyjnej, jak i utrzymania czy bieżących remontów wydaliśmy prawie 200 milionów złotych. Na zakup taboru kolejowego, na razie w podstawowej wersji, wydajemy na zakup pojazdów elektrycznych 200 milionów złotych. złotych na zakup pojazdów spalinowych. 180 milionów.
9: Dodaje Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa polskiego.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
9: Firma Hyundai Welding zainwestuje w Skarbimierzu. Koreański inwestor zakupił działkę wielkości 7 hektarów. Obecnie trwa proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. Na początek pracę ma znaleźć tu 50 osób, mówi wójt Skarbimierza Andrzej Pulit.
0: Przyszli uzgadniać z nami dalsze postępowanie środowiskowe, prawa zaopatrzenia wody, podprowadzenie wód deszczowych, no i dojazd. Dojazd praktycznie już mamy wykonany do tej działki. Czekamy, kiedy wystartują już z budową.
9: A firma specjalizuje się w produkcji drutów rdzeniowych wykorzystywanych w spawalnictwie oraz komponentów dla branży motoryzacyjnej.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: Opole dołączyło do miast wojewódzkich, w których działają regionalne centra komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. Oficjalnie otwarto placówkę, a ta mieści się przy ulicy Wrocławskiej 152B. Z jej usług mogą skorzystać zarówno osoby z niepełnosprawnościami narządu słuchu, mowy i wzroku, ale także niepełnosprawnością intelektualną. To centrum będzie służyć zapewnieniu potrzeb komunikowania się osób z różnymi niepełnosprawnościami, mówi Krzysztof Kotyniewicz, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.
2: Dokładnie, dajemy im szansę na niezależne życie, na to, że w końcu sami będą mogli załatwić dowolną sprawę, którą potrzebują. Mało tego, nie mogły wezwać pomocy. W przypadku, jeżeli mamy zawał, to nie możemy zamówić tłumacza za 3 dni. Potrzebujemy go tu i teraz natychmiast, prawda? Dlatego Centrum Komunikacji przez aplikację umożliwia w danym momencie połączenie z tłumaczem języka migowego, wezwanie pomocy, wezwanie służb ratunkowych. W maju pomogliśmy już 50 osobom. W 50 przypadkach uratowaliśmy zdrowie i życie na terenie całego kraju.
9: W centrum można skorzystać m.in. z usług tłumacza migowego, transkrypcji mowy na tekst czy przygotowania dokumentów. I jeszcze na koniec, przed nami czas wakacyjnego odpoczynku. Jednym z najważniejszych aspektów są dalekie podróże. Do nich bardzo ważne, by dobrze się przygotować, mówi aspirant sztabowa Anna Matys.
13: Gumienie pojazdu i sprawność systemów hamulcowych jest ważna. To daje nam komfort tego, że możemy podjąć bardzo szybko decyzję i możemy zareagować. Pamiętajmy, że nasze warunki atmosferyczne bardzo szybko się zmieniają, ale myślę, że nad tymi wszystkimi mechanicznymi rzeczami to najważniejszy jest człowiek wypoczęty, trzeźwy i gotowy do podejmowania wyzwań, które przyniesie mu podróż.
9: A w okresie wakacji na drogach pojawi się też więcej policyjnych patroli.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
14: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
8: Zachmurzenie małe i umiarkowane w naszym regionie, okresami wzrastające do dużego. Tak było w prognozach meteorologów i coś mi się wydaje, że teraz mamy taki okres trochę wzrostu zachmurzenia, przynajmniej w Opolu. Ale te promienie słońca jeszcze dzisiaj też do nas powinny docierać. Temperatury powyżej 20-21 mamy w Kluczborku, a reszta regionu z temperaturą 22 stopni. Tyle mamy na miernikach temperatury.
14: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: 16 nam minęła, przed nami kolejna godzina z Twoim Radiem Opole. Maciej Dudek i Dawid Rajwa w tym składzie zapraszamy i mundialowo teraz będzie.

reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.

0: daje wolność na bogato.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i

0: Twoje Radio Opole.
1: Pogoda. Ona w najbliższym czasie ma nam przynieść zmiany, a już weekend będzie takim czasem, kiedy na różnych kąpieliskach może frekwencja wzrosnąć i to znacznie. Stąd też przypomnienie, ale i apel o zachowanie bezpieczeństwa, by nie powiększać tragicznych statystyk. W tym roku już doszło do wielu utonięć. Głównymi przyczynami utonięć są brawura i alkohol, a także brak umiejętności i kondycji. Jak mówi Arkadiusz Gradowski z WOPR-u, do sezonu nad wodą należy się właściwie przygotować.
2: Promile to jest jedna sprawa, profilaktyka z naszej strony to jest druga sprawa, przede wszystkim edukacja w ramach działań związanych z nauką pływania. Zapraszamy na baseny, ratownicy powiedzą parę słów, jak można się przygotować do sezonu, jak można potrenować swoje techniki. Przygotowanie do wyjazdu nad morze, gdzie my też uczestniczymy oczywiście w działaniach ratunkowych, poprawi bezpieczeństwo przebywania nad wodą.
1: Ostrożność nad wodą apelujemy, a przede wszystkim o to, by pamiętać, że wchodzenia do wody nie można łączyć z alkoholem, a właściwie z drugiej strony, po spożyciu alkoholu do wody proszę nie wchodzić. Choć kiedyś usłyszałem, że przecież jak trochę, no to nic takiego, że tylko nogi pomoczyć przecież można. Czy aby na pewno?

0: To utwór zatytułowany Młodość i w naszym programie teraz przypomnienie związane z bezpieczeństwem młodych, właśnie nastolatków korzystających z rowerów, jeżdżących na hulajnogach. To w kontekście nowych przepisów, które przypomnę już obowiązują i dzieci, młodzież muszą zakładać kaski. Choć słowo muszą może z nie najlepszym odbiorem się spotyka, dzieci powinny przede wszystkim zrozumieć nowe zasady bezpieczeństwa, tak mówi nauczycielka Ilona Gregorczyk.
1: Unikając właśnie komunikatów, czy potrzebujesz, że musisz, bo jeżeli rozmawiamy w ten sposób, no to dziecko uczy się bardziej unikania kary i przestrzegania ostrzeżeń czy regulacji, które nam nakłada dorosły. I do momentu, dopóki on jest i patrzy, to jasne, ja to zastosuję, ale jak tylko zniknie, to moje motywacje też się zmienią, prawda? Będzie mi zależało na tym, co powiedzą koledzy, jak zareagują. Więc najważniejsze jest to, żeby wypracować w nich informacje i zrozumienie, dlaczego to jest tobie potrzebne, że jesteśmy jednak w ruchu drogowym, który jest nieprzewidywalny.
0: Tak więc obowiązek z jednej strony, a z drugiej rozmowa, edukacja, ale i przykłady, które jak młodzież będzie miała w głowie, to sama zadba o to, co na głowie być powinna.

0: poniedziałkowe popołudnie mija Wam z Radiem Opole. Dziękujemy i zachęcamy do pozostania z nami. Teraz czas na informacje dla kierowców. Zaprasza Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Uważajcie, jeszcze w Głuchołazach, tam na Grunwaldzkiej mamy zderzenie dwóch pojazdów. Trzeba omijać to miejsce. Ewentualnie bardzo mocno zwolnić, bo na czas pracy służb są lekkie utrudnienia. Nie ma osób poszkodowanych. W Opolu hamujecie na Zaodrzu, na Niemodlińskiej, Spychalskiego. W centrum oczywiście Piastowska odznacza się sporą frekwencją pojazdów na 1 maja i Rejmonta wcale nie jest lepiej. Do Kędzierzyna-Koźla zaglądamy, tam tłok na Rondzie Milenijnym, na Kozie także, szczególnie w okolicach dworca, na obu rondach, na Alei Jana Pawła II także jest sporo pojazdów. Na Krajowej 45 mamy drogowców wahadła od Zawady Pojełowej, w Nysie zapchane przeprawy przez rzekę rozkopana Grodkowska, na obwodnicy Kluczborka wahadło, podobnie jak w trasie do Namysłowa w pokoju Zieleńcu i na Krajowej 42 między Wołczynem a Markotowem.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Polska gotowa do przyjęcia amerykańskich żołnierzy. Chodzi o stałą obecność, a co za tym idzie, także i stałą bazę. W tej sprawie obradował dziś Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Sprawę omówiła też Rada Ministrów. Rząd przyjął specjalną uchwałę w tej sprawie.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: A teraz przypominamy, jeśli ktoś potrzebuje w nocy czy w weekend nagłej pomocy stomatologa, może się zgłaszać do gabinetu w Głogówku, a nie jak do tej pory w Zdzieszowicach. Z czego wynika zmiana? Mówi Barbara Pawlos, rzecznik opolskiego oddziału NFZ.
4: Zmiana wynika z tego, że jeśli chodzi o ten gabinet w Zdzieszowicach, dotychczasowy nasz partner wypowiedziano mu umowę najmu na gabinet stomatologiczny i przenosi się do Głogówka.
3: Gabinet w Głogówku mieści się przy ulicy Dąbrowskiego 2. Można też zgłaszać się do drugiego gabinetu w Brzegu przy ziemi Tarnowskiej 3.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: To jeden z największych hitów transferowych w polskiej siatkówce. Tomasz Fornal będzie w przyszłym sezonie siatkarzem mistrza Polski Aluronu Warty Zawiercie. Pochodzący z Krakowa, niespełna 29-letni zawodnik w poprzednim sezonie występował w barwach tureckiego Ziraatu Ankara, z którym poza mistrzostwem kraju zdobył brąz Ligi Mistrzów. A w wiadomościach o 17:00 pytamy o poziom bezrobocia w naszym regionie. Ponadto w Głuchołazach ma powstać Centrum Wolontariatu. Na spotkanie organizacyjne zaproszeni są mieszkańcy zainteresowani działalnością charytatywną, ale też osoby, które potrzebują pomocy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do 22 stopni dzisiaj prognozowali meteorolodzy, że będzie w naszym regionie. No i tyle rzeczywiście było, a jeszcze jest właściwie. Tak należałoby powiedzieć. W Opolu, w Kędzierzynie-Koźlu, w Brzegu, w Nysie, Namysłowie 21 na termometrach w Strzelcach Polskich i w Kluczborku. Zachmurzenie małe, umiarkowane okresami, wzrastające do dużego. O opadach meteorolodzy nie wspominają.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale o tym, że wiatr słaby i umiarkowany okresami, porywisty, wieje z zachodu, o tym też jest mowa.

0: wtorkowe popołudnie słuchacie Radia Opole w naszym programie. Skoro minęła już 16.30, czas na tematy związane z korupcją, choć nie tylko. Zapraszam Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od zarzutów dla trzech funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w śledztwie dotyczącym oprogramowania Pegasus. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował Polskie Radio, że śledczy przedstawili zarzuty dwojgu byłym funkcjonariuszom CBA oraz jednej obecnej funkcjonariuszce CBA.
3: Zarzuty dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień przy stosowaniu kontroli operacyjnej, ale również poświadczenia nieprawdy w dokumentacji oraz wyłudzenia, m.in. od sądu, poświadczenia nieprawdy.
2: Zarzuty przedstawiono Jarosławowi W., byłemu dyrektorowi delegatury CBA w Warszawie, Katarzynie S., byłej naczelniczce Wydziału Pierwszego Operacyjno-Śledczego Delegatury CBA w Warszawie, Angeli P., ekspertce Wydziału Pierwszego Operacyjno-Śledczego Delegatury CBA w Warszawie. Wszystkim trojgu podejrzanym zarzucono działanie wspólnie i w porozumieniu przy popełnieniu dwóch czynów zabronionych objętych zarzutami.
3: Pierwszy czyn dotyczy doprowadzenia do zastosowania, a następnie wielokrotnego przedłużania kontroli operacyjnej wobec ustalonego adwokata pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych. Zarzut dotyczy także nieuprawnionego, a więc bez zgody sądu, uzyskania dostępu do telefonu pokrzywdzonego adwokata oraz uzyskania dostępu do informacji stanowiących tajemnicę obrończą i adwokacką. W ocenie prokuratora te tajemnice obrończa i adwokacka zostały naruszone.
2: Przesłuchani w charakterze podejrzanych Jarosław W., Katarzyna S. oraz Angela P. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec Angeli P. wolnościowe środki zapobiegawcze. Zmieniamy temat. 8 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym korupcji przy szkoleniach dla pracowników ochrony. Policjanci na polecenie prokuratury okręgowej w Gdańsku zatrzymali ich w Gdańsku, Gdyni i Malborku i w powiecie gdańskim. Jak tłumaczy prokurator Mariusz Duszyński, 68-letni dyrektor jednej z placówek oświatowych, miał za łapówki wystawiać nieprawdziwe zaświadczenia.
4: Z ustaleń postępowania wynika, że w okresie od marca do czerwca 2025 roku dyrektor dwóch niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego z siedzibą w Gdańsku przyjmował korzyści mające od osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych jako kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej oraz kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego. W zamian za przekazywane środki pieniężne wystawiane były dokumenty potwierdzające ukończenie kursów. Mimo że osoby wskazane w zaświadczeniach nie uczestniczyły w wymaganych przepisami prawa zajęciach teoretycznych ani praktycznych.
2: Dokumenty były potem wykorzystywane przez ich posiadaczy do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którą prowadzi policja. Dyrektor usłyszał 7 zarzutów i decyzją sądu nie trafił za kratki, mimo że chciała tego prokuratura. Pozostałych 7 osób odpowie za wręczanie korzyści majątkowych. Podejrzanym grozi 10 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa. I na koniec. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali duże laboratorium produkujące narkotyki na jednej z posesji w powiecie makowskim. To województwo mazowieckie. Podczas akcji zabezpieczono ponad 25 kg gotowego do sprzedaży narkotyku Alfa PVP o czarnorynkowej wartości około 500 000 zł, poinformował rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
5: Na gorącym uczynku wytwarzania zabronionych substancji zatrzymano 2 19-letnich obywateli Ukrainy. Na miejscu ujawniono specjalistyczne wyposażenie wykorzystywane do produkcji narkotyków syntetycznych. Zatrzymane osoby usłyszały w prokuraturze okręgowej w Siedlcach zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków.
2: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych. Grozi im do 20 lat więzienia. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

Hasło, które niesie ze sobą nadzieję, niesie ze sobą wdzięczność, ale na pewno niesie też zdecydowanie więcej, jeśli chodzi o pomoc świadczoną z potrzeby serca, świadczoną nieodpłatnie, pomoc świadczoną często kosztem swojego wolnego czasu, własnych sił, a może nawet zdrowia. Tak często jest w przypadku wolontariuszy. Taka wolontariacka pomoc wielokrotnie świadczona była w naszym regionie, szczególnie w sytuacjach różnych klęsk żywiołowych. W Głuchołazach dobrze o tym wiedzą, pomocy doświadczali, ale wolontariatowi więcej uwagi chcą Głuchołazy też poświęcić. O tym będzie mowa w wiadomościach Radia Opole, to o godzinie 17. Wcześniej jeszcze raz z Adamem Bołkiem wyruszymy na drogi naszego regionu.

0: 7745415411. Radio Opole. Jesteśmy z tobą przez całą dobę.
1: Reklama. Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
2: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
2: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
2: Co prawda, to prawda.
1: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
5: Po reklamie.
6: Autopilot Radio Opole.
7: Prace drogowe utrudniają jazdę m.in. na 45 z Opola do Kluczborka od Zawady po Jełową. Wolniej jedziemy też 401 na obwodnicy Grodkowa, tam wahadło. Przypominam, że tą trasą od strony Przylesia nie dojedziecie do węzła Brzeg przy autostradzie A4. Trzeba to omijać. W Opolu jeszcze notujemy popołudniowe powroty do domów, tłok w stałych miejscach, m.in. na Piastowskiej w kierunku Zaodrza, na Katowickiej do Opola Wschodniego oraz z każdej strony ronda przy Solarisie. Wracając do Opola Wschodniego, to można już jechać estakadą przy Centrum Usług Publicznych w pełni. Nie ma najmniejszego problemu po dwa pasy na jezdnię. W Nysie rozkopana Grodkowska, autostradą A4 jedziecie bez przeszkód. Szerokości serwisy wracają jutro po 6.30.
6: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: Ostatni dziś autopilot to już za nami. Oczywiście dziś, bo jutro w porannym programie o 6:30 kolejny. A teraz 17:00 na zegarach.
9: W Głuchołazach ma powstać centrum wolontariatu. Taka potrzeba zrodziła się po powodzi.
10: Ludzie zaczęli do nas przychodzić i pytać, no to macie to centrum w końcu tego wolontariatu, możemy się w to włączyć.
9: Wyjechała na wakacje, a w domu bez opieki zostawiła dwa psy. 23-latka na 1,5 roku może trafić do więzienia. Sprawdzimy też, jaki jest poziom bezrobocia w naszym regionie.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Poprosimy o szczegóły na Agnieszka Wawer-Krajewska.
9: W Głuchołazach przy bibliotece ma powstać centrum wolontariatu. Potrzebę integracji wolontariuszy i osób potrzebujących pomocy wskazała ostatnia powódź i późniejsze akcje, między innymi dla nastolatków chorujących na nowotwór. Okazało się, że jako społeczność lokalna potrafimy się jednoczyć i nawzajem wspierać, mówi Magda Beztroska z Miejsko-Gminnej Biblioteki w Głuchołazach.
10: Doszliśmy do takiego punktu, że ludzie zaczęli do nas przychodzić i pytać, no to macie to centrum w końcu tego wolontariatu, możemy się w to włączyć, możemy podpisać z wami jakieś porozumienie o współpracy. No i stwierdziliśmy, to już jest ewidentny sygnał, że trzeba to sformalizować, pomyśleć o takim miejscu, które zrzeszałoby wolontariuszy. Te nasze działania koordynować, precyzować, stworzyć jakiś plan działania, ale też określić cele.
9: A spotkanie organizacyjne Centrum Wolontariatu w Głuchołazach odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 17 w Miejsko-Gminnej Bibliotece. Zaproszone są osoby, które chcą pomagać, ale też te, które pomogą. Potrzebują.
6: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
9: 1,5 roku więzienia za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Sąd rejonowy w Zgierzu podjął decyzję w sprawie 23-latki, która wyjechała na wakacje i zostawiła w domu dwa psy bez opieki. Niestety ciężarna suka nie przeżyła. Drugiego psa cudem udało się odratować. Sąsiedzi zaalarmowali służby, mówi Katarzyna Recel ze stowarzyszenia Animal SOS.
11: Wyobraźmy sobie kilka tygodni w czterech ścianach, w odchodach, bez spacerów, bez jedzenia, bez picia, dwa zamknięte psy. Oskarżona zatrzasnęła drzwi i zamknęła je na co najmniej 2-tygodniowe tortury.
9: Obie strony mogą odwołać się od wyroku.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: W maju poziom bezrobocia w naszym regionie wynosił 6,5%. Jak informuje Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, jest niższy niż miesiąc wcześniej. W gospodarce widać ożywienie, szczególnie w budowlance, oraz zapotrzebowanie na pracowników sezonowych, tłumaczy Maciej Kalski, dyrektor WUP w Opolu.
5: Maj przyniósł spadki bezrobocia rzeczywiście w naszym regionie. Stopa bezrobocia spadła według wstępnych szacunków o 0,2 punktu procentowego. Liczba osób bezrobotnych spadła w całym regionie o 700 osób. Jest to znaczący spadek do poziomu około 22 tysięcy. Pokazuje to, że z jednej strony ruszyła zatrudnianie, ale również aktywizacja prowadzona przez urzędy pracy. Tylko w samym maju około 1000 osób bezrobotnych zostało skierowanych na staże zawodowe.
9: Najwięcej osób ubyło z rejestrów powiatowych urzędów pracy w Brzegu, Nysie i Kędzierzynie Koźle.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
9: Siatkarze reprezentacji Polski przygotowują się do kolejnego turnieju Ligi Narodów. Zagrają w Gliwicach w dniach 24 do 28 czerwca. Obecnie reprezentacja Polski przebywa na zgrupowaniu w Spale. Rozgrywający Marcin Komenda nie może doczekać się występów przed własną publicznością.
12: Dużo przed nami na pewno w tym sezonie kadrowym, mało w Polsce, bo tak naprawdę poza tym turniejem Ligi Narodów w Gliwicach, no to wszystko inne gramy poza granicami naszego kraju. Na pewno z tego względu jest trochę smutno, bo jednak przed polskimi kibicami zawsze ta gra jest świetna, chociaż jeszcze jest memoriał Wagnera, więc na pewno będziemy mieli okazję się przed naszymi kibicami pokazać. I co, zrobimy wszystko, żeby powtórzyć te wyniki z tamtego roku, a może nawet poprawić, bo myślę, że dwa medale, gdybyśmy w tym sezonie znowu zdobyli, to by był na pewno dobry wynik.
9: I jeszcze na koniec zaproszenie na weekend do Turawy. Będą tam się odbywać różne wydarzenia, między innymi drugi festiwal Jezior Turawskich, trzecie Biedronkowe Wianki czy trzecia Bitwa Turawska. W sobotę o 13:00 parada floty turawskiej, która wystartuje ze stanicy Wopr. Zaproszeni są wszyscy żeglarze, mówi Ryszard Sobieszczański, prezes Stowarzyszenia Pieśni Spod Żagli.
13: Zapraszamy wszystkich żeglarzy, wodniaków na łodziach, motorówkach, żaglach do tego właśnie, żeby o 13:00 stworzyć taką paradę na Jeziorze Turawskim. Będziemy płynąć wzdłuż promenady od stanicy Wopr do restauracji rybnej, bo tam na promenadzie, na plaży będzie właśnie Urząd Gminy organizował całe miasteczko, będzie cały ten festiwal jezior się odbywał.
9: Ja już bardzo dziękuję za dzisiaj. Od godziny 18:00 ze słuchaczami Radio Opole w wiadomościach będzie Katarzyna Plewniak.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: No i mam wrażenie, że ta pierwsza część dnia była pogodniejsza, było więcej słońca, no ale wszystko zgodnie z przewidywaniami meteorologów, bo oni wspominali też o tym, że może wzrastać do trochę większego, a nawet do dużego to zachmurzenie. Ale temperatury ciągle jeszcze powyżej 20, 22 w Opolu, Kędzierzynie Koźlu, w Brzegu i w Namysłowie, 21 w Nysie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. W nocy zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, miejscami głównie na południu naszego regionu przelotne opady deszczu, a co do temperatury, to w nocy od 12 do 14 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Patrzę, jak z wiatrem obecnie z zachodu wieje i w nocy też się to nie zmieni, też będzie wiatr zachodni, wiatr słaby. Dodajmy, na zegarach już 6 minut po godzinie 17:00. Maciej Dudek, Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko.

0: Radio Opole. Jedź dalej. Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 20

jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944. Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Kasia Jasienkiewicz przed chwilą, były momenty, a teraz moment na to, żeby trochę o prawie porozmawiać. Radiowe porady prawne to we wtorkowe popołudnia w Twoim Radio Opole. Na prawo z różnych stron spoglądamy. Obecnie więcej o prawie pracy opowiada nam adwokat Sandra Gąsior z Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu. Ostatnio więcej uwagi poświęcamy zjawiskom mobbingu i temu, jak sobie z nim radzić na gruncie prawnym. Kiedy można poznać, że pracownik doświadcza mobbingu? Co może o tym świadczyć?
2: Taki pracownik przed pójściem do pracy zaczyna odczuwać mdłości, bóle brzucha, bóle głowy. W skrajnych przypadkach nawet pojawiają się myśli samobójcze, więc te zaburzenia psychosomatyczne są ogromne. Stąd też ustawodawca zadecydował, że należy pracownika chronić przed takimi działaniami. W polskim ustawodawstwie jest podany taki przykładowy wykaz działań mobbingowych, aczkolwiek często posiłkujemy się takim zestawieniem stworzonym przez szwedzkiego badacza Hansa Leymana.

0: Pana, który wyróżni tutaj aż ponad 70 takich działań i zachowań mobbingowych.
1: To jak taki pracownik, który uważa, że jest poddanym mobbingowi, może dochodzić swoich praw? Co powinien zrobić?
0: Tutaj niestety to postępowanie dowodowe jest dosyć trudne, bo przede wszystkim musi zbierać dowody, czy to nagrania, później również dowody z świadków. Pytanie tylko, czy którykolwiek z pracowników będzie chciał zeznawać przeciwko pracodawcy, bo nawet jeżeli to nie bezpośrednio pracodawca jest mobberem, to i tak on będzie ponosić tą odpowiedzialność. Tutaj mamy do czynienia z odpowiedzialnością przede wszystkim finansową.
1: A jaką postać może ta odpowiedzialność przybierać? O tym za chwilę jeszcze powiemy.

0: Radio Pole i radiowe porady prawne. Była wcześniej mowa o mobbingu i odpowiedzialności za mobbing. Odpowiedzialność pracodawcy może być finansowa, mówi adwokat Sandra Gąsior. Jaki to może być rodzaj tej odpowiedzialności?
1: Zadośćuczynienie i odszkodowanie. Zadośćuczynienie wtedy przysługuje, kiedy mobbing wywołał u nas rozstrój zdrowia, a odszkodowanie, kiedy zrezygnowaliśmy z dalszego świadczenia pracy z uwagi na stosowany w stosunku do nas mobbing. Więc pracownik musi zbierać dowody tak, aby później w postępowaniu sądowym mógł wykazać, że faktycznie stał się ofiarą tego zjawiska.
0: Czyli to jest tak, że mobberem może być na przykład koleżanka czy kolega zza biurka, to nie musi być mój przełożony, to może być ktoś inny po prostu z pracy, a pracodawca odpowiada.
1: Dokładnie tak. Stąd też każdy pracodawca jest zobligowany do wprowadzenia regulacji antymobbingowych, takie, które będą chroniły pracownika. To samo też się będzie tyczyło działań dyskryminacyjnych. Są również i takie sytuacje, kiedy to ofiarą mobbingu jest przełożony, na przykład kierownik, więc ten mobbing ma różne swoje postacie.
0: A jakie zachowania przełożonego lub, nie wiem, na przykład współpracowników najczęściej mogą być bagatelizowane, a w rzeczywistości mogą być mobbingiem?
1: Na pewno poniżanie, ale też chociażby takie nadmierne plotkowanie, wyszydzanie, przydzielanie zadań, które są poniżej naszych kompetencji, brak obiektywizmu w ocenie naszej pracy, więc tych działań jest naprawdę sporo.
0: No i tu mowa o tych, jakkolwiek fatalnie to nie zabrzmi, łagodniejszych obliczach mobbingu, bo mogą być bardziej drastyczne, ale o nich więcej powiemy za tydzień w kolejnej odsłonie naszych radiowych porad prawnych, w których informacją obecnie służy nam adwokat Sandra Gąsior z Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu. To jest Twoje Radio Pole. Na zegarach zbliża nam się godzina 17:30.

0: sprawną polszczyzną posługiwać się warto. I w tym pomagamy w Twoim Radio Polo od poniedziałku do piątku po 17.30 spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą i kilka porad, podpowiedzi, ale i ciekawostek językowych. Czas na kolejne.
1: Na końcu języka.
2: W naszym języku mówionym pojawia się coraz więcej sprzeczności. Z jednej strony tak zwana ekonomizacja, czyli skróty, równoważniki zdań, wprowadzanie szyfru literowo-cyfrowego w dodatku po angielsku, na przykład czwórka i wyraz ty po angielsku, czyli you. Z drugiej rozwlekanie bez potrzeby, bo tak wydaje się poważniej, na przykład na terenie w dniu dzisiejszym. Dzisiejszy przykład jest kombinacją tych tendencji, a poznałam go dzięki filmikom o psach i vlogu o fast foodzie w Stanach Zjednoczonych.
3: A co łączy hot dog zapewne?
2: Nie, to nie ten związek. Jeden youtuber przedstawiał rasy najlepszych i najgorszych psów stróżujących, a drugi najlepsze i najgorsze śmieciowe jedzenie. Obaj użyli zwrotu tier lista.
3: A cóż to jest?
2: No właśnie, już wyjaśniam, o co chodzi. Tier lista, z angielskiego tier list, lista poziomów albo szczebli, to ranking, który grupuje elementy według ich jakości lub przydatności, od najlepszych do najgorszych.
3: No ale użyłaś tutaj takiej formy, która na stałe wrosła już w język polski, chociaż też jest pochodzenia angielskiego, czyli ranking. No to
2: no
3: po
2: tak.
3: Co nam kolejny?
2: Też zwróciło to moją uwagę, ale właśnie chcę się dowiedzieć, być może jest jakaś różnica. Zamiast ustalać precyzyjne miejsce dla każdej rzeczy, przypisuje się je do ogólnych kategorii oznaczonych literami, na przykład S, A, B, C, D lub kolorami. Co oznaczają poszczególne poziomy? S – super, absolutny szczyt, A – bardzo dobre, B – dobre, w porządku, C – przeciętne, D – słabe.
3: O, podobną klasyfikację stosują miłośnicy czarnych płyt przy opisie ich stanu technicznego.
2: Chyba w każdej dziedzinie właśnie można utworzyć tego typu listę. Czy to określenie tier lista jest bardziej precyzyjne niż sama lista albo ranking czy zestawienie?
3: Na ile to zestawienie jest uporządkowane, a na ile tak, przypadkowo?
2: Bo być może jakieś inne kryteria, może to nie jest tylko 1, 2, 3, tylko jakieś bardziej skomplikowane. Na stronie FilmWeb znalazłam typy list w odniesieniu do filmów. Lista klasyczna. Filmy wyświetlane są w kolejności, którą ustalisz. Możesz dodawać notatki i swobodnie edytować układ. Najlepsza do zestawień tematycznych, poleceń, kolekcji do obejrzenia. Lista rankingowa. Każdy tytuł ma numer pokazujący pozycję na liście. I wreszcie tier lista. Tworzysz poziomy, tak zwane tiery. Na przykład arcydzieło, świetne, mech, dramat i przypisujesz do nich filmy. Nie wiem, czy tak śledzisz różne YouTube'owe filmiki i znasz to określenie mech.
3: Niestety.
2: Mech to takie...
3: Aha, mech, w sensie mamy... takim, że takie sobie.
2: Właśnie. To jest właśnie dźwięk naśladowy.
3: Przez samo H.
2: Przez samo H, oczywiście. No więc, twoim zdaniem, czy jest uzasadnione wprowadzenie tej tier listy? Moim absolutnie nie.
3: Sama lista jest w porządku, tylko tak. Jej nazwa jest po prostu zupełnie zbędna.
2: Bo dotąd świetnie sobie dawaliśmy radę bez tego tier. Dla mnie to jest taki żargon, który wywodzi się z gier komputerowych. Bo podobno tam właśnie ustala się takie tier listy. To nie chodzi o to, żeby coś było pierwsze, drugie, trzecie, ale jeszcze, żeby było z dużym opisem i w jakiej kategorii się to mieści.
3: Dla mnie to abstrakcja w dalszym ciągu.
2: Niby coś upraszczamy, ale zarazem wydłużamy.
1: Na końcu języka.

0: ready.
1: Well, it's over.

0: Co w kalendarzu? Ostatnie dni wiosny, a teraz coś ze świata skrzydlatych. I będzie o zwyczajach im towarzyszących. Teraz mamy taki czas późną wiosną, kiedy kukułki podkładają jaja do obcych gniazd. Te ptaki to pasożyty lęgowe. Same nie wysiadują swojego potomstwa. Jak mówi ornitolog Jacek Garczewski, niektóre ptaki nauczyły się odróżniać podrzucone jaja od swoich.
1: Ci, którzy nie potrafili odróżnić swoich jaj od kukułczego jaja, właściwie mają temat przegrany. Z kukułczego jaja wykluje się kukułka trochę wcześniej niż jej adopcyjne rodzeństwo. Zwykle jest to dzień czy dwa, ale to wystarczy. Malutka kukułka instynktownie wyrzuca z gniazda wszystko, co się w nim znajduje.
0: Czyli jajka i wyklute już pisklęta. Kukułki mają swoje preferencje. Najczęściej wybierają gniazda mniejszych ptaków, pliszek, świergotków czy rudzików.
1: Córki kukułki, która podrzuciła swoje jajko na przykład do gniazda rudzików, będą najczęściej składały swoje jaja w gniazdach rudzików. Mało tego, kukułki specjalizujące się w poszczególnych gatunkach kopiują właśnie jaja tychże gatunków. I te jaja są naprawdę czasami idealną kopią.
0: Kukułki będą kontynuować podrzucanie jaj, a raczej składanie ich w obcych gniazdach do połowy lipca.

0: Reklama. Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
1: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
0: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią, bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
0: Po reklamie.
4: Twoje Radio Opole, słuchacie nas we wtorek, 16 czerwca. Aneta, Alina, Judyta i Justyna dziś się świętują. Na zegarach godzina 18.
5: Strajk ostrzegawczy jutro w placówkach ZUS-u w całym kraju. Pracownicy domagają się wyższych płac.
6: Nie może być tak, że 50% pracowników nie zarabia średniej krajowej.
5: Za przestępstwa o charakterze seksualnym stanie przed sądem były działacz sportowy z Ostrołęki. W tym serwisie także informacje ze świata kultury, a przygotowała je Katarzyna Zawadzka.
7: Wiadomości Radia Opole.
4: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Katarzyna Plewnia.
5: Utrudnienia mogą jutro napotkać klienci ZUS-u, bo jego pracownicy w całym kraju zapowiadają dwugodzinny strajk ostrzegawczy od godziny 8 do 10. Walczą o godne wynagrodzenia, żądają 1200 zł podwyżki, pracodawca proponuje 200 zł brutto. Od lat przybywa nam zadań, a brakuje kadry. Automat nas nie zastąpi, mówi Alicja Borkowska, przewodnicząca oddziałowej organizacji związków zawodowych przy ZUS-ie w Opolu.
6: Nie może tak być, że pracownicy ZUS-u są przeciążeni, obciążeni pracą na danych stanowiskach pracy i w danych wydziałach. Nie może być i nie ma naszej zgody, żeby pracownicy pracowali w nadgodzinach, nie mieli czasu dla siebie, dla rodziny. Nie może być tak, że 50% pracowników nie zarabia średniej krajowej.
5: W ZUS-ie pracuje 25 lat, wynagrodzenia są niskie w porównaniu do odpowiedzialności, dodaje Agnieszka Błaszczyk, pracownica.
8: Narzucają nam cały czas dużo nowych zadań. Wykonujemy zadania budżetówki, za co nie mamy zapłacone. Nie ma możliwości powiedzenia jakby nie, bo trzeba to zrobić, bo wiąże się to z tym, że albo nie dostaniemy premii, albo przy wynagrodzeniu właśnie pracowników, jeżeli nie ma jakiejś kwoty gwarantowanej, no to takie osoby dostają minimum. Jest nas za mało, etaty są likwidowane. Dużo osób młodych, które do nas przychodzą, właśnie nie chcą pracować, bo mówią, że praca jest za bardzo obciążająca.
5: Rzecznik ZUS-u w Opolskim Sebastian Szczurek poinformował o możliwym wydłużeniu czasu do obsługi klientów. ZUS prosi też, jeśli to możliwe, o planowanie wizyt jutro po godzinie 10 lub w innym terminie. Zachęca też do załatwiania spraw, na przykład przez portal e-ZUS. Rząd chce transparentności zarobków lekarzy. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy w oparciu o numer PESEL. Na antenie radiowej jedynki Jacek Trela z klubu Centrum podkreślał, że to niewystarczające rozwiązanie.
9: To jest działanie takie reakcyjne i chyba mocno spóźnione, ale dodatkowo to jeszcze to jest działanie, które nie rozwiąże tego problemu, bo ten problem występuje w dwóch płaszczyznach. Jednej to systemowej, która pozwala na tego typu sytuacje, a drugiej oczywiście to jest ten personalny takie cwaniactwo tej osoby, która w ten sposób wykorzystywała ten system.
5: W ostatnich dniach media informowały o wysokich zarobkach Dawida Kacprzyka, lekarza i radnego, byłego już członka Koalicji Obywatelskiej. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, pełniąc m.in. funkcję koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego, choć jak donoszą media, nie ma wymaganej specjalizacji. 28-latek w czasie dyżurów miał też zajmować się działalnością inną niż praca w szpitalu.
7: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
5: Były prezes klubu piłkarskiego w Ostrołęce i znany działacz sportowy Tomasz M. stanie przed sądem. Do sądu okręgowego w Ostrołęce wpłynął akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie. 39-latek odpowie za szereg przestępstw o charakterze seksualnym, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta. Elżbieta Łukasiewicz.
10: Oskarżyliśmy Tomasza M. o szereg przestępstw przeciwko wolności seksualnej dwóch małoletnich osób, dwóch małoletnich poniżej 15 roku życia. Były to przestępstwa zgwałcenia, wykorzystania stosunku zależności w celu dopuszczenia się wobec nich innych czynności seksualnych i wykonanie innych czynności seksualnych, prezentowanie małoletnim treści pornograficznych.
5: Oskarżony nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Mężczyzna pozostaje w areszcie. Tomaszowi M. grozi nawet dożywocie.
7: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: Kolejni studenci w regionie ukończyli moduł podoficerski Szkoły Legii Akademickiej. Program realizowany jest wspólnie przez Wojsko i Uniwersytet Opolski. Udział wzięło tym razem blisko 30 osób. Ci, którzy dotrwali do końca, będą mogli wziąć udział w ćwiczeniach wojskowych. Muszą złożyć wniosek o udział, mówi major Tomasz Golec z Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu.
11: Złożą wniosek do Wojskowego Centrum Rekrutacji i udadzą się latem, już w lipcu, na ćwiczenia wojskowe 30-dniowe. Jeżeli je odbędą i zdadzą egzamin podoficerski, zostaną kapralami Wojska Polskiego.
12: Taktyka przede wszystkim, ale także i regulaminy, i łączność, zajęcia z inżynieryjno-saperskich wojsk, dające przede wszystkim możliwość przyszłym podoficerom uzyskać możliwości dowodzenia.
5: Dodaje podpułkownik rezerwy dr Jacek Taborski-Losow, koordynator Legii Akademickiej na Uniwersytecie Opolskim. Wydarzeniu na kampusie uniwersyteckim towarzyszył piknik wojskowy.
7: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
5: Na zegarze już prawie 5 minut po godzinie 18.
7: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
13: Katarzyna Zawadzka. Trwają 50. opolskie konfrontacje teatralne Klasyka Żywa. Dziś widzowie zobaczą spektakl pod tytułem Tkocze w reżyserii Mai Klaczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach. Przedstawienie rozpocznie się o godzinie 19 na scenie modelatornia Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Jutro zaś dla wszystkich zainteresowanych dyskusja pod tytułem Między tożsamością a językiem. To będzie rozmowa przy kołoczu wokół kultury Śląska Opolskiego. Początek jutro o godzinie 17, zaś o godzinie 19 na dużej scenie teatru koncert Igora Herbuta, który wykona piosenki z repertuaru Marka Grechuty. Przed nami otwarcie wystawy pod tytułem Fajanse śląskie XVIII i XIX wieku, Pruszków i Glinica. Tę ekspozycję zobaczymy w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Złożą się na nią m.in. wazy nawonności, naczynia na przyprawy w formie figur, kufle, mlecznik z unikatową dekoracją figuralną i wiele, wiele innych. Otwarcie tej wystawy w czwartek o godzinie 17 w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. W czwartek także kolejne spotkanie z akcją Zaczytane Opolskie. Gościem Wojewódzkiej Biblioteki w Opolu będzie Andrzej Stasiuk, prozaik, poeta, eseista. Początek tego spotkania w sali spotkań WBP w Opolu w czwartek o godzinie 17. Instytut Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego zaprasza w piątek na wykład jednego z najbardziej cenionych polskich poetów, którego poezja została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków, Tadeusza Dąbrowskiego. Wykład nosi tytuł W metaforze, rozważania o naturze języka poetyckiego. Wykład rozpocznie się w piątek o godzinie 12 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Zaś w ten sam dzień o Tomie Puk autor opowie także w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. To o godzinie 18.
7: Pogoda.
4: Za nami festiwal, książki niektórzy chyba do tej pory jeszcze odsypiały. Nie wiem, tak patrzę na Kasię, jak Kasiu w
13: tym Nie ma na to czasu, bo trwają 50. opolskie konfrontacje teatralne, Klasyka Żywa i ten czas spędza się w teatrze.
4: No to kiedyś przyjdzie czas na sen pewnie też, żeby to odespać, a przed nami, jeśli chodzi o weekend, to festiwal wysokich temperatur. Ty jesteś ciepłolubna, tak? Z tego co
13: bardzo
4: pamiętam.
13: Się
4: Ale
13: cieszę.
4: Tak powyżej 30 to jest taka temperatura, która ci odpowiada?
13: Tak.
4: Niesamowite. Ale na razie zajmijmy się tym, co dziś. Powyżej 20 jeszcze, tak niewiele, powyżej 20 na termometrach. W nocy ma być od 12 do 14. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotny deszcz niewykluczony. To w nocy, a jutro zachmurzenie też umiarkowane i duże. Niewykluczony przelotny deszcz, a na termometrach tak podobnie jak dziś. Od 21 do 23.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Mowa była oczywiście o stopniach w skali Celsjusza. Na zegarach już 8 minut po godzinie 18. To twoje Radio Opole. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy na kolejną godzinę.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i też często dziś do kalendarza nawiązujemy. Przed godziną 18 było o kukułkach, dla których to jest sezon podrzucania jaj do cudzych gniazd. Tak będzie jeszcze tak do pierwszych dni lipca. A jeśli chodzi o te sezony, no to teraz też sezon truskawkowy. On ciągle jeszcze trwa. Warto przy tym wspomnieć, że Polska jest drugim największym producentem truskawek w Unii Europejskiej. Plasuje się zaraz za Hiszpanią. Produkcja krajowa jednak spada, przede wszystkim z powodu zmian klimatu. Jak mówi Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt, polscy rolnicy coraz częściej mierzą się z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.
2: Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu. No i w efekcie coraz więcej producentów po prostu rezygnuje z uprawy truskawek. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji.
1: Prawie 12 tysięcy gospodarstw wycofało się z uprawiania truskawek. Poprawić tę sytuację mogłoby krótsze łańcuchy dostaw.
2: Bazarki, lokalne sklepy, sprzedaż bezpośrednia, współpraca rolników ze szkołami, przedszkolami czy samorządami w zakresie dostarczania swojego towaru, swoich owoców, to powinna być nasza codzienność. Polska truskawka nie zniknie nam jutro, ale jeżeli nie rozwiążemy problemów, to coraz więcej rolników będzie rezygnować z uprawy.
1: No i myślę, że z powodzeniem takie instrukcje, jak przed chwilą tutaj podane, w wielu miejscach się dzieją również w naszym regionie. Dodajmy, że Polska odpowiada obecnie za 15% unijnej produkcji truskawek.

0: dawne to.
1: Jedno życie, dwa domy.
2: Wtorkowy, no powoli już w taki wieczór będziemy chyba też wchodzić i to taki czas, kiedy niezmiennie zapraszamy na spotkanie z Aleksandrą Piastą, którą witam w studiu. Cześć.
3: Witam Dawidzie, dobry wieczór Państwu.
2: We wtorki i w piątki się spotykamy, mówimy o tym, co dzieje się na Ukrainie, a ostatnio działo się dużo, dużo złego. Mowa o tych ostrzałach, które szerokim echem właściwie na całym świecie chyba się odbiły, bowiem no uderzono też w coś, co się postrzega jako dziedzictwo kulturowe, jako dziedzictwo takie religijne. Powiedzmy, o co chodzi.
3: Zacznę od tego, że warto podkreślić, że ten atak wczorajszy właśnie Rosja przeprowadziła kilka godzin po rozmowach telefonicznych Trumpa z Putinem, potem Trumpa z Zelenskim. Każdy oświadczył, że była dobra rozmowa, merytoryczna, no ale mamy co mamy. 611 дронів, 70 ракет. З тих ракет 60 летіло власне на столицю, на Київ. Większość dronów też, była bardzo niespokojna noc w Kijowie, no i uderzona między innymi, bo uderzone bloki mieszkalne i też kinostudio bardzo słynne, ale też w tom kijowskom Pieczerskom Lawrze, to no powiedzmy kolebka taka chrześcijaństwa na Ukrainie, jest na listach UNESCO, pochodzi z XI wieku. No i płonął dach 800 metrów kwadratowych. Splonęło. Na szczęście udało się uratować zabytkowe ikony.
2: No właśnie, bo tam od razu akcja ratunkowa została uruchomiona, żeby zabezpieczać tylko to, co tylko da się zabezpieczyć, no, przed zniszczeniem. Bo wiadomo, jak trwała akcja ratunkowa, gaszenie, woda, no to wszystko mogło zniszczyć to, co najcenniejsze tam.
3: No tak, ratownicy i duchowni po prostu te wszystkie ikony przenieśli do, bo tam dużo jaskiń pod tym, no to powiedzmy taki kompleks religijny, bo to jak małe miasto takie w sercu Kijowa. No to udało się, ale jeszcze no, eksperci nie oszacowali, ile będzie kosztować, żeby to wszystko odnowić.
2: Żeby użyć takiego porównania, takie porównania zresztą padały, to jest tak jak dla, na przykład dla Polaków Jasna Góra, tak właśnie tutaj.
3: No, jeśli mówią tak jak Notre Dame dla Francuzów, no więc to no bardzo bolesny cios był.
2: No taki cios, którego no, Ukraińcy się nie spodziewali. No nikt nie przypuszczał, że Putin może zdecydować o zaatakowaniu tego
3: tak,
2: obiektu.
3: Tak, dlatego, że no, kiedy jeszcze w Ukrainie działała ta prawosławna cerkiew moskowska, to właśnie też jej siedziba była w tym miejscu. Więc to jest także świątynia i dla Rosjan. I jeszcze chcę taki mały szczegół, że kiedy zaczęła się ta akcja ratunkowa i płonął ten dach, zaczął się deszcz padać. No i też wierni mówią, że to jakby taki był znak, że nawet niebo pomagało gasić ten pożar.
2: Ruszyły też akcje odwetowe właściwie ze strony ukraińskiej, bo tutaj w takich kategoriach odwetu należy to traktować, odpowiedź Ukrainy?
3: No powiedzmy, ale ja myślę, że będzie jeszcze odwet jakiś mocniejszy, ale ta noc też nie była jak spokojna w Rosji, dlatego że drony ukraińskie leciały w kierunku Moskwy, obwodu Brzęskiego, Tulskiego, no, dużo różnych lokalizacji. I w Moskwie właśnie uderzono w rafinerię ropy naftowej 15 kilometrów od Kremla. Widać na całym stolicy Rosji ten pożar, płonie. No też tak obejrzałam nagrania w mediach społecznościowych, że Rosjanie tam nagrywają, że no, że czują się przestraszeni, przerażeni, że nie pójdą do pracy, do szkoły może, no dlatego, że te huki takie głośne od tych ostrzałów.
2: Zaczyna to docierać do świadomości Rosjan? Coraz bardziej zaczynają im się oczy otwierać?
3: No chyba tak, bo Nawet jakieś analitycy mówią, że Putin bardzo boi się tych jakichś społecznych akcji, że no, ludzie po prostu mają tego dość. I może nie tak, że ich obchodzi los Українців, які гинуть щодня, але ну, як не маєш бензину, не маєш можливості полетіти десь, бо лотниська не діляє, на станціях бензинових пусто, то теж починається якась навіть агресія. Ну, п'ятий рік триває якби спеціальна операція військова і це, і тільки гоже.
2: До нашої розмови за хвилину повернемося.
1: Єдно життя, два дороги.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Aleksandra Piasta ze mną w studiu. Informujemy o tym, co obecnie dzieje się na Ukrainie. O ostrzałach już była mowa. Teraz powiedzmy o Hucie Pieniackiej, bo tam już prace poszły dalej i są odkrycia.
2: Tak.
1: Kolejne odkrycia właściwie, bo wcześniej, przypomnijmy, była ta świątynia, ale już możemy mówić o kolejnych odkryciach.
2: Instytut Pamięci Narodowej podsumował pierwszy tydzień tych prac poszukiwawczych. Odnaleziono grób masowy, mówiąc, że gdzieś to 40 metrów kwadratowych. Znalezione szczątki ludzi, też mając ślady takich jakby poparzeni, jakichś ciosów. Jeszcze nie znaleziono jakichś tam strojów czy jakichś przedmiotów osobistych, ale no, już mówią naukowcy, że to 100% grób masowy. No i szukają dalej. Będą prace kontynuowane do piątku. Ja myślę, że jeszcze będziemy mieli więcej informacji na ten temat.
1: No i być może już w piątek, a jeśli nie, to w którymś z kolejnych naszych spotkań o tym też będziemy informować. Ostatnio informowaliśmy też, zapraszaliśmy właściwie na piknik. Piknik, tak, który miał miejsce w niedzielę i ty też tam byłaś.
2: Byłam. Taki ukraińsko-polski czy polsko-ukraiński festyn rodzinny, piknik w Opolu. No powiem tak, że chyba ze 100 osób przyszło, Polacy, Ukraińcy, razem gotowali różne dania, tak też polskiej kuchni, ukraińskiej, tam pani z Ukrainy, barszcz ukraiński, pan taki z Polski, takie ziemniaki po chłopsku gotował, dzieciaki się bawili, też była zona fotograficzna. No ale ja myślę, że uczestnicy i organizatorzy lepiej o tym powiedzą, nagrałam, więc proponuję posłuchać. Organizatorka Ola Czerniecka, również pan Maciej, gość.
3: I staramy się bardzo często robić takie rodzinne pikniki, żeby tutaj akurat specjalnie było dla dzieci, że niedawno był ten Dzień Dziecka i pomyśleliśmy, że tych wyjątkowo będzie dużo atrakcji dla dzieci i jest, i cieszymy się, że dzieci dużo przyszło, ale też robimy cały czas tutaj i siatki jak zawsze, jest też fotosesja zdjęciowa, jest naprawdę dużo akcentu ukraińskiego i serdecznie wszystkich zapraszamy. Zawsze patrzcie na nas, na nasze wydarzenie na grupie Pajęczyca z Opola. Jest tej pracy bardzo dużo i ona jest bardzo potrzebna, dlatego że z frontu przychodzą cały czas prośby o coraz więcej sieci. Są nowe pozycje i każdy potrzebuje maskowania. Do sieci dołożyliśmy taką działalność jak właśnie kupowanie aut na front i właśnie w tym celu robimy zrzutki, zbiory, pikniki.
4: Ja jestem pierwszy raz i szczerze mówiąc jestem mile zaskoczony, że jest taka inicjatywa i że tak fajnie ludzie się potrafią spotkać i wymienić się kulturowo i jest atmosfera bardzo fajna, radosna. Ja popieram, no, trzeba pomagać, trzeba się integrować. Fajna inicjatywa, naprawdę fajna i oby więcej, no, oby więcej tej serdeczności i pomocy było.
2: Więc było naprawdę gościnnie, ciepło, wymiana kulturowa. No i też organizatorzy mówią, że będą chyba częściej takie coś
1: organizować, ale to kiedy będzie, kiedy byłby następny taki piknik, na razie jeszcze nie wiadomo.
2: No mówią, może za miesiąc, jak wszystko się uda, to za miesiąc.
1: To zachęcamy do słuchania naszych rozmów, naszej audycji. Tak. Pewnie będziemy o tym informować.
2: Tak.
1: A za dziś, za te informacje dziękuję bardzo. Aleksandra Piasta była naszym gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Jedno życie, dwa domy.

0: Twoje Radio Opole.
1: Twoje Radio Opole od poniedziałku do piątku od 15 do 19, czyli jeśli spojrzymy na zegarek, to chyba dziś trzeba powoli się żegnać. Zbliża się bowiem 19, kiedy to wiadomości Radio Opole, a po nich Tomek Wojtyłko zaprosi na audiokrację. Po niej audycja Więcej Kultury, w której Witek Sułek będzie m.in. powracał jeszcze do tego, co w miniony weekend działo się w Opolu. Mam na myśli Festiwal Książki, konkretnie tutaj. A po 21 Agnieszka Ziętarska będzie szukać odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie przeciwdziałać samotności, wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu wśród seniorów. Zachęcam do słuchania, do pozostania z Radiem Opole, za sterami którego pozostaje jeszcze realizujący program Maciej Dudek. A ja dziękuję za uwagę, jak zwykle udanego wieczoru i dobrej nocy życząc, zapraszam na nasze kolejne spotkanie jutro po 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: radioopole.pl.
1: Reklama.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyjście.

0: daje wolność na bogato. Po reklamie.
1: Twoje Radio Opole za nami. Za chwilę zaczynamy audiokrację, no ale wcześniej na antenie Radia Opole najświeższe informacje.
2: Zarzut usłyszał ojciec trzylatka z Łodzi. Chłopczyk stał na parapecie trzeciego piętra. Kluczborski magistrat kupił nieruchomość w centrum miasta.
3: Położenie bardzo fajne, z drugiej strony możliwość adaptacji do życia kulturalnego miasta.
2: Realizacja recepty w różnych aptekach dopiero od lipca.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przedstawia Katarzyna Plewnia.
2: Ojcu trzylatka, który w niedzielę stał na parapecie trzeciego piętra, przedstawiono zarzut na łódzkich Bałutach. Maluch w samej pieluszce stał na parapecie i zrzucał z okna różne przedmioty. Zawiadomiono policję. W domu poza dzieckiem nikogo nie było. Podczas policyjnej interwencji ojciec chłopca wrócił do domu. Jak mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej, 38-latek usłyszał dziś zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
4: W trakcie wyjaśnień przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy trzylatek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania. Podejrzany wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze.
2: Mężczyzna objęto policyjnym dozorem, grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Rząd odchodzi od programu CPN. Od dziś nie obowiązuje już obniżona akcyza na benzynę ani olej napędowy. Pod koniec czerwca VAT na paliwa wróci do poziomu sprzed 3 miesięcy. Straty w budżecie rząd zamierza zrekompensować nowym podatkiem od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Szczegóły Sylwia Białek.
5: Resort finansów szacuje, że producenci i sprzedawcy paliw zapłacą łącznie 4 miliardy złotych. Premier Donald Tusk zaznaczył, że dzięki temu to nie podatnicy, a firmy paliwowe sfinansują pakiet CPN.
6: Same na tym nie stracą, ale nie zarobią, bo o to chodziło i dzięki temu przejdziemy jako państwo i jako płatnicy na stacjach benzynowych, my wszyscy względnie suchą nogą przez najgroźniejszy, wydawało się, kryzys paliwowy od dekad.
5: Stawka podatku ma wynosić 60%. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia tego roku.
2: Jedno z najbardziej krytykowanych rond w regionie może doczekać się przebudowy. Społeczny Komitet Dokończenia Budowy Obwodnicy Opola i Dobrzenia Wielkiego poinformował o zakończeniu pracy nad dokumentacją projektową dotyczącą ronda numer 1 na obwodnicy Czarnowąsów. Chodzi o rondo w ciągu drogi wojewódzkiej 454. Od momentu oddania obwodnicy wielu kierowców zwraca uwagę na konieczność wykonywania dodatkowych manewrów.
7: Żeby dojechać w stronę Dobrzenia, w stronę Namysłowa, jak również gminy Pokój i Popielów, kierowcy muszą pokonywać znacznie dłuższą drogę, korzystając jakby z 3 rond, gdzie można skrócić tą drogę o 600 metrów i przygotować lewoskręt z tego pierwszego ronda właśnie w Czarnowąsach.
2: Mówiła Dorota Michniewicz-Rybasz ze Społecznego Komitetu Dokończenia Budowy Obwodnicy. Komitet złożył swoją koncepcję przebudowy do Miejskiego Zarządu Dróg już we wrześniu ubiegłego roku. Następnie przygotowano projekt wykonawczy, który po korektach ponownie przekazano do miejskich jednostek w Opolu. Mamy nadzieję, że przebudowa ronda stanie się faktem jeszcze w tym roku, dodaje Dorota Michniewicz-Rybasz. Dokumentacja jest obecnie analizowana przez Urząd Miasta Opola.
8: Dostaliśmy kilka dni temu poprawioną, po naszych uwagach, dokumentację przebudowy rond na obwodnicy Czarnowąsów. Teraz jest ona analizowana. Jeśli okaże się, że wszystkie wytyczne Urzędu Miasta zostały w niej uwzględnione, wówczas będziemy mogli przystąpić do kolejnych kroków, czyli zabezpieczenia środków, a w dalszym etapie do przetargu na wykonawcę pracy.
2: Mówił Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusza.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
2: Siedzibę dawnego zakładu poligraficznego w centrum Kluczborka kupiła gmina za 1 230 000 zł. Do zakupu nieruchomości przy ulicy Zamkowej skłoniła kluczborski magistrat lokalizacja. Niedaleko jest muzeum imienia Jana Dzierżona. Równocześnie trzeba zaadaptować budynek przy ulicy Byczyńskiej dla potrzeb obrony cywilnej. Dotąd ten budynek pełnił rolę magazynów muzeum. Trzeba więc pewne rzeczy przenieść, mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
3: Położenie bardzo fajne, z drugiej strony możliwość adaptacji do życia kulturalnego miasta. Skorzystać z tego również będzie mogło Centrum Kultury, które w tym roku rozpocznie duży remont, ale są tam pomieszczenia, w których mogą być również częściowo magazyny, a co najważniejsze, będą mogły również parkować samochody, bo pod muzeum takich miejsc w ogóle nie było.
2: Dopiero od lipca będzie można wykupić jedną receptę w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej przesunęło termin wprowadzenia nowego rozwiązania. Pierwotnie tak zwane dzielenie recept miało być możliwe od czwartku, 18 czerwca. Dzielenie recepty polega na tym, że pacjent nie musi od razu wykupić całej recepty, a po zmianach jedną receptę będzie mógł zrealizować w różnych aptekach.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 21 stopni Celsjusza, no i czekają nas prawdziwe upały. Jutro w ciągu dnia 24 stopnie, natomiast weekend to aura już taka zupełnie letnia. W sobotę 34 stopnie, w niedzielę z kolei niewykluczone są opady deszczu i burze. Raczej nie powinniśmy spodziewać się ochłodzenia na początku przyszłego tygodnia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Zaczynamy audiokrację razem z Busławem. Na dzisiaj odwiedzi nas zespół Kilka Czułości, także gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek.

chciała. Nie chcę, żebyś chciała. Mała zmiana, nowa myśl się tli w głowie. Jeśli będzie miało być, to po prostu będzie sobie.

0: zespołu Kilka Czułości. No i pojawiły się nowości tej grupy. O tych nowościach dzisiaj opowiedzą Anna Kamińska, Emil Smarzewski i Eryk Susicki. Dobry wieczór, cześć.
1: Cześć.
2: Cześć. Cześć, dobry wieczór.
0: Wiem, że za każdym razem wkrada się taka monotonia, dlatego że kiedy pojawiacie się z kilkoma czułościami, to gdzieś pytam o ewolucję grupy, ale wydaje mi się, że ona ewidentnie jest wyczuwalna i sporo o tym rozmawialiśmy, że nawet jeżeli chodzi o samo oblicze brzmieniowe, na początku w tym wymiarze perkusyjnym miał być kachon. Emil namawiał, żeby było coraz więcej perkusji. A propos tego, że Eryk pojawił się w zespole, wydaje mi się, że już teraz króluje już gitara basowa, bo wcześniej gdzieś znacznie częściej był to jednak kontrabas i wydaje mi się, że to, o czym rozmawiamy od samego początku, rzeczywiście naturalnie się dzieje, że jesteście takim zespołem, który coraz mocniej zahacza też inspiracje, powiedzmy, gitarowe, rockowe, współczesne. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście czujecie, że te kolejne single to jest nowy rozdział, coś jeszcze innego niż było wcześniej.
1: Dokładnie tak jak powiedziałeś, w sumie jest wszystko, że ciągle to ewoluuje, ciągle jest inaczej i też dużo się wydarzyło przez ostatni rok się bardzo dużo wydarzyło. Po pierwsze właśnie faktycznie od ponad roku już jest z nami Eryk i faktycznie gitara basowa, nawet jedna sześciostrunowa.
2: Prawda. Jeszcze ma dziwne progi.
1: Tak, więc to faktycznie ta gitara basowa zaczęła u nas dużo jakby częściej się, znaczy właściwie no królować, tak jak powiedziałeś. Tak, może chłopaki, oddam wam głos w kwestii brzmieniowej.
0: Wydaje mi się, że też udaje wam się przemycić od tej strony brzmieniowej no taki czasami chyba nawet trochę mroczniejszy charakter tych nowych singli. Mówiliście, że tym razem a propos tej inspiracji, która ma nadać kierunek nowemu materiałowi, to są te wodne gdzieś tam tropy, ale wydaje mi się, że rzeczywiście muzycznie wyeksponowaliście troszeczkę, może nie mroczniejsze, ale bardziej może nostalgiczne utwory i czy rzeczywiście coś takiego jest, że poczuliście, że to jest fajne uzupełnienie tego, co było wcześniej i gdzieś postanowiliście sięgnąć do tych rzeczy może mniej zwiewnych?
2: Na pewno staramy się szukać takich bardziej nowoczesnych brzmień. To taka melancholia, właśnie ta woda na pewno nas inspiruje do tworzenia. I te nowe utwory właśnie, przy których ja też się przyczyniłem jakoś do ich tworzenia, no są na pewno inne. Na pewno właśnie zmierzają w tą taką nowszą stronę.
0: Zresztą ty mówiłeś, że faktycznie no masz inny background, inne inspiracje troszeczkę niż reszta zespołu i faktycznie chyba to, co zawsze było podkreślane w przypadku Kilku Czułości, że tu jest duża demokratyzacja, chyba możesz potwierdzić, że mogłeś właśnie wnieść swoje spojrzenie, że raczej nie było sugerowane, co masz zagrać, w jaki sposób, jaki klimat, tylko chyba chodziło o to, żebyś był tym kolejnym składnikiem, powiedzmy, w tej muzycznej układance.
2: Tak. Mi się wydaje, że właśnie jest ta demokracja i na pewno właśnie to, jakie ja mam patrzenie na mój instrument i na ogólne brzmienia, to wszystko też zmienia. Nawet jeśli tylko ja coś zmienię, no to i tak już finalny efekt będzie dużo inny. Właśnie ja mam swoje inspiracje, ja słucham dużo takiej mocniejszej muzyki też i przez to na pewno to słuchać w tym, jak ja gram. Słucham dużo Tula na przykład. Aktualnie może nie aż tyle, ale to mnie to też inspiruje w jakimś sensie.
0: Ale to jest ciekawe, co powiedziałeś, dlatego że w utworze Szum przyznaję, że ten groove dla mnie był taki troszeczkę progresywny, może w Porcupine Tree. Tak wyczułem, że rzeczywiście może coś w tym być i z tego, co sugerujesz, to jest między innymi twoja zasługa, że ten utwór jest tak osadzony.
2: Tak. No możliwe, że tak było. Na pewno pamiętam, jak go pisaliśmy, więc możliwe, że się przyczyniłem jakoś do tego.
0: To jest ciekawe, bo mówiliście, że faktycznie no, już bardzo daleko zaszedł proces demokratyzacji.

0: demokratyzacji zespołu, mimo że oczywiście zaczęło się od piosenek Ani i współpracy Emila w aranżowaniu ich, no ale później pojawiali się kolejni członkowie i takie zespołowe oblicze i zaintrygowało mnie to, że gdzieś nawet każdy z was ma raz do roku prawo uderzyć pięścią w stół, zawetować pomysły innych. Ale jestem ciekaw, czy jeżeli oczywiście gdzieś pojawiają się takie momenty, które mogą powodować jakąś obstrukcję, to, że trudno wam wypracować jakiś kompromis, czy to są kwestie zazwyczaj jakichś takich niuansów w stylu brzmienia, werbla, czy jakichś zabiegów producenckich, czy to jednak jest coś takiego większego, jeżeli chodzi o strukturę piosenki, o jej brzmienie, o kwestię tonacji, co najczęściej powoduje lekkie nieznaski?
1: To bardzo różnie chyba bym powiedziała.
2: Nawet czasami ważą się losy piosenki. Całe.
1: Tak, oj, to jest najstraszniejsze, jak się ważą losy piosenki, no bo czasami bywa tak, że faktycznie tam część zespołu jest na przykład podjarana jakąś piosenką albo w nią mocno wierzy, no bo może ona jeszcze nie jest, powiedzmy, dopieszczona, ale część zespołu wierzy, że to będzie to, a druga część zespołu na przykład ma już takie dobra, jakby nie idzie, trzeba to zostawić i robić kolejne rzeczy, więc tak jak Emil mówi, czasami się ważą losy piosenek, czasami się ważą losy jakichś takich rzeczy aranżacyjnych, brzmieniowych w sumie też, czasami o brzmienie werbla również chodzi, nawet często, nie Emilu? Zdarza nam się, że na przykład mamy już nagrany instrument, ale po jakimś czasie jednak trzeba go nagrać jeszcze raz dla samego brzmienia na przykład, nie? Nie dla partii konkretnej, tylko dla brzmienia, więc...
2: No tak, zawsze może być lepiej. Tak przez całe życie.
0: Wywołaliśmy utwór Szum, no i go sobie teraz w Audiokracji posłuchamy, a o tym, kto się w nim gościnnie pojawia, za krótką chwilę.

0: Cały czas gościmy w Audiokracji, zespół Kilka Czułości. Słuchaliśmy waszego singla Szum, też ciekawego, dlatego że pojawiają się w tym utworze Agnieszka Musiał i Hanna Wojtkowiak. I a propos Hanny Wojtkowiak, to też chciałem spytać o samą atmosferę, nastrój, dlatego że no pojawiają się tam takie lekko, powiedziałbym, wschodnie, orientalne, jakkolwiek je nazwiemy, glissanda, takie ozdobniki. I wydaje mi się, że one gdzieś przydają temu utworowi no takiej tajemniczej aury. Z drugiej strony też mówiliśmy o motywach wodnych, one nawet w tekście się pojawiają. Jestem ciekaw, czy tworząc tę kompozycję czuliście, że no takie się akordy pojawiły, melodie, że fajnie właśnie nadać temu jakąś taką mistyczną lekko aurę.
1: Byliśmy na Mazurach, jak ten utwór zaczął, jak powstawał najpierw, i na pewno ten klimat mazurski nas też zainspirował do tego, żeby ten utwór tak brzmiał. Właśnie ten klimat takiego wody, właśnie blisko do morza.
2: Ja nawet dodam tylko, że my byliśmy na Mazurach, a potem nad morzem, więc właściwie to byliśmy już bardzo mocno zainspirowani i przez jeziora, i przez morze.
1: Tak, więc... Może Hani z nami nie było wtedy, ale Hania na pewno od nas odebrała trochę te nasze inspiracje. I tak naprawdę to duża część tego albumu właśnie zaczęła jakoś się pojawiać w naszych głowach właśnie na Mazurach i nad morzem. I mi się wydaje, że właśnie to wszystko da się usłyszeć właśnie w tych utworach. Wiadomo, nie wszystkie utwory, ale duża z nich część.
2: A Hani końcówka też jest ciekawa tam, bo Hania gra to solo na końcu. I z nim z kolei była taka historia, że Hania nagrała tam kilka podejść, powiedzmy, nie wiem, cztery podejścia.
3: Dokładnie cztery.
2: No i wszystkie były super, ale dwa z nich były takie super ekstra, że nie mogliśmy się zdecydować, które jest lepsze. One były wszystkie niezależnie od siebie nagrywane. No i po prostu Emil w pewnym momencie stwierdził, dobra, to włączmy sobie dwa naraz i zobaczymy, co się wydarzy. No i finalnie lecą po prostu dwie solówki zupełnie niezależnie nagrane, ale idealnie, w sensie dla nas pasują do siebie super, pomimo tego, że Hania nie dogrywała jednej do drugiej nic takiego. Więc wydaje mi się, że to też robi jakąś tam głębię i przestrzeń w końcówce tego, że mamy te dwie solówki, każda prowadząca niezależną melodię, a też takie różne, nawet nie wiem jak to określić, takie różne smyczkowe, takie szumiące, dziwne dźwięki, to też Filip zostawia w tle w tym utworze. My sobie to nazywamy Filipówki, jak on tak robi w utworach, bo często tak robi, więc już stwierdzamy, że to jest jego charakterystyczny znak, jak właśnie takie...
3: Albo delfinki.
2: Nie, a jak to określić, to co on robi? Tak...
1: To, że
0: takie tła.
2: Tak, no tak, ale też tak piszczy na tej wiolonczeli, tak faluje.
3: Glisy frażoletowe takie, nie?
2: Że to tak faluje, nie? I to na przykład dla mnie robi taką przestrzeń właśnie fal trochę, nie?
0: To jest ciekawe, dlatego że pamiętam, jak Emil mówiłeś, że przy debiucie Kilku Czułości miałeś ambicje, żeby cała płyta była nagrana na jednym projekcie, jeżeli chodzi o takie sprawy techniczne, że też uczyłeś się od strony takiej producenckiej, jak ze sobą łączyć pasma. Natomiast mam wrażenie, a propos tej ewolucji, że coraz łatwiej wam to przychodzi, że czujecie, co ze sobą pasuje, no bo we wspomnianych strumieniach gdzieś właśnie jest przepraszam bardzo, w utworze Szum są te zabiegi na instrumentach strunowych, o których mówiliście. Z drugiej strony pojawiają się też bardzo subtelne, takie syntetyczne partie Ani i z tego, co rozumiem, to jest raczej jakaś zabawa w studiu niż jakaś zmora, jak to wszystko ze sobą zlepić, że już nagrywanie kolejnej płyty przychodzi wam trochę łatwiej od tej strony.
3: Nie, no generalnie dużo bardzo rzeczy przynosi życie, że tak powiem, nie? Każdego dnia wpadamy na jakieś nowe pomysły. Ostatnio na przykład odkryłem, że domiksowanie zwykłego sygnału z aparatu cyfrowego, który nagrywał po prostu film, wrzuciliśmy to w projekt i się okazało, że z tego aparatu po prostu wszystko tak tak otwiera brzmienie to nagranie z aparatu, bo właśnie aparat ma wbudowany taki procesorek, który sobie wszystko i kompresuje i tam pasmowo sobie układa. To ma być gotowe, nie? I po prostu no, takie małe rzeczy z dnia na dzień no, dodają nowych informacji człowiekowi, nie? I potem można sobie to jakoś wykorzystać. No i wiadomo, no też to, jaki mamy teraz skład, jest też bardzo poukładane, że jest to jednak poukładane bardzo pasmowo, że każdy nasz instrument ma swoje jednak pasmo, nie gramy na dwóch tożsamych instrumentach, które by się kłóciły.
0: Ja spytałem nawet o te kwestie gościnnych skrzypiec, bo wiem, że ilekroć was pytam o kierunek, o to, co się dzieje w utworach, to bardzo często mówicie, że te rzeczy dzieją się naturalnie, że to nie jest coś takiego bardzo założonego, zaprogramowanego, ale z drugiej strony zauważyłem, że lubicie, jak czasami pojawi się gość. Ostatnio można było zobaczyć fragment waszego występu z saksofonem w utworze Szum są te skrzypce i czy to jest tak, że jak gość pojawia się w utworze, to jednak jest coś, co wam podpowiada, że tutaj warto uzupełnić ten dźwiękowy krajobraz, czy jednak to są rzeczy spontaniczne, nieraz przypadkowe?
3: Właściwie to mamy tak, lubimy mieć gęsto po prostu w nagraniach i na scenie też. I jeżeli nadarza się okazja, kiedy ktoś może do nas dołączyć, no to bardzo chętnie zapraszamy, bo na przykład saksofon no, ogromnie zmienia oblicze na przykład całego brzmienia składu, nie? Można to posłuchać sobie na roleczkach na naszym Instagramie czy na Facebooku.
2: No ogólnie tak naprawdę to wiadomo, że najfajniej to by było kiedyś zagrać z orkiestrą całą, na przykład symfoniczną, albo chociaż no nie wiem, poszerzyć jeszcze tak skład o jakieś nowe instrumenty, no ale nie zawsze jest taka możliwość, dlatego jeżeli jest taka możliwość, to bardzo chętnie z niej korzystamy i jest to zawsze super, no i zawsze to przynosi jakiś też taki powiew czegoś innego, bo tak jak właśnie, no zupełnie inaczej ta piosenka zabrzmi z saksofonem, zupełnie inaczej zabrzmi, na przykład teraz będziemy w sobotę grali we Wrocławiu i będzie Hania akurat, więc wystąpi z nami też na żywo, no i to będzie ta sama piosenka, którą graliśmy z saksofonem, teraz będziemy grali ze skrzypcami i na pewno to będzie trochę inny utwór wtedy.
0: Czyli z tego, co mówicie, a propos też samego nagrywania tych partii, a propos tego, że staracie się wybrać te, która waszym zdaniem jest najciekawsza, a propos samych przygód koncertowych, dla was też jest ważna w tym wszystkim spontaniczność, to żeby no pojawiło się coś takiego wyjątkowego związanego z daną chwilą.
3: No jasne, rzeczy na przykład typu Hammondy w mojej głowie często nie są wynikiem bezpośrednio pomysłu mojego mózgu, tylko wynikiem nałożenia się na przykład niektórych częstotliwości na siebie, kiedy na przykład na próbie gramy i nagle mi coś tam zarezonuje, jakaś struna z, nie wiem, z pianinem i zabrzmi mi troszkę jak Hammond, bo Hammond też w sumie ma takie dosyć czyste brzmienie, gdzieś tam te sinusoidy są słyszalne mocno, no i wtedy myślę sobie, o kurczę, ten Hammond w sumie by tutaj fajnie przypasował, nie? No i potem się okazuje, że faktycznie taki Hammond fajnie tam by przypasował. Oczywiście nie zawsze jest tutaj demokratyczna zgoda na takie rzeczy, ale generalnie no, akurat to najszybciej mi przychodzi do głowy, bo Hammond faktycznie naprawdę wychodzi z przypadku u mnie i z nałożenia się przypadkowych częstotliwości do siebie.
0: Wracamy do nowości od kilku czułości. Słuchamy utworu Chciałabym.

0: Cały czas gościmy zespół Kilka Czułości. Rozmawiamy dzisiaj też o waszych planach, o nowych singlach i sporo uwagi poświęciliśmy utworowi Szum. Natomiast nie porozmawialiśmy jeszcze o Agnieszce Musiał, która co ciekawe zresztą występowała z wami, choćby wykonując taką akustyczną na ukulele wersję utworu To Nie My. I rozmawialiśmy o tej spontaniczności, która się pojawia, kiedy jest jakiś gość. I a propos utworu Szum, wydaje mi się, że no, on miał w sobie jakąś taką duetowość. Czy rzeczywiście, kiedy go stworzyliście, czuliście, że tak można go poszerzyć, czy to znowu był jakiś spontan przypadek?
1: Szczerze mówiąc, to trochę było... Na początku nie, tak zupełnie szczerze, na początku nie. Ja go w ogóle na początku, jak jakiś tam zarys powstał, zanim go przyniosłam do chłopaków, to on powstawał w nocy na ukulele, a ukulele w ogóle się nie pojawia w tej piosence docelowo, więc to bardziej pomogło mi jakiś tam zrobić pierwszy szkic. Natomiast ta piosenka ewoluowała i jak zrobiliśmy demo, to ja też od jakiegoś już czasu wiedziałam, że chciałabym Agnieszkę zaprosić do tego, żebyśmy razem zaśpiewały, bo też właśnie robiłyśmy kilka już utworów, też jakichś tam coverowych, nagrywałyśmy też z firmą Ortega i po prostu wiedziałam, że nasze głosy też fajnie razem współbrzmią i że z Agnieszką się bardzo dobrze współpracuje. I tak naprawdę po prostu przesłaliśmy do Agnieszki kilka utworów i chcieliśmy też usłyszeć, co z nią rezonuje, żeby to był utwór, który jest jej w jakiś sposób bliski albo jej w jakiś sposób pasuje, podoba się i tak dalej, żeby dla niej to też była przyjemność i żeby ona też czuła to, o czym śpiewa. No i Agnieszka po prostu wybrała ten utwór jako coś, co jest bliskie jej sercu i tekstowo, i muzycznie gdzieś tam się odnalazła i tak ta droga wyglądała.
0: Ale cały czas, mimo że duch jest zespołowy, powtarza się pewien schemat, czyli że myślisz o utworze w taki bardzo sote sposób, czasami przynosisz po prostu balladę, ale z tego, co sugerujesz, no wciąż nie sprawia ci żadnego problemu, żeby ten pierwotny pomysł odpuścić, wręcz chyba lubisz, jak to się zmienia, jak się okazuje, jak utwór może ewoluować, kiedy zespół wchodzi do gry.
1: Tak, to prawda. Myślę, że to, że jest nas piątka, no to dzięki temu te utwory brzmią tak, a nie inaczej. Wiadomo, czasami dużo dyskutujemy i dużo trzeba tej demokracji naszej włożyć, żeby się znaleźć jakiś kierunek w tym utworze. Natomiast tak, no myślę, że to jest duża wartość, że mamy pięć głów do pracy nad utworami.
0: Będziemy słuchać jeszcze utworu Strumienie i wydaje mi się, że on ma troszeczkę ducha takiej okołogitarowej muzyki lat 90. i pamiętam, że kiedy pierwszy raz pojawiliście się u mnie w audycji, to jeszcze prezentowaliście piosenki takie stricte duetowe, wydane jako Anna Kamińska i Emil Smardzewski, i przyznaję, że tam czułem takiego ducha, choćby w takich utworach jak Sunny Day, i czy czujecie, że gdzieś jest takie zatoczenie koła, że troszeczkę w tych utworach, które teraz prezentujecie, pojawia się duch tych wczesnych pomysłów, czy to jest naciągane?
2: Nie, ja też przeżyłem pewien renesans w swoim życiu. W tamtym roku pojechaliśmy sobie na AC/DC do Pragi za nią i po prostu po długiej przerwie od AC/DC w moim życiu, bo też AC/DC to był jeden z takich pierwszych zespołów, które mnie w ogóle jakby wciągnęły w te gitarowe, takie marszalowskie właśnie barwy, gdzie AC/DC jest u mnie na topce, nie będę tego ukrywał. I po prostu to był dla mnie taki strzał w głowę, taki cios. Przypomniałem sobie, za co tak bardzo kochałem to AC/DC i to, co oni zrobili mi na tym koncercie w głowę, to po prostu mnie gdzieś tam posunęło do tych korzeni i do odpalenia swojego starszego marszala. No i generalnie Ania też lubi. Jeszcze trzeba też powiedzieć tutaj o pewnej zmianie w moim życiu, bo całe życie byłem troszkę na bakier z Fenderami, a w tamtym roku mój kolega, przyjaciel, który robi gitary, Freecaster Guitars, serdecznie polecam, zrobił dla mnie Telecastera. gdzie w ogóle Telecaster to była gitara, którą przed tym Telecasterem miałem tylko raz w życiu i ten Telecaster po prostu też zmienił oblicze naszego brzmienia. Ja nigdy wcześniej nie używałem takich gitar, które tak brzmią. No i ta gitara na kolejnym albumie jest wykorzystywana właściwie na prawie każdym utworze. No i Marshall.
1: Znaczy w ogóle jest taka zmiana, że było na wcześniejszych płytach bardzo dużo mniej elektrycznej gitary, na Mięcie to w ogóle mało. Na Lawendzie było, ale też w ogóle było mniej gitary elektrycznej, więcej akustycznej, albo pianina, a na tej płycie jest zdecydowanie więcej gitary elektrycznej, tak naprawdę zdecydowanie więcej, a ja z kolei też nadal niezmiennie i tak samo jestem fanką Beatlesów od samego początku i do samego końca będę, w związku z czym mi się wydaje, że bardzo fajne i ważne jest dla nas to, żeby łączyć właśnie tą muzykę, powiedzmy, która nas inspiruje z tych lat tam 60., 70., 80., żeby retro łączyło się trochę z jakimiś też nowoczesno-syntowymi brzmieniami. To jest dla nas takie fajne.
0: Zresztą zawsze interpretowałaś Beatlesów, no ale też pojawiły się takie przeróbki zespołowe w tym utworu, gdzie oryginalnie kultową solówkę gra Eric Clapton, ale wracając jeszcze do strumieni, to wydaje mi się, że to, co mówiłeś o tej gitarowej energii, że to jest nawet czasami związane ze sposobem, w jaki komunikujesz te emocje, że to nawet nie jest kwestia instrumentu, dlatego że w strumieniach pojawia się taka partia flamenco i wcześniej takie były, choćby w utworze Gdybyś, no ale tu mam wrażenie, że chciałeś to podpalić, pójść na całość i z tego, co sugerujesz, jest coś takiego, że zapragnąłeś, żeby troszeczkę te formy były bardziej ogniste.
2: No myślę, że wszyscy chcieliśmy troszkę bardziej ognistych form i bardziej ognistego też brzmienia z naszej strony, ponieważ jest coś fajnego w takiej muzyce przede wszystkim na żywo, jak się ją gra, że można ponieść się tej emocji, tak, po prostu poszaleć jednym słowem na tej scenie, sobie mocno przywalić w tą gitarę i jest to taki zastrzyk endorfinek bardzo sympatyczny, kiedy się po prostu gra takie rzeźkie utwory, a gitarowo strumienie właściwie opierają się na tych gitarach, no i też ta gitara akustyczna jest potraktowana w sumie z mojej strony w bardzo taki perkusyjny sposób, a solówka w sumie była troszkę przypadkowa i się udało, że...
0: Ale też stawiacie na taką emocjonalną różnorodność, bo mówimy o tych nowych singlach, ale też jest utwór Chciałabym, taki powiedziałbym bardzo osobisty, dotyczący też relacji z rodzicami. Tutaj zrobiło się już zupełnie nostalgicznie, także nie jest tak, że teraz będzie jednotorowo, że ta ewolucja, o której mówimy, jest taka, że będzie tylko tam gitarowo, powiedzmy, z jakąś tam większą definicją, ciężarem, tylko chcecie utrzymać to, co wcześniej było, czyli że utwory się będą różnić od siebie. Tego się możemy spodziewać.
1: To tak, to zdecydowanie tak. Chyba lubimy, jak jest różnorodnie. Będzie na przykład taki utwór Co ci się przyśni, który się przyśnił Erykowi, który tutaj siedzi z nami w studiu. I on jest w ogóle jakiś taki zupełnie jeszcze inny, jakiego nie mieliśmy na przykład, nie? Więc...
0: Czekamy w takim razie. Przepraszam, że ci wszedłem w słowo, tylko już niestety czas pędzi nieubłaganie. Musimy powoli kończyć, na koniec obiecane strumienie, gdzie gościnnie występuje Rafał Wawrzyń. Na o twórczości Kilku Czułości opowiadali dzisiaj Anna Kamińska, Emil Smardzewski i Eryk Susicki. Wielkie dzięki za rozmowę.
1: Dzięki.
0: Dziękujemy za Audiokrację. Program zrealizował Maciej Dudek, poprowadził Tomek Wojtułko. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby z nami zostać, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole. Na zegarach godzina 20 pora, więc na wiadomości. Góry Opawskie i Głuchołazy przygotowane już na przyjęcie wakacyjnych turystów.
1: Bardzo dużo zgłoszeń rejestracji gospodarstw agroturystycznych.
0: Strzały z rosyjskiego okrętu w kanale La Manche. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Na letni sezon urlopowy w Górach Opawskich i Głuchołazach przygotowane są już ośrodki wypoczynkowe i gmina. Po ostatniej powodzi wyremontowano większość bazy turystycznej, ale niektórzy właściciele obiektów obawiają się, czy w wakacje dopisze frekwencja. Cały czas gdzieś z tyłu głowy mamy jednak powódź z 2024 roku, mówi burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz.
3: Niemniej wszystkie ośrodki są przygotowane do działalności. Rozbudowywane są nowe ośrodki. Tutaj takim najlepszym przykładem jest hotel Aspen w Podlesiu. Jako burmistrz widzę w ostatnich tygodniach bardzo dużo zgłoszeń rejestracji gospodarstw agroturystycznych, których ewidencję prowadzi każda gmina.
0: Podczas powodzi w Górach Opawskich najbardziej ucierpiały ośrodki wypoczynkowe w sąsiedztwie Złotego Potoku. Skutek jest taki, że turysta często się zastanawia, czy ta woda nie będzie znów zagrożeniem, wskazuje Jarosław Okrągły, właściciel kempingu w Pokrzywnej.
4: Takim problemem dla nas jest to, że czasami te nadmierne, nadgorliwe komunikaty RCB, które otrzymujemy na telefonach, powodują to, że jeszcze dzisiaj klienci boją się, że w terenie Pokrzywnej może wystąpić powódź i goście boją się przyjeżdżać. Mamy nadzieję, że w tym roku ruch turystyczny się odbuduje, jednak po ubiegłorocznych doświadczeniach niestety nie sądzę, żeby jeszcze w tym roku to się wróciło do normalnego poziomu.
0: A gmina Głuchołazy ma najwięcej w regionie, bo blisko 3,5 tysiąca miejsc noclegowych.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Załoga brytyjskiego jachtu twierdzi, że z rosyjskiej fregaty admirał Grigorowicz padły strzały ostrzegawcze, gdy obie jednostki mijały się w kanale La Manche. Brytyjskie służby badają okoliczności zdarzenia. Do incydentu doszło dzień po zatrzymaniu przez brytyjskich komandosów rosyjskiego tankowca należącego do tak zwanej floty cieni.
5: Do zdarzenia doszło dzisiaj przed południem, około godziny 11:40 czasu brytyjskiego. Zgłoszenie załogi wskazuje, że rosyjski okręt wojenny admirał Grigorowicz oddał strzały ostrzegawcze z odległości około 500 metrów. Pociski miały wpaść do wody niedaleko jachtu. Rosyjska fregata od kilku tygodni znajduje się w centrum zainteresowania brytyjskich służb. Admirał Grigorowicz, należący do floty czarnomorskiej, regularnie pojawia się w pobliżu brytyjskich wybrzeży. Według władz w Londynie eskortuje tankowce należące do tak zwanej floty cieni, czyli sieci statków wykorzystywanych przez Rosję do transportu ropy mimo zachodnich sankcji.
0: Wczoraj na kanale La Manche brytyjscy komandosi zatrzymali tankowiec Smyrtos należący do tak zwanej floty cieni. Teraz za kanałem La Manche się znajdujemy. Maja Chwalińska zagra w tenisowym turnieju głównym tegorocznego Wimbledon. Organizatorzy przyznali polskiej tenisistce dziką kartę. Wiktor Archutowski, były menedżer Agnieszki Radwańskiej, cieszy się z tej decyzji.
6: Bardzo ładnie jeden dziennikarz, chyba Dixon Garden, powiedział, she's a breath of fresh air. Ona jest oddechem świeżego powietrza. Jej zachowanie, jej gra, wszystko, ten uśmiech, ten urok, jej team, oni są humble, skromni. Nie ma jakiejś pychy. Widać entuzjazm. Ludzie lubią ludzi z pasją.
0: Maja Chwalińska zachwyciła na French Open, gdzie jako kwalifikantka dotarła aż do finału. Przegrała tam dopiero z Rosjanką Mirą Andrzejewą, a Wimbledon rozpocznie się w poniedziałek, 29 czerwca.
2: To są wiadomości Radio Opole.
0: Uniwersytet Opolski otwiera się na współpracę z biznesem. Ta zakłada organizację szkoleń, badań czy konferencji tematycznych. Taką zorganizowano dziś w Instytucie Nauk o Zdrowiu w Opolu na temat zdrowia pracowników czy ekonomii pracy. Profesor Dorota Witkowska, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, poruszała temat work-life balance, czyli umiejętności godzenia życia zawodowego z prywatnym.
7: I badania pokazują, że młodzi pracownicy, szczególnie z tego pokolenia Y i Z, oni cenią sobie ten work-life balance nawet bardziej niż zarobki. W tej chwili sięga to jakby priorytetów, żeby móc pracować świadomie, poświęcać czas dla rodziny, na swoje zainteresowania, pasje.
0: O tym, jak ważne jest, aby pracodawca wspierał pracowników w podejmowaniu aktywności fizycznej, mówił dr Przemysław Domaszewski z Instytutu.
8: Aktywność fizyczna będzie też wpływała na to, że będziemy mieli dużo mniej przeciążeń, urazów, kontuzji. A to też jest kolejny element, który podkreślałem dzisiaj, że jeżeli jesteśmy w sytuacji, w którym z bólem pleców, albo z bólem głowy, albo z napięciowym bólem górnej części pleców, albo w dolnej części pleców lądujemy w pracy, to efektywność naszej pracy jest mało.
0: A na koniec 4 zastępy Straży Pożarnej skierowano w Strzelcach Opolskich na ulicę Dąbrowskiego, gdzie w jednym z mieszkań doszło do zadymienia. Zgłoszenie do służby wpłynęło około 19.20. Jak się okazało, zadymienie powstało, bo przypaliła się potrawa. Dwie osoby z mieszkania zostały jednak ewakuowane. Jedna w podeszłym wieku zabrana została do szpitala na badania. Działania służb na miejscu dobiegają końca.
2: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie jest duże, temperatura już spada. W centrum województwa termometry pokazują niespełna 20 stopni, na południowych krańcach 18. Ciśnienie wciąż na poziomie 1015 hektopaskali, wiatr jest słaby i umiarkowany, okresami tylko porywisty, a wieje z kierunków zachodnich.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
10: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
9: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
10: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z porażeniem mózgowym.
9: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
11: Mój koniec świata był 863 dni temu.
12: Pierwsza myśl...
13: Dlaczego ja?
14: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
13: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
15: Jeszcze chciałabym pożyć.
16: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
17: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
18: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
2: Reklama społeczna. Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in.

Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej Kultury. Dzisiaj będę miał dwie gościnie. Będzie pani Agata Richter. Porozmawiamy o trzydniowym wydarzeniu, które już niedługo w Opolu wspólnie z ludźmi z Darmstadt. Wszystko to będzie w rozmowie wyjaśnione, a będzie ono upamiętniało wybitnego polskiego jazzmena Zbigniewa Seiferta. Będą i warsztaty, i koncert, i film dokumentalny. Naprawdę fantastyczna sprawa. Ale zanim pani Agata Richter, to wcześniej porozmawiam z panią Justyną Mazurkiewicz z Fundacji Fabryka Inspiracji o zakończonym w niedzielę festiwalu książki. Bo to, że jest to fenomen, myślę, że większość osób jest na pewno zgodna. Natomiast na czym ten fenomen polega? Dlaczego jest on wyjątkowy? Nad tym spróbujemy się wspólnie zastanowić. Natomiast ja od siebie powiem, że bez wątpienia, bo też rozmawiałem z wieloma autorami, autorkami, wystawcami i wszyscy zgodnie mówią, że panuje tutaj niezwykła atmosfera. Że to nie jest tylko i wyłącznie impreza biznesowa, takie klasycznie pojmowane targi na przykład, gdzie generalnie chodzimy raczej się obkupić i czasami są oczywiście też autorzy na stoiskach. Tutaj przede wszystkim też na stoiskach dzieje się dużo, bo najczęściej zwracamy uwagę na to, co jest na dużej scenie, na innych scenach, a nikt nie jest w stanie się rozerwać. No nie da się być wszędzie, bo równolegle toczą się tam wydarzenia. Czasami ktoś może troszeczkę narzekać, że no, chciałbym być i tutaj, bo i tu ciekawy autor, i tu ciekawa autorka. Wszystko chciałbym zobaczyć, wszystkiego chciałbym posłuchać. Mam dla Państwa dobrą informację. Udało mi się nagrać bardzo dużo rozmów z autorami, autorkami, więc jeżeli nie byliście na jakimś spotkaniu, nie mogliście być, to będziecie przez najbliższe niedziele mieli okazję posłuchać tych rozmów o książkach w audycji Wszystko o literaturze. Taka malutka autopromocja, ale myślę, że wielu z Państwa to bardzo, bardzo ucieszy, bo ja też byłem ogromnie, ogromnie rozdarty. Chciałbym jeszcze więcej, właściwie 3 dni nagrywałem od rana do wieczora, ale robiłem to naprawdę z wielkim entuzjazmem i z wielką przyjemnością, a i tak, drodzy Państwo, chciałbym jeszcze z tym, chciałbym jeszcze z tamtą, bo jak to nie skorzystać, prawda, kiedy są u nas na miejscu. Ale powiem też, bo o tym mówił mi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, że ten festiwal to oczywiście też szereg rozmów, kontaktów i to przełoży się też na spotkania, które będą już po wakacjach, spotkania autorskie, jesień literacką, bo to jest taka ważna rzecz. My normalnie tak ludzie na to nie zwracają uwagi, ale jest dużo łatwiej z kimś porozmawiać oko w oko, poznać go, przejrzeć książkę, porozmawiać, niż tylko załatwiać wszystko drogą mailową. No i oczywiście na audycję w Radio Opole też się to przełoży. Dobrze, to tak słowem wprowadzenia, za chwilę pierwsze rozmowy. Zostańcie ze mną do godziny 21:00.

0: Już jestem z Państwem ponownie i zapraszam teraz do wysłuchania rozmowy z panią Justyną Mazurkiewicz z Fundacji Fabryka Inspiracji, która organizuje Festiwal Książki, która nam powie, na czym polega właściwie jego wyjątkowość. Czym właściwie różni się od takich zwykłych, w cudzysłowie, targów książki?
1: Generalnie w Polsce są targi książki. Jesteśmy jedynym miastem, które ma festiwal książki, bo Opole jest miastem festiwali.
2: I wiele osób podkreśla też to, że on się różni od innych, właśnie tych, które nazywane są targami. I to wcale nie chodzi tylko o to, że tu mamy też koncerty, prawda? Bo koncerty dziś bardzo często próbują też organizatorzy jeszcze uatrakcyjnić te wszystkie wydarzenia, więc zapraszają znanych muzyków i tak dalej. Tymczasem tutaj to słowo festiwal dotyczy atmosfery, wszystkiego tego, co dzieje się wokół i to, że poszerzona została formuła, dodatkowe miejsca, ogródów franciszkanów, dodatkowe sceny, to sprawia, że tu naprawdę można przyjść całą rodziną, wielopokoleniowo i każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Tak, to prawda. Nasz program oferuje przekrój wiekowy dla wszystkich członków rodziny, co jest bardzo ważne. Wszystkie targi książki, może nie wszystkie, nie chcę skłamać, ale większość, jest płatny wstęp. I rodzina jak idzie, staje się to pozycją w budżecie, że mogliby już sobie kupić jedną lub dwie książki. Nasz festiwal jest całkowicie wolny od opłat, więc przychodzą całe rodziny, bo nie jest to obciążenie dla budżetu rodzinnego, a mogą wydać pieniądze na książki. A festiwal dlatego, że u nas jest scena, u nas są wywiady. Od tego roku w końcu mamy swojego dżingla, którego napisali dla nas państwo pospieszalscy, więc stajemy się takim pełną gębą, że tak brzydko powiem, festiwalem.
2: Czyli cały czas jednak coś nowego. Ten dżingiel, rozumiem, rozpocznie już kolejny festiwal, bo to, że będzie kolejny festiwal, jest pewne.
1: To jest pewne. Ten dżingiel rozpoczął ten festiwal i towarzyszy naszym wszystkim autorom przy wejściu na scenę. Z nowych imprez towarzyszących pierwszy raz z okazji dziesięciolecia festiwalu był plener malarski. Przyjechał do nas słynny malarz ukraiński Anton Kowacz i z młodzieżą z liceum plastycznego w piątek mieli tutaj wzdłuż naszego kanału Młynówki plener, podczas którego młodzież malowała pod jego okiem. On również malował. I drugie wydarzenie, w technikum gastronomicznym młodzież mogła przygotowywać przekąski na wieczorny bankiet pod okiem słynnych kucharzy Maksymiliana Kuśmierczyka i Piotra Kałaski.
2: No tak, do tego jeszcze były warsztaty z okrasą. Naprawdę jest to naprawdę wszystko imponujące. Ta dbałość też, to, że zaopiekowani są i uczestnicy, i wystawcy, i autorzy, autorki, ale też publiczność, bo przecież przypomnijmy sobie te wielkie kolejki z dzieciakami na słońcu mdlejącymi i nagle się okazało, że tutaj fundacja staje na wysokości zadania. Wolontariusze rozdają kubki z wodą, więc naprawdę jesteście przygotowani na każdą ewentualność.
1: To jest zasługa naszych sponsorów, bo kubki z wodą to nie przypadek, ponieważ wodę na ten festiwal ufundowała nam firma Orlen. Oprócz tego naszymi sponsorami jest cementownia Odra, ECO, firma Lelek, fundacja Lelek Pomaga, Nutricja, WIG, Zink, Europapier i GEPA i sponsor strategiczny firma Opolgraf SA, która jest drukarnią dziełową, notabene jedną z najlepszych w kraju.
2: A tak, wiem, że pewnie jeszcze się nie dowiem, ale są to też, no jest to festiwal, jest to wielkie święto, ale też troszeczkę strona biznesowa, bo przyjeżdżają autorzy, autorki, widzą jak prezentuje się fundacja, widzą jak prezentuje się Opolgraf, to dla Was też jest jednak wizytówka, czy w związku z tym możemy liczyć, że świetne książki będą drukowane w Opolu?
1: W Opolu są drukowane najświetniejsze książki, panie redaktorze. Mamy Zadruk Brzegów. Te wszystkie przepiękne pozycje są drukowane w Opolgrafie. W tym roku rozmawialiśmy z naszymi wydawcami. To są trzy słowa na temat tegorocznego festiwalu. Rekord, rekord, rekord.
2: Ja liczę, oczywiście życzę tego, żeby w przyszłym roku był kolejny rekord, rekord, rekord. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ale Państwu jeszcze nie dziękuję, bo przypomnę, że w dalszej części programu rozmowa z panią Agatą Richter.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pani Agata Richter. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Agata jest menedżerką projektów z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i powiemy o czymś. Ja przyznaję, że jak dostałem maila od pani Agaty, to najpierw sprawdzałem, czy to na pewno Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, bowiem chodzi o wydarzenie, które ma tytuł Jazz First o Polskie. Tribute to Zbigniew Seyfert. No i dla mnie Zbigniew Seyfert, bo tak dużo mówimy o Urbaniaku, jak tym wybitnym polskim skrzypku, troszeczkę mam wrażenie dziś poza naprawdę fanami jazzu, ludźmi, którzy się jazzem interesują i to nie tylko jazzem polskim, ale jazzem światowym, to z naszej rozmowy bardzo jasno wyniknie i za chwileczkę Państwo się o tym przekonacie. Absolutnie jeden z najważniejszych, wybitnych, obok Komedy, obok właśnie Urbaniaka czy Tomasza Stańki, jeden z najbardziej cenionych na całym świecie polskich muzyków. Tyle, że podobnie jak Komeda, bardzo wcześnie nas opuścił, bo w roku 1979 niestety odszedł. 15 lutego dla mnie data o tyle ważna, że 15 lutego mam urodziny, więc jakby łatwo mi tutaj zapamiętać, a w 1946 roku w Krakowie się urodził, przy czym odchodzi w Buffalo i wędruje po całym świecie, grywa na całym świecie. Natomiast rzeczywiście Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej kojarzy mi się raczej z literaturą, historią, tego typu spotkaniami i zastanawiałem się, jak doszło do tego, że postanowiliście właśnie wziąć udział we współpracy, o tym za chwilę pani Agata opowie, i zorganizować właśnie takie aż 3-dniowe wydarzenie.
1: Z czego to wyniknęło? Na pewno z naszej chęci jako całego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej do rozwijania się w różnych kierunkach, do pokazywania tego dialogu, wspólnych kontaktów, wspólnej pracy na każdej z płaszczyźnie. I faktycznie często organizujemy spotkania literackie, spotkania, spacery historyczne i tak dalej, ale też gdzieś ciągnie nas do tej innej dziedziny kultury i przyszło nam spotkać się z naszym partnerem, który zaproponował właśnie taki muzyczny projekt, muzyczną wizję na pogłębienie tego dialogu polsko-niemieckiego, bo tutaj ten wymiar polski mamy oczywiście i już w Seyfercie i w nas, no ale jest ten drugi wymiar, czyli polsko-niemiecki. I takim sposobem mamy i partnera z Niemiec, no i my jako Dom Współpracy Niemieckiej chcemy poprzez muzykę naszego polskiego twórcę ten dialog budować dalej.
0: No tak, i od razu tutaj powiem Państwu, że 3 dni będzie to wszystko trwało. 26 czerwca będzie projekcja filmu i dyskusja. Film ma tytuł Zbigniew Seyfert, Przerwana podróż w reżyserii Roberta Kaczmarka. 27 natomiast będą warsztaty jazzowe dla talentów z Polski i Niemiec. I tu kolejne ważne spotkanie, a wiem skądinąd, że bardzo wiele też niemieckich wytwórni wydawało polskich jazzmenów i zawsze polski jazz cieszył się dużym, dużym uznaniem w Niemczech, więc nie dziwi mnie ta współpraca i to, że przyjadą muzycy, młode talenty, jak rozumiem, także z naszej szkoły muzycznej, bo tutaj widzę na plakacie Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Opolu, więc wiem, kto z naszej strony, a z Niemiec, nie wiem, czy wasz partner pewnie tam zorganizował i przywiezie ze sobą młodych jazzmenów.
1: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o warsztaty, o ten drugi dzień, to będzie to 5 osób, w tym osoby z Polski, osoby z Niemiec i do tego 2 prowadzących. Tutaj akurat prowadzący są z Polski. Jednym z prowadzących będzie Mateusz Smoczyński. Tutaj miłośnicy jazzu, myślę, też postać te znają. To jest wspaniały pedagog, artysta i właśnie on młodzież będzie szkolił, będą współpracować nad repertuarem koncertu finałowego, do którego również, myślę, później przejdziemy i troszeczkę opowiemy. I drugą z prowadzących, również wybitna polska artystka, Katarzyna Pietrzko, działająca również w sferze jazzu. Jest to kompozytorka, pianistka i ona tę nowoczesność, tę improwizację również do warsztatów dla młodych muzyków wniesie.
0: O tak, ta część warsztatowa, nie wiem, czy będzie ona otwarta, bo na plakacie, jak już wspomniałem, jest Państwowa Szkoła Muzyczna. Czy w takim razie całe to wydarzenie będzie odbywało się właśnie tam?
1: To może opowiem po kolei, zacznę od piątku. Całość naszego projektu rozpoczynamy 26 czerwca w piątek i tak jak już wcześniej wspomniane, będzie to projekcja filmu Przerwana podróż i tutaj również już znajdujemy ten element o Zbigniewie Seyfercie, czyli patronie naszego projektu, ponieważ całość filmu, dyskusję po filmie moderować będzie pani Aneta Norek i jest to członek właśnie organizacji tutaj w Polsce Stowarzyszenia Zbigniewa Seyferta i ten element edukacyjny dla otwartej publiczności.
0: A film będzie prezentowany gdzie? Bo ja dlatego właśnie tak dopytuję, bo podają różne nazwy i później, żeby słuchacze też zapamiętali, gdzie mają przyjść, jeżeli będą chcieli przyjść na film i na dyskusję.
1: Tak, oczywiście. Całość naszego projektu organizujemy we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną, naszą tutaj w Opolu. Natomiast ten pierwszy dzień, projekcja filmu z uwagi na zakończenie roku i natłok obowiązków naszych tutaj opolskich muzyków, artystów, projekcja będzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na ulicy Minorytów 4. W Opolu na godzinę 17.
0: W sali konferencyjnej zakładam, bo tam jest duży rzeczywiście ekran i tam czasami projekcje są i filmy są wyświetlane. A więc zapamiętajcie, drodzy Państwo, Miejska Biblioteka Publiczna na Minorytów, jeżeli chodzi o film i dyskusję też, nie tyle o filmie, co o samym Seyfercie. Myślę, że to jest dobre wprowadzenie później przed koncertami. A co dokładnie będzie na warsztatach, kto będzie grał na koncercie, o tym jeszcze Wam opowiemy za chwilę i przede wszystkim, gdzie one będą. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną w studio jest pani Agata Richter z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Rozmawiamy o wydarzeniu trzydniowym poświęconym Zbigniewowi Seyfertowi, wybitnemu polskiemu skrzypkowi jazzowemu. I oczywiście, bo już tutaj pani powiedziała o tym, że będzie Mateusz Smoczyński, ceniony też skrzypek jazzowy, dodam. Będą warsztaty dla talentów z Polski i z Niemiec, ale oprócz tego Mateusz Smoczyński w ostatni dzień, czyli 28, zagra ze swoim kwartetem koncert i wystąpią też te młode talenty, czyli tu zakładam, że ten 27, kiedy są warsztaty, będzie to przygotowanie do tego finału, żeby te młode talenty mogły wystąpić z kwartetem mistrza, czyli Mateusza Smoczyńskiego.
1: Tak, zgadza się. Podczas warsztatów nasza młodzież polska i niemiecka będzie przygotowywała się do tego wspomnianego koncertu finałowego. Będą tworzyli repertuar, ćwiczyli nad nim i tym samym nad tym, co zaprezentują nam w niedzielę pod uważnym okiem, uchem Mateusza Smoczyńskiego i pani Katarzyny Pietrzko. Tutaj, jeśli chodzi o koncert finałowy, to również w nim weźmie udział Mateusz Smoczyński razem ze swoim kwartetem. Ja pozwolę sobie powiedzieć, kto razem z Mateuszem wystąpi. Będzie to Michał Miśkiewicz, Sławomir Kurkiewicz i Dominik Wania. I to będzie ta główna część koncertu razem z tym wypracowanym repertuarem młodych muzyków, talentów, bo takich nazywamy, z Polski i z Niemiec.
0: No, zakładam, że jeżeli chodzi o repertuar, to najpewniej będą to utwory Zbigniewa Seyferta. Oczywiście oryginalnie, ciekawie też zaaranżowane, bo w jazzie tak już jest, że raczej nie odgrywa się notki w notkę, ale zawsze starają się tchnąć w to jakiegoś nowego, indywidualnego ducha. Natomiast mówiłem o tej współpracy z partnerem z Niemiec, a to dokładnie jest United in Jazz, EV, trudno mi to rozszyfrować, to za chwilę pani pomoże, z Darmstadt, to jest partner.
1: Tak, dokładnie, zgadza się. Nasz partner jest z Darmstadt, w dziedzinie jazzu już działa dość długi czas. Tutaj przyznam, że pierwotnie oni zapoczątkowali ten projekt w Niemczech, ponieważ w zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja Jazz First, tyle że właśnie w Darmstadt. I tutaj z uwagi na nasze kontakty, te polsko-niemieckie, tak się dograliśmy, porozmawialiśmy i cieszymy się, że wspólnie możemy organizować tę drugą edycję w Opolu i połączyć już tutaj te nasze polsko-niemieckie siły w Opolu.
0: No tak, ja myślę, że to będzie przy takiej współpracy to idealnie, jeżeli będzie to właśnie migrowało, bo w gruncie rzeczy prezentacja tego filmu z napisami niemieckimi przecież jak najbardziej może odbyć się w Niemczech. Podobnie koncert, jeżeli będzie to już dobry repertuar dopracowany, tego typu warsztaty i koncert może odbyć się również w Darmstadt samym. Jak ktoś będzie chciał, na tym to powinno polegać. W przypadku muzyki jazzowej akurat ten wybór jest bardzo taki trafny, dlatego że to jest muzyka bez słów, muzyka instrumentalna i tutaj najłatwiej jest złamać wszelkie granice i właściwie zlikwidować wszelkie bariery. Ci, którzy grają muzykę, grają jazz, wiedzą, że muzycy z całego świata, bardzo często tak bywa, że ktoś przyjeżdża do Polski i na przykład gra z polskimi muzykami, najczęściej po kilku próbach, a zresztą patrząc na jam session, to nawet bez specjalnych prób, dobrze muzycy się czują, świetnie się odnajdują i powstają fantastyczne projekty. Tu od razu dodam, że ten dzień ostatni, koncert, będzie biletowany, więc jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to możecie wejść na stronę organizatora. Nie wiem, czy można przychodzić też bezpośrednio do Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, czy lepiej przez internet.
1: Jesteśmy otwarci na odwiedzających, tylko byle byłoby to w godzinach pracy naszego zespołu. Mhm. Jak najbardziej można przyjść, dopytać się, udzielimy wszelkich informacji. I jak ja mogę tutaj jeszcze wspomnieć, to wspomniał Pan o jam session. Co chciałabym powiedzieć, to że my również w ramach naszego projektu dla osób, dla muzyków, dla artystów z Opola organizujemy jam session. I będzie to na godzinę 19 w OPO na ulicy Krakowskiej.
0: I to będzie darmowe, od razu mówię, jam
1: dokładnie
0: session. Tylko koncert,
1: tak,
0: ten główny, finałowy będzie biletowany, natomiast jam session powarsztatowe w OPO Klubu Kawiarni, tego nie ma na plakacie, więc bardzo dobrze, że pani powiedziała, że tak właśnie jest, bo mówiłem, jak państwo zobaczylibyście na stronie plakat, to na plakacie jest Państwowa Szkoła Muzyczna, a jak już wiecie, film będzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, jam session 27 w Klubu Kawiarni OPO, natomiast rozumiem, że ten koncert finałowy już w szkole.
1: Tak, oczywiście główna część, czyli i warsztaty, i koncert są w szkole muzycznej.
0: No to myślę, że teraz mamy kompletne informacje. Ja przyznaję, że trzymam kciuki, żeby takich wydarzeń muzycznych było więcej, jeżeli chodzi o Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ale patrząc na Pani uśmiech, na Pani radość, z jaką Pani o tym opowiada, to zakładam, że jest szansa, że będzie tego typu wydarzeń więcej muzycznych.
1: Tak, jak najbardziej. My chcielibyśmy kontynuować ten projekt. Tutaj już wspomnę, że w Niemczech on będzie kontynuowany również, zakładam, we współpracy z nami w październiku jeszcze tego roku, więc no tak dość intensywnie działamy z tym projektem. I tak, ja również chciałabym zaprosić na każdą z części, byśmy tutaj w Opolu też właśnie poprzez muzykę, przez postać Seiferta połączyli się, te różne kultury się spotkały, muzyczne doświadczenia i uczestników, i twórców, więc zachęcam do udziału we wszystkich wydarzeniach w ramach projektu.
0: A ja od razu powiem, że pomysłów na pewno nie zabraknie, dlatego że poza wspomnianym Tomaszem Stańko, bardzo wielu polskich muzyków jazzowych nagrywało m.in. dla słynnej, kultowej już niemieckiej wytwórni ECM Manfreda Eichera, więc tutaj będzie o czym tak naprawdę rozmawiać. Będzie można bardzo wiele projektów przygotować, więc trzymam kciuki, żeby tak się właśnie działo, żeby to był projekt wieloletni i bardzo, bardzo dziękuję za wizytę, za spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Państwu oczywiście przypomnę, że moją gościnią była pani Agata Richter z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, który to wydarzenie współorganizuje. Dzięki.
1: Dziękuję najmocniej.
0: I Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
1: Zbliża się godzina 21. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na serwis informacyjny. Bank Gospodarstwa Krajowego współpracuje z opolskimi samorządami.
2: Będziemy finansować inwestycje dual use, które mogą służyć zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny.
1: W kranach w Komorznie koło Wołczyna woda wciąż nie nadaje się do spożycia. Wodociąg ponownie będzie przepłukany. W tym serwisie także sport, a w sporcie m.in. o kompletowaniu składu przez Unię Opole na nowy sezon rozgrywkowy.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak 3-letni chłopiec stał na parapecie okna mieszkania na 3. piętrze. W domu nie było nikogo dorosłego. W takiej sytuacji łódzcy policjanci interweniowali przedwczoraj na łódzkich Bałutach. Dziś prokuratura postawiła ojcu 3-latka zarzut. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
4: 38-letni ojciec tłumaczył, że syn spał, gdy on wyszedł na spacer z psem i drugim dzieckiem. Nie potrafił jednak wyjaśnić, w jaki sposób okno w mieszkaniu zostało otwarte. Jak informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi, podejrzany wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze.
5: Dzisiaj w bałuskiej prokuraturze przedstawiono 38-letniemu mężczyźnie zarzuty narażenia podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
4: Decyzją prokuratora zastosowano wobec ojca 3-latka dozór policji.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: 520 milionów złotych w formie preferencyjnych kredytów i pożyczek przekazał Bank Gospodarstwa Krajowego w ubiegłym roku na Opolszczyznę. 240 milionów złotych trafiło na realizację 51 inwestycji związanych z tak zwaną zieloną transformacją miast naszego regionu. Jakub Jaworowski z zarządu BGK zapowiada kolejne programy, w tym Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności z pulą 22,5 miliarda złotych.
2: Będziemy finansować inwestycje dual use, które mogą służyć zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Spośród tych 22 miliardów złotych blisko połowa będzie przeznaczona dla jednostek samorządu na takie inwestycje, jak chociażby miejsca schronienia. Druga połowa będzie przeznaczona dla przedsiębiorstw, z czego 6 miliardów to będzie wejścia kapitałowe, a 4 miliardy pożyczki.
1: Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, ocenia, że współpraca z BGK daje poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Obecnie mamy 250 milionów złotych kredytów z BGK, dodaje.
6: Dla miasta to oznacza 2,5 miliarda złotych inwestycji w ostatnich 10 latach, które pojawiły się na terenie miasta. To są obwodnice, to są mosty, ścieżki rowerowe, to są termomodernizowane szkoły, parki, place.
7: W tym roku kończymy dużą inwestycję. To jest budowa ekociepłowni, to jest kwota brutto około 150 milionów złotych. Nie jest to ostatnia inwestycja. Mamy w planach następne inwestycje, które już będziemy rozpoczynali jeszcze w tym roku.
1: Dodaje Artur Pawlak, prezes Niskiej Energetyki Cieplnej, która też korzysta z pieniędzy Banku Gospodarstwa Krajowego. Kolejnym instrumentem finansowym dla samorządów będzie Horyzont 50 na inwestycje infrastrukturalne. Jutro strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby planujące rano wizytę w placówkach ZUS-u powinny przygotować się na możliwe utrudnienia. Między godziną 8 a 10 strajkować będą pracownicy ZUS-u w całym kraju.
3: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Było już płukanie mechaniczne i hydrodynamiczne. Teraz kolej na inną metodę w Komorznie w gminie Wołczyn od 18 kwietnia. Gdy w wodociągach stwierdzono tam niebezpieczny pestycyd, mieszkańcy muszą korzystać z wody w beczkowozach. Z badań wody wynika, że spełnia już normy w 3 z 7 parametrów, a pozostałe 4 parametry są normie bliskie. We wtorek rozpoczynamy nowe płukanie, informuje Mariusz Pieńkowski, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie.
8: Rozpoczynamy płukanie wodno-powierzchni hydrodynamiczne. Z dodatkiem wprowadzamy stabilizowany roztwór natlenku wodoru. Dawka tego środka utleniającego oraz czas kontaktu zostaną dobrane w odpowiedni sposób i powinny zapewnić proces oczyszczania oraz możliwie pełną degradację tego pestycydu do związków nieorganicznych, takich jak woda, dwutlenek węgla i fosforany.
1: W mediach społecznościowych gmina Wołczyn informuje, że po zakończeniu tego etapu czyszczenia sieci odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami na temat aktualnej sytuacji. Przypomnijmy, kluczborscy policjanci prowadzą śledztwo pod nadzorem prokuratury, by ustalić sprawcę zanieczyszczenia wodociągu. Bakteria coli wykryta została natomiast w starachowickich wodociągach. Woda nie nadaje się tam do spożycia, przygotowania posiłków ani do mycia zębów, nawet po przygotowaniu. Może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych i porządkowych. Woda zdatna do picia powinna popłynąć w kranach w Starachowicach pojutrze.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: Na zegarze niespełna 5 minut po godzinie 21.
3: Sport w Radiu Opole.
9: Kuba Biel, dobry wieczór. Unii Opole kontynuuje budowę składu na sezon 2026-27. Klub poinformował, że w drużynie pozostanie Virginia Mulka. Młoda rozgrywająca była częścią zespołu, który w zakończonych rozgrywkach sięgnął po historyczny medal Mistrzostw Polski. 20-letnia siatkarka po kontuzji amerykańskiej rozgrywającej Margaret Speaks otrzymała więcej okazji do gry i zbierała cenne doświadczenie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Informacje o pozostaniu w Opolu Mulka przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych klubu. Virginia Mulka jest czwartą siatkarką, która oficjalnie przedłużyła współpracę z Unii Opole. Wcześniej klub poinformował o pozostaniu Katarzyny Zaroślińskiej-Król, Natalii Kecher i Klaudii Łyduch. W nowym sezonie zespół nadal poprowadzi trener Bartłomiej Dąbrowski. Portugalczyk Ruben Amorim został nowym szkoleniowcem piłkarzy AC Milan. 41-letni trener podpisał z klubem z Mediolanu 2-letnią umowę. Amorim w przeszłości prowadził m.in. Sporting Lizbona i Manchester United. Maja Chwalińska zagra w tenisowym turnieju głównym tegorocznego Wimbledonu. Organizatorzy przyznali polskiej tenisistce dziką kartę. 24-latka zachwyciła ostatnio na French Open, gdzie jako kwalifikantka dotarła aż do finału. Przegrała tam dopiero z Rosjanką Mirą Andrijewą. Ten życiowy sukces dał Polce ogromny awans w rankingu WTA. Chwalińska przesunęła się ze 114 na 21 miejsce na świecie. Mimo tak wysokiej lokaty zawodniczka nie miała zagwarantowanego startu w Londynie. Lista zgłoszeń zamknęła się bowiem jeszcze przed jej sukcesem w Paryżu. Wielkoszlemowy Wimbledon rozpocznie się już 29 czerwca. Szymon Marciniak będzie sędzią spotkania grupy J, w którym Argentyna zmierzy się z Algierią podczas trwających Mistrzostw Świata w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Na liniach pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Spotkanie Argentyna-Algieria w Kansas City rozpocznie się o 3 w nocy czasu polskiego. A przed chwilą wystartowało pierwsze z dzisiejszych spotkań. Francja mierzy się z Senegalem. I jeszcze jeden mundialowy news. Hev Renard został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Tunezji i poprowadzi ją do końca Mistrzostw Świata. Zastąpił na tym stanowisku Sabriego Lamouchiego, z którym rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron po dotkliwej porażce 1-5 ze Szwecją w Monterrey.
3: Pogoda.
1: Temperatura spadła już do niespełna, ledwie przekracza 19 stopni, to w centrum regionu. Niespełna 18, tyle pokazują termometry na południowych krańcach naszego województwa. Ciśnienie na poziomie 1015 hektopaskali, ale na południu minimalnie rośnie. Wiatr natomiast jest słaby i tylko okresami porywisty. Wciąż wieje z kierunków zachodnich.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
11: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
12: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
13: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
14: Ty też możesz nam pomóc.
13: Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
15: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
13: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
16: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
17: czują się bezpieczne i kochane.
18: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
19: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
20: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
21: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
22: Razem możemy zmienić świat.
23: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
16: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
24: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji seniorów w Opolu, o tym, jakie są możliwości i oferty, a to za sprawą naszej gościni, Agnieszki Bąkowskiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Która jest kierowniczką domu dziennego pobytu dla seniorów, a w zasadzie dwóch domów, Malinka i domu nad Odrą. To wszystko działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu. Ale może najpierw zadam takie pytanie. Ile jest takich domów dziennego pobytu dla seniorów w Opolu?
1: W Opolu mamy 5 domów dziennego pobytu i jedno centrum informacyjno-edukacyjne Senior w Opolu, które jest takim miejscem zbierającym docelowo informacje, ale też aktywizującym centrum. Natomiast domy dziennego pobytu właściwie można powiedzieć, że są każdej części naszego miasta po jednym.
0: Czyli każdy senior, który chciałby, albo seniorka, którzy chcieliby się spotykać nawzajem, uczyć czegoś, spędzać po prostu czas, bo znaleźć taką wspólnotę, grupę osób, z którymi mogą być, mogą się do takiego domu zgłosić i po prostu sobie przychodzić.
1: Jak najbardziej. Mogą przyjść, zobaczyć, na czym polega działalność domu dziennego pobytu. Mogą bezpośrednio zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy Armii Krajowej 36. Tam pracownik informacji albo bezpośrednio pracownik socjalny pokieruje osobę w odpowiednie miejsce. Może przyjść do Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu przy ulicy Krakowskiej 32, gdzie też dostanie tam informację. Bo żeby korzystać z domu dziennego pobytu, trzeba skontaktować się właśnie z pracownikiem socjalnym. Po to, żeby pracownik socjalny poznał potrzeby osoby starszej w zakresie, jakiego wsparcia ona potrzebuje i następnie pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, w ramach którego określa, czy osoba chce korzystać tylko i wyłącznie z działalności domu, czy dodatkowo jeszcze z posiłków, które są wtedy odpłatne, bo samo uczestnictwo w domach dziennego pobytu jest nieodpłatne, ale wymaga decyzji administracyjnej, więc ten kontakt z pracownikiem socjalnym w pierwszej kolejności jest tutaj nieuniknione.
0: Czyli to jest taki bardzo szeroki wachlarz różnych możliwości. Ja też trochę będę dopytywać, co taki senior, seniorka może uzyskać. Mam takie swoje doświadczenia. Ostatnio spotkałem się z moją sąsiadką, która mówi mi tak, pani Agnieszko, się taka czuję samotna, no już nikogo nie mam. Wszyscy poodchodzili, moi przyjaciele, mój mąż i teraz jestem sama. Brakuje mi po prostu

0: roboczych. Drugi dom jest bardziej domem, gdzie stawiane jest na aktywność fizyczną. Inny ma takie połączenie troszeczkę bardziej turystyczne, że jest więcej tych wyjść, więc tutaj 5 domów dziennego pobytu, 5 różnych specyfikacji właściwie funkcjonowania, ale w każdym to, co jest najistotniejsze, to jest to, żeby rozwijać artystycznie, twórczo, żeby zapewnić możliwość wsparcia też i psychologicznego, jak jest taka potrzeba, i spędzenia czasu wolnego i rozwoju pasji, zainteresowań osób starszych, więc bardzo szeroko tutaj to działanie jest realizowane. No i oprócz tego, że funkcjonują też domy dziennego pobytu, no to Centrum Informacyjno-Edukacyjne, poza dostępem do tych informacji, no też tutaj bardziej na edukację jest nastawiony nacisk, czyli jakieś zajęcia edukacyjne, językowe, to bardziej w tym momencie to miejsce, ale również to są kwestie związane właśnie z takimi działaniami, jak dostępem do tej szeroko rozumianej informacji, gdzie mogę uzyskać jeszcze jaką formę wsparcia. Więc staramy się to w ramach domów dziennego pobytu, jak również w ramach centrum, czy całości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie bardzo szeroko i kompleksowo zapewniać.
1: Rzeczywiście brzmi to bardzo ciekawie i bardzo kompleksowo, ale to może uściślimy. Czyli jest tak, że każdy z domów proponuje każdego dnia jakieś formy aktywności. Kluby sportowe, taneczne, oprócz tego są także zajęcia, które wspierają edukację. Tak. Bo tak sobie myślę na temat na przykład różnych cyfrowych możliwości, bo często jest tak, że jest taka potrzeba, żeby trochę wesprzeć, jak obsłużyć telefon komórkowy, albo na przykład jak obsłużyć laptopa, jak się podpiąć pod internet, jak można wysyłać wiadomości, jak można robić różne przelewy bankowe, czy korzystać z tych wszystkich możliwości, to też jest.
0: Jest jak najbardziej. Domy dziennego pobytu funkcjonują w taki sposób, że 4 domy dziennego pobytu są jednostką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, natomiast jeden, najmłodszy, jest w strukturach Domu Pomocy Społecznej. Nasze domy w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie funkcjonują od godziny 7.30 do godziny 15.30 i od poniedziałku do piątku. I w ramach tych dni, w tych godzinach odbywają się poszczególne sekcje działaniowe, jest harmonogram na miesiąc, no teraz będą wakacje, więc te harmonogramy też nam się troszeczkę zmienią i one będą bardziej wakacyjne, więc z tygodnia na tydzień będzie z naszymi instruktorami ustalany grafik. I to są zajęcia stałe, czyli mamy zajęcia z gimnastyki, mamy zajęcia ogólnorozwojowe, mamy chór, mamy zajęcia muzyczne, gimnastykę na krzesełkach, szereg innych aktywności. I oprócz tego też współpracujemy z różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami, które nam robią może nie cykliczne takie spotkania, ale z jakimiś tematycznymi wykładami też do nas przychodzą. I oczywiście, no tak jak zostało powiedziane, jednym z takich głównych naszych też działań jest zapewnienie tej dostępności cyfrowej dla osób starszych, więc mamy w każdym z naszych domów funkcjonuje tak zwane pogotowie komputerowe, w ramach którego właśnie uczymy i edukujemy, jak zrobić przelewy, ale też uczulamy, jakie zagrożenia w tej sieci są i oczywiście też z czego senior może korzystać.
1: Jak to wygląda w domach, którymi ty kierujesz, w Malince i w domu nad Odrą? Jakie tam są aktywności?
0: Jakie tam są aktywności? Jeśli chodzi o Malinkę, to tutaj mamy dużo ruchowych, czyli mamy zajęcia gimnastyki na krzesełkach, mamy taniec, mamy też gimnastykę z przyrządami smoothie. Podobnie mamy w drugim domu na Rudzkiego, przy Rudzkiego 2, czyli nad Odrą. Oprócz tego mamy dużo wycieczek tematycznych, mamy wyjazdy, gdzie niedawno wróciliśmy z Pokrzywnej, gdzie pojechaliśmy na prośbę seniorów na Pstrąga, więc organizujemy tego typu wyjazdy, trochę połączone z zajęciami kulinarnymi też, więc tutaj tego typu działania. Mamy sekcję brydża, mamy też sekcję gier stolikowych, także myślę, że każdy chętny znajdzie u nas coś dla siebie.
1: Ile osób korzysta z tych zajęć, z tych spotkań? Zastanawiam się, jaka to jest liczba, jaka to jest skala.
0: We wszystkich naszych domach to jest blisko 1000 osób, natomiast u mnie na Malince i nad Odrą łącznie to jest około 400 seniorów.
1: A to bardzo dużo.
0: Bardzo dużo.
1: Ale oczywiście wszyscy są zaproszeni.
0: Oczywiście,
1: wszyscy
0: są że tak.
1: Dobrze,
0: oczywiście,
1: że tak. Dobrze też widziani, no bo to jest też taka energia, z którą mogą się spotykać seniorzy, sobą dzielić nawzajem. To właśnie myślę, że to jest taka ważna też możliwość, no bo w

0: Wtedy, kiedy się już nie pracuje zawodowo i wtedy, kiedy no nie ma już takich naturalnych, społecznych miejsc, pewnego takiego rytmu spotkań osób, no to się okazuje, że jest bardzo trudno wyjść z domu i czasami się popada w taką rutynę albo w jakąś taką powściągliwość w spotkaniach z innymi, a to jest bardzo ważne i dla samopoczucia, ale dla dzielenia się, no bo tak sobie wyobrażam, patrząc na ciebie, jesteś bardzo młodą osobą, z tego co wiem, to najmłodszą kierowniczką domu dziennego pobytu. Zresztą też znana jesteś w Opolu, bo jesteś prezeską Fundacji Spinacz i też przewodziłaś Fundacji Doktora Klauna, tam jesteś cały czas też zaangażowana, więc tak mi się wydaje, że też bardzo ważne jest, żeby seniorzy mieli takie poczucie, że są częścią społeczności i choć dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie tych pokoleń jest bardzo dużo, bo mówi się, że żyjemy w takich czasach, kiedy 7-8 pokoleń żyje jednocześnie, się zmieniamy, alfa, z i tak dalej, to seniorzy i osoby starsze są bardzo cenne, bo nie tylko dają energię, nie mają czas, ale też pokazują, że można aktywnie spędzać swoją codzienność, no i też włączać się do różnych innych akcji, bo wy też różne akcje robicie.
1: Tak, no, seniorzy, którzy są związani z naszym ośrodkiem i domami dziennego pobytu, bardzo chętnie też się angażują w różne wydarzenia społeczne, są wolontariuszami w ramach różnych miejskich wydarzeń. Tutaj też należy podkreślić, że Opole jest miastem, które jako jedno z 8 miast w Polsce ma certyfikat miasta przyjaznego starzeniu się, co oznacza, że nasz ośrodek pomocy rodzinie, jak również bezpośrednio nasze domy realizują, powiedziałabym, taką zrównoważoną politykę senioralną miasta. I bardzo duży nacisk jest ze strony też włodarzy na to, żeby ta polityka senioralna w naszym mieście się bardzo dobrze rozwijała. Bo właśnie utrzymanie takiego certyfikatu miasta przyjaznego starzeniu się, przyznawanego przez Światową Organizację Zdrowia, nie chcę mówić, że wymusza, ale mobilizuje te miasta do tego, żeby tą politykę senioralną prowadzić właśnie w taki aktywny sposób, który stara się zaopiekować zarówno te osoby starsze, mniej samodzielne, samotne bardzo często, które nie mają wsparcia w środowisku lokalnym, jak również tych seniorów, którzy są aktywni, twórczy, jeszcze sprawni i nie mają jakichś większych problemów. Więc nasze domy dziennego pobytu starają się dwutorowo tego seniora zaopiekować, bo jednocześnie te nasze działania skierowane są, powiedzielibyśmy, do tych aktywniejszych seniorów, którzy są w stanie do nas dotrzeć i mają możliwości spędzenia z nami czasu, ale dzięki temu, że my jesteśmy blisko środowiska lokalnego seniorów, to my też wiemy bardzo często o tych osobach, które są mniej samodzielne i bezpośrednio do nas dotrzeć nie mogą, żeby skorzystać z naszej oferty. Ale my możemy wtedy do nich dotrzeć z informacją, że oprócz naszych działań domów dziennego pobytu czy centrum informacyjno-edukacyjnego jest cała szeroka oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z której oni mogą skorzystać. Czyli to są programy usług opiekuńczych, to są programy opieki wytchnieniowej, asystenta osoby z niepełnosprawnością, to jest wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, to jest bezpośrednia praca socjalna pracowników socjalnych w środowisku lokalnym. Więc bez tej naszej działalności domów dziennego pobytu i bez też szerzenia tej informacji, senior, który jest mniej samodzielny, nie miałby też takiego dostępu do tej wiedzy. A to jest kluczowe po to, żeby tego seniora w środowisku lokalnym zaopiekować, zwłaszcza, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Nie unikniemy tego faktu, że w 2050 roku w naszym Opolu blisko 40% społeczności to już będą osoby starsze. Ta starość ma też różne wymiary, więc nasze działania są nacechowane w taki sposób, żeby możliwie jak najszerzej i najbardziej kompleksowo te usługi społeczne w środowisku lokalnym realizować.
0: No i też chcemy zadbać o to, żeby seniorzy byli jak najdłużej aktywni, jak najdłużej cieszyli się życiem, bo ruch, aktywność wspiera zdrowie.
1: Dokładnie tak. I to zdrowie nie tylko fizyczne, ale też przede wszystkim psychiczne, bo tutaj kwestie związane z funkcjami poznawczymi, ze sprawnością psychomotoryczną i też całościowo sprawnością fizyczną, no są nieodłącznym elementem codzienności naszej. Tak samo jak dbamy o zdrowie fizyczne, tak samo musimy dbać o zdrowie psychiczne, a w tej kwestii no, pole manewru i działań jest, można powiedzieć, nieograniczone, więc staramy się to na co dzień zapewniać.
0: Jak wygląda taka codzienność tych seniorów, którzy do Was przychodzą? Czy jest tak, że każde zajęcie i każda aktywność napędza kolejną? Pytam także dlatego, ponieważ nie tak dawno spotkałam się ze wspaniałą grupą działającą przy Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, też grupę seniorów, która tam spotyka się regularnie. I te panie były i panowie, no tak wspaniali, tak aktywni. Próbowaliśmy ustalić jakiś termin na spotkanie, ale wszyscy są zajęci i mówią, nie, no my nie mamy czasu, bo w poniedziałek mamy to, we wtorek to, w środę to. I to było tak wspaniałe, taka w ogóle radość. Ja miałam poczucie, że rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy mają więcej radości i takiej aktywności w sobie, niż czasem studenci, którzy wiadomo, że no dzisiaj są też takie czasy, że i pracują i się uczą, no ale ta radość tych seniorów była naprawdę niesamowita.
1: To jest coś, z czym ja się spotykam na co dzień, czyli od samego wejścia do domu dziennego pobytu jest gwarno, jest energetycznie, jest dużo rozmów, dużo śmiechu, dużo uśmiechu, dużo wzajemnej życzliwości, chęci też wzajemnej sobie pomocy. I oczywiście część osób przychodzi na konkretną godzinę, na te konkretne tylko i wyłącznie zajęcia, ale bardzo dużo naszych uczestników, jak przychodzi rano, to każde kolejne zajęcia też zostają albo wybierają sobie część tylko, która ich interesuje, a później przy kawie, ciastku, przy herbacie, przy wodzie po prostu siedzą, rozmawiają, grają w gry planszowe albo przychodzą tylko i wyłącznie na te konkretne zajęcia, które ich interesują. I obie te formy są adekwatne do po prostu ich potrzeb.
0: No i pewnie też się zawiązują przyjaźnie, znajomości, a nawet może i miłości.
1: A oczywiście, no, mamy takie sytuacje, nie wiem, czy mogę zdradzać tak do końca, ale też w najbliższym czasie będzie nam się szykowało jedno takie duże wydarzenie w ramach właśnie zawartych znajomości, które miały miejsce u nas w domu.
0: No podejrzewam, że to będzie ślub i wesele i bardzo się cieszymy. No cudownie, na miłość nigdy nie jest za późno, zawsze jest dobra pora. Dlatego tym bardziej chyba warto do takiego domu dziennego pobytu przychodzić. A co byś powiedziała, Agnieszko, tym osobom, które no, czują się trochę samotne, wykluczone albo nie mają odwagi? Jaki pierwszy krok zrobić? Gdzie się zgłosić? Czy do właśnie tego centrum informacyjno-edukacyjnego? Czy po prostu przyjść do dowolnego domu? Czy zatelefonować? Bo ja czasami rozmawiam ze starszymi ludźmi i oni tak mówią, nie, no ale co ja tam będę robić? Ja trochę wstydzę. Sama mam tak pójść, jak ich przekonać do tego? Bo tak sobie myślę, że najgorzej właśnie zrobić ten pierwszy krok,
1: tak,
0: a potem
1: mówią,
0: już...
1: najtrudniejszy pierwszy krok, potem już jakoś będzie szło. Przede wszystkim bezpośrednio można przyjść do nas, do domu dziennego pobytu. Domy, którymi ja kieruję, znajdują się jeden przy ulicy Piotrkowskiej 2, to jest dom dziennego pobytu Malinka, drugi znajduje się w dzielnicy Groszowice, to jest Rudzkiego 2 i to jest dom dziennego pobytu nad Odrą. Oprócz tego jest dom dziennego pobytu Złota Jesień na Hubala, dom dziennego pobytu Magda Maria, który mieści się przy ulicy, przy stawku Barlickiego. Jest dom mieszczący się w Domu Pomocy Społecznej, czyli przy ulicy Chmielowickiej 2 i oczywiście Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior w Opolu przy ulicy Krakowskiej 32. Niezależnie od miejsca, do którego się udamy, w pierwszej kolejności to nasi pracownicy z życzliwością wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem domów wyjaśnią i tutaj nie ma naprawdę znaczenia, gdzie się udamy. Oprowadzimy, pokażemy, jak to wygląda, żeby właśnie tą obawę, ten lęk, tą niepewność zniwelować, bo doskonale sobie zdajemy sprawę, że o ile ktoś przychodzi z jakąś swoją sąsiadką, sąsiadem, to jest prościej, bo kogoś się zna, o tyle często też spotykamy się z sytuacją, że seniorzy od niedawna na przykład mieszkają dopiero w Opolu, bo dzieci postanowiły ich tutaj do siebie zaprosić i już jest potrzeba mieszkania wspólnego razem z dziećmi, więc nikogo tutaj nie znają. Tego jesteśmy my jako pracownicy, żeby pokazać właśnie, jak te domy funkcjonują i oswoić tą niepewność, ten lęk, więc my tutaj wszystko wyjaśnimy. Niezależnie, czy to będzie pierwszy kontakt telefoniczny, czy pierwszy kontakt stacjonarny, kompleksowo też wszystko po kolei wyjaśnimy, z czego można skorzystać. Jeśli ktoś nie ma chęci też korzystania z takiej, powiedziałabym, instytucjonalnej formy działania, bo jednak domy dziennego pobytu są elementem wsparcia instytucjonalnego, to w Opolu funkcjonują też jeszcze kluby seniora, czyli nieformalne grupy, w ramach osoby starsze realizują swoje pasje i zainteresowania, i tutaj w tym nurcie najbardziej kompetentną jednostką jest Centrum Seniora, które ma wiedzę dotyczącą tego, gdzie takie kluby się mieszczą, ile ich jest i jak się z nimi skontaktować.
0: Z tego wynika, że jest bardzo dużo takich punktów, takich miejsc i oczywiście też nie o to chodzi, żeby chodzić tylko do takich miejsc przeznaczonych dla seniorów, bo seniorzy przecież korzystają z pełnej oferty, która jest w Opolu. Zresztą ja bardzo często, kiedy korzystam z rozmaitych warsztatów, wykładów, spotykam też osoby, które podejrzewam, że należą do grupy senioralnej, chociaż moim zdaniem młodość przychodzi z wiekiem. Tutaj oczywiście uśmiechamy się, bo nie liczymy nikomu wieku. Natomiast ważne jest, żeby właśnie nabierać siły i energii w tych domach dziennego pobytu, w tych domach dla seniorów, żeby potem wychodzić też do tych miejsc, gdzie pojawiają się ludzie w różnym wieku. Ja bym chciała też taki może nawet postulat tutaj na antenie radiowej wygłosić, żeby naprawdę osoby starsze miały takie poczucie i przekonanie, że osoby młodsze i te, które są w wieku nastoletnim i te, które mają 20, 30, 40 lat, my potrzebujemy osób starszych, ich mądrości, ich doświadczenia życiowego, ich energii, ich takiego zatrzymania, troski, czułości i ciepła. To jest bardzo ważne.
1: Podpisuję się pod tym postulatem obiema rękami i jest mi to bardzo bliskie myślenie, dlatego że osoby starsze, my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że to jest bogate doświadczenie. To są historie, których my, młodzi, nie jesteśmy w stanie doświadczyć w jakikolwiek inny sposób, jak tylko z opowieści. To jest ogrom też wiedzy historycznej, to jest ogrom wiedzy też takiej społeczno-życiowej. Dlatego mi też osobiście zależy na tym, żeby ta oferta kierowanych przeze mnie domów była tak skonstruowana, żeby ta współpraca międzypokoleniowa była nadal utrzymywana i rozwijana, bo to się u nas dzieje. My mamy spotkania ze studentami, mamy współpracę ze szkołami, z przedszkolami, też ze żłobkami, żeby właśnie tą wiedzą, tym doświadczeniem też seniorzy mogli się dzielić, ale też z drugiej strony kontakt z dziećmi, z młodzieżą, to też jest nauka dla osób starszych, bo to jest biegłość chociażby w obsłudze nowoczesnych technologii, to jest nauka języków, to jest też takie bardziej sprawne funkcjonowanie w obrębie różnych zmian, które się dzieją i obsługi chociażby online'owych kwestii urzędowych, z którymi osoby starsze mogą sobie nie do końca dobrze radzić, bo my już często też nie potrafimy nad tym nadążyć, więc to jest wzajemna taka partnerstwo, współpraca i coś, co procentuje, co w moim odczuciu daje też taką stabilność i zrównoważenie w zakresie funkcjonowania społecznego.
0: Na czym polega taka współpraca z przedszkolem albo żłobkiem, ze szkołą podstawową? To jest dla mnie bardzo ciekawe. Kilkanaście lat temu głośne były artykuły na ten temat i podawano różne przykłady zagraniczne. Od wielu lat dzieje się to już w Polsce, także i u nas w Opolu. Na czym to polega?
1: To jest bardzo różna współpraca, w zależności od potrzeb, tak bym powiedziała, bo mamy tą współpracę w postaci wolontariatu wytchnieniowego, czyli studenci, młodzież chodzi do osób starszych, które są mniej samodzielne, robi im zakupy, spędza z nimi czas, czyta książki, dyskutuje o różnych rzeczach.
0: Młodzież jest chętna, żeby...
1: Jest, jak najbardziej. Tutaj ten wolontariat też staramy się rozwijać. Z drugiej strony to są też wydarzenia kulturalne, gdzie seniorzy ze swoim programem artystycznym przy okazji różnego rodzaju świąt idą do przedszkoli, do szkół. Albo odwrotnie, dzieci i młodzież ze swoim programem artystycznym przychodzi do nas do domów dziennego pobytu. Mamy też wydarzenia takie, które organizujemy wspólnie, jak różnego rodzaju festyny czy kiermasze, na które też wzajemnie wtedy się odwiedzamy i spędzamy wspólnie czas przy muzyce i tańcu.
0: Czyli do Was mogą się także zgłosić młode osoby, które chcą robić wolontariat.
1: Oczywiście.
0: I współpracować z Wami. Ja 20 lat temu, kiedy studiowałam, byłam wolontariuszką w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu i także odwiedzałam Panie domach spokojnej starości, które miały pobyty stałe. I pamiętam, jakie to było dla mnie ważne, ponieważ nie miałam takiego doświadczenia posiadania babci. Więc w jakiś sposób chciałam sobie to zrekompensować. Do tej pory pamiętam Panią Natalię, zdrowie, rozmowy z nią i spotkania kilka razy w tygodniu. Było to dla mnie naprawdę ważne. Nie chodziło mi bynajmniej o certyfikat, chociaż wiem, że dzisiaj także i młodzież, licealiści, studenci też tym się legitymizują, kiedy poszukują pracy, ale było to naprawdę bardzo dla mnie ważne. Jest taka możliwość, żeby się do Was zgłosić i powiedzieć, ja chcę trochę popracować,
1: tak,
0: zobaczyć,
1: tak,
0: jak to jest.
1: Oczywiście można zgłosić się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, można zgłosić się do domów dziennego pobytu, można też zgłosić się bezpośrednio do Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu, które jest naszym ośrodkowym takim centrum wolontariatu, więc wolontariusze niezależnie od miejsca, w którym się zgłoszą, też trafiają do tego Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior i tam przy współpracy z naszymi pracownikami socjalnymi i nami jako kierownikami domów dziennego pobytu czy innych jednostek, w miarę potrzeb są zagospodarowywani, więc właśnie to są albo kwestie związane z zakupami, albo z czasem wolnym, spędzaniem wspólnie z osobami starszymi, albo edukacją, czyli prowadzeniem różnego rodzaju zajęć. Do mnie do domu dziennego pobytu na Malince przychodzą studenci Instytutu Psychologii, Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego, prowadzą zajęcia, pogadanki, wykłady, warsztaty dla seniorów. To się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem i też wpisuje się w taki nurt, który od lat wiem, że na uniwersytecie też jest realizowany, bo sama miałam tą przyjemność jeszcze tam pracując razem z pracownikami, ze studentami pracy socjalnej realizować, czyli właśnie takie spotkania międzypokoleniowe, które pozwalają na to w ramach realizacji projektów socjalnych, które pozwalały na poznanie historii, doświadczeń i różnych takich spraw osób starszych. Z tego się później rodziły jakieś projekty socjalne, które, czy to było wydanie przepiśnika z różnego rodzaju przepisami kulinarnymi, czy wydanie wierszy w postaci tomiku wspomnieniowego z jakiegoś konkretnego okresu funkcjonowania. Więc naprawdę tych pomysłów jest cała masa i nasza otwartość i nasze możliwości też tutaj są ogromne. Myślę, że śmiało mogę to powiedzieć za wszystkie nasze domy dziennego pobytu, a zwłaszcza za te dwa, którymi ja mam przyjemność kierować.
0: Kierujesz nimi od miesiąca i też pewnie masz jakieś plany, marzenia, taki nowy powiew też młody chcesz wnieść. Jakie plany na najbliższy czas?
1: To, co ja mam w planach i to, co już zaobserwowałam po tym miesiącu pracy, ale też ze swojego wieloletniego doświadczenia w innym obszarze pracy z osobami starszymi, bo też w ramach właśnie fundacji wiele wydarzeń w mieście dla osób starszych realizowałam, to na pewno jest duża potrzeba wsparcia działań w zakresie zdrowia psychicznego osób starszych i to są te kwestie, które na pewno mi mocno przyświecają, żeby je rozwijać, żeby też je profesjonalizować, żeby zwiększać dostępność do psychologów dla osób starszych, do zajęć i warsztatów trenujących funkcje poznawcze, bo samotność to jest jeden z elementów starości, który z mojego doświadczenia wynika jest ogromny, ale też problemy z natury chorób demencyjnych. To jest drugi z obszarów, który na pewno jest potrzeba rozwijać i oczywiście też mi jest bliskie działanie takie bardzo aktywizujące sportowo i turystycznie, więc to na pewno też będziemy szeroko rozwijali.
0: Czyli wędrówki, wycieczki,
1: tak,
0: po
1: tak.
0: regionie, ale też pewnie troszeczkę dalej.
1: Tak, ale głównie myślę po regionie, dlatego też, że jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie. I już z tych rozmów, które odbyłam, to wiem, że ta najbliższa okolica dla nas jest taką nieodkrytą kopalnią możliwości, kopalnią też różnej wiedzy i jest chęć do tego, żeby właśnie tą naszą Opolszczyznę odkrywać. A jest to też na tyle blisko, że te wycieczki nie są takie bardzo męczące, nad czym mi też zależy, dlatego żeby umożliwić skorzystanie z takiej oferty wszystkim osobom, które uczestniczą w funkcjonowaniu domów, a nie żeby to było tylko i wyłącznie dla jakiejś określonej, sprawniejszej grupy seniorów. Więc na pewno te wycieczki też będziemy tak realizować, tak jak do tej pory było, czyli żeby możliwie jak największa liczba osób w nich wzięła udział.
0: Czyli można na przykład tylko z wycieczek korzystać u
1: Was? Jak najbardziej, jak najbardziej.
0: Z jakiegoś jednego programu, to nie jest tak, że trzeba się zapisać, tylko po prostu te domy są
1: tak
0: otwarte
1: najbardziej.
0: I zawsze
1: no jak już ma się, jak się ma decyzję administracyjną wydaną przez nas jako ośrodek, to ze wszystkich możliwości, z całej naszej oferty osoby starsze mogą wtedy korzystać.
0: Z jakimi trudnościami mierzy się dzisiaj polityka senioralna, mierzą się domy? No bo to, jak tak rozmawiamy, wszystko tak wspaniale, pięknie brzmi, ale wyobrażam sobie, że pewnie są też potrzebne jakieś zmiany, albo systemowe, albo może też zmiany w myśleniu o polityce senioralnej.
1: To można potraktować to bardzo szeroko, bo po pierwsze takim wyzwaniem jest zawsze zbyt mała liczba naszych możliwości, miejsc do potrzeb, które są, chociażby w programach ministerialnych, które są szeroko komunikowane, że wszystkie osoby mogą z nich korzystać, a później się okazuje, że my jako gmina Opole dostajemy po prostu, jak każda gmina w Polsce, ograniczone środki finansowe i te potrzeby są zawsze dużo wyższe niż nasze możliwości do zrealizowania w opiece wytchnieniowej, czy właśnie w programie asystenta. Więc tutaj to jest zawsze problem systemowy. Nie do końca jesteśmy w stanie go w 100% zawsze zaopiekować, ale też robimy, co możemy i właśnie jako Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wiedząc, że mamy takie trudności, staramy się uruchamiać właśnie na szerszą skalę ten wolontariat wytchnieniowy. A z drugiej strony to jest też kwestia trudności w dostępie do informacji bardzo często, że właśnie osoba starsza nie wie, z czego może skorzystać, jak może skorzystać i kiedy pewne nabory się dzieją do tych programów, ale to jest również właśnie niestety samotność, to jest opiekowanie się przez osoby starsze już też swoimi zależnymi partnerami, albo niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której dzieci czy rodzina jest daleko, osoba zostaje sama i nie ma możliwości skorzystania z jakiejś innej formy wsparcia. Bardzo gwałtownie wtedy może pogorszyć się stan zdrowia i tutaj mamy tą niszę też taką, gdzie te usługi społeczne muszą być na pewno rozwijane. A poza tym, no to niestety rozwój chorób degeneracyjnych, jeśli chodzi o demencję, Alzheimera, Parkinsona, tego typu kwestie.
0: I to też systemowo nie jest wspierane, bo ciągle też o tym mówimy, że jeśli chodzi o Alzheimera czy o demencję, to nie ma odpowiedniego wsparcia i często rodziny zostają same. Jak ktoś nie ma rodziny, no to ten problem jest bardzo duży.
1: To prawda, to jest duży problem. Na szczęście też ja zauważam, że my w Opolu tutaj podejmujemy dyskusję w obrębie naszego Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta, włodarzy naszego miasta, organizacji pozarządowych i nas jako Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, bo my widzimy ten problem i to jest też, myślę, działanie w najbliższym czasie, które w mieście będzie jakoś rozwijane, chociażby przez szkolenia dla nas jako pracowników ośrodka w zakresie możliwości informacyjnej dotyczącej tego, gdzie i jak takiego wsparcia osobie z chorobami demencyjnymi będziemy mogli udzielić, ale też przede wszystkim wsparcia opiekunów osób zależnych. Tutaj myślę dużą rolę odgrywają też organizacje pozarządowe, które w ramach różnych konkursów miejskich wiem, że prowadzą takie projekty jak właśnie szkolenia dla opiekunów, jak opiekować się osobą zależną, na co zwrócić szczególną uwagę. Także na pewno w tym kierunku się zaczyna dziać dużo dobrego i te usługi społeczne są rozwijane. Oczywiście to zawsze jest za mało. Na szczęście trzeba patrzeć na pozytywy i na plusy. Jeszcze kilka lat temu nikt nawet by o takich kwestiach nie wspomniał, a obecnie jest mocny dyskurs publiczny w tym temacie. Też ministerialnie zaczyna być to dostrzegane, więc może będzie tak, że w przyszłości się któryś z domów sprofesjonalizuje albo powstanie kolejny w zakresie właśnie wsparcia tylko i wyłącznie chorób demencyjnych. Życzyłabym sobie, żeby tak było. No ja ze swojej strony faktycznie tutaj widzę tą dużą potrzebę i na pewno te dwa kierowane przeze mnie domy tutaj będę chciała na wsparcie właśnie w tym zakresie postawić.
0: To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym po prostu mówili, bo to są sprawy nas wszystkich. Wszyscy będziemy się starzeć albo już się starzejemy. Bardzo ważna jest profilaktyka i prewencja przed jakimikolwiek skutkami takimi trudnymi w starzeniu się, bo przecież można żyć pełnią życia, kiedy dba się o ruch, odpowiednią dietę, o stan emocjonalny, psychiczny. Na pewno ta jakość jest lepsza. Wiadomo, że są obciążenia różne, genetyczne i życie jest jest dużo bardziej skomplikowane, ale można przecież o to wszystko też dbać. I chcemy też o tym mówić, nawet jeśli mamy u siebie gdzieś w klatce, w bloku albo po sąsiedzku jakąś starszą osobę, seniora, seniorkę, której można coś podpowiedzieć, no na przykład podpowiedzieć, żeby poszła do domu dziennego pobytu albo skontaktowała się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu albo poszła do klubu senioralnego, gdziekolwiek, bo tam już te nici i sieci kontaktu są.
1: Dokładnie i jest to istotne, żebyśmy o tym mówili, żeby informacja o możliwościach wsparcia docierała do jak najszerszego grona, dlatego że wszystkim nam zależy na tym, żeby utrzymać osobę starszą w środowisku lokalnym możliwie jak najdłużej, żeby ona też była tam samodzielna, więc kolejnym takim wyzwaniem już nie tylko polityki senioralnej, ale w ogóle polityki społecznej, to jest właśnie rozwój usług społecznych, które będą umożliwiały tej osobie starszej, może samotnej, może nie do końca samodzielnej, funkcjonowanie w środowisku lokalnym możliwie jak najdłużej, żeby ona jednak jak najpóźniej trafiała do domu pomocy społecznej i żeby ten dom pomocy społecznej był już taką ostatecznością jej funkcjonowania. Dużym wyzwaniem będzie rozwój usług opiekuńczych, dużym wyzwaniem będzie też rozwój usług dostarczania posiłków do domów, ale też zorganizowania pozostałych usług takiego dnia codziennego, dostęp do lekarzy, specjalistów geriatrów też. My w Opolszczyźnie mamy jednego geriatrę na kilkanaście tysięcy osób tak naprawdę, więc jest to duże wyzwanie, żeby ten cały system tak zorganizować, żeby deinstytucjonalizacja, o której obecnie w obszarze pomocy społecznej i polityki senioralnej się mówi, żeby miała realny wydźwięk takiego zaopiekowania, a nie też ograniczania w różnych aspektach. Więc to na pewno są te wyzwania, ale dostęp do informacji jest tym kluczowym elementem, który pozwala na ten pierwszy krok i właśnie na odczarowanie też tego, że my jako ośrodek pomocy rodzinie, czy jako domy dziennego pobytu, to jesteśmy instytucjami do pomocy, do wsparcia, ale też nie jesteśmy od tego, żeby wyręczać, tylko żeby uzupełniać to, co w systemie tutaj ma miejsce.
0: No i wspierać.
1: I wspierać przede wszystkim, tak.
0: U was też jest możliwość posiłków, czyli obiady są
1: tak,
0: u was
1: tak,
0: możliwe.
1: Tak, tak, jak najbardziej. No to już wtedy właśnie rozmawiając z pracownikiem socjalnym trzeba zgłosić takie zapotrzebowanie. Oczywiście no za obiady jest wtedy odpłatność w zależności też od kryterium dochodowego, ale to już kwestie z pracownikiem socjalnym są do ustalenia. To są obiady dwudaniowe, więc też one są na miejscu w domach dziennego pobytu serwowane, ale też te osoby, które mają usługi opiekuńcze przyznane, no to też opiekun może takie obiady wtedy zabierać na wynos dla osoby, która nie jest w stanie skorzystać na miejscu.
0: Tak, ale samo to, że się je wspólnie, albo samo to, że codziennie jednak jest ten ciepły, ugotowany posiłek zdrowy, bo wiem, jak rozmawiam czasami z starszymi osobami, a tak dla samej siebie to przecież nie będę gotować, to jest taki wysiłek, a to jest też bardzo ważne, żeby trzymać jednak tę dietę, robić badania profilaktyczne. Do tego też chcemy.
1: Jest bardzo ważne, to daje to poczucie i ten komfort tego, że faktycznie ten ciepły posiłek osoba starsza zje. Jak ona funkcjonuje samodzielnie, nie ma na miejscu rodziny, która jest w stanie to skontrolować, to bardzo często dieta osoby starszej jest bardzo uboga. To jest zazwyczaj jakiś suchy chleb z masłem, ewentualnie jakąś wędliną, albo i to nie. To jest często nawet jak kontroluje się to telefonicznie i pyta się, czy posiłek został zjedzony ciepły, to jest powiedziane, że tak, oczywiście, natomiast z naszych doświadczeń wynika, że to się wtedy nie dzieje. Także to, że domy dziennego pobytu oferują też możliwość korzystania z posiłku, to jest ten taki właśnie element profilaktyki i zabezpieczenia, że chociaż jeden ten ciepły posiłek jest i on jest pełnowartościowy, więc tutaj kwestie zdrowotne dla nas też są istotne.
0: Nie mówiąc już o piciu, bo wiem też, że osoby starsze nie mają takiego pragnienia picia wody, a nawadnianie jest bardzo ważne i miałam też takie osobiście sytuacje, że wspierałam seniorów na ulicy, bo zasłabli, okazywało się po moim wywiadzie z nimi, że po prostu nie pili wody, a jest bardzo ciepło.
1: I na to też zwracamy bardzo dużą uwagę przy każdym naszym wydarzeniu, zwłaszcza teraz jak jest lato, ciepło, to zwracamy uwagę na to, żeby ta butelka wody zawsze była. pilnujemy tego, też jesteśmy przygotowani, jak organizujemy wydarzenia i ktoś tego nie ma, to my też tutaj zapewniamy ten dostęp. Ja się śmieję, że zawsze grożę palcem i mówię, czapka i butelka wody jest obowiązkowa na wyjście, bo zakazuje inaczej wychodzenia, więc to tak pół żartem, pół serio.
0: Tak na koniec chcę podpytać jeszcze, co tobie, takiej młodej osobie, daje kontakt i praca z nieco starszymi osobami? Bo wydaje mi się, że każdy z nas też wybiera takie zawody, które są nie tylko oczywiście profesją, ale i korzystamy ze swoich zasobów, swoich talentów, ale też są dla nas szczególnym darem.
1: Przede wszystkim dla mnie to jest... takie czerpanie z doświadczenia, to jest też takie budowanie wartościowych relacji, nauka tego, jak to robić. Ja też nie miałam dziadków nigdy, więc nie poznałam, nie miałam tej przyjemności. Jak przyszłam do Opola na studia na kierunek praca socjalna, to jednym z pierwszych jakby instytucji, które odwiedziliśmy w ramach działania, był właśnie Dom Dziennego Pobytu Złota Jesień. I mi się tam po prostu spodobało, że tam jest tak aktywnie, tak twórczo, kreatywnie i jakoś tak myślę, że tam wtedy wsiąkłam, tak może kolokwialnie to ujmując, działania dla seniorów. Zaczęłam to systematycznie rozwijać. Docelowo marzyło mi się kiedyś otworzenie w domu, tak, w Opolu, takiego domu międzypokoleniowego, gdzie dzieci ze świetlic środowiskowych albo z domów dziecka jednocześnie będą funkcjonowały z osobami starszymi właśnie w ramach jednego takiego miejsca. Z tego później ten pomysł zmienił swoje funkcjonowanie właśnie w Fundację Rozwoju Społecznego Spinacz, gdzie ta integracja międzypokoleniowa była mi bliska. I myślę, że właśnie to mi pokazało to pierwsze zetknięcie się z Domem Dziennego Pobytu Złota Jesień, jaka ta starość tak naprawdę jest i jak można ją też odczarowywać, żeby ona nie miała w społeczności takiego myślenia, że starość to jest choroba, to jest niepełnosprawność i to jest jakieś obciążenie, tylko właśnie, że to jest aktywność, to jest radość, to jest energia i to myślę jest takim elementem, który od tamtego momentu mi przyświeca, żeby trochę odczarowywać tą starość.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że
1: dziękuję bardzo.
0: Gościnią była Agnieszka Bąkowska, która jest kierowniczką Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów. Dwóch domów, jeszcze raz powtórzmy. Malinka i nad Odrą. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Dobrego wieczoru dla Państwa.

0: a Radio Opole gra na FM, w internecie i DAB+, a że na zegarach już prawie godzina 22, to pora na wiadomości. Strajk ostrzegawczy jutro w placówkach ZUS-u w całym kraju. Opolski sejmik przyjął rezolucję w sprawie upamiętnienia protestów robotniczych z czerwca 76 roku.
1: W czasie tych wydarzeń dwukrotnie byłem w Radomiu, wożąc walizki z puszkami z jedzeniem.
0: W tym serwisie także informacje po ukraińsku.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Jutro w całym kraju strajk ostrzegawczy pracowników ZUS-u. Osoby planujące wizytę w ZUS-ie między godziną 8 a 10 powinny przygotować się na możliwe utrudnienia. Strajk ma pokazać determinację pracowników w walce o lepsze warunki pracy i wyższe zarobki. Od lat przybywa nam zadań, a brakuje kadry. Automat nas nie zastąpi, mówi Alicja Borkowska, przewodnicząca Oddziałowej Organizacji Związków Zawodowych przy ZUS-ie w Opolu.
3: Nie może tak być, że pracownicy ZUS-u są przeciążeni, obciążeni pracą na danych stanowiskach pracy i w danych wydziałach. Nie może być i nie ma naszej zgody, żeby pracownicy pracowali w nadgodzinach, nie mieli czasu dla siebie, dla rodziny. Nie może być tak, że 50% pracowników nie zarabia średniej krajowej.
0: ZUS apeluje o planowanie wizyt jutro po godzinie 10 lub w innym terminie. Zachęca też do załatwiania spraw na przykład przez portal e-ZUS.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Opolski sejmik jednogłośnie przyjął rezolucję w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy protestów robotniczych w czerwcu 1976 roku. Inicjatorem uchwały był radny Koalicji Obywatelskiej Szymon Godyla. To ma być wyraz wdzięczności dla wszystkich, których odwaga przyczyniła się do budowy demokratycznej Polski. Chodzi też o pamięć, mówi Szymon Godyla, wiceprzewodniczący sejmiku.
4: I chciałem, żeby ten apel był takim zachęceniem do rozmów osób z mojego pokolenia, z dziadkami, niektórych z rodzicami, żeby dowiedzieć się, jaką drogę przeszła Polska przez te 50 lat.
1: Byłem studentem w 76 roku i w czasie tych wydarzeń dwukrotnie byłem w Radomiu, wożąc walizki z puszkami z jedzeniem. Składaliśmy je tam w parafii, już nie pamiętam w tej chwili, której. To i księża potem. Pamiętam to podniecenie w pociągu, jakie ludzie jadący przeżywali. Mówiło się, ale mówiło się cicho. Mówiło się tylko w gronie zaufanych.
0: Wspomina wydarzenia z czerwca 1976 roku radny wojewódzki PiS Leszek Antoszczyszyn, a 25 czerwca, 50 lat temu, doszło w Polsce do masowych strajków po ogłoszeniu przez rząd podwyżek cen żywności. Największe protesty miały miejsce w Radomiu, Ursusie i Płocku. Wzięło w nich udział około 80 tysięcy osób z ponad 110 zakładów pracy. Uczestnicy tych wystąpień musieli się liczyć z aresztowaniami i zwolnieniami. Zmieniamy tematykę. W Opolu zainaugurowano obchody Roku Kobiet Obszarów Wiejskich, a do stolicy regionu przyjechały przedstawicielki środowisk rolniczych z całej Polski. Kobiety coraz częściej zarządzają gospodarstwami rolnymi, są motorem rozwoju lokalnych społeczności, podkreśla Jolanta Nawrocka, przewodnicząca Rady Kobiet przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych.
5: Przede wszystkim bie się z kobietą. Kobiety zmieniają oblicze wsi, swoich gospodarstw, swoich rodzin. No i przede wszystkim to są główne osoby, które dywersyfikują dochód na wsi, tak wynika ze statystyk.
6: Ja na przykład jestem z tych, która też wsiądzie na ciągnik i też pojedzie ciągnikiem w pole, też pójdzie do chlewni, porobi swoje. Także no mówię, dzisiaj kobieta to jest praktycznie w gospodarstwie chyba już ten menedżer pomału.
0: Dodaje Anita Gorzelik, kobieta na traktorze, a zarazem przewodnicząca Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu. W ciągu 2 dni wydarzenia przewidziano m.in. prezentację uczestniczek konkursu Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce. Prezydent Poznania nie został uderzony, tylko rzucony tortem, przekonuje rozbrat. Anarchiści przynieśli tort na komisariat policji na poznańskim Starym Mieście. Tam przebywają w areszcie dwaj mężczyźni zatrzymani w związku z zakłóceniem dziś sesji Rady Miasta. Jeden z mężczyzn podszedł do prezydenta Jacka Jaśkowiaka i uderzył go w twarz ciastem. Magda Malinowska z Socjalnego Kongresu Kobiet przekonywała przed komisariatem, że to był tylko happening.
7: Rzucenie kogoś tortem, a uderzenie kogoś, no to jest tutaj różnica. Jeśli został uderzony, niech pokaże obdukcję i rany z tego uderzenia. Ja widziałam prezydenta długi czas po tym zdarzeniu i jedyne co widziałam na jego twarzy to śmietana.
0: Anarchiści z rozbratu swoją akcję tłumaczą sprzeciwem wobec polityki władz Poznania. Chodzi m.in. o wysokie ceny w komunikacji miejskiej czy brak sprzeciwu wobec sprzedaży kościelnej działki na osiedlu maltańskim. Prezydent Jaśkowiak stwierdził na antenie Radia Poznań, że został uderzony ręką w twarz, a nie tylko obrzucony ciastem.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Prawie 5 minut po godzinie 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
8: Вітаю у студії Радіо Ополе Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Сьогодні, 16 червня, близько 19-ї години, розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка повітряних сил Збройних сил України. Загинули льотчик та штурман, які виконували завдання на Хмельниччині. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. На жаль, обидва льотчики загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича. Вони боронили нашу землю до останнього подиху, йдеться у повідомленні. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. Президент України Володимир Зеленський сьогодні взяв участь у зустрічі у форматі G7 Україна, що відбулася у Франції. Як повідомили в Офісі президента України, йшлося про потреби української протиповітряної оборони. Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем і ракет. Глава української держави продемонстрував фотографії наслідків російських ударів по цивільній інфраструктурі і, зокрема, по Києво-Печерській лаврі. Еммануель Макрон повідомив, що Франція відбудує саркофаг на Чорнобильській атомній електростанції, а Швейцарія готова допомогти з відбудовою Києво-Печерської лаври. Країни групи Семи підтримують членство України у Європейському Союзі та визнають, що Україні відкрили перший переговорний кластер абсолютно справедливо, а у відкритті наступних кластерів немає жодних гальмувань, зазначається у повідомленні. До подій в Ополі. 17 червня клієнти закладу соціального страхування ЗУС можуть відчути перебої у вирішенні своїх справ. Працівники установи оголосили двогодинний попереджувальний страйк, запланований, зокрема, і в Ополі з 8 до 10 ранку. Протягом цього часу посадовці, які беруть участь у протесті, призупинять роботу. Профспілкові активісти та працівники ЗУСу борються за гідну заробітну плату та збільшення кількості державних службовців. Вони запевняють, що страйк не стосується клієнтів ЗУСу. І це була остання інформація випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
2: Погода.
0: Temperatura oczywiście spada i w centrum regionu termometry pokazują już 18 stopni, na południowych krańcach 16. Ciśnienie utrzymuje się na tym samym poziomie 1015 hektopaskali, wiatr jest słaby i umiarkowany, tylko okresami porywisty. Teraz wieje z południa, w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami głównie na południu naszego województwa mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 12 do 14 stopni Celsjusza.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Minęła 22. Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szept Natura. Zaproszenie do naszego studia przyjął Paweł Heizer, to pszczelarz z Opola, dobrze nam już wszystkim znany, z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Panie Pawle, cudownie, że się znowu widzimy, bo kolejne tematy są do podjęcia w kontekście naszych pięknych pszczół, dzięki którym to istnieje życie na ziemi, tak możemy chyba śmiało powiedzieć. A czy sąsiedzi lubią pszczelarzy?
1: To jest właśnie trudne pytanie. Czasami zdarzają się sytuacje, które na tej granicy sąsiad, pszczelarz bywają iskrzącym problemem.
0: Otóż to.
1: Ale tak naprawdę to są takie klasyczne przypadki wynikające z tego, że żyjemy w społeczeństwie. I teraz zależy, jak blisko siebie są ci sąsiedzi. Bo jeżeli mówimy o takim środowisku klasycznym wiejskim, to tam te problemy są mniejsze, dlatego że odległości są większe, tak? Czyli te pszczoły ewentualne sąsiedzkie nie są takim problemem. No one są porozbiegane po dużym obszarze, porozlatywane tak naprawdę i nie ma problemu. Większy kłopot może być w sytuacji większego zagęszczenia. Tu mogą być różne sytuacje, ale mnie się wydaje, że to zależy od ludzi.
0: Bo można sobie by tak pomyśleć, gdybym była takim kąśliwym sąsiadem, że o co mi tu będą tutaj zaraz te pszczoły przylatywać, w ogóle rój się pewnie pojawi, dzieci mi tutaj może pokąsać ta pszczoła. Czy mogą się takie głosy pojawiać w społeczeństwie? Czy trzeba takie mity obalać? Takie przekonania w ogóle, z takimi stereotypami trochę trzeba walczyć.
1: To prawda. Takie głosy na pewno się mogą pojawiać i się pewnie pojawiają. Wszystko zależy od ludzi, bo mnie się wydaje, że trzeba byłoby rozgraniczyć te sytuacje na różne takie okoliczności. Jeden z podstawowych elementów to jest umiejętność rozróżniania owadów. Jeżeli ktoś widzi, że sąsiad ma jakieś pszczoły, ule, no to widać to, tak? Tych owadów jest więcej. I jeżeli tylko nam pojawi się jakiś owad w pobliżu naszego grilla, czy w okolicy naszego stolika, w którym chcemy odpocząć, a na nim znajduje się dżem, czy też roztopiona czekolada, czy resztka lodów bardzo słodkich, to my przeświadczeni, że to właśnie te pszczoły z zapłotu przyleciały i one sobie tutaj chcą pojeść trochę tych słodyczy. A prawda bywa całkiem inna. Praktycznie pszczoły nie są zainteresowane żadnymi takimi syropami cukrowymi, które są na zewnątrz, jeżeli jest to okres tak zwany pożytkowy. To są owady społeczne. Jedna pszczoła, jak znajdzie grupę kwiatków, które są pożyteczne dla całej rodziny, ona ją próbuje, przynosi informacje do ula, zawiadamia inne i wszystkie inne lecą tam. Natomiast najczęściej do tego soku, dżemu czy lodów pozostawionych na stoliku to pchają się bezczelnie osy. One są bardzo wyczulone na jakiekolwiek słodkości, szczególnie takie, które są w syropach. To są osy, szerszenie i one bywają często problemem, bo one tak dosyć agresywnie zachowują się w stosunku zdobywania tego pokarmu.
0: A jak rozróżnić właśnie pszczołę od osy? Gdybyśmy mogli laikom wytłumaczyć.
1: Tak. Generalnie różnica jest bardzo prosta. Na pierwszy rzut oka. Pszczoły są najczęściej ubarwione czarno-brązowo. Najczęściej ten kolor jest przeważający, to jest brązowy, bursztynowy. Raczej są to kolory takie ciemne. I druga ważna rzecz, pszczoły są troszeczkę przeważnie mniejsze od os, bardziej takie obłe i przede wszystkim włochate. To jest taka cecha charakterystyczna. Te włoski właśnie powodują, że do nich elektrostatycznie przylega pyłek, tak? Który jest dla nich bardzo dobrym pokarmem białkowym. Osy tego nie mają. Osy mają te włoski, ale te włoski są bardzo małe, praktycznie niewidoczne. Ich odwłoki są takie, w stosunku do tego porównania z pszczołą, gładkie i przede wszystkim bardziej jaskrawo-żółte. Bardziej jaskrawo-żółte. Często są wydzielone takie części ciała, czyli oddzielony jest odwłok od tułowia bardzo takim dużym przewężeniem. To jest taka cecha charakterystyczna. No i bardzo popularne są też takie osy, które lubią środowisko wodne, czyli jakieś oczka wodne, kałuże.

0: Bo jeśli przyjdzie co do czego, no to jest to na pewno nie dość, że bolesne, to jeszcze niebezpieczne ukąszenie, tak, urządlenie.
1: Tak, tak. Właśnie najciekawsze jest to, że bardzo często my możemy być uczuleni na jady owadów, ale okazuje się, że nie przekłada się to tak jeden do jeden. Czyli jeżeli stwierdzono u nas, że jesteśmy uczuleni na jad osy, to wcale nie znaczy, że będziemy uczuleni na jad pszczoły. Ja sam byłem zdziwiony, jak jeden z moich pierwszych nauczycieli, pan Maciej, jak powiedział, okej, ja pana zaproszę do siebie na pasiekę i pokażę, jak to wygląda, ale jak mi pan przyniesie zaświadczenie, że nie jest pan uczulony na pszczoły. W ogóle wtedy dopiero pomyślałem, że warto o tym pomyśleć. I okazuje się, że to badanie wykonuje się z osocza poprzez pobranie krwi i dopiero z osocza bada się, czy człowiek jest uczulony na ten jad, czy nie. Na szczęście nie byłem uczulony, natomiast musimy też wiedzieć o tym, że osy jak żądlą, to one są w stanie wyciągnąć żądło. Pszczoła z kolei nie. Mówimy o wyciągnięciu po użądleniu żądła z ciała ssaka. No my mamy ciało podobnie zbudowane, skórę, no więc osa ma gładko zakończony ten szpic żądła, no więc ona bardzo łatwo wyciągnie, czyli może wielokrotnie żądlić. Stąd ona nie ma oporów przed żądleniem, takich jak pszczoła. Dla pszczoły to jest system zero-jedynkowy. Użądlę, mam świadomość, zginę, bo pszczoła ma taką świadomość. Ponoć. Czyli wraz z urządzeniem ona nie umie wyciągnąć tego żądła. Ono ma takie haczyki w środku zbudowane i blokuje się w skórze ssaka, wyrywając jak gdyby część tych organów, gdzie są mięśnie, które cały czas pompują z tego woreczka jadowego. I przyznam szczerze, że celowo to natura tak skonstruowała, tak, żeby jedna pszczoła zostawiła trwalszy ślad, bo o wiele więcej tego jadu jest wpompowane w takie urządlenie, niż gdyby jednorazowo urządliła i uciekła zaraz, tak? A tak to jest proces, który trwa. Jest to o wiele bardziej nieprzyjemne, stąd pierwsza rzecz, jak urządli nas
0: pszczoła
1: na przykład i widać, że tam wystają jakieś ruszające się elementy, to trzeba delikatnie to paznokciem podważyć i oderwać. Wtedy skutek tego urządlenia jest bardzo mały.
0: Czyli pszczoła żądli mocniej od osy.
1: Może nie tyle mocniej, no inny skład tego jadu jest, tylko trzeba mieć świadomość, że pszczoła wie o tym, że jak urządli, to ona umrze. No więc to nie jest tak, że ona chce żądlić. To już jest ostateczność. My na przykład widzimy podczas swojej pracy codziennej, że pszczoły często siadają na nas, tak? Na naszych częściach. One nie żądlą, jeżeli siedzą. Nie są zainteresowane. Dopiero jak my je gdzieś przyciśniemy, no nie wiem, spowodujemy, że ona czuje się jakoś zagrożona, tak? To wtedy ona, no, w obronie własnej, że tak powiem, żądli. Ale musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że pszczoły są istoty feromonowe. Dla nich zapach to jest klucz życia, tak? I wraz z urządleniem wydziela się substancja, która jest na bazie octanów, która zawiadamia wszystkie inne pszczoły. To jest miejsce, w którym ja urządliłam, i trzeba reagować podobnie i wtedy zlatują się inne pszczoły i też chcą w tym miejscu żądlić. To jest dla nich sygnał alarmowy. Bronimy, tak?
0: To co takiego musi nabroić sąsiad, żeby zostać urządlonym właśnie przez pszczoły?
1: To tylko musi stworzyć jakieś zagrożenie, gdzie one czują się zagrożone. Czują się, że coś im się dzieje, jakaś krzywda, tak? Inaczej pszczoły nie są zainteresowane tym żądleniem. Z takich mitów sąsiedzkich bardzo często wartym do wspomnienia jest sprawa, warta jest rojenie się pszczół. To jest, teraz jest akurat taki okres, kiedy te pszczoły się roją, to jest głównie...
0: I właśnie co chyba sprawia, że ludzie się tego boją, prawda? Tego sąsiedztwa, tego towarzystwa.
1: Tak, bo jest taki moment, kiedy właśnie feromonowy sygnał jest w rodzinie, impuls, jest specyficzny zapach rozpowszechniany w całej rodzinie i to jest efekt tego, że rodzina pszczela stwierdza, tu w tym domku mamy za mało miejsca, wyhodowaliśmy sobie drugą mamuśkę i po co nam dwie mamuśki w ulu, podzielimy się na dwie rodziny i sobie jedna poleci. Taka jest idea tego zjawiska. No i część rodziny, głównie ta pszczoła tak zwana lotna, czyli ta starsza pszczoła wiekiem, ona odlatuje najczęściej ze starą matką w świat, zakładając nową rodzinę. I to zjawisko nazywamy rojeniem. Tylko, że musimy pamiętać, że pszczoły, one zbierają zapasy, bo one wiedzą, wylatujemy na wyprawę. Ta wyprawa turystyczna, ona może trwać kilka dni, zanim one znajdą miejsce, które jest na tyle dla nich atrakcyjne, że postanowią, to będzie nasz nowy domek.

0: I one mają zapasy na co najmniej 5 dni. Stąd one latają, krążą tak, taka chmura owadów nagle jest, tak ludzie się tego boją, ale tak naprawdę, gdyby one osiadły, gdzieś siadły na krzakach, na liściach, na ludziach, na sprzętach jakichkolwiek, to one są tak nieporadne, bo są załadowane. To tak jak my byśmy nabrali walizek i ktoś by nas przeganiał z miejsca w kąt, no nieporadnie się poruszamy, tak samo one. One wcale nie są zainteresowane wtedy żądleniem, dla nich jest to dodatkowa trudność, tak?
1: Mm-hmm. No, ale też pan przeanalizował dokładnie te miesiące, w których co robią konkretnie pszczoły i jak to może na sąsiadów oddziaływać. To co na przykład dzieje się w lutym?
0: Właśnie. W lutym jest takie zjawisko, no czy to zależy od klimatu, ale styczeń, luty, koniec zimy, pierwsze takie słoneczne dni. Pszczoły są bardzo higieniczne. Pszczoły nie robią twardej toalety w ulu. One starają się wylecieć na zewnątrz, czyli opróżnić swoją zawartość jelitową i robią to w sytuacji takiej, kiedy pojawia się jak pierwszy słoneczny dzień, w którym temperatura utrzymuje się przez, nie wiem, 2-3 godziny, tak powyżej 8 stopni Celsjusza, wtedy one hurmem wylatują z tego ula, latają wokół i po prostu opróżniają się, zostawiając nam ślady tych swoich działalności. Często są takie masa dużych żółtych kropek i to jest takie zaskoczenie, bo wszystko wokół jest po prostu pstrzone. Na szczęście jest to bardzo łatwo zmywalne, bo jakakolwiek woda powoduje, że to spłuka, ponieważ to jest okres, kiedy są jeszcze opady dosyć częste, no więc nie ma z tym kłopotu. Dosyć spektakularnie to wygląda, jeżeli jest jeszcze śnieg, bo zdarzają się sytuacje takie, że leży śnieg. Ja byłem totalnie zaskoczony raz czymś takim. Mówię, co tu się wyrabia, co tu się dzieje? Cała okolica po prostu na żółto w żółte kropeczki. I to może się zdarzyć, że na przykład na samochodach gdzieś są ślady takie, ale bez obaw.
1: Czy pan miał kiedyś taką sytuację, że sąsiad do pana zapukał i proszę to mi teraz auto umyć, posprzątać?
0: Nie było takich sytuacji. No ja przyznam szczerze, że staram się żyć dobrze z sąsiadami, mam przemiłych sąsiadów, no więc tu raczej nie ma takich kłopotów. Staram się też ule mieć trochę dalej od domu, żeby nie było też takiego nagromadzenia tych owadów, tak? Mhm. Z drugiej strony też ja mam może dużo uli, ale one są rozrzucone na przestrzeni. W ciągu na przykład roku one są na 5-6 tak zwanych pasieczyskach, no więc koło domu nie widać tych uli tak naprawdę. Mhm.
1: Idąc dalej, przechodzimy do marca, czyli do takiego czasu intensywnej pracy pszczół. One sobie teoretycznie w jednym miejscu pracują, ale tak naprawdę obsługują całą okolicę.
0: Mhm. Tak, no trzeba mieć świadomość taką, że pszczoła leci od ula na odległość taką efektywnej pracy 2 km. No więc one zaczynają przemieszczać się poza ten ul, przemieszczać się coraz dalej. I zdarza się, że one potrafią wylecieć z ula, jeszcze nie mają wyćwiczonej takiej trasy, no to ona wylatuje cyk i azymut i leci gdzieś, tak? Sam zdarzało mi się, że dostałem pszczołą w głowę, że tak powiem, a ona puknęła mnie, opadła, pozbierała się i poleciała dalej. Tak to mniej więcej wygląda, tak? No więc każdy z tych miesięcy jest jakiś tam specyficzny, tak?
1: Ale dobrze jest w takim razie utrzymywać te dobrosąsiedzkie relacje, dlatego że chociażby właśnie taka pszczółka może u nas zapylić jabłoń, gruszę czy malinę. Czy mógłby pan dokładnie wymienić, którymi drzewami, krzewami, roślinami one się interesują?
0: Tak, właśnie, to jest wartość dodana sąsiada pszczelarza, tak, ta pozytywna, bo oprócz tego, że te pszczoły latają i być może są nęcone różnymi zapachami, to one zapylają naszą okolicę. I od marca zaczyna się ten okres coraz bardziej intensywnego kwitnienia roślin i one spragnione po zimie świeżego pokarmu korzystają z każdej nadarzającej się okazji, żeby skorzystać z kwiatka, tak? Nektaru, pyłku. I wtedy najczęściej mamy do czynienia z pierwszymi kwitnącymi roślinami. W naszym klimacie nawet już na przełomie stycznia-lutego zaczyna kwitnąć leszczyna, to jest pierwszy pożytek dla pszczół. Później pojawiają się różnego rodzaju wierzby, później pojawiają się drzewa owocowe. te drzewa owocowe bardzo wabią pszczoły, no bo one są trochę wyżej gruntu, a one są wrażliwe na kolory, szczególnie na żółty. Dlatego też większość tych kwiatków to jest w takich odcieniach żółtych, czerwonych, niebieskich. To są te kolory, które wabią pszczoły.
1: Tak to sobie natura zaprojektowała.
0: Tak, tak, tak. I one wtedy, no jak opętane latają do tych kwiatków. Z drugiej strony też kwitnie coraz więcej roślin takich klasycznych łąkowych, ten tak popularnie nazywany mlecz, ale to jest mniszek lekarski, tak? Żółte kwiatki, które później zamieniają się w takie piękne dmuchawce, uwielbiane przez dzieci, bo przypominają baloniki. Mlecze też są bardzo takie chętnie oblatywane przez pszczoły. Jest bardzo dużo takiej roślinności klasycznej łąkowej. Do tej pory jeszcze kwitnie taka popularna roślina jak jasnota. Jest jasnota biała, jasnota purpurowa. To są takie kwiatuszki drobniutkie i one też bardzo nęcą pszczoły, szczególnie trzmiele lubią te kwiatki, tak? Czyli ten, w marcu ten okres kwitnienia powoduje, tej wybujałej takiego kwitnienia powoduje, że one wariują na punkcie nektaru i pyłku.
1: To ile taka osoba mieszkająca w sąsiedztwie może takich pszczół na swoim ogródku zaobserwować?
0: Przyznam szczerze, jak nie chodzi po tym ogródku, to prawie ich nie zauważy. Dopiero jak przyglądamy się tym kwiatkom, to zauważymy. Natomiast fenomen jest jeszcze taki, że pszczoły, one wiedzą, ponieważ kwiaty się otwierają i zamykają. Idealnym przykładem jest właśnie ten mniszek lekarski. Rano, teraz, o tej porze mniszek ma zamknięte kwiatki i go nie widać. Po prostu nie widać go pomiędzy trawy. Dopiero później, kiedy jest nasłonecznienie coraz większe, te kwiaty się otwierają. Co ciekawe, pszczoły, i to też mnie bardzo interesuje, skąd one genetycznie wiedzą, tak, o której godzinie do którego kwiatka polecieć. Nie wiem, czy to efekt obserwacji, nauki, nawet czy to w jakiś sposób w genach jest zaszyte u nich. W każdym razie one wiedzą, o której porze, w który rejon polecieć. Bo o danej czasie te kwiatki są otwarte. Czyli nawet jeszcze jest, badania pokazały, że te kwiaty, nawet jeżeli są przez większość dnia otwarte, to one o różnej porze dnia mają inny poziom nektarowania. Czyli wydzielania zapachu, który przyciąga pszczoły, i wydzielania nektaru, który jest dla nich tym słodkim pokarmem.
1: No tak? Proszę.
0: Nawet takie rzeczy wiedzą. Dla mnie, z drugiej strony, to jest ich życie, tak? Trudno, żeby o tym nie wiedziały, chcąc efektywnie zdobywać pożywienie. No więc jak my nie obserwujemy tych kwiatów, to my nie widzimy tych owadów. Dopiero jak zaczniemy się przyglądać tym kwiatom, dostrzegamy, że tam są owady. Bardzo fajnie jest na przykład, kiedy kwitną drzewa owocowe typu śliwka, czereśnia, te takie pestkowe owoce, to jesteśmy daleko od drzewa, nie widać, jakby się lekko listki ruszały. Dopiero jak się zbliżamy, słychać jeden wielki, równomierny szum, ale one poza tym drzewem się niczym innym nie interesują, tak? Także to jest taki fenomen tej więzi między kwiatami a pszczołami.
1: Tak? Jeśli mówimy o fenomenach, to w ogóle dla mnie takim fenomenem jest to zamiłowanie do rutyny, bo one są niesamowicie rutynowe, te pszczoły.
0: Znaczy nazwano właśnie pszczoły owadami społecznymi właśnie z tego powodu, że one były w stanie przekazywać informacje, gdzie ten pokarm się znajduje. Ja to bardzo, pszczelarze bardzo łatwo to mogą zaobserwować, jeżeli mają gdzieś jakieś naczynia lekko pobrudzone miodem, mhm, i szczególnie wykonują jakieś prace wieczorem w pasiece, późnym popołudniem, wtedy pszczoły, już większość tych tak zwanych robotnic, pszczół, które intensywnie latają na pożytek, wraca już do ula. Wtedy te najstarsze, starsze pszczoły wylatują w poszukiwaniu wody, którą przenoszą do ula, a one to są już cwane dziewczynki. One to nie tylko wodę, ale cokolwiek, co warto przynieść do ula, to je nęci. No więc takie rozlane resztki miodu, syropu, jakiegoś takiego, że coś, co jest atrakcyjne, przyciąga. I najciekawsze jest to, przyleci jedna pszczoła, nie minie 5 minut, już są 3 do 5, po 15 minutach mamy armię pszczół w tym samym miejscu, w tym samym pudełku. Jak to się stało? No to niesamowity przepływ informacji jest, prawda?
1: Tak. Lepsze są niż telefonia komórkowa, można tak powiedzieć. Panie Pawle, teraz chcę zaproponować takie dwa scenariusze. Dobry i niedobry. Przejdźmy może najpierw do tego dobrego. Że sąsiad jest w porządku, nie robi nic z tym pszczołom złego, to jak się pojawia pierwszy miód, to idziemy do niego ze słoiczkiem.
0: Przeważnie tak. Jak zacząłem pszczelarzenie, to wszyscy sąsiedzi byli obdzieleni pierwszymi miodami. To tak, wiesz, żeby im pokazać, że no jest tego jakoś wartość. Wielu pszczelarzy i rolników, którzy w okolicy mają też pola, zwrócili uwagę na to, że w momencie, kiedy są pszczoły, efektywność tego zapylania się podnosi. Czyli to nie chodzi o to, że one zapylają, tylko że plonowanie wzrasta, tak? I to widzą szczególnie ci rolnicy, którzy uprawiają takie rośliny klasyczne, które są z tym związane, typu na przykład rzepak, czy nawet kukurydza, bo kukurydza też w pewnym stopniu ma znaczenie tutaj działalność pszczół. Ale mówimy też o takich klasycznych ogródkowych roślinach. W momencie, kiedy ja mam pszczoły, tak naprawdę no krzaki, porzeczek, różnych jagód to prawie obwisają tym. Ja w tamtym roku w życiu nie, z rodziną nie pojedliśmy tyle gruszek. Fakt, że musi być okres też sprzyjający, żeby nie było przymrozków, tak? Co w tamtym roku. Zdarzają się takie lata, kiedy bardzo dużo też owocują drzewa typu wiśnie, czereśnie, śliwki, tak? To są te, które nie muszą być zapylane przez owady. I to wpływa na to, że się przekłada na te korzyści sąsiad, pszczelarz. Mnie się wydaje, że one są obopólne w tej kwestii.
1: A jaki miód jest pierwszy? Jaki miód jako pierwszy powstaje w danym roku kalendarzowym?
0: Dużo zależy od środowiska, od układu klimatycznego. No tak, teraz my mieliśmy przymrozki, tak? Ja widzę, że na przykład w wielu miejscach, gdzie ja mam pszczoły, to w tym roku nie będę miał w ogóle miodu akacjowego, tak? Bo on teraz akacja powinna kwitnąć. Tutaj wzdłuż kanału Młynówka, tak? Mamy takie kolorowe kwiatostany na drzewach. To jest właśnie czerwona akacja. Ona jest jedna z pierwszych, która tutaj kwitnie. I tutaj widzę, że zakwitnie, ale są miejsca, gdzie jednak był ten przymrozek dużo silniejszy i wtedy nie ma. Przedwczoraj byłem w lesie, to byłem zdumiony, jak bardzo dużo drzew jednak jest przemarzniętych. Jest przemarzniętych i to będzie wpływało na pożytek. Ale wracając do pytania. To jest trochę takie dylematyczne pytanie, pani Iwono, dlatego że tak, z jednej strony pszczelarz może chciałby zaimponować w środowisku albo i pszczelarzy, i sąsiadów, że pozyskuje bardzo rzadki, wczesny miód. Tylko my mamy wieczny dylemat. Czy naprawdę nam jest ten miód tak potrzebny, żeby go zabierać pszczołom? Bo przecież one potrzebują bardzo pokarmu w tej fazie bardzo intensywnego wzrostu rodziny. A trzeba wiedzieć o tym, że matka pszczela, jak nie czuje równomiernego napływu świeżego pokarmu, to ona w pewnym sensie składa mniej tych jajeczek. Czyli to ma ogromne znaczenie później, czy ta rodzina w odpowiednim momencie uzyska taką ilość pszczół, które będą w stanie przynieść na tyle więcej tego pokarmu, wtedy kiedy już te kwiatki będą tak rozkwitnięte, że będzie ich bardzo dużo, żeby część tego pokarmu można było im odebrać w postaci miodu dla nas, tak?
1: Ona musi żyć w dobrobycie.
0: Dokładnie. To jest luksusowa kobieta, taka matka pszczela. Tak. One są bardzo wrażliwe na takie skoki właśnie przypływu tego pokarmu. Przedwczoraj właśnie zaglądałem do takiego ula i byłem wielce zdziwiony, jak w jednym ulu było o wiele mniej larw, jajeczek. Ewidentnie te pszczoły czuły brak albo zachwiania te pogodowe wpływały na to, że matka o wiele mniej czerwiła. To później przekłada się na populację tej rodziny, tak? No więc ja mam świadomość, że na przykład ta rodzina, ona teraz nie będzie aż taka energiczna, bo ma tam za mało tej pszczoły, ale być może nadrobi te zaległości, te tak zwane późne pożytki, będzie idealna.
1: A kiedy pan wie, że to jest dobry moment, żeby troszeczkę sobie tego miodu zaczerpnąć z ula?
0: Przyznam szczerze, to jest wiedza, której na początku bardzo długo nie wiedziałem. Pomagali mi starzem pszczelarze, bo to jest ogromna część wiedzy, która wynika z praktyki tak naprawdę. Nie da się tego nauczyć, no bo trzeba troszeczkę przewidywać intensywność rozwoju tej rodziny, z drugiej strony wiedzieć, jakie pożytki wokół są, tak?
1: Żeby też nie nabroić tam
0: tak, za bardzo. Bo jak za dużo tego zabierzemy, no to słabo ta rodzina będzie się rozwijała. Wprawdzie mamy teraz coraz więcej takich narzędzi, mamy specjalne takie produkty uzupełniające, jak takie ciasto pszczele. To jest taki pokarm zapakowany w woreczek. W sytuacji, kiedy my przewidujemy, że może być zbyt mało tego pokarmu w najbliższym czasie, no to my to jesteśmy w stanie pszczołom dać. No więc to jest taka wiedza, która wynika z praktyki, tylko i wyłącznie. Pierwsze lata to był dla mnie obłęd. Kompletnie nie wiedziałem, czy ja mogę ten miód im zabrać, czy nie. Z drugiej strony one też sobie to regulują. Są dosyć, przyznam szczerze, jak one to robią, nie mam pojęcia, ale są w stanie przewidywać, w jaki sposób pogodę i rozkład, to, co się będzie działo w środowisku. Dlatego, że pszczoły, zanim zamkną te komórki, w których twierdzą, to jest nasz miód na zapas na później, tak zwane zasklepianie tej komórki następuje, one zalepiają woskiem, one odparują nadmiar wilgoci z tego nektaru, tak aby ta wilgoć w środku komórki już zamkniętej była, wilgotność była mniejsza niż 18%. Mhm. I wtedy nie następuje fermentacja. I to jest dla nich zapas na później. I tak naprawdę my możemy tylko takie plastry odbierać tym pszczołom, bo my mamy pewność, że ten miód nam nie sfermentuje, tak? No więc z jednej strony trzeba mieć świadomość taką tego, co będzie za chwilę, trochę przewidywać pogodę, ale też obserwować pszczoły, no bo one wiedzą, co się może wydarzyć. To jest fenomen.
1: Niesamowite. No dobrze, był ten scenariusz taki pozytywny, korzyści obopólne, sąsiedzi zadowoleni, bo pszczółki zapylają, potem sąsiad przyniesie miód, być może rzepakowy z mojego rzepaku. No a drugi scenariusz to taki, że jednak czasami zdarzały się sytuacje, gdzie sąsiad podtruł te ule, te pszczele rodziny.
0: No to już jest skrajny przypadek. Najczęściej to lepiej, gdyby dochodziło do jakiegoś porozumienia, tak, że jednemu co nie pasuje, drugiemu coś nie pasuje, i próbują dojść do ładu. Bardzo często w okresie letnim taki element pierwszy iskrzący to są te pszczoły, które pojawiają się przy basenie. Bo okazuje się, że my zapominamy o tym, że lato, często dzieci spędzają z rodzicami, jeżeli ktoś ma trochę ogródka, tak, popularne są różnego rodzaju baseny, prysznice, jakieś zabawy wtedy z wodą. Ta woda zgromadzona przyciąga pszczoły i nie tylko pszczoły, ale wszystkie zwierzęta, szczególnie jeżeli w tej wody w okolicy zaczyna brakować. Czyli w momencie, kiedy my mamy suszę i wszystkie wokół kałuże, rowy, stawiki, bajorka zaczynają wysychać, no to te zwierzęta chcą wody. I my pszczelarze już wiemy o tym i większość z nas ma wpojone, że przy pasiece musi być tak zwane poidło, czyli musi być miejsce, w którym my podajemy pszczołom wodę. I trzeba o to miejsce dbać. Jeżeli pszczelarz o to sobie nie zadba, to wtedy one się interesują takim miejscem, jakim jest basen, mimo że ona jest tam bardzo chlorowana, ta woda pewnie, bo trzeba dbać w jakiś sposób o utrzymanie higieny w takim basenie. One korzystają z tego i pojawiają się. Ale w momencie, kiedy pszczelarz zadba o to, żeby było we właściwy sposób to poidło przygotowane, to one bardziej chętnie korzystają z tego poidła, tak?
1: Mhm. Czyli takie sytuacje złośliwe, powiedziałabym, podtruwanie pszczół, one się coraz rzadziej już zdarzają. Albo wynikają po prostu z jakiegoś błędu, powiedzmy, rolnika, który opryska w niewłaściwym momencie swoje plony.
0: Tak, trzeba tutaj rozgraniczyć dwie rzeczy. No, co innego błąd rolnika, bo opryskał to o niewłaściwej porze, niewłaściwymi środkami i doprowadził do zatrucia wszystkich owadów. I to już wtedy nie ma znaczenia, czy to są pszczoły, czy to są dziko żyjące owady. Wszystko jest padnięte. No i to jest coś w rodzaju tragedii, kataklizmu w środowisku, no bo ich nie będzie przez jakiś czas, tak? No więc ten rolnik generalnie zrobił źle dla siebie, bo on z tego nie skorzysta tak naprawdę. I to jest jedna sytuacja, ale zdarzają się sytuacje, które no dla nas są tragiczne i wielu pszczelarzy po prostu no rozkłada ręce. Takie akty wandalizmu. To jest najgorsze, tak? No bo Co komu przeszkadzały ule, bo ja słyszałem o sytuacjach, nie wiem, czy powinniśmy je mówić na antenie, ale zdarzały się sytuacje, gdzie ktoś przewróci te ule. No to jeszcze pół biedy, one jakoś tam się pozbierają i przetrwają, ale są takie sytuacje, gdzie ktoś wpuści jakąś chemię do tego ula, no to wszystkie zatruje. Są sytuacje takie, gdzie ktoś pianką poliuretanową pouszczelniał te ule, one się udusiły w środku. Są sytuacje podpaleń, czegoś takiego. No więc ja naprawdę nie rozumiem, ale biorąc pod uwagę, że żyjemy w społeczeństwie, w którym różne jednostki się trafiają, no zakładam, że to nie jest ktoś, kto zdrowo rozumuje i ma jakieś no, ogólne pojęcie o istocie i potrzebie tych owadów. No więc no, nic, tylko można się politować nad taką sytuacją.
1: A propos tych agresorów napastników, to jeszcze słyszałam, że ostatnio niedźwiedzie rozsmakowały się w naszych polskich ulach.
0: One korzystają z
1: każdego... Naprawdę nie w naszej okolicy, ale w Polsce.
0: Tak. One korzystają z każdego dobrodziejstwa, które niesie otoczenie, tak? No my na szczęście tu nie mamy do czynienia z niedźwiedziami, ale mam przypadki i znam sytuację. Mam rodzinę też pszczelarską w górach i znam historię, gdzie mi się interesują się. Zresztą to był odwieczny ich pokarm. Zaraz po śnie zimowym one szukają bardzo energetycznego pokarmu. I najciekawsze jest to, ich interesują nie tylko ramki z miodem, ich interesują ramki z czerwiem, czyli tam, gdzie są larwy pszczele, bo tam jest i mięsko, i miodek słodki.
1: I białeczko.
0: I białeczko. No więc one generalnie do tego chcą się dobrać. Stąd taki ul, który jest naszym, że tak powiem, pudełkiem, on jest często poskładany w różny sposób. Wiem, że tam pszczelarze, gdzie jest takie zagrożenie, zabezpieczają się przed tym. Są specjalne płoty. Te płoty bywają też pod jakimś elektroimpulsowym napięciem, żeby odstraszać te zwierzaki. Nie wiem, czy to działa. Podejrzewam, że w wielu przypadkach to specjalnie nie działa i ten misiek, jak już jest bardzo głodny, to on się dobierze do takiego ula i nie ma zmiłowania.
1: No, ciekawe. Różne pomysły są na to, żeby troszeczkę tę niszczycielską ich działalność ograniczyć w naszym kraju. Przede wszystkim, żeby te misie no, nie napadały na ludzi, co się niestety zdarzało, zwłaszcza w Bieszczadach w ostatnim czasie. Mhm. Ale wróćmy może do pszczółek, którymi się dzisiaj zajmujemy, do tych relacji dobrosąsiedzkich właśnie, bo o tych głównie chcemy rozmawiać, bo pszczoły robią dużo dobrego, więc dobrze by było, żeby też ludzie dla nich również byli dobrzy. W Europie zapylanie przez owady odpowiada za plonowanie aż 87 ze 157 gatunków roślin uprawnych. To jest no, dominacja.
0: Tak. Mało, znaczy, wiadomo, krążą w środowisku takie popularne teorie o Einsteinie, który powiedział o tych pszczołach, które jak wyginą, to i nas zabraknie. Natomiast musimy mieć świadomość, że faktycznie jakieś 78, w naszej szerokości geograficznej, 78% upraw, które są pożyteczne dla nas z różnych powodów, czy my z nich korzystamy, czy w formie jedzenia, czy produktów, które są w jakiś sposób przetworzane później, to są te uprawy, które są zapylane przez owady. Głównymi owadami zapylającymi w naszym środowisku są pszczoły. To od tysięcy lat. No więc nie dziwmy się, że troska, jaką powinniśmy otoczyć, to nie chodzi o to, żeby ten miód, który do nas trafiał, był jak najtańszy, tylko o to, żeby on pochodził z tych pszczół, które zapylają nasze środowisko, zapylają nasze rośliny, z których my korzystamy. I tu trzeba zmienić jak gdyby myślenie. Czyli powinniśmy chronić to środowisko, którego my korzystamy, a ten miód to jest jak gdyby takim efektem ubocznym tego wszystkiego.
1: A czy pan na przykład zauważa, że coraz więcej ludzi decyduje się na założenie pasieki w takiej powiedzmy okolicy innych domostw, czy raczej tworzy się takie pasieki na uboczu, żeby właśnie nie przeszkadzać ludziom?
0: W tej chwili to właściwie jest trend dokładnie odwrotny, pani Iwono. Dlatego, że zmieniły się przepisy od tego roku. Każdy ul powinien zostać zarejestrowany u powiatowego lekarza weterynarii, czyli już nie ma czegoś takiego, że mam sobie ul na swoje potrzeby, jeden czy dwa i nie muszę tego rejestrować, muszę zarejestrować każdy. I ja obserwując różnego rodzaju portale internetowe, w których są powiązane jakoś ze środowiskiem pszczelarskim, jestem zdumiony ogromnymi ilościami ogłoszeń o tym, że ktoś sprzedaje pszczoły, sprzedaje ule, pozbywa się pasieki. Więc mamy trend raczej, bym powiedział, odwrotny.
1: Przez te zmiany w przepisach?
0: Mnie się wydaje, że one są jak gdyby taką wisienką na torcie, tak? Natomiast całokształt różnych tam okoliczności i zdarzeń. Nawet dane statystyczne z poprzedniego roku pokazały, że ubywa nam i pszczół, i pszczelarzy. To są te dane, które wynikają z danych rejestrowych, tak? No więc my nie wiemy, ile tego stanowi szara strefa, która nie była ewidencjonowana, bo nie była. Teraz dopiero ma być ewidencjonowana, no więc coś więcej na ten temat powiemy. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to jest zajęcie specyficzne, tak? Ono wymaga całej masy dziwnej wiedzy, dziwnych zainteresowań. Wymaga dodatkowych dziwnych sprzętów i narzędzi, które są praktycznie nigdzie indziej nie wykorzystywane. To jest koszt, tak? No więc nawet jeżeli ktoś zamierzał mieć pszczoły na swoje własne potrzeby z perspektywy posiadania miodu, no to może to przestaje być uzasadnione ekonomicznie, tak? Z drugiej strony, jeżeli myśli o swoich, o pszczołach takich, żeby mieć na zapylanie swojego ogródka, no to równie dobrze może postawić jakiś domek dla dziko żyjących owadów i one też tą pracę wykonają. Mhm. No więc nie ma się co dziwić, że tutaj następują pewne przeobrażenia i ten rynek będzie się zmieniał. Ale odpowiadając na pani pytanie, gdybym ja teraz miał zakładać pasiekę, to dążyłbym do tego, żeby to były małe ilości uli rozrzucone po jakimś obszarze, żeby zwiększyć tą różnorodność bazy pożytkowej dla pszczół i żeby one raczej sobie buszowały po krzaczkach niż po ogródkach.
1: Żeby to było bardziej rozproszone.
0: Tak.
1: A jak w ogóle u pana te pszczele rodziny, bo ma ich pan aż 50.
0: Tak, 50. Ja właśnie dążę do tego, żeby one były porozrzucane. Ja sobie ustaliłem taką filozofię, że od Czarnowąc, gdzie jest główna baza, one są tak wzdłuż Małej Panwi, aż do Kolanowic. Bo ta Mała Panew to jest takie fajne dorzecze, pełne różnych nieużytków, dziwnych krzaczków, różnych drzew, dużo tam jest lip, akacji. No więc one mają taką ciekawą bazę pożytkową. Z drugiej strony sam też obawiam się ewentualnych zatruć tych pszczół. No więc czysto statystycznie, jak mam rozproszone to, no więc minimalizuję jakieś tam ryzyko. No taka była moja idea, ale nie wziąłem pod uwagę logistyki. I teraz drastycznie zwiększające ceny paliw, tak, one skutkują tym, że to jest też nie do końca opłacalne zadanie.
1: Mm-hmm. Coś za coś, jak to się mówi. I pewnie trzeba by było jeszcze za chwilę zainwestować w kamery, w monitoring tych uli.
0: Na szczęście mam to w takich miejscach, które są terenami raczej ogrodzonymi, tak, bo tak staram się to dopasowywać i w miarę bezpieczne są te tereny.
1: To by i na tych terenach było bezpiecznie i żeby sami dobrzy sąsiedzi otaczali te wszystkie pszczoły, które pracują dla nas wszystkich każdego dnia bardzo rutynowo, bardzo intensywnie. A za wszystkie szczegóły dotyczące właśnie tej relacji sąsiada i pszczelarza bardzo dziękuję. Paweł Heizer, pszczelarz z Opola, z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, był naszym gościem. Cudownie, bardzo dziękuję. Wszystkiego
0: dziękuję
1: dobrego.
0: Dziękuję ślicznie, dziękuję.
1: A za uwagę dziękuję. Iwona Tokarska, spokojnej nocy, do usłyszenia.

0: Zbliża się godzina 23. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na ostatni dziś serwis informacyjny. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy jutro w placówkach ZUS-u w całym kraju. Zagraniczna inwestycja w Skarbimierzu. Do strefy wchodzą Koreańczycy. Głuchołazy mają wielu wolontariuszy. Teraz wolontariusze chcą się lepiej zorganizować.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Utrudnienia mogą jutro napotkać klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy tej instytucji zapowiadają bowiem dwugodzinny strajk ostrzegawczy między godziną 8 a 10. W tym czasie urzędnicy zawieszą pracę. Związkowcy i pracownicy ZUS-u walczą m.in. o godne wynagrodzenia i zwiększenie liczby urzędników. Jak argumentują, od lat zmagają się z rosnącą liczbą zadań, a braki kadrowe powodują dodatkowe obciążenie już osób zatrudnionych. ZUS apeluje, by jutro planować wizytę w placówkach zakładu po godzinie 10 lub w zupełnie innym terminie. Zachęca też do załatwienia spraw, na przykład przez portal e-ZUS. Nie żyje 52-letni kierowca osobowej Toyoty, który 10 czerwca doprowadził w Bardzie w województwie dolnośląskim do tragicznego wypadku. Zginęli w nim mieszkańcy powiatu nyskiego. 48-letni mężczyzna z 9-letnim synem szli chodnikiem, kiedy wjechał w nich samochód. Jak poinformowało dziś Radio Wrocław, śmierć 52-letniego kierowcy Toyoty była następstwem choroby, co najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem postępowania.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: 7-hektarową działkę kupiła w Skarbimierzu firma Hyundai Welding. Koreański inwestor stara się obecnie o pozwolenie na budowę. Do spotkania z przedstawicielami gminy doszło w ubiegłym tygodniu. Pracę na początek ma tam znaleźć 50 osób, mówi wójt Skarbimierza Andrzej Polit.
2: Przyszli uzgadniać z nami dalsze postępowanie środowiskowe, prawa zaopatrzenia wody, podprowadzenie wód deszczowych. No i dojazd. Dojazd praktycznie już mamy wykonany do tej działki. Czekamy, kiedy startują już z budową.
0: Hyundai Welding specjalizuje się w produkcji drutów rdzeniowych wykorzystywanych w spawalnictwie oraz komponentów dla branży motoryzacyjnej. Niespełna miesiąc temu w Skarbimierzu otwarto inny zakład na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pojawiła się firma polska Meet Steel, która będzie produkować komponenty do silników pojazdów elektrycznych. Było już płukanie mechaniczne, hydrodynamiczne, a teraz kolej na inną metodę. W Komorznie w gminie Wołczyn od 18 kwietnia, gdy w wodociągach stwierdzono niebezpieczny pestycyd, mieszkańcy korzystają z wody w beczkowozach. Z badań wody z sieci wynika, że spełnia ona już normy w 3 z 7 parametrów, a pozostałe 4 parametry są normie bliskie. Rozpoczynamy nowe płukanie, informuje Mariusz Pieńkowski, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie.
3: Rozpoczynamy płukanie wodno-powierzchni hydrodynamiczne. Z dodatkiem wprowadzamy stabilizowany roztwór natlenku wodoru. Dawka tego środka utleniającego oraz czas kontaktu zostaną dobrane w odpowiedni sposób i powinny zapewnić proces oczyszczania oraz możliwie pełną degradację tego pestycydu do związków nieorganicznych, takich jak woda, dwutlenek węgla i fosforany.
0: Przypomnijmy, kluczborscy policjanci prowadzą śledztwo pod nadzorem prokuratury, by ustalić sprawcę zanieczyszczenia wodociągu.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Centrum Wolontariatu przy Bibliotece w Głuchołazach chce koordynować charytatywne działania w gminie, dlatego zamierza zrzeszać osoby, które bezinteresownie pomagają mieszkańcom. Potrzebę takiej integracji pokazała ostatnia powódź. Okazało się, że jako społeczność lokalna potrafimy się zjednoczyć i wspierać, mówi Magda Beztroska z Miejsko-Gminnej Biblioteki w Głuchołazach.
4: Doszliśmy do takiego punktu, że ludzie zaczęli do nas przychodzić i pytać, no to macie to centrum w końcu tego wolontariatu, możemy się w to włączyć, możemy podpisać z wami jakieś porozumienie o współpracy. No i stwierdziliśmy, to już jest ewidentny sygnał, że trzeba to sformalizować, pomyśleć o takim miejscu, które zrzeszałoby wolontariuszy. Nasze działania koordynować, precyzować, stworzyć jakiś plan działania, ale też określić cele.
0: Spotkanie organizacyjne Centrum Wolontariatu w Głuchołazach odbędzie się w najbliższy piątek, 19 czerwca o godzinie 17. Na spotkaniu mile widziane są zarówno osoby zainteresowane działalnością charytatywną, jak i osoby, które taką pomoc chciałyby otrzymywać. A na koniec Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie tenisowego turnieju ATP w Londynie. Majchrzak przegrał z Czechem Jiřím Lehečką 5-7, 6-7. Spotkanie trwało godzinę i 52 minuty.
1: Najlepszy informacyjny adres z opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na południu regionu, wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 14 stopni Celsjusza. Także jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże i także przelotne opady deszczu na południu województwa. Temperatura maksymalna wyniesie natomiast od 21 do 23 stopni Celsjusza. Dziękuję za wspólnie spędzony dziś czas. Życzę Państwu dobrej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.

A wy Polacy, nieboracy, cóż sobie myślicie? Śpiewała Maria Balcewicz z Białorusi. Dobry wieczór, witamy serdecznie w Muzyce Źródeł. Audycję realizuje Arkadiusz Szyrzewski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Muzyka kresów dawnej Rzeczpospolitej, ciąg dalszy, jest szczególnym dokumentem trwania narodowego kresowych Polaków, cennym materiałem dla miłośników polskiej kultury na kresach. Wszystkie nagrania zostały dokonane w latach 1992-95 w okolicach Wilna, Solecznik, Kowna oraz w północno-wschodniej części Grodzień-Szczyzny w okolicach Woronowa, Radunia, Żyrmun i Lidy. Wileńszczyznę i Grodzieńszczyznę łączy sąsiedztwo geograficzne, kresowość i podobne losy. Struktura współczesna społeczeństwa silnie rozwarstwiła ludność na kresach, ale mimo to dochodziło do zbliżeń stanowych, czego ślady znajdujemy także w repertuarze muzycznym. Na Wileńszczyźnie i Grodzieńszczyźnie ważniejsza od podziału pieśni na repertuar szlachecki, wieśniaków i mieszczan była scalająca polska świadomość narodowa. Jej wyznacznikami są pochodzenie rodzinne, religia katolicka, język polski, zwłaszcza używany w modlitwie i pieśni religijnej.

0: Bódź się, bronić ojczyzny będzie mi raj.
1: Szumi las piaskowski i ta wieś zielona, tam gdzie przechodziła armia czerwona, nasze chłopcy byli. Oni takie głupie, że się zapisali do czerwonej grupy i razem chodzili na różne wyprawy, jedli z jednej miski, pili razem kawę, a jedynego razu na tą wieś piaskowską napadli na śpiących, jak wilki na owce. I tak ich porznęli, pilo garstu znęli, dotąd nie puścili, póki nie porznęli. I tak ich porznęli, pilo garlo znęli, dotąd nie puścili, póki nie porznęli. A potem złożyli na wozy żebracze, wieźli do Radunia, niech ludzie zobaczą. A potem złożyli na wozy żebracze, wieźli do Radunia, niech ludzie zobaczą. Potem zakopali do ziemi głęboko, żeby nie ujrzało nawet ludzkie oko. Potem zakopali do ziemi głęboko, żeby nie ujrzało nawet

To była muzyka Kresów Rzeczpospolitej. Teraz album Ja tu mieszkam autorstwa Beaty Bocek. Jest muzyczną opowieścią o zakorzenieniu bliskości natury i poszukiwaniu własnego miejsca w świecie. Wydana w 2012 roku, płyta zawiera kilkanaście utworów utrzymanych w stylistyce folkowej i world music, łączących wpływy kultury polskiej, czeskiej oraz śląskiej. Największą siłą albumu jest jego kameralność. Oszczędne aranżacje, subtelny akompaniament akordeonu, gitary i instrumentów akustycznych pozwalają wybrzmieć emocjom zawartym w tekstach. Bocek śpiewa głównie po polsku, ale na płycie pojawiają się także utwory w języku czeskim i francuskim, co podkreśla wielokulturowy charakter jej twórczości. Tematyka piosenek oscyluje wokół duchowości, przeżyć wewnętrznych oraz relacji człowieka z przyrodą. Tytuł albumu można odczytać symbolicznie, jako deklarację przynależności do miejsca, ludzi i własnej tożsamości. Artystka nie opowiada jednak o konkretnym punkcie na mapie, lecz o stanie ducha, w którym człowiek odnajduje spokój i harmonię. Muzyka Beaty Bocek jest refleksyjna, pełna ciepła i autentyczności, a jej charakterystyczny głos nadaje utworom wyjątkową intymność. Ja tu mieszkam i Beata

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji seniorów w Opolu, o tym, jakie są możliwości i oferty, a to za sprawą naszej gościni, Agnieszki Bąkowskiej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Która jest kierowniczką domu dziennego pobytu dla seniorów, a w zasadzie dwóch domów, Malinka i domu nad Odrą. To wszystko działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu. Ale może najpierw zadam takie pytanie. Ile jest takich domów dziennego pobytu dla seniorów w Opolu?
2: W Opolu mamy 5 domów dziennego pobytu i jedno centrum informacyjno-edukacyjne Senior w Opolu, które jest takim miejscem zbierającym docelowo informacje, ale też aktywizującym centrum. Natomiast domy dziennego pobytu właściwie można powiedzieć, że są każdej części naszego miasta po jednym.
1: Czyli każdy senior, który chciałby, albo seniorka, którzy chcieliby się spotykać nawzajem, uczyć czegoś, spędzać po prostu czas, bo znaleźć taką wspólnotę, grupę osób, z którymi mogą się do takiego domu zgłosić i po prostu sobie przychodzić.
2: Jak najbardziej. Mogą przyjść, zobaczyć, na czym polega działalność domu dziennego pobytu. Mogą bezpośrednio zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy Armii Krajowej 36. Tam pracownik informacji albo bezpośrednio pracownik socjalny pokieruje osobę w odpowiednie miejsce. Może przyjść do Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu przy ulicy Krakowskiej 32, gdzie też dostanie tam informację. Bo żeby korzystać z domu dziennego pobytu, trzeba skontaktować się właśnie z pracownikiem socjalnym. Po to, żeby pracownik socjalny poznał potrzeby osoby starszej w zakresie, jakiego wsparcia ona potrzebuje, i następnie pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, w ramach którego określa, czy osoba chce korzystać tylko i wyłącznie z działalności domu, czy dodatkowo jeszcze z posiłków, które są wtedy odpłatne, bo samo uczestnictwo w domach dziennego pobytu jest nieodpłatne, ale wymaga decyzji administracyjnej, więc ten kontakt z pracownikiem socjalnym w pierwszej kolejności jest tutaj nieunikniony.
1: Czyli to jest taki bardzo szeroki wachlarz różnych możliwości. Ja też trochę będę dopytywać, co taki senior, seniorka może uzyskać. Mam takie swoje doświadczenia. Ostatnio spotkałam się z moją sąsiadką, która mówi mi tak: pani Agnieszko, ja się taka czuję samotna, no już nikogo nie mam. Wszyscy poodchodzili, moi przyjaciele, mój mąż i teraz jestem sama. Brakuje mi po prostu ludzi. No to to miejsce też jest po to.
2: Przede wszystkim po to jest to miejsce, żeby osoby starsze mogły aktywnie, twórczo spędzić czas, żeby nie zostały właśnie same w środowisku lokalnym. Oprócz tego, że w ramach takiej działalności to zapewniamy spotkanie z drugim człowiekiem, to w ciągu 8 godzin działalności domu dziennego pobytu osoby starsze mogą skorzystać z szeregu różnych aktywności. To jest w zależności też od specyfiki domu, bo każdy dom dziennego pobytu w Opolu czymś się specjalizuje. Jeden dom dziennego pobytu ma więcej zajęć takich manualnych, artystycznych, twórczych. Drugi dom jest bardziej domem, gdzie stawiane jest na aktywność fizyczną. Inny ma takie połączenie troszeczkę bardziej turystyczne, że jest więcej tych wyjść, więc tutaj 5 domów dziennego pobytu, 5 różnych specyfikacji właściwie funkcjonowania, ale w każdym to, co jest najistotniejsze, to jest to, żeby rozwijać artystycznie, twórczo, żeby zapewnić możliwość wsparcia też i psychologicznego, jak jest taka potrzeba, i spędzenia czasu wolnego i rozwoju pasji, zainteresowań osób starszych, więc bardzo szeroko tutaj to działanie jest realizowane. No i oprócz tego, że funkcjonują też domy dziennego pobytu, no to Centrum Informacyjno-Edukacyjne poza dostępem do tych informacji, no też tutaj bardziej na edukację jest nastawiony nacisk, czyli jakieś zajęcia edukacyjne, językowe, to bardziej w tym momencie to miejsce, ale również to są kwestie związane właśnie z takimi działaniami, jak dostępem do tej szeroko rozumianej informacji, gdzie mogę uzyskać jeszcze jaką formę wsparcia. Więc staramy się to w ramach domów dziennego pobytu, jak również w ramach centrum czy całości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie bardzo szeroko i kompleksowo zapewniać.
1: Rzeczywiście brzmi to bardzo ciekawie i bardzo kompleksowo, ale to może uściślimy. Czyli jest tak, że każdy z domów proponuje każdego dnia jakieś formy aktywności. Chowe, sportowe, taneczne. Oprócz tego są także zajęcia, które wspierają edukację.
2: Tak.
1: Bo tak sobie myślę na temat na przykład różnych cyfrowych możliwości, bo często jest tak, że jest taka potrzeba, żeby trochę wesprzeć, jak obsłużyć telefon komórkowy, albo na przykład jak obsłużyć laptopa, jak się podpiąć pod internet, jak można wysyłać wiadomości, jak można robić różne przelewy bankowe, czy korzystać z tych wszystkich możliwości, to też jest.
2: Jest jak najbardziej. Domy dziennego pobytu funkcjonują w taki sposób, że 4 domy dziennego pobytu są jednostką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, natomiast jeden, najmłodszy, jest w strukturach Domu Pomocy Społecznej. Nasze domy w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie funkcjonują od godziny 7.30 do godziny 15.30 i od poniedziałku do piątku. I w ramach tych dni, w tych godzinach odbywają się poszczególne sekcje działaniowe, jest harmonogram na miesiąc, no teraz będą wakacje, więc te harmonogramy też nam się troszeczkę zmienią i one będą bardziej wakacyjne, więc z tygodnia na tydzień będzie z naszymi instruktorami ustalany grafik. I to są zajęcia stałe, czyli mamy zajęcia z gimnastyki, mamy zajęcia ogólnorozwojowe, mamy chór, mamy zajęcia muzyczne, gimnastykę na krzesełkach, szereg innych aktywności i oprócz tego też współpracujemy z różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami, które nam robią może nie cykliczne takie spotkania, ale z jakimiś tematycznymi wykładami też do nas przychodzą. I oczywiście, no tak jak zostało powiedziane, jednym z takich głównych naszych też działań jest zapewnienie tej dostępności cyfrowej dla osób starszych, więc mamy, w każdym z naszych domów funkcjonuje tak zwane pogotowie komputerowe, w ramach którego właśnie uczymy i edukujemy, jak zrobić przelewy, ale też uczulamy, jakie zagrożenia w tej sieci są i oczywiście też z czego senior może korzystać.
1: Jak to wygląda w domach, którymi ty kierujesz, w Malince i w domu nad Odrą? Jakie tam są aktywności?
2: Jakie tam są aktywności? Jeśli chodzi o Malinkę, to tutaj mamy dużo ruchowych, czyli mamy zajęcia gimnastyki na krzesełkach, mamy taniec, mamy też gimnastykę z przyrządami smoothie. Podobnie mamy w drugim domu na Rudzkiego, przy Rudzkiego 2, czyli nad Odrą. Oprócz tego mamy dużo wycieczek tematycznych, mamy wyjazdy, gdzie niedawno wróciliśmy z Pokrzywnej, gdzie pojechaliśmy na prośbę seniorów na Pstrąga, więc organizujemy tego typu wyjazdy, trochę połączone z zajęciami kulinarnymi też, więc tutaj tego typu działania. Mamy sekcję brydża, mamy też sekcję gier stolikowych, także myślę, że każdy chętny znajdzie u nas coś dla siebie.
1: Ile osób korzysta z tych zajęć, z tych spotkań? Zastanawiam się, jaka to jest liczba, jaka to jest skala.
2: We wszystkich naszych domach to jest blisko 1000 osób, natomiast u mnie na Malince i nad Odrą łącznie to jest około 400 seniorów.
1: A to bardzo, bardzo dużo.
2: Bardzo dużo.
1: Ale oczywiście wszyscy są zaproszeni.
2: Oczywiście,
1: wszyscy są,
2: że tak.
1: Dobrze też widziani, no bo to jest też taka energia, z którą mogą się spotykać seniorzy, sobą dzielić nawzajem. To właśnie myślę, że to jest taka ważna też możliwość, no bo wtedy, kiedy się już nie pracuje zawodowo i wtedy, kiedy no nie ma już takich naturalnych, społecznych miejsc, pewnego takiego rytmu spotkań osób, no to się okazuje, że jest bardzo trudno wyjść z domu i czasami się popada w taką rutynę albo w jakąś taką powściągliwość w spotkaniach z innymi, a to jest bardzo ważne i dla samopoczucia, ale dla dzielenia się, no bo tak sobie wyobrażam, patrząc na ciebie, jesteś bardzo młodą osobą, z tego co wiem, to najmłodszą kierowniczką domu dziennego pobytu. Zresztą też znana jesteś w Opolu, bo jesteś prezeską Fundacji Spina, czyli też przewodziłaś Fundacji Doktora Klauna, tam jesteś cały czas też zaangażowana, więc tak mi się wydaje, że też bardzo ważne jest, żeby seniorzy mieli takie poczucie, że są częścią społeczności i choć dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie tych pokoleń jest bardzo dużo, bo mówi się, że żyjemy w takich czasach, kiedy 7-8 pokoleń żyje jednocześnie, się zmieniamy, alfa, z i tak dalej, to seniorzy i osoby starsze są bardzo cenne, bo nie tylko dają energię, mają czas, ale też pokazują, że można można aktywnie spędzać swoją codzienność, no i też włączać się do różnych innych akcji, bo wy też różne akcje robicie.
2: Tak, no seniorzy, którzy są związani z naszym ośrodkiem i domami dziennego pobytu, bardzo chętnie też się angażują w różne wydarzenia społeczne, są wolontariuszami w ramach różnych miejskich wydarzeń. Tutaj też należy podkreślić, że Opole jest miastem, które jako jedno z 8 miast w Polsce ma certyfikat miasta przyjaznego starzeniu się, co oznacza, że nasz ośrodek pomocy rodzinie, jak również bezpośrednio nasze domy realizują, powiedziałabym, taką zrównoważoną politykę senioralną miasta. I bardzo duży nacisk jest ze strony też włodarzy na to, żeby ta polityka senioralna w naszym mieście się bardzo dobrze rozwijała. Bo właśnie utrzymanie takiego certyfikatu miasta przyjaznego starzeniu się, przyznawanego przez Światową Organizację Zdrowia, nie chcę mówić, że wymusza, ale mobilizuje te miasta do tego, żeby tą politykę senioralną prowadzić właśnie w taki aktywny sposób, który stara się zaopiekować zarówno te osoby starsze, mniej samodzielne, samotne bardzo często, które nie mają wsparcia w środowisku lokalnym, jak również tych seniorów, którzy są aktywni, twórczy, jeszcze sprawni i nie mają jakichś większych problemów. Więc nasze domy dziennego pobytu starają się dwutorowo tego seniora zaopiekować, bo jednocześnie te nasze działania skierowane są, powiedzielibyśmy, do tych aktywniejszych seniorów, którzy są w stanie do nas dotrzeć.

0: i naszej działalności domów dziennego pobytu i bez też szerzenia tej informacji, senior, który jest mniej samodzielny, nie miałby też takiego dostępu do tej wiedzy. A to jest kluczowe po to, żeby tego seniora w środowisku lokalnym zaopiekować, zwłaszcza, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Nie unikniemy tego faktu, że w 2050 roku w naszym Opolu blisko 40% społeczności to już będą osoby starsze. Ta starość ma też różne wymiary, więc nasze działania są nacechowane w taki sposób, żeby możliwie jak najszerzej i najbardziej kompleksowo te usługi społeczne w środowisku lokalnym realizować.
1: No i też chcemy zadbać o to, żeby seniorzy byli jak najdłużej aktywni, jak najdłużej cieszyli się życiem, bo ruch, aktywność wspiera zdrowie.
0: Dokładnie tak. I to zdrowie nie tylko fizyczne, ale też przede wszystkim psychiczne, bo tutaj kwestie związane z funkcjami poznawczymi, ze sprawnością psychomotoryczną i też całościowo sprawnością fizyczną, no są nieodłącznym elementem codzienności naszej. Tak samo jak dbamy o zdrowie fizyczne, tak samo musimy dbać o zdrowie psychiczne, a w tej kwestii no, pole manewru i działań jest, można powiedzieć, nieograniczone, więc staramy się to na co dzień zapewniać.
1: Jak wygląda taka codzienność tych seniorów, którzy do Was przychodzą? Czy jest tak, że każde zajęcie i każda aktywność napędza kolejną? Pytam także dlatego, ponieważ nie tak dawno spotkałam się ze wspaniałą grupą działającą przy Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, też grupę seniorów, która tam spotyka się regularnie. I te panie były i panowie, no tak wspaniali, tak aktywni. Próbowaliśmy ustalić jakiś termin na spotkanie, ale wszyscy są zajęci i mówią, nie, no my nie mamy czasu, bo w poniedziałek mamy to, we wtorek to, w środę to. I to było tak wspaniałe, taka w ogóle radość. Ja miałam poczucie, że rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy mają więcej radości i takiej aktywności w sobie niż czasem studenci, którzy wiadomo, że no, dzisiaj są też takie czasy, że i pracują i się uczą, no ale ta radość tych seniorów była naprawdę niesamowita.
0: To jest coś, z czym ja się spotykam na co dzień, czyli od samego wejścia do domu dziennego pobytu jest gwarno, jest energetycznie, jest dużo rozmów, dużo śmiechu, dużo uśmiechu, dużo wzajemnej życzliwości, chęci też wzajemnej sobie pomocy. I oczywiście część osób przychodzi na konkretną godzinę, na te konkretne tylko i wyłącznie zajęcia, ale bardzo dużo naszych uczestników, jak przychodzi rano, to każde kolejne zajęcia też zostają albo wybierają sobie część tylko, która ich interesuje, a później przy kawie, ciastku, przy herbacie, przy wodzie po prostu siedzą, rozmawiają, grają w gry planszowe, albo przychodzą tylko i wyłącznie na te konkretne zajęcia, które ich interesują. I obie te formy są adekwatne do po prostu ich potrzeb.
1: No i pewnie też się zawiązują przyjaźnie, znajomości, a nawet może i miłości.
0: A oczywiście, no, mamy takie sytuacje, nie wiem, czy mogę zdradzać tak do końca, ale też w najbliższym czasie będzie nam się szykowało jedno takie duże wydarzenie w ramach właśnie zawartych znajomości, które miały miejsce u nas w domu.
1: No podejrzewam, że to będzie ślub i wesele i bardzo się cieszymy. No cudownie, na miłość nigdy nie jest za późno, zawsze jest dobra pora. Dlatego tym bardziej chyba warto do takiego domu dziennego pobytu przychodzić. A co byś powiedziała, Agnieszko, tym osobom, które no, czują się trochę samotne, wykluczone albo nie mają odwagi? Jaki pierwszy krok zrobić? Gdzie się zgłosić? Czy do właśnie tego centrum informacyjno-edukacyjnego? Czy po prostu przyjść do dowolnego domu? Czy zatelefonować? Bo ja czasami rozmawiam ze starszymi ludźmi i oni tak mówią, nie, no ale co ja tam będę robić? Ja trochę wstydzę. Sama mam tak pójść, jak ich przekonać do tego? Bo tak sobie myślę, że najgorzej właśnie zrobić ten pierwszy krok,
0: tak,
1: a
0: jak
1: potem
0: to mówią,
1: już...
0: najtrudniejszy pierwszy krok, potem już jakoś będzie szło. Przede wszystkim bezpośrednio można przyjść do nas, do domu dziennego pobytu. Domy, którymi ja kieruję, znajdują się jeden przy ulicy Piotrkowskiej 2, to jest dom dziennego pobytu Malinka, drugi znajduje się w dzielnicy Groszowice, to jest Rudzkiego 2 i to jest dom dziennego pobytu nad Odrą. Oprócz tego jest dom dziennego pobytu Złota Jesień na Hubala. Dom dziennego pobytu Magda Maria, który mieści się przy ulicy, przy stawku Barlickiego. Jest dom mieszczący się w Domu Pomocy Społecznej, czyli przy ulicy Chmielowickiej 2 i oczywiście Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior w Opolu przy ulicy Krakowskiej 32. Niezależnie od miejsca, do którego się udamy,

0: W pierwszej kolejności to nasi pracownicy z życzliwością wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem domów wyjaśnią i tutaj nie ma naprawdę znaczenia, gdzie się udamy. Oprowadzimy, pokażemy, jak to wygląda, żeby właśnie tą obawę, ten lęk, tą niepewność zniwelować, bo doskonale sobie zdajemy sprawę, że o ile ktoś przychodzi z jakąś swoją sąsiadką, sąsiadem, to jest prościej, bo kogoś się zna, o tyle często też spotykamy się z sytuacją, że seniorzy od niedawna na przykład mieszkają dopiero w Opolu, bo dzieci postanowiły ich tutaj do siebie zaprosić i już jest potrzeba mieszkania wspólnego razem z dziećmi, więc nikogo tutaj nie znają. Tego jesteśmy my jako pracownicy, żeby pokazać właśnie, jak te domy funkcjonują i oswoić tą niepewność, ten lęk, więc my tutaj wszystko wyjaśnimy. Niezależnie, czy to będzie pierwszy kontakt telefoniczny, czy pierwszy kontakt stacjonarny, kompleksowo też wszystko po kolei wyjaśnimy, z czego można skorzystać. Jeśli ktoś nie ma chęci też korzystania z takiej, powiedziałabym, instytucjonalnej formy działania, bo jednak domy dziennego pobytu są elementem wsparcia instytucjonalnego, to w Opolu funkcjonują też jeszcze kluby seniora, czyli nieformalne grupy, w ramach osoby starsze realizują swoje pasje i zainteresowania i tutaj w tym nurcie najbardziej kompetentną jednostką jest Centrum Seniora, które ma wiedzę dotyczącą tego, gdzie takie kluby się mieszczą, ile ich jest i jak się z nimi skontaktować.
1: Z tego wynika, że jest bardzo dużo takich punktów, takich miejsc i oczywiście też nie o to chodzi, żeby chodzić tylko do takich miejsc przeznaczonych dla seniorów, bo seniorzy przecież korzystają z pełnej oferty, która jest w Opolu. Zresztą ja bardzo często, kiedy korzystam z rozmaitych warsztatów, wykładów, spotykam też osoby, które podejrzewam, że należą do grupy senioralnej, chociaż moim zdaniem młodość przychodzi z wiekiem. Tutaj oczywiście uśmiechamy się, bo nie liczymy nikomu wieku. Natomiast ważne jest, żeby właśnie nabierać siły i energii w tych domach dziennego pobytu, w tych domach dla seniorów, żeby potem wychodzić też do tych miejsc, gdzie pojawiają się ludzie w różnym wieku. Ja bym chciała też taki może nawet postulat tutaj na antenie radiowej wygłosić, żeby naprawdę osoby starsze miały takie poczucie i przekonanie, że osoby młodsze i te, które są w wieku nastoletnim i te, które mają 20, 30, 40 lat, my potrzebujemy osób starszych, ich mądrości, ich doświadczenia życiowego, ich energii, ich takiego zatrzymania, troski, czułości i ciepła, to jest bardzo ważne.
0: Podpisuję się pod tym postulatem obiema rękami i jest mi to bardzo bliskie myślenie, dlatego że osoby starsze, my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że to jest bogate doświadczenie, to są historie, których my, młodzi, nie jesteśmy w stanie doświadczyć w jakikolwiek inny sposób, jak tylko z opowieści. To jest ogrom też wiedzy historycznej, to jest ogrom wiedzy też takiej społeczno-życiowej. Dlatego mi też osobiście zależy na tym, żeby ta oferta kierowanych przeze mnie domów była tak skonstruowana, żeby ta współpraca międzypokoleniowa była nadal utrzymywana i rozwijana, bo to się u nas dzieje. My mamy spotkania ze studentami, mamy współpracę ze szkołą, z przedszkolami, też ze żłobkami, żeby właśnie tą wiedzą, tym doświadczeniem też seniorzy mogli się dzielić, ale też z drugiej strony kontakt z dziećmi, z młodzieżą to też jest nauka dla osób starszych, bo to jest biegłość chociażby w obsłudze nowoczesnych technologii, to jest nauka języków, to jest też takie bardziej sprawne funkcjonowanie w obrębie różnych zmian, które się dzieją i obsługi chociażby online'owej kwestii urzędowych, z którymi osoby starsze mogą sobie nie do końca dobrze radzić, bo my już często też nie potrafimy nad tym nadążyć, więc to jest wzajemna taka partnerstwo, współpraca i coś, co procentuje, co w moim odczuciu daje też taką stabilność i zrównoważenie w zakresie funkcjonowania społecznego.
1: Na czym polega taka współpraca z przedszkolem albo żłobkiem, ze szkołą podstawową? To jest dla mnie bardzo ciekawe. Kilkanaście lat temu głośne były artykuły na ten temat, podawano różne przykłady zagraniczne. Od wielu lat dzieje się to już w Polsce, także i u nas w Opolu. Na czym to polega?
0: To jest bardzo różna współpraca, w zależności od potrzeb, tak bym powiedziała, bo mamy tą współpracę w postaci wolontariatu wytchnieniowego, czyli studenci, młodzież chodzi do osób starszych, które są mniej samodzielne, robi im zakupy, spędza z nimi czas, czyta książki, dyskutuje o różnych rzeczach.
1: Młodzież jest chętna, żeby...
0: Jest, jak najbardziej. Tutaj ten wolontariat też staramy się rozwijać. Z drugiej strony to są też wydarzenia kulturalne, gdzie seniorzy ze swoim programem artystycznym przy okazji różnego rodzaju świąt idą do przedszkoli, do szkół. Albo odwrotnie, dzieci i młodzież ze swoim programem artystycznym przychodzi do nas do domów dziennego pobytu. Mamy też wydarzenia takie, które organizujemy wspólnie, jak różnego rodzaju festyny czy kiermasze, na które też wzajemnie wtedy się odwiedzamy i spędzamy wspólnie czas przy muzyce i tańcu.
1: Czyli do Was mogą się także zgłosić młode osoby, które chcą robić wolontariat.
0: Oczywiście.
1: I współpracować z Wami. Ja 20 lat temu, kiedy studiowałam, byłam wolontariuszką w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu i także odwiedzałam panie domach spokojnej starości, które miały pobyty stałe. I pamiętam, jakie to było dla mnie ważne, ponieważ nie miałam takiego doświadczenia posiadania babci, więc w jakiś sposób chciałam sobie to zrekompensować. Do tej pory pamiętam panią Natalię, rozmowy z nią i spotkania kilka razy w tygodniu. Było to dla mnie naprawdę ważne. Nie chodziło mi bynajmniej o certyfikat, chociaż wiem, że dzisiaj także i młodzież, licealiści, studenci też tym się legitymizują, kiedy poszukują pracy, ale było to naprawdę bardzo dla mnie ważne. Jest taka możliwość, żeby się do Was zgłosić i powiedzieć, ja chcę trochę popracować,
0: tak,
1: zobaczyć.
0: Tak,
1: jak to
0: oczywiście
1: jest.
0: Można zgłosić się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, można zgłosić się do domów dziennego pobytu, można też zgłosić się bezpośrednio do Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu, które jest naszym ośrodkowym takim centrum wolontariatu, więc wolontariusze niezależnie od miejsca, w którym się zgłoszą, też trafiają do tego Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior i tam przy współpracy z naszymi pracownikami socjalnymi i nami jako kierownikami domów dziennego pobytu czy innych jednostek, w miarę potrzeb są zagospodarowywani, więc właśnie to są albo kwestie związane z zakupami, albo z czasem wolnym, spędzaniem wspólnie z osobami starszymi, albo edukacją, czyli prowadzeniem różnego rodzaju zajęć. Do mnie do domu dziennego pobytu na Malince przychodzą studenci Instytutu Psychologii, Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego, prowadzą zajęcia, pogadanki, wykłady, warsztaty dla seniorów. To się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem i też wpisuje się w taki nurt, który od lat wiem, że na uniwersytecie też jest realizowany, bo sama miałam tą przyjemność jeszcze tam pracując razem z pracownikami, ze studentami pracy socjalnej realizować, czyli właśnie takie spotkania międzypokoleniowe, które pozwalają na to w ramach realizacji projektów socjalnych, które pozwalały na poznanie historii, doświadczeń i różnych takich spraw osób starszych. Z tego się później rodziły jakieś projekty socjalne, które, czy to było wydanie przepiśnika z różnego rodzaju przepisami kulinarnymi, czy wydanie wierszy w postaci tomiku wspomnieniowego z jakiegoś konkretnego okresu funkcjonowania. Więc naprawdę tych pomysłów jest cała masa i nasza otwartość i nasze możliwości też tutaj są ogromne. Myślę, że śmiało mogę to powiedzieć za wszystkie nasze domy dziennego pobytu, a zwłaszcza za te dwa, którymi ja mam przyjemność kierować.
1: Kierujesz nimi od miesiąca i też pewnie masz jakieś plany, marzenia, taki nowy powiew też młody chcesz wnieść. Jakie plany na najbliższy czas?
0: To, co ja mam w planach i to, co już zaobserwowałam po tym miesiącu pracy, ale też ze swojego wieloletniego doświadczenia w innym obszarze pracy z osobami starszymi, bo też w ramach właśnie fundacji wiele wydarzeń w mieście dla osób starszych realizowałam, to na pewno jest duża potrzeba wsparcia działań w zakresie zdrowia psychicznego osób starszych i to są te kwestie, które na pewno mi mocno przyświecają, żeby je rozwijać, żeby też je profesjonalizować, żeby zwiększać dostępność do psychologów dla osób starszych, do zajęć i warsztatów trenujących funkcje poznawcze, bo samotność to jest jeden z elementów starości, który z mojego doświadczenia wynika jest ogromny, ale też problemy z natury chorób demencyjnych, to jest drugi z obszarów, który na pewno jest, jest potrzeba rozwijać. I oczywiście też mi jest bliskie działanie takie bardzo aktywizujące sportowo i turystycznie, więc to na pewno też będziemy szeroko rozwijali.
1: Czyli wędrówki, wycieczki tak, tak. po regionie, ale też pewnie iść troszeczkę dalej.
0: Tak, ale głównie myślę po regionie, dlatego też, że jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie. I już z tych rozmów, które odbyłam, to wiem, że ta najbliższa okolica dla nas jest taką nieodkrytą kopalnią możliwości, kopalnią też różnej wiedzy i jest chęć do tego, żeby właśnie tą naszą Opolszczyznę odkrywać. A jest to też na tyle blisko, że te wycieczki nie są takie bardzo męczące, nad czym mi też zależy, dlatego żeby umożliwić skorzystanie z takiej oferty wszystkim osobom, które uczestniczą w funkcjonowaniu domów, a nie żeby to było tylko i wyłącznie dla jakiejś określonej, sprawniejszej grupy seniorów. Więc na pewno te wycieczki też będziemy tak realizować, tak jak do tej pory było, czyli żeby możliwie jak największa liczba osób w nich wzięła udział.
1: Czyli można na przykład tylko z wycieczek korzystać u
0: Was? Jak najbardziej. Jak najbardziej.
1: Z jakiegoś jednego programu, to nie jest tak, że trzeba się zapisać, tylko po prostu te domy są
0: otwarte.
1: Jak najbardziej.
0: No jak już ma się, jak się ma decyzję administracyjną wydaną przez nas jako ośrodek, to ze wszystkich możliwości, z całej naszej oferty osoby starsze mogą wtedy korzystać.
1: Z jakimi trudnościami mierzy się dzisiaj polityka senioralna, mierzą się domy? No bo to, jak tak rozmawiamy, wszystko tak wspaniale, pięknie brzmi, ale wyobrażam sobie, że pewnie są też potrzebne jakieś zmiany albo systemowe, albo może też zmiany w myśleniu o polityce senioralnej.
0: To można potraktować to bardzo szeroko, bo po pierwsze takim wyzwaniem jest zawsze zbyt mała liczba naszych możliwości, miejsc do potrzeb, które są, chociażby w programach ministerialnych, które są szeroko komunikowane, że wszystkie osoby mogą z nich korzystać, a później się okazuje, że my jako gmina Opole dostajemy po prostu, jak każda gmina w Polsce, ograniczone środki finansowe i te potrzeby są zawsze dużo wyższe niż nasze możliwości do zrealizowania w opiece wytchnieniowej, czy właśnie w programie asystenta. Więc tutaj to jest zawsze problem systemowy. Nie do końca jesteśmy w stanie go w 100% zawsze zaopiekować, ale też robimy, co możemy i właśnie jako Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wiedząc, że mamy takie trudności, staramy się uruchamiać właśnie na szerszą skalę ten wolontariat wytchnieniowy. A z drugiej strony to jest też kwestia trudności w dostępie do informacji bardzo często, że właśnie osoba starsza nie wie, z czego może skorzystać, jak może skorzystać i kiedy pewne nabory się dzieją do tych programów, ale to jest również właśnie niestety samotność, to jest opiekowanie się przez osoby starsze już też swoimi zależnymi partnerami, albo niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której dzieci czy rodzina jest daleko, osoba zostaje sama i nie ma możliwości skorzystania z jakiejś innej formy wsparcia. Bardzo gwałtownie wtedy może pogorszyć się stan zdrowia i tutaj mamy tą niszę też taką, gdzie te usługi społeczne muszą być na pewno rozwijane, a poza tym no to niestety rozwój chorób degeneracyjnych, jeśli chodzi o demencję, Alzheimera, Parkinsona, tego typu kwestie.
1: I to też systemowo nie jest wspierane, bo ciągle też o tym mówimy, że jeśli chodzi o Alzheimera czy o demencję, to nie ma odpowiedniego wsparcia i często rodziny zostają same. Jak ktoś nie ma rodziny, no to ten problem jest bardzo duży.
0: To prawda, to jest duży problem. Na szczęście też ja zauważam, że my w Opolu tutaj podejmujemy dyskusję w obrębie naszego Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta, włodarzy naszego miasta, organizacji pozarządowych i nas jako Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, bo my widzimy ten problem i to jest też, myślę, działanie w najbliższym czasie, które w mieście będzie jakoś rozwijane, chociażby przez szkolenia dla nas jako pracowników ośrodka w zakresie możliwości informacyjnej dotyczącej tego, gdzie i jak takiego wsparcia osobie z chorobami demencyjnymi będziemy mogli udzielić, ale też przede wszystkim wsparcia opiekunów osób zależnych. Tutaj myślę dużą rolę odgrywają też organizacje pozarządowe, które w ramach różnych konkursów miejskich wiem, że prowadzą takie projekty jak właśnie szkolenia dla opiekunów, jak opiekować się osobą zależną, na co zwrócić szczególną uwagę. Także na pewno w tym kierunku się zaczyna dziać dużo dobrego i te usługi społeczne są rozwijane. Oczywiście to zawsze jest za mało. Na szczęście trzeba patrzeć na pozytywy i na plusy. Jeszcze kilka lat temu nikt nawet by o takich kwestiach nie wspomniał, a obecnie jest mocny dyskurs publiczny w tym temacie. Też ministerialnie zaczyna być to dostrzegane, więc może będzie tak, że w przyszłości się któryś z domów sprofesjonalizuje albo powstanie kolejny w zakresie właśnie wsparcia tylko i wyłącznie chorób demencyjnych. Życzyłabym sobie, żeby tak było. No ja ze swojej strony faktycznie tutaj widzę tą dużą potrzebę i na pewno te dwa kierowane przeze mnie domy tutaj będę chciała na wsparcie właśnie w tym zakresie postawić.
1: To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym po prostu mówili, bo to są sprawy nas wszystkich. Wszyscy będziemy się starzeć albo już się starzejemy. Bardzo ważna jest profilaktyka i prewencja przed jakimikolwiek skutkami takimi trudnymi w starzeniu się, bo przecież można żyć pełnią życia, kiedy dba się o ruch, odpowiednią dietę, o stan emocjonalny, psychiczny. Na pewno ta jakość jest lepsza. Wiadomo, że są obciążenia różne, genetyczne i życie jest dużo bardziej skomplikowane, ale można przecież o to wszystko też dbać. I chcemy też o tym mówić, nawet jeśli mamy u siebie gdzieś w klatce, w bloku albo po sąsiedzku jakąś starszą osobę, seniora, seniorkę, której można coś podpowiedzieć, no na przykład podpowiedzieć, żeby poszła do domu dziennego pobytu albo skontaktowała się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu albo poszła do klubu senioralnego, gdziekolwiek, bo tam już te nici i sieci kontaktu są.
0: Dokładnie i jest to istotne, żebyśmy o tym mówili, żeby informacja o możliwościach wsparcia docierała do jak najszerszego grona, dlatego że wszystkim nam zależy na tym, żeby utrzymać osobę starszą w środowisku lokalnym możliwie jak najdłużej, żeby ona też była tam samodzielna, więc kolejnym takim wyzwaniem już nie tylko polityki senioralnej, ale w ogóle polityki społecznej, to jest właśnie rozwój usług społecznych, które będą umożliwiały tej osobie starszej, może samotnej, może nie do końca samodzielnej, funkcjonowanie w środowisku lokalnym możliwie jak najdłużej, żeby ona jednak jak najpóźniej trafiała do domu pomocy społecznej i żeby ten dom pomocy społecznej był już taką ostatecznością jej funkcjonowania. Dużym wyzwaniem będzie rozwój usług opiekuńczych, dużym wyzwaniem będzie też rozwój usług dostarczania posiłków do domów, ale też zorganizowania pozostałych usług takiego dnia codziennego, dostęp do lekarzy, specjalistów geriatrów też. My w Opolszczyźnie mamy jednego geriatrę na kilkanaście tysięcy osób tak naprawdę, więc jest to duże wyzwanie, żeby ten cały system tak zorganizować, żeby deinstytucjonalizacja, o której obecnie w obszarze pomocy społecznej i polityki senioralnej się mówi, żeby miała realny wydźwięk takiego zaopiekowania, a nie też ograniczania w różnych aspektach. Więc to na pewno są te wyzwania, ale dostęp do informacji jest tym kluczowym elementem, który pozwala na ten pierwszy krok i właśnie na odczarowanie też tego, że my jako ośrodek pomocy rodzinie, czy jako domy dziennego pobytu, to jesteśmy instytucjami do pomocy, do wsparcia, ale też nie jesteśmy od tego, żeby wyręczać, tylko żeby uzupełniać to, co w systemie tutaj ma miejsce.
1: No i wspierać.
0: I wspierać przede wszystkim, tak.
1: U was też jest możliwość posiłków, czyli obiady są
0: tak,
1: u was
0: tak,
1: możliwe.
0: Tak, tak, jak najbardziej. No to już wtedy właśnie rozmawiając z pracownikiem socjalnym trzeba zgłosić takie zapotrzebowanie. Oczywiście no za obiady jest wtedy odpłatność w zależności też od kryterium dochodowego, ale to już kwestie z pracownikiem socjalnym są do ustalenia. To są obiady dwudaniowe, więc też one są na miejscu w domach dziennego pobytu serwowane, ale ale też te osoby, które mają usługi opiekuńcze przyznane, no to też opiekun może takie obiady wtedy zabierać na wynos dla osoby, która nie jest w stanie skorzystać na miejscu.
1: Tak, ale samo to, że się je wspólnie, albo samo to, że codziennie jednak jest ten ciepły, ugotowany posiłek zdrowy, bo wiem, jak rozmawiam czasami z starszymi osobami, a tak dla samej siebie to przecież nie będę gotować, to jest taki wysiłek, a to jest też bardzo ważne, żeby trzymać jednak tę dietę, robić badania profilaktyczne, do tego też chcemy...
0: Jest bardzo ważne, to daje to poczucie i ten komfort tego, że faktycznie ten ciepły posiłek osoba starsza zje. Jak ona funkcjonuje samodzielnie, nie ma na miejscu rodziny, która jest w stanie to skontrolować, to bardzo często dieta osoby starszej jest bardzo uboga. To jest zazwyczaj jakiś suchy chleb z masłem, ewentualnie jakąś wędliną, albo i to nie. To jest często nawet jak kontroluje się to telefonicznie i pyta się, czy posiłek został zjedzony, ciepły, to jest powiedziane, że tak, oczywiście, natomiast z naszych doświadczeń wynika, że to się wtedy nie dzieje. Także to, że domy dziennego pobytu oferują też możliwość korzystania z posiłku, to jest ten taki właśnie element profilaktyki i zabezpieczenia, że chociaż jeden ten ciepły posiłek jest i on jest pełnowartościowy, więc tutaj kwestie zdrowotne dla nas też są istotne.
1: Nie mówiąc już o piciu, bo wiem też, że osoby starsze nie mają takiego pragnienia picia wody, a nawadnianie jest bardzo ważne i miałam też takie osobiście sytuacje, że wspierałam seniorów na ulicy, bo zasłabli. Okazywało się po moim wywiadzie z nimi, że po prostu nie pili wody, a jest bardzo ciepło.
0: I to na to też zwracamy bardzo dużą uwagę przy każdym naszym wydarzeniu, zwłaszcza teraz, jak jest lato, ciepło, to zwracamy uwagę na to, żeby ta butelka wody zawsze była. Pilnujemy tego, też jesteśmy przygotowani, jak organizujemy wydarzenia i ktoś tego nie ma, to my też tutaj zapewniamy ten dostęp. Ja się śmieję, że zawsze grożę palcem i mówię, czapka i butelka wody jest obowiązkowa na wyjście, bo zakazuje inaczej wychodzenia, więc to tak pół żartem, pół serio.
1: Tak na koniec chcę podpytać jeszcze, co tobie, takiej młodej osobie, daje kontakt i praca z nieco starszymi osobami? Bo wydaje mi się, że każdy z nas też wybiera takie zawody, które są nie tylko oczywiście profesją, ale i korzystamy ze swoich zasobów, swoich talentów, ale też są dla nas szczególnym darem.
0: Przede wszystkim dla mnie to jest... takie czerpanie z doświadczenia to jest też takie budowanie wartościowych relacji, nauka tego, jak to robić. Ja też nie miałam dziadków nigdy, więc nie poznałam, nie miałam tej przyjemności. Jak przyszłam do Opola na studia na kierunek praca socjalna, to jednym z pierwszych jakby instytucji, które odwiedziliśmy w ramach działania, był właśnie Dom Dziennego Pobytu Złota Jesień. I mi się tam po prostu spodobało, że tam jest tak aktywnie, tak twórczo, kreatywnie i jakoś tak myślę, że tam wtedy wsiąkłam, tak może kolokwialnie to ujmując, działania dla seniorów. Zaczęłam to systematycznie rozwijać. Docelowo marzyło mi się kiedyś otworzenie w domu, tak, w Opolu, takiego domu międzypokoleniowego, gdzie dzieci ze świetlic środowiskowych albo z domów dziecka jednocześnie będą funkcjonowały z osobami starszymi właśnie w ramach jednego takiego miejsca. Z tego później ten pomysł zmienił swoje funkcjonowanie właśnie w Fundację Rozwoju Społecznego Spinacz, gdzie ta integracja międzypokoleniowa była mi bliska. I myślę, że właśnie to mi pokazało to pierwsze zetknięcie się z domem dziennego pobytu Złota Jesień, jaka ta starość tak naprawdę jest i jak można ją też odczarowywać, żeby ona nie miała w społeczności takiego myślenia, że starość to jest choroba, to jest niepełnosprawność i to jest jakieś obciążenie, tylko właśnie, że to jest aktywność, to jest radość, to jest energia i to myślę jest takim elementem, który od tamtego momentu mi przyświeca, żeby trochę odczarowywać tą starość.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszą gościnią była Agnieszka Bąkowska, która jest kierowniczką domu dziennego pobytu dla seniorów. Dwóch domów, jeszcze raz powtórzmy, Malinka i nad Odrą. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Dobrego wieczoru dla Państwa.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Szepty natury.
1: Minęła 22, przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szept Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjął Paweł Heizer, to pszczelarz z Opola, dobrze nam już wszystkim znany, z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Panie Pawle, cudownie, że się znowu widzimy, bo kolejne tematy są do podjęcia w kontekście naszych pięknych pszczół, dzięki którym to istnieje życie na ziemi, tak możemy chyba śmiało powiedzieć. A czy sąsiedzi lubią pszczelarzy?
2: To jest właśnie trudne pytanie. Czasami zdarzają się sytuacje, które na tej granicy sąsiad, pszczelarz bywają iskrzącym problemem.
1: Otóż to.
2: Ale tak naprawdę to są takie klasyczne przypadki wynikające z tego, że żyjemy w społeczeństwie. I teraz zależy, jak blisko siebie są ci sąsiedzi. Bo jeżeli mówimy o takim środowisku klasycznym wiejskim, to tam te problemy są mniejsze, dlatego że odległości są większe, tak? Czyli te pszczoły ewentualne sąsiedzkie nie są takim problemem. No one są porozbiegane po dużym obszarze, porozlatywane tak naprawdę i nie ma problemu. Większy kłopot może być w sytuacji większego zagęszczenia. Tu mogą być różne sytuacje, ale mnie się wydaje, że to zależy od ludzi.
1: Bo można sobie by tak pomyśleć, gdybym była takim kąśliwym sąsiadem, że o co mi tu będą tutaj zaraz te pszczoły przylatywać, w ogóle rój się pewnie pojawi, dzieci mi tutaj może pokąsać ta pszczoła. Czy mogą się takie głosy pojawiać w społeczeństwie? Czy trzeba takie mity obalać? Takie przekonania w ogóle, z takimi stereotypami trochę trzeba walczyć.
2: To prawda. Takie głosy na pewno się mogą pojawiać i się pewnie pojawiają. Wszystko zależy od ludzi, bo mnie się wydaje, że trzeba byłoby rozgraniczyć te sytuacje na różne takie okoliczności. Jeden z podstawowych elementów to jest umiejętność rozróżniania owadów. Jeżeli ktoś widzi, że sąsiad ma jakieś pszczoły, ule, no to widać to, tak? Tych owadów jest więcej. I jeżeli tylko nam pojawi się jakiś owad w pobliżu naszego grilla, czy w okolicy naszego stolika, w którym chcemy odpocząć, a na nim znajduje się dżem, czy też roztopiona czekolada, czy resztka lodów bardzo słodkich, to my przeświadczeni, że to właśnie te pszczoły zza płotu przyleciały i one sobie tutaj chcą pojeść trochę tych słodyczy. A prawda bywa całkiem inna. Praktycznie pszczoły nie są zainteresowane żadnymi takimi syropami cukrowymi, które są na zewnątrz, jeżeli jest to okres tak zwany pożytkowy. To są owady społeczne. Jedna pszczoła, jak znajdzie grupę kwiatków, które są pożyteczne dla całej rodziny, ona ją próbuje, przynosi informacje do ula, zawiadamia inne i wszystkie inne lecą tam. Natomiast najczęściej do tego soku, dżemu czy lodów pozostawionych na stoliku to pchają się bezczelnie osy. One są bardzo wyczulone na jakiekolwiek słodkości, szczególnie takie, które są w syropach. To są osy, szerszenie i one bywają często problemem, bo one tak dosyć agresywnie zachowują się w stosunku zdobywania tego pokarmu.
1: A jak rozróżnić właśnie pszczołę od osy, gdybyśmy mogli laikom wytłumaczyć?
2: Tak. Generalnie różnica jest bardzo prosta. Na pierwszy rzut oka. Pszczoły są najczęściej ubarwione czarno-brązowo. Najczęściej ten kolor jest przeważający, to jest brązowy, bursztynowy. Raczej są to kolory takie ciemne. I druga ważna rzecz, pszczoły są troszeczkę przeważnie mniejsze od os, bardziej takie obłe i przede wszystkim włochate. To jest taka cecha charakterystyczna. Te włoski właśnie powodują, że do nich elektrostatycznie przylega pyłek, tak? Który jest dla nich bardzo dobrym pokarmem białkowym. Osy tego nie mają. Osy mają te włoski, ale te włoski są bardzo małe, praktycznie niewidoczne. Ich odwłoki są takie w stosunku do tego porównania z pszczołą gładkie i przede wszystkim bardziej jaskrawo-żółte. Bardziej jaskrawo-żółte. Często są wydzielone takie części ciała, czyli oddzielony jest odwłok od tułowia i bardzo takim dużym przewężeniem. To jest taka cecha charakterystyczna. No i bardzo popularne są też takie osy, które lubią środowisko wodne, czyli jakieś oczka wodne, kałuże. Tu mamy blisko kanał, tak? To są takie osy, które mają takie charakterystyczne, że jak lecą, to im tak widocznie zwisają tylne nóżki. i one są takie wyraźnie widoczne i długie. Mhm. To są najczęstsze takie swobodnie żyjące osy, które my najczęściej możemy zauważać.
1: A szerszenia to oczywiście po wielkości rozpoznamy.
2: Tak, no trzeba przyznać, że szerszeń i osa to jest ta sama grupa owadów. Szerszeń wyróżni się na charakterystycznie wyraźnie większym budową ciała, praktycznie dwa razy większy jest od osy czy od pszczoły i wyraźnie go widać, zauważać. Ale szerszenie generalnie nie interesują się środowiskiem ludzkim. Bardzo rzadko.
1: Mhm. Ale trzeba na nie uważać, bo jeśli przyjdzie co do czego, no to jest to na pewno nie dość, że bolesne, to jeszcze niebezpieczne ukąszenie,
2: tak,
1: urządlenie.
2: Tak, tak. Właśnie najciekawsze jest to, że bardzo często my możemy być uczuleni na jady owadów, ale okazuje się, że nie przekłada się to tak jeden do jeden. Czyli jeżeli stwierdzono u nas, że jesteśmy uczuleni na jad osy, to wcale nie znaczy, że będziemy uczuleni na jad pszczoły. Ja sam byłem zdziwiony, jak jeden z moich pierwszych nauczycieli, pan Maciej, jak powiedział, okej, ja pana zaproszę do siebie na pasiekę i pokażę, jak to wygląda, ale jak mi pan przyniesie zaświadczenie, że nie jest pan uczulony na pszczoły. W ogóle wtedy dopiero pomyślałem, że warto o tym pomyśleć. I okazuje się, że to badanie wykonuje się z osocza poprzez pobranie krwi i dopiero z osocza bada się, czy człowiek jest uczulony na ten jad, czy nie. Na szczęście nie byłem uczulony, natomiast musimy też wiedzieć o tym, że osy jak żądlą, to one są w stanie wyciągnąć żądło. Pszczoła z kolei nie. Mówimy o wyciągnięciu po użądleniu żądła z ciała ssaka. No my mamy ciało podobnie zbudowane, skórę, no więc osa ma gładko zakończony ten szpic żądła, no więc ona bardzo łatwo wyciągnie, czyli może wielokrotnie żądlić. Stąd ona nie ma oporów przed żądleniem, takich jak pszczoła. Dla pszczoły to jest system zero-jedynkowy. Użądlę, mam świadomość, zginę, bo pszczoła ma taką świadomość. Ponoć. Czyli wraz z urządzeniem ona nie umie wyciągnąć tego żądła. Ono ma takie haczyki w środku zbudowane i blokuje się w skórze ssaka, wyrywając jak gdyby część tych organów, gdzie są mięśnie, które cały czas pompują z tego woreczka jodowego. I przyznam szczerze, że celowo to natura tak skonstruowała, tak, żeby jedna pszczoła zostawiła trwalszy ślad, bo o wiele więcej tego jadu jest wpompowane w takie urządlenie, niż gdyby jednorazowo urządliła i uciekła zaraz, tak? A tak to jest proces, który trwa. Jest to o wiele bardziej nieprzyjemne, stąd pierwsza rzecz, jak urządli nas
1: pszczoła
2: na przykład i widać, że tam wystają jakieś ruszające się elementy, to trzeba delikatnie to paznokciem podważyć i oderwać. Wtedy skutek tego urządlenia jest bardzo mały.
1: Czyli pszczoła żądli mocniej od osy.
2: Może nie tyle mocno, no inny skład tego jadu jest, tylko trzeba mieć świadomość, że pszczoła wie o tym, że jak urządli, to ona umrze. No więc to nie jest tak, że ona chce żądlić. To już jest ostateczność. My na przykład widzimy podczas swojej pracy codziennej, że pszczoły często siadają na nas, tak? Na naszych częściach. One nie żądlą, jeżeli siedzą. Nie są zainteresowane. Dopiero jak my je gdzieś przyciśniemy, no nie wiem, spowodujemy, że ona czuje się jakoś zagrożona, tak? To wtedy ona, no, w obronie własnej, że tak powiem, żądli. Ale musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że pszczoły są istoty feromonowe. Dla nich zapach to jest klucz życia, tak? I wraz z urządleniem wydziela się substancja, która jest na bazie octanów, która zawiadamia wszystkie inne pszczoły. To jest miejsce, w którym ja urządliłam, i trzeba reagować podobnie i wtedy zlatują się inne pszczoły i też chcą w tym miejscu żądlić. To jest dla nich sygnał alarmowy. Bronimy, tak?
1: To co takiego musi nabroić sąsiad, żeby zostać urządlonym właśnie przez pszczoły?
2: To tylko musi stworzyć jakieś zagrożenie, gdzie one czują się zagrożone. Czują się, że coś im się dzieje, jakaś krzywda, tak? Inaczej pszczoły nie są zainteresowane tym żądleniem. Z takich mitów sąsiedzkich bardzo często wartym do wspomnienia jest sprawa, warta jest rojenie się pszczół. To jest, teraz jest akurat taki okres, kiedy te pszczoły się roją, to jest głównie...
1: I właśnie to chyba sprawia, że ludzie się tego boją, prawda? Tego sąsiedztwa, tego towarzystwa.
2: Tak, bo jest taki moment, kiedy właśnie feromonowy sygnał jest w rodzinie, impuls, jest specyficzny zapach rozpowszechniany w tej rodzinie i to jest efekt tego, że rodzina pszczela stwierdza, tu w tym domku mamy za mało miejsca, wyhodowaliśmy sobie drugą mamuśkę i po co nam dwie mamuśki w ulu, podzielimy się na dwie rodziny i sobie jedna poleci. Taka jest idea tego zjawiska. No i część rodziny, głównie ta pszczoła tak zwana lotna, czyli ta starsza pszczoła wiekiem, ona odlatuje najczęściej ze starą matką w świat, zakładając nową rodzinę. I to zjawisko nazywamy rojeniem. Tylko, że musimy pamiętać, że pszczoły, one zbierają zapasy, bo one wiedzą, wylatujemy na wyprawę. Ta wyprawa turystyczna, ona może trwać kilka dni, zanim one znajdą miejsce, które jest na tyle dla nich atrakcyjne, że postanowią, to będzie nasz nowy domek. I one mają zapasy na co najmniej 5 dni. Stąd one latają, krążą tak, taka chmura owadów nagle jest, tak ludzie się tego boją, ale tak naprawdę, gdyby one osiadły, gdzieś siadły na krzakach, na liściach, na ludziach, na sprzętach jakichkolwiek, to one są tak nieporadne, bo są załadowane. To tak jak my byśmy nabrali walizek i ktoś by nas przeganiał z miejsca w kąt, no nieporadnie się poruszamy, tak samo one. One wcale nie są zainteresowane wtedy żądleniem, dla nich jest to dodatkowa trudność, tak?
1: Mm-hmm. No, ale też pan przeanalizował dokładnie te miesiące, w których co robią konkretnie pszczoły i jak to może na sąsiadów oddziaływać. To co na przykład dzieje się w lutym?
2: Właśnie. W lutym jest takie zjawisko, no czy to zależy od klimatu, ale styczeń, luty, koniec zimy, pierwsze takie słoneczne dni. Pszczoły są bardzo higieniczne. Pszczoły nie robią twardej toalety w ulu. One starają się wylecieć na zewnątrz, czyli opróżnić swoją zawartość jelitową i robią to w sytuacji takiej, kiedy pojawia się jak pierwszy słoneczny dzień, w którym temperatura utrzymuje się przez, nie wiem, 2-3 godziny, tak powyżej 8 stopni Celsjusza, wtedy one hurmem wylatują z tego ula, latają wokół i po prostu opróżniają się, zostawiając nam ślady tych swoich działalności. Często są takie masa dużych żółtych kropek i to jest takie zaskoczenie, bo wszystko wokół jest po prostu pstrzone. Na szczęście jest to bardzo łatwo zmywalne, bo jakakolwiek woda powoduje, że to spłuka, ponieważ to jest okres, kiedy są jeszcze opady dosyć częste, no więc nie ma z tym kłopotu. Dosyć spektakularnie to wygląda, jeżeli jest jeszcze śnieg, bo zdarzają się sytuacje takie, że leży śnieg. Ja byłem totalnie zaskoczony raz czymś takim. Mówię, co tu się wyrabia, co tu się dzieje? Cała okolica po prostu na żółto w żółte kropeczki. I to może się zdarzyć, że na przykład na samochodach gdzieś są ślady takie, ale bez obaw.
1: Czy pan miał kiedyś taką sytuację, że sąsiad do pana zapukał i proszę tu mi teraz auto umyć, posprzątać?
2: Nie było takich sytuacji. No ja przyznam szczerze, że staram się żyć dobrze z sąsiadami, mam przemiłych sąsiadów, no więc tu raczej nie ma takich kłopotów. Staram się też ule mieć trochę dalej od domu, żeby nie było też takiego nagromadzenia tych owadów, tak? Mhm. Z drugiej strony też ja mam może dużo uli, ale one są rozrzucone na przestrzeni. W ciągu na przykład roku one są na 5-6 tak zwanych pasieczyskach, no więc koło domu nie widać tych uli tak naprawdę. Mhm.
1: Idąc dalej, przechodzimy do marca, czyli do takiego czasu intensywnej pracy pszczół. One sobie teoretycznie w jednym miejscu pracują, ale tak naprawdę obsługują całą okolicę.
2: Mhm. Tak, no trzeba mieć świadomość taką, że pszczoła leci od ula na odległość taką efektywnej pracy 2 kilometry. No więc one zaczynają przemieszczać się poza ten ul, przemieszczać się coraz dalej. I zdarza się, że one potrafią wylecieć z ula, jeszcze nie mają wyćwiczonej takiej trasy, no to ona wylatuje cyk i azymut i leci gdzieś, tak? Sam zdarzało mi się, że dostałem pszczołą w głowę, że tak powiem, a ona puknęła mnie, opadła, pozbierała się i poleciała dalej. Tak to mniej więcej wygląda, tak? No więc każdy z tych miesięcy jest jakiś tam specyficzny, tak?
1: Ale dobrze jest w takim razie utrzymywać te dobrosąsiedzkie relacje, dlatego że chociażby właśnie taka pszczółka może u nas zapylić jabłoń, gruszę czy malinę. Czy mógłby pan dokładnie wymienić, którymi drzewami, krzewami, roślinami one się interesują?
2: Tak, właśnie to jest wartość dodana sąsiada pszczelarza, tak, ta pozytywna, bo oprócz tego, że te pszczoły latają i być może są nęcone różnymi zapachami, to one zapylają naszą okolicę. I od marca zaczyna się ten okres coraz bardziej intensywnego kwitnienia roślin i one spragnione po zimie świeżego pokarmu korzystają z każdej nadarzającej się okazji, żeby skorzystać z kwiatka, tak? Nektaru, pyłku. I wtedy najczęściej mamy do czynienia z pierwszymi kwitnącymi roślinami. W naszym klimacie nawet już na przełomie stycznia-lutego zaczyna kwitnąć leszczyna, to jest pierwszy pożytek dla pszczół. Później pojawiają się różnego rodzaju wierzby, później pojawiają się drzewa owocowe. Te drzewa owocowe bardzo wabią pszczoły, no bo one są trochę wyżej gruntu, a one są wrażliwe na kolory, szczególnie na żółty. Dlatego też większość tych kwiatków to jest w takich odcieniach żółtych, czerwonych, niebieskich. To są te kolory, które wabią pszczoły.
1: Tak to sobie natura zaprojektowała.
2: Tak. I

0: kwiatuszki drobniutkie i one też bardzo nęcą pszczoły, szczególnie trzmiele lubią te kwiatki, tak? Czyli ten, w marcu ten okres kwitnienia powoduje, tej wybujałej takiego kwitnienia powoduje, że one wariują na punkcie nektaru i pyłku.
1: To ile taka osoba mieszkająca w sąsiedztwie może takich pszczół na swoim ogródku zaobserwować?
0: Przyznam szczerze, jak nie chodzi po tym ogródku, to prawie ich nie zauważy. Dopiero jak przyglądamy się tym kwiatkom, to zauważymy. Natomiast fenomen jest jeszcze taki, że pszczoły, one wiedzą, ponieważ kwiaty się otwierają i zamykają. Idealnym przykładem jest właśnie ten mniszek lekarski. Rano, teraz, o tej porze mniszek ma zamknięte kwiatki i go nie widać. Po prostu nie widać go pomiędzy trawy. Dopiero później, kiedy jest nasłonecznienie coraz większe, te kwiaty się otwierają. Co ciekawe, pszczoły, i to też mnie bardzo interesuje, skąd one genetycznie wiedzą, tak, o której godzinie do którego kwiatka polecieć. Nie wiem, czy to efekt obserwacji, nauki, nawet czy to w jakiś sposób w genach jest zaszyte u nich. W każdym razie one wiedzą, o której porze, w który rejon polecieć. Bo w danym, o danej czasie te kwiatki są otwarte. Czyli nawet jeszcze jest, badania pokazały, że te kwiaty, nawet jeżeli są przez większość dnia otwarte, to one o różnej porze dnia mają inny poziom nektarowania. Czyli wydzielania zapachu, który przyciąga pszczoły i wydzielania nektaru, który jest dla nich tym słodkim pokarmem.
1: No tak? Proszę.
0: Nawet takie rzeczy wiedzą. Dla mnie, z drugiej strony, to jest ich życie, tak? Trudno, żeby o tym nie wiedziały, chcąc efektywnie zdobywać pożywienie. No więc, jak my nie obserwujemy tych kwiatów, to my nie widzimy tych owadów. Dopiero jak zaczniemy się przyglądać tym kwiatom, dostrzegamy, że tam są owady. Bardzo fajnie jest na przykład, kiedy kwitną drzewa owocowe typu śliwka, czereśnia, te takie pestkowe owoce, to jesteśmy daleko od drzewa, nie widać, jakby się lekko listki ruszały. Dopiero jak się zbliżamy, słychać jeden wielki, równomierny szum, ale one poza tym drzewem się niczym innym nie interesują, tak? Także to jest taki fenomen tej więzi między kwiatami a pszczołami.
1: Tak? Jeśli mówimy o fenomenach, to w ogóle dla mnie takim fenomenem jest to zamiłowanie do rutyny, bo one są niesamowicie rutynowe, te pszczoły.
0: Znaczy, nazwano właśnie pszczoły owadami społecznymi właśnie z tego powodu, że one były w stanie przekazywać informacje, gdzie ten pokarm się znajduje. Ja to bardzo, pszczelarze bardzo łatwo to mogą zaobserwować, jeżeli mają gdzieś jakieś naczynia lekko pobrudzone miodem, mhm, i szczególnie wykonują jakieś prace wieczorem w pasiece, późnym popołudniem, wtedy pszczoły, już większość tych tak zwanych robotnic, pszczół, które intensywnie latają na pożytek, wraca już do ula. Wtedy te najstarsze, starsze pszczoły wylatują w poszukiwaniu wody, którą przynoszą do ula, a one to są już cwane dziewczynki. One to nie tylko wodę, ale cokolwiek, co warto przynieść do ula, to je nęci. No więc takie rozlane resztki miodu, syropu, jakiegoś takiego, że coś, co jest atrakcyjne, przyciąga. I najciekawsze jest to, przyleci jedna pszczoła, nie minie 5 minut, już są 3 do 5, po 15 minutach mamy armię pszczół w tym samym miejscu, w tym samym pudełku. Jak to się stało? No to niesamowity przepływ informacji jest, prawda?
1: Tak lepsze są niż telefonia komórkowa, można tak powiedzieć. Panie Pawle, teraz chcę zaproponować takie dwa scenariusze, dobry i niedobry. Przejdźmy może najpierw do tego dobrego, mhm, że sąsiad jest w porządku, nie robi nic z tym pszczołom złego, to jak się pojawia pierwszy miód, to idziemy do niego ze słoiczkiem?
0: Przeważnie tak. Jak zacząłem pszczelarzenie, to wszyscy sąsiedzi byli obdzieleni pierwszymi miodami. To tak, wiesz, żeby im pokazać, że no jest tego jakoś wartość. Wielu pszczelarzy i rolników, którzy w okolicy mają też pola, zwrócili uwagę na to, że w momencie, kiedy są pszczoły, efektywność tego zapylania się podnosi. Czyli to nie chodzi o to, że one zapylają, tylko że plonowanie wzrasta, tak? I to widzą szczególnie ci rolnicy, którzy uprawiają takie rośliny klasyczne, które są z tym związane, typu na przykład rzepak, czy nawet kukurydza, bo kukurydza też w pewnym stopniu ma znaczenie tutaj działalność pszczół. Ale mówimy też o takich klasycznych ogródkowych roślinach. momencie, kiedy ja mam pszczoły, tak naprawdę

0: No, krzaki porzeczek, różnych jagód, to prawie obwisają tym. Ja w tamtym roku w życiu nie, z rodziną nie pojedliśmy tyle gruszek. Fakt, że musi być okres też sprzyjający, żeby nie było przymrozków, tak? Co w tamtym roku. Zdarzają się takie lata, kiedy bardzo dużo też owocują drzewa typu wiśnie, czereśnie, śliwki, tak? To są te, które muszą być zapylane przez owady. I to wpływa na to, że się przekłada na te korzyści sąsiad, pszczelarz. Mnie się wydaje, że one są obopólne w tej kwestii.
1: A jaki miód jest pierwszy? Jaki miód jako pierwszy powstaje w danym roku kalendarzowym?
0: Dużo zależy od środowiska, od układu klimatycznego. No tak, teraz my mieliśmy przymrozki, tak? Ja widzę, że na przykład w wielu miejscach, gdzie ja mam pszczoły, to w tym roku nie będę miał w ogóle miodu akacjowego, tak? Bo on teraz akacja powinna kwitnąć. Tutaj wzdłuż kanału Młynówka, tak? Mamy takie kolorowe kwiatostany na drzewach. To jest właśnie czerwona akacja. Ona jest jedna z pierwszych, która tutaj kwitnie. I tutaj widzę, że zakwitnie, ale są miejsca, gdzie jednak był ten przymrozek dużo silniejszy i wtedy nie ma. Przedwczoraj byłem w lesie, to byłem zdumiony, jak bardzo dużo drzew jednak jest przemarzniętych. Jest przemarzniętych i to będzie wpływało na pożytek. Ale wracając do pytania. To jest trochę takie dylematyczne pytanie, pani Iwono, dlatego że tak, z jednej strony pszczelarz może chciałby zaimponować w środowisku albo i pszczelarzy i sąsiadów, że pozyskuje bardzo rzadki, wczesny miód. Tylko my mamy wieczny dylemat. Czy naprawdę nam jest ten miód tak potrzebny, żeby go zabierać pszczołom? Bo przecież one potrzebują bardzo pokarmu w tej fazie bardzo intensywnego wzrostu rodziny. A trzeba wiedzieć o tym, że matka pszczela, jak nie czuje równomiernego napływu świeżego pokarmu, to ona w pewnym sensie składa mniej tych jajeczek. Czyli to ma ogromne znaczenie później, czy ta rodzina w odpowiednim momencie uzyska taką ilość pszczół, które będą w stanie przynieść na tyle więcej tego pokarmu, wtedy kiedy już te kwiatki będą tak rozkwitnięte, że będzie ich bardzo dużo, żeby część tego pokarmu można było im odebrać w postaci miodu dla nas, tak?
1: Ona musi żyć w dobrobycie.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest luksusowa kobieta, taka matka pszczela. Tak. One są bardzo wrażliwe na takie skoki właśnie przypływu tego pokarmu. Przedwczoraj właśnie zaglądałem do takiego ula i byłem wielce zdziwiony, jak w jednym ulu było o wiele mniej larw, jajeczek. Ewidentnie te pszczoły czuły brak albo zachwiania te pogodowe wpływały na to, że matka o wiele mniej czerwiła. To później przekłada się na populację tej rodziny, tak? No więc ja mam świadomość, że na przykład ta rodzina, ona teraz nie będzie aż taka energiczna, bo ma tam za mało tej pszczoły, ale być może nadrobi te zaległości i na te tak zwane późne pożytki będzie idealna.
1: A kiedy pan wie, że to jest dobry moment, żeby troszeczkę sobie tego miodu zaczerpnąć z ula?
0: Przyznam szczerze, to jest wiedza, której na początku bardzo długo nie wiedziałem. Pomagali mi starsi starzem pszczelarze, bo to jest ogromna część wiedzy, która wynika z praktyki tak naprawdę. Nie da się tego nauczyć, no bo trzeba troszeczkę przewidywać intensywność rozwoju tej rodziny. Z drugiej strony wiedzieć, jakie pożytki wokół są, tak?
1: Żeby też nie nabroić tam
0: tak,
1: za bardzo.
0: Bo jak za dużo tego zabierzemy, no to słabo ta rodzina będzie się rozwijała. Wprawdzie mamy teraz coraz więcej takich narzędzi. Mamy specjalne takie produkty uzupełniające, jak takie ciasto pszczele. To jest taki pokarm zapakowany w woreczek. W sytuacji, kiedy my przewidujemy, że może być zbyt mało tego pokarmu w najbliższym czasie, no to my to jesteśmy w stanie pszczołom dać. No więc to jest taka wiedza, która wynika z praktyki, tylko i wyłącznie. Pierwsze lata to był dla mnie obłęd. Kompletnie nie wiedziałem, czy ja mogę ten miód im zabrać, czy nie. Z drugiej strony one też sobie to regulują. Są dosyć... Przyznam szczerze, jak one to robią, nie mam pojęcia, ale są w stanie przewidywać, w jaki sposób pogodę i rozkład, to, co się będzie działo w środowisku. Dlatego, że pszczoły, zanim zamkną te komórki, w których twierdzą, to jest nasz miód na zapas na później, tak zwane zasklepianie tej komórki następuje, one zalepiają woskiem, one odparują nadmiar wilgoci z tego nektaru, tak aby ta wilgoć w środku komórki już zamkniętej była, wilgotność była mniejsza niż 18%. Mhm. I wtedy nie następuje fermentacja. I to jest dla nich zapas na później. I tak naprawdę my możemy tylko takie plastry odbierać tym pszczołom, bo my mamy pewność, że ten miód nam nie sfermentuje, tak? No więc z jednej strony trzeba mieć świadomość taką tego, co będzie za chwilę, trochę przewidywać pogodę, ale też obserwować pszczoły, no bo one wiedzą, co się może wydarzyć. To jest fenomen.
1: Niesamowite. No dobrze, był ten scenariusz taki pozytywny, korzyści obopólne, sąsiedzi zadowoleni, bo pszczółki zapylają, potem sąsiad przyniesie miód, być może rzepakowy z mojego rzepaku. No a drugi scenariusz to taki, że jednak czasami zdarzały się sytuacje, gdzie sąsiad podtruł te ule, te pszczele rodziny.
0: No to już jest skrajny przypadek. Najczęściej to lepiej, gdyby dochodziło do jakiegoś porozumienia, tak, że jednemu coś nie pasuje, drugiemu coś nie pasuje i próbują dojść do ładu. Bardzo często w okresie letnim taki element pierwszy iskrzący to są te pszczoły, które pojawiają się przy basenie. Bo okazuje się, że my zapominamy o tym, że lato, często dzieci spędzają z rodzicami, jeżeli ktoś ma trochę ogródka, tak, popularne są różnego rodzaju baseny, prysznice, jakieś zabawy wtedy z wodą. Ta woda zgromadzona przyciąga pszczoły i nie tylko pszczoły, ale wszystkie zwierzęta, szczególnie jeżeli w tej wody w okolicy zaczyna brakować. Czyli w momencie, kiedy my mamy suszę i wszystkie wokół kałuże, rowy, stawiki, bajorka zaczynają wysychać, no to te zwierzęta chcą wody. I my pszczelarze już wiemy o tym i większość z nas ma wpojone, że przy pasiece musi być tak zwane poidło, czyli musi być miejsce, w którym my podajemy pszczołom wodę. I trzeba o to miejsce dbać. Jeżeli pszczelarz o to sobie nie zadba, to wtedy one się interesują takim miejscem, jakim jest basen, mimo że ona jest tam bardzo chlorowana, ta woda pewnie, bo trzeba dbać w jakiś sposób o utrzymanie higieny w takim basenie. One korzystają z tego i pojawiają się. Ale w momencie, kiedy pszczelarz zadba o to, żeby było we właściwy sposób to poidło przygotowane, to one bardziej chętnie korzystają z tego poidła, tak?
1: Mhm. Czyli takie sytuacje złośliwe, powiedziałabym, podtruwanie pszczół, one się coraz rzadziej już zdarzają. Albo wynikają po prostu z jakiegoś błędu, powiedzmy, rolnika, który opryska w niewłaściwym momencie swoje plony.
0: Tak, trzeba tutaj rozgraniczyć dwie rzeczy. No co innego błąd rolnika, bo opryskał to o niewłaściwej porze, niewłaściwymi środkami i doprowadził do zatrucia wszystkich owadów. I to już wtedy nie ma znaczenia, czy to są pszczoły, czy to są dziko żyjące owady. Wszystko jest padnięte. No i to jest coś w rodzaju tragedii, kataklizmu w środowisku, no bo ich nie będzie przez jakiś czas, tak? No więc ten rolnik generalnie zrobił źle dla siebie, bo on z tego nie skorzysta tak naprawdę. I to jest jedna sytuacja, ale zdarzają się sytuacje, które no dla nas są tragiczne i wielu pszczelarzy po prostu no rozkłada ręce. Takie akty wandalizmu. To jest najgorsze, tak? No bo co komu przeszkadzały ule, bo ja słyszałem o sytuacjach, nie wiem, czy powinniśmy je mówić na antenie, ale zdarzały się sytuacje, gdzie ktoś przewróci te ule. No to jeszcze pół biedy, one jakoś tam się pozbierają i przetrwają, ale są takie sytuacje, gdzie ktoś wpuści jakąś chemię do tego ula, no to wszystkie zatruje. Są sytuacje takie, gdzie ktoś pianką poliuretanową pouszczelniał te ule, one się udusiły w środku. Są sytuacje podpaleń, czegoś takiego. No więc ja naprawdę nie rozumiem, ale biorąc pod uwagę, że żyjemy w społeczeństwie, w którym różne jednostki się trafiają, no zakładam, że to nie jest ktoś, kto zdrowo rozumuje i ma jakieś no, ogólne pojęcie o istocie i potrzebie tych owadów. No więc no, nic, tylko można się politować nad taką sytuacją.
1: A propos tych agresorów napastników, to jeszcze słyszałam, że ostatnio niedźwiedzie rozsmakowały się w naszych polskich ulach.
0: One korzystają z
1: każdego... Co prawda nie w naszej okolicy, ale w Polsce.
0: Tak. One korzystają z każdego dobrodziejstwa, które niesie otoczenie, tak? No, my na szczęście tu nie mamy do czynienia z niedźwiedziami, ale mam przypadki i znam sytuację. Mam rodzinę też pszczelarską w górach i znam historię, gdzie mi się interesują. Zresztą to był odwieczny ich pokarm. Zaraz po śnie zimowym one szukają bardzo energetycznego pokarmu. I najciekawsze jest to, ich interesują nie tylko ramki z miodem, ich interesują ramki z czerwiem, czyli tam, gdzie są larwy pszczele, bo tam jest i mięsko, i miodek słodki.
1: I białeczko.
0: No więc one generalnie do tego chcą się dobrać. Stąd taki ul, który jest naszym, że tak powiem, pudełkiem, on jest często poskładany w różny sposób. Wiem, że tam pszczelarze, gdzie jest takie zagrożenie, zabezpieczają się przed tym. Są specjalne płoty. Te płoty bywają też pod jakimś elektroimpulsowym napięciem, żeby odstraszać te zwierzaki. Nie wiem, czy to działa. Podejrzewam, że w wielu przypadkach to specjalnie nie działa i ten misiek, jak już jest bardzo głodny, to on się dobierze do takiego ula i nie ma zmiłowania.
1: No, ciekawe. Różne pomysły są na to, żeby troszeczkę tę niszczycielską ich działalność ograniczyć w naszym kraju. Przede wszystkim, żeby te misie nie napadały na ludzi, co się niestety zdarzało, zwłaszcza w Bieszczadach w ostatnim czasie. Ale wróćmy może do pszczółek, którymi się dzisiaj zajmujemy, do tych relacji dobrosąsiedzkich właśnie, bo o tych głównie chcemy rozmawiać, bo pszczoły robią dużo dobrego, więc dobrze by było, żeby też ludzie dla nich również byli dobrzy. W Europie zapylanie przez owady odpowiada za plonowanie aż 87 ze 157 gatunków roślin uprawnych. To jest dominacja.
0: Tak. Mało, znaczy wiadomo, krążą w środowisku takie popularne teorie o Einsteinie, który powiedział o tych pszczołach, które jak wyginą, to i nas zabraknie. Natomiast musimy mieć świadomość, że faktycznie jakieś 78, w naszej szerokości geograficznej, 78% upraw, które są pożyteczne dla nas z różnych powodów, czy my z nich korzystamy, czy w formie jedzenia, czy produktów, które są w jakiś sposób przetworzane później, to są te uprawy, które są zapylane przez owady. Głównymi owadami zapylającymi w naszym środowisku są pszczoły. I to od tysięcy lat. No więc nie dziwmy się, że troska, jaką powinniśmy otoczyć, to nie chodzi o to, żeby ten miód, który do nas trafiał, był jak najtańszy, tylko o to, żeby on pochodził z tych pszczół, które zapylają nasze środowisko, zapylają nasze rośliny, z których my korzystamy. I tu trzeba zmienić jak gdyby myślenie. Czyli powinniśmy chronić to środowisko, którego my korzystamy, a ten miód to jest jak gdyby takim efektem ubocznym tego wszystkiego.
1: A czy pan na przykład zauważa, że coraz więcej ludzi decyduje się na założenie pasieki w takiej, powiedzmy, okolicy innych domostw, czy raczej tworzy się takie pasieki na uboczu, żeby właśnie nie przeszkadzać ludziom?
0: W tej chwili to właściwie jest trend dokładnie odwrotny, pani Wono. Dlatego, że zmieniły się przepisy od tego roku. Każdy ul powinien zostać zarejestrowany u powiatowego lekarza weterynarii, czyli już nie ma czegoś takiego, że mam sobie ul na swoje potrzeby, jeden czy dwa, i nie muszę tego rejestrować, muszę zarejestrować każdy. I ja, obserwując różnego rodzaju portale internetowe, w których są powiązane jakoś ze środowiskiem pszczelarskim, jestem zdumiony ogromnymi ilościami ogłoszeń o tym, że ktoś sprzedaje pszczoły, sprzedaje ule, pozbywa się pasieki. Więc mamy trend, raczej bym powiedział, odwrotny.
1: Przez te zmiany w przepisach?
0: Mnie się wydaje, że one są jak gdyby taką wisienką na torcie, tak? Natomiast całokształt różnych tam okoliczności i zdarzeń. Nawet dane statystyczne z poprzedniego roku pokazały, że ubywa nam i pszczół, i pszczelarzy. To są te dane, które wynikają z danych rejestrowych, tak? No więc my nie wiemy, ile tego stanowi szara strefa, która nie była ewidencjonowana, bo nie była. Teraz dopiero ma być ewidencjonowana, no więc coś więcej na ten temat powiemy. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to jest zajęcie specyficzne, tak? Ono wymaga całej masy dziwnej wiedzy, dziwnych zainteresowań. Wymaga dodatkowych dziwnych sprzętów i narzędzi, które są praktycznie nigdzie indziej niewykorzystywane. To jest koszt, tak? No więc Nawet jeżeli ktoś zamierzał mieć pszczoły na swoje własne potrzeby z perspektywy posiadania miodu, no to może to przestaje być uzasadnione ekonomicznie, tak? Z drugiej strony, jeżeli myśli o swoich, o pszczołach takich, żeby mieć na zapylanie swojego ogródka, no to równie dobrze może postawić jakiś domek dla dziko żyjących owadów i one też tą pracę wykonają. No więc nie ma się co dziwić, że tutaj następują pewne przeobrażenia i ten rynek będzie się zmieniał. Ale odpowiadając na pani pytanie, gdybym ja teraz miał zakładać pasiekę, to dążyłbym do tego, żeby to były małe ilości uli rozrzucone po jakimś obszarze, żeby zwiększyć tą różnorodność bazy pożytkowej dla pszczół i żeby one raczej sobie buszowały po krzaczkach niż po ogródkach.
1: Żeby to było bardziej rozproszone.
0: Tak.
1: A jak w ogóle u pana te pszczele rodziny, bo ma ich pan aż 50.
0: Tak, 50. Ja właśnie dążę do tego, żeby one były porozrzucane. Ja sobie ustaliłem taką filozofię, że od Czarnowąc, gdzie jest główna baza, one są tak wzdłuż Małej Panwi, aż do Kolanowic. Bo ta Mała Panew to jest takie fajne dorzecze, pełne różnych nieużytków, dziwnych krzaczków, różnych drzew, dużo tam jest lip, akacji. No więc one mają taką ciekawą bazę pożytkową. Z drugiej strony sam też obawiam się ewentualnych zatruć tych pszczół. No więc czysto statystycznie, jak mam rozproszone to, no więc minimalizuję jakieś tam ryzyko. No taka była moja idea, ale nie wziąłem pod uwagę logistyki. I teraz drastycznie zwiększające ceny paliw, tak, one skutkują tym, że to jest też nie do końca opłacalne zadanie.
1: Mm-hmm. Coś za coś, jak to się mówi. I pewnie trzeba by było jeszcze za chwilę zainwestować w kamery, w monitoring tych uli.
0: Na szczęście mam to w takich miejscach, które są terenami raczej ogrodzonymi, tak, bo tak staram się to dopasowywać i w miarę bezpieczne są te tereny.
1: To by i na tych terenach było bezpiecznie i żeby sami dobrzy sąsiedzi otaczali te wszystkie pszczoły, które pracują dla nas wszystkich każdego dnia bardzo rutynowo, bardzo intensywnie. A za wszystkie szczegóły dotyczące właśnie tej relacji sąsiada i pszczelarza bardzo dziękuję. Paweł Heizer, pszczelarz z Opola, z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, był naszym gościem. Cudownie, bardzo dziękuję. Wszystkiego
0: dziękuję
1: dobrego.
0: Dziękuję ślicznie, dziękuję.
1: A za uwagę dziękuję. Iwona Tokarska, spokojnej nocy, do usłyszenia. Szepty.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Zaczynamy audiokrację razem z Busławem. Na dzisiaj odwiedzi nas zespół Kilka Czułości, także gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek.